0: imię swojej nauczycielki.
1: No tak, tak jak powiedziałam na początku, to jest historia pewnej rodziny, ale też osadzona w kontekstach historycznych i pani potwierdziła, że to jest dla pani bardzo ważne, ale to jest też taki zbiór miniaturek, dlatego że pani użyła takiego zabiegu, takiej odliczanki i przewrotnie nie od 1 do 100, tylko od 100 do 1, kiedy ta historia właściwie się zaczęła, czyli to pisanie. Od razu miała pani taki pomysł, żeby tak to odtwarzać. Oczywiście to nie jest narracja chronologiczna, tak? Pani nie pisze, nie. 23 maja zdarzyło się to i to. To są właśnie takie pozbierane puzzle. To są te flesze, które ja miałam takie wrażenie, że gdzieś się pani odtwarzają. I przelewa je pani na papier, nie używając właśnie chronologii.
0: Tak, wydawało mi się, że to jest też ciekawe, ponieważ trochę odwzorowuje to, w jaki sposób pracuje nasza pamięć. To, że jedziemy sobie tramwajem, sobie coś przypominamy, i że przeszłość nie jest w ogóle chronologiczna i być może czas w ogóle w naszym życiu nie ma nic wspólnego z chronologią, bo żyjemy w przyszłości, wiele osób żyje w przyszłości. Wydaje mi się, że ta bohaterka, narratorka żyje totalnie przeszłością i że to dojście od 100 do 1 to znaczy po prostu, że ona trochę odkrywa siebie jako osobę piszącą. Po drodze pojawiają się jej fragmenty z pamiętnika, ale też fragmenty pierwszych próz, takich prób prozatorskich. A na samym końcu no jakoś ujawnia się już bardzo jako osoba, która pisze, która ma taką ambicję. Więc też taki wątek trochę może autotematyczny pisania.
1: Jest tutaj konkretny rozdział.
0: Tak.
1: O pisaniu, tak.
0: Jest, tak.
1: No właśnie.
0: Gdzieś tam się to też przejawia. Ale nie od początku wiedziałam, nie wiedziałam od początku, że to będzie szło od 1 do 100 albo od 100 do 1. W pewnym momencie stało się to jakoś symboliczne, ponieważ dobiłam do 90 kilku historii. Ja je numerowałam z początku na warsztatach u Mikołaja Grünberga, ponieważ łatwo było je potem recenzować, opisywać w grupie. Po prostu ktoś odnosił się do fragmentu numer 5 i na tym to polegało. A potem stwierdziłam, że rzeczywiście coś to daje tej historii, że ją porządkuje w taki pozornie porządkujący sposób i że to jest ciekawy też rozdźwięk między tymi cyframi, które są bardzo dobitne, klarowne, a narracją, która w zasadzie zamazuje pewne daty, zdarzenia i w ogóle nie jest skupiona na jakiejś klarownej chronologiczności.
1: W książce jest sporo śmierci, bo śmierć dotyka bohaterkę Trzewi. Czy też pani musiała, mówiąc może trochę brzydko, opracować sobie ten proces umierania, tą śmierć, która przyszła w niektórych wypadkach po prostu zdecydowanie za wcześnie, nie w tym miejscu, nie z tym porządkiem świata.
0: Tak.
1: Główna bohaterka traci swojego małego brata. Brat umiera.
0: Traci brata, traci dziadka i dziadek pojawia się już przy końcu książki. Wydaje mi się, że cały ten proces pisania może być próbą jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym dla tej bohaterki. Na końcu wydaje mi się, że już właśnie, tak jak pani powiedziała, ta śmierć dziadka już jest może mniej zaskakująca, bo ona przychodzi w cudzysłowie oczywiście w porę, więc ona dzieje się bardziej aktualnie jakby. I tutaj znowu są, powiedzmy, lekko rozróżnione te plany czasowe, chociaż i tak wszystko jest pisane raczej w przeszłości, w czasie przeszłym, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to wszystko było intuicyjne i że moje pisanie też jest bardzo intuicyjne. Nie sądzę, żeby coś było takiego bardzo w tym zaplanowanego, przetrawionego. Chociaż wydaje mi się, że ogólnie tę książkę można nazwać, powiedzieć o niej, że to jest taki zbiór historii, które właśnie tak trochę nomen omen odbijają się czkawką jakoś, że zostają, że to są jakieś takie złogi pamięci po prostu.
1: No ale też sam tytuł dużo nam może powiedzieć, Trzewia, czyli pisanie z trzewi, tak? Od podszewki, tak? Właściwie od takiej najbardziej intymnej części.
0: Tak.
1: Takie ja mam wrażenie,
0: w jakimś odsłonięciu się z jakąś taką trochę brutalną szczerością.
1: Nawet wobec samej siebie, tak? Bo bohaterka przygląda się swojemu ciału, wydaje opinie na własny temat, konfrontuje się. No też z takim chyba taką przemianą z dziewczyny w kobietę trochę.
0: Tak, i to też jest książka trochę
1: tak,
0: o tym.
1: Tak, tak. Mhm. To momentami nie wypada najlepiej ta konfrontacja, tak? Tak jakby bohaterka nie akceptowała swojego ciała.
0: Tak,
1: jakby
0: tak.
1: Było go trochę za dużo. Z drugiej
0: jest
1: strony mogłaby tam pomieścić swoje emocje, a tu paradoksalnie jest odwrotnie.
0: Tak. No to jest też trochę zapis pewnej epoki, ale nie w znaczeniu historycznym, chociaż to jest tutaj też jak najbardziej, ale takim dojrzewania po prostu, etap rozwoju, jakiegoś godzenia się ze sobą, jakiegoś...
1: To są lata 90.
0: Głównie, ale też początek tego wieku.
1: Tak.
0: Tutaj jest też trochę okresu międzywojennego, okupacja, okres powojenny dosyć intensywnie i patrzenie przez no, takie okulary, powiedzmy, niezbyt różowe, ale też przez pryzmat historii opowiadanych bohaterce. To też nie jest tak, że ona wszystko tutaj przeżyła. Część to są po prostu wspomnienia jej rodziny.
1: Co pani jakby poczuła, co pani dało napisanie tej książki? Jakiś spokój, jakieś takie uporządkowanie tej historii? Czy zawsze pani o tym myślała, że warto to jakoś zebrać, ocalić od zapomnienia? Czy nie było tutaj jakiejś specjalnej ideologii, tylko chęć po prostu pisania, a to było pani najbliższe?
0: Chyba żywioł sam ten pisarski jest mi bliski i samo pisanie jak najbardziej. Robię to od bardzo dawna, mniej lub bardziej udanie, amatorsko, do szuflady i w bardzo różny sposób, więc jakby to jest mi bliskie. Wydaje mi się, że może było to raczej jakieś trochę oddanie sprawiedliwości dziejom, niekoniecznie może losom tych bohaterów, dlatego że to jest bardzo subiektywna książka, bardzo subiektywnie pisana i na pewno, nie wiem, można by powiedzieć, że gdyby tutaj ktoś się odezwał i chciał powiedzieć prawda, nieprawda, ktoś, kto tutaj w tej książce pojawił się bądź nie, to pewnie okazałoby się, że nieprawda, że jakoś to jest zafałszowane, ale właśnie ten proces pracy z pamięcią no, był kluczowy, nadrzędny, fascynujący. Nie poczułam ulgi, nie wydaje mi się, że też na uldze mi zależało. Bardziej chyba cieszę się z tego, że mogłam podzielić się tymi historiami i bardziej to jest taka satysfakcja jeszcze dokumentalistki. To znaczy, że jeśli ja zapomnę i jeśli ja zniknę, to te historie zostaną.
1: Czyli jednak ocalić od zapomnienia.
0: Tak, tak, tak. To jest hasło bardzo mi bliskie. Jestem jednak patrzącą w przeszłość sentymentalną osobą dosyć.
1: No to się bardzo czuję w tej książce. Też ma bohaterka książki specyficzną wrażliwość, dużo widzi, czyta między słowami. No i zachęcam Państwa do zajrzenia do książki. Polecam Państwu Trzewia Oli Paduch. Ola została laureatką Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. To był taki klucz do wydania tej powieści.
0: I tak,
1: myślę,
0: to bardzo
1: to
0: pomogło.
1: Też, tak, i że to dobry start.
0: Dziękuję bardzo.
1: W tym zawodzie.
0: To się okaże, nie wiem, czy chciałabym napisać jeszcze kiedykolwiek coś tak osobistego.
1: Mhm. Ale pisać?
0: Pisać tak. Myślę, że to jest bardzo mój żywioł, ale niestety mam też wiele innych zainteresowań, które zajmują czas i śmiałam się na moim premierowym spotkaniu, że drugi debiut po 80, bo muszę zebrać materiał i przeżyć trochę życia jeszcze, żeby coś napisać.
1: No to kawał życia jeszcze przed panią, panie oby. Olu, oby tak, jeżeli to 80, to ojej, to będzie gruba książka.
0: Bardzo.
1: Oczywiście żartujemy. Czekamy na kolejną z niecierpliwością, bo ma pani po prostu talent i literki pani świetnie spod tego pióra symbolicznego wychodzą.
0: Dziękuję pani bardzo.
1: Ola Paduch i Trzewia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, dobrej nocy.
0: Dobranoc.
2: Mów do mnie wierszem.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Gość Radia Gdańsk.
2: Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Rozmawia Kuba Kaługa.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie profesorze, jest pan zafascynowany dyskusją o ewentualnej zmianie konstytucji, która trwa od kilku dni?
4: Może nie zafascynowany, ale przyglądam się jej z zainteresowaniem. Jestem konstytucjonalistą, to moja praca, ale też pasja.
3: Aha, ale usłyszał pan w tej dyskusji coś, co pana zaskoczyło w jakiś sposób?
4: Nie, powiem szczerze, nie zaskoczyło. Cóż, będąc, ja akurat zajmuję się prawem konstytucyjnym porównawczym i historią ustroju trochę przy okazji, no męczę studentów, ten materiał jest trochę szerszy, ale dzięki temu mam szczęście do spojrzenia na takie sprawy z większego dystansu i no można powiedzieć, że już wszystko, jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne, było.
3: Ale w Polsce, czy...
4: I w Polsce też. No, w Polsce mamy bardzo bogate tradycje zmiany konstytucji. To jest chyba nasza cecha charakterystyczna. Więc tak, w Polsce też.
3: To zaraz spróbujemy wejść w szczegóły, ale zacznijmy od tego, czy my rzeczywiście potrzebujemy zmiany konstytucji, żeby wygasić spór polityczny w Polsce, bo taka teza padła 3 maja z ust prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Czy potrzebujemy? No, myślę, że to nie jest najważniejsze narzędzie ani sposób, żeby ten spór zażegnać. No, myślę, że sama zmiana konstytucji na pewno żadnego sporu nie zażegna. Część może problemów rozwiązać, ale stworzy nowe. Takim chyba ulubionym przykładem konstytucjonalistów, którzy zajmują się porównawczym prawem konstytucyjnym, jest konstytucja Meksyku. Proszę sobie wyobrazić, że ona obowiązuje od 1917 roku. Do dzisiaj była zmieniana ponad 800 razy i z oryginalnej wersji zostały 17 artykułów nietkniętych do tej pory. I teraz pytanie, czy ona rozwiązała jakieś problemy? Tak, część rozwiązała i stworzyła mnóstwo nowych.
3: Niezły Meksyk, można powiedzieć.
4: Można tak powiedzieć.
3: 800 zmian?
4: Ponad 800.
3: Przez 100 lat, powiedzmy, tak?
4: Przez ponad 100 lat, tak.
3: To jest niebywałe. Jaką większością oni tam te konstytucje zmieniają?
4: I to jest ciekawość. To też się zmieniało. Także pod tym względem przez te 100 lat mieliśmy różne tryby. Próbowano w różny sposób. Założono, że konstytucja musi być jednak pozostać. Nie powinno się jej zmieniać na nową. No, częściowo oczywiście nie było to też możliwe, no bo projekt nowej konstytucji jest też dużym wyzwaniem, żeby była to konstytucja spójna. Część teoretyków mówi również o tym, że jeżeli zmian miałoby być dużo, to nawet sensownie jest uchwalić nową konstytucję, bo wtedy będzie ona rzeczywiście spójna. Problem polega na tym, że jeżeli dodajemy zmiany fragmentarycznie, to wtedy możemy doprowadzić do jakichś sprzeczności wewnętrznych, więc... Takie jest też zalecenie, jeżeli chodzi o teorię zmiany konstytucji, ale oczywiście to temat rzeka.
3: No ile dzisiaj ten spór, który się toczy wokół polskiej konstytucji, i już nie mówię teraz o zmianie, tylko o interpretacjach poszczególnych artykułów i tego, po której stronie ciężar władzy się rozkłada. Na ile on jest sporem merytorycznym, a na ile stricte czysto politycznym w pana ocenie jako konstytucjonalista?
4: Ja nie jestem politykiem i nie mam zamiaru nawet, więc powiem...
3: Nie chcę pana w politykę wciągać, ale trudno jej uniknąć
4: nie,
3: w tej rozmowie.
4: Na pewno.
3: Tak.
4: Natomiast myślę, że można jej uniknąć. Konstytucjonalista odpowie pewnie, że zależy, kto rozmawia. To znaczy, jeżeli rozmawiają konstytucjonaliści, a my rozmawiamy o zmianie konstytucji od lat. W 2017 roku miałem zaszczyt wziąć udział w pracach takiego zespołu trzyosobowego. Pan profesor Piotr Radziewicz z Warszawy, pani profesor Monika Florczak-Wontor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i mnie się udało do tego zespołu dołączyć na zaproszenie moich wybitnych kolegów i koleżanki i kolegi. I stworzyliśmy swoją własną ankietę konstytucyjną. To był moment, w którym partia Prawo i Sprawiedliwość wysłała taką ankietę do prawników konstytucjonalistów z pytaniem o zmianę w konstytucji. Odzew był bardzo mały, tam prawie nikt nie odpowiedział na tę ankietę, w związku z czym stwierdziliśmy, że nie możemy nie odpowiedzieć w ogóle, no bo nieobecnie nie mają racji, w związku z czym postanowiliśmy zrobić taką ankietę środowiskową. Poprosiliśmy naszych kolegów, poprosiliśmy oczywiście panów i panie profesorów o wzięcie udziału w takiej ankiecie. Ponad 70 osób nam odpowiedziało. Powstał z tego bardzo ciekawy materiał, myśmy zrobili konferencję na Uniwersytecie Jagiellońskim i udało nam się w takim no, prestiżowym czasopiśmie zagranicznym International Constitutional Law Review opublikować wyniki tej ankiety. Wszyscy w zasadzie uczestnicy byli za zmianami. Oczywiście no, punktowymi konstytucji. Natomiast wszyscy wtedy uznali, że na pewno nie jest czas na nową konstytucję i na pewno nawet użyto takiego porównania, że kiedy trwa burza z piorunami, to jest zły moment na wymianę dachu. Więc w tym momencie uważano, że musi nastąpić pewien odpowiedni moment, kiedy będzie sytuacja do tego dojrzała, żeby ewentualnie nad tym się zastanowić.
3: Ta burza z piorunami chyba się nam trochę przedłużyła, rozkręciła, tak, albo nawet tak zmieniła w jakiś niestety huragan wysokiej kategorii.
4: Niestety tak. Natomiast myślę, że problem zmiany konstytucji w Polsce to jest problem trwałości konstytucji. Niestety mam wrażenie, że Polacy nie wierzą w ciągłość. Mają bardzo negatywne doświadczenia historyczne dotyczące ciągłości. No, zwróćmy uwagę na ostatnie...
3: Ale to jest, przepraszam, wrażenie, czy wskazują na to jakieś fakty historyczne?
4: Podajmy kalendarz. Mhm. Cofnijmy się o około 100 lat wstecz, do początku XX wieku. No oczywiście na początku XX wieku byliśmy pod zaborami. Pierwsza dojrzała propozycja konstytucyjna, 1916 rok, to jest Konstytucja Królestwa Polskiego, projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, przygotowany przez wybitnych prawników Uniwersytetu Lwowskiego, profesora Buzka, profesora Cybichowskiego. Tam było całe grono naprawdę wybitnych umysłów. No, Uniwersytet Lwowski był potęgą, jeżeli chodzi o polską naukę. Następnie oczywiście mamy kompletną zmianę paradygmatu. To nie będzie monarchia, to będzie republika. Józef Piłsudski.
3: A tamta konstytucja zakładała monarchię?
4: Monarchię konstytucyjną.
3: Tak?
4: Bardzo dojrzała, bardzo wysoko oceniana jako świetny dokument, jeżeli chodzi o poziom polskiego konstytucjonalizmu, więc rzeczywiście możemy być z niej dumni, ale oczywiście było to tylko i wyłącznie jakiś, no, jak to się mówi, prawda etapu. 18 rok mała konstytucja nadana przez Piłsudskiego. 19 rok kolejna mała konstytucja uchwalona przez Sejm, 21 rok kolejna pełna konstytucja, 26 rewizja po zamachu stanu, 35 kolejna konstytucja, wojna, 47 kolejna konstytucja, 52 kolejna konstytucja, kilkanaście zmian, 89 dwie rewizje, 92 mała konstytucja, 97 kolejna konstytucja. Jaki to daje przekaz Polakom? Ciągła zmiana. Mało tego, myślę, że jest też pewnego rodzaju taka chęć, żeby zmieniać, że zmiana jest sama w sobie lepsza. Ja uważam, że nie. Uważam, że jednak receptą na sukces jest powolna ewolucja, jest doprecyzowywanie tego, co było. Takie podejście nie rewolucyjne, ale ewolucyjne, ale ja sobie mogę mówić.
3: Czy to jest rzeczywiście tak, albo te zmiany częste może były takim dostosowywaniem się do czasów, które się zmieniały. Teraz też pada taki argument, że czasy się zmieniły, żyjemy w innej epoce, dlatego trzeba konstytucję zmienić. Taki argument przekonuje pana?
4: Powiem tak. Uważam, że nigdy dosyć rozmowy o konstytucji. Jeżeli zespół, który powstaje, a już słyszymy głosy, akurat wczoraj ja miałem okazję, szukałem czegoś nowego. No nie chciałem powtarzać po kolegach, bo oczywiście już wszyscy
3: mówi
4: się wypowiedzieli.
3: Mówi pan o Radzie, którą prezydent
4: wczoraj ukazał się wywiad z profesorem Ryszardem Piotrowskim. To jest jeden z członków Rady, który, jeżeli pan pozwoli, taki krótki cytacik.
3: Proszę bardzo.
4: Który powiedział następujące słowa. Celem pracy wskazanym w nominacji, oczywiście mówimy o nominacji, Rady, tak, tej Rady, nie jest jakaś generacyjna zmiana nowej konstytucji. Celem prac Rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która to dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacji, który otrzymałem. To jest zupełnie inny przekaz niż ten, który funkcjonuje, że prace mają dotyczyć zupełnie nowej konstytucji. Jeżeli ma to być rozmowa, wydaje mi się, że w takim razie ten moment konstytucyjny, o którym też jest mowa w przemówieniu pana prezydenta, może powiedzmy też, bo jesteśmy w radiu publicznym, misyjnym, więc powiedzmy, że pomysł na moment konstytucyjny to jest z kolei profesor Bruce Ackerman, profesor Uniwersytetu Yale, który specjalista prawa konstytucyjnego i teorii polityki, który jest autorem tej koncepcji momentu konstytucyjnego, czyli takiego momentu, kiedy naród wykazuje wzmożoną mobilizację polityczną i można powiedzieć przechodzi od zwykłej polityki do polityki konstytucyjnej, czyli publicznie intensywnie powtarzając te akty poparcia dla zmiany konstytucji, niejako wymusza taką zmianę.
3: Jakie... Wypełniamy tę definicję?
4: No podam może przykłady Ackermana. Co było dla niego momentem konstytucyjnym? Powstanie Stanów Zjednoczonych? Następnie wojna secesyjna, w zasadzie to, co stało się po niej, czyli konieczność stworzenia nowych zasad ustrojowych. New Deal Roosevelta, oczywiście po wielkim kryzysie międzywojnia i niektórzy dodają jeszcze rewolucję lat 60., ogromnie istotną dla świata, w którym żyjemy dzisiaj, ogromne przewartościowanie bardzo wielu obszarów. I teraz pytanie. Czy mamy moment konstytucyjny? Myślę, że ta dyskusja, i to zresztą nie jest pierwszy przypadek tego typu w Polsce, chyba zmierza do tego, żeby wywołać ten moment konstytucyjny, bo myślę, że go nie ma, nie ma tego oddolnego ruchu, tylko że Ackerman też podkreślał, że bardzo różnie to się przejawia i to jest takie, raczej zauważamy dopiero post factum, że ten moment miał miejsce, a nie, że on się zbliża. W związku z tym możliwe, że ta dyskusja, którą chce wywołać prezydent, właśnie do tego zmierza, żeby się pochylić, zastanowić. No myślę, że warto rozmawiać, zawsze warto rozmawiać. No,
3: na pewno uchwalenie nowej konstytucji jest decyzją polityczną i na pewno takiej większości politycznej dzisiaj nie ma po prostu. Nie ma. To też jakby powiedzmy sobie, powiedzmy sobie jasno. A inaczej jeszcze pytanie stawiając, bo ja się przyzwyczaiłem do takiej tezy, no też wpojono mi ją trochę, kiedy byłem studentem, że ta nasza konstytucja z 97 roku z punktu widzenia obywatela jest całkiem dobrym aktem prawnym, bo zabezpiecza wiele interesów obywateli, ustrój państwa. Ta teza się sprawdza, przetrwała, zdała egzamin czasów właśnie, jak to jest z jakością też tej naszej konstytucji.
4: Myślę, że ona jest całkiem niezła. Mhm. Na pewno nie powiedziałbym, że jest najlepsza w historii albo wybitna, ale oczywiście wszystko, co stworzył człowiek, zawsze można poprawić. No i oczywiście można również zepsuć.
3: Jeżeli widzimy to na przykład, rozumiem, na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego aktualnie, który chyba powinien być takim bezpiecznikiem i wentylem bezpieczeństwa.
4: To prawda, ale zwróćmy uwagę, że to wszystko, co się wydarzyło się bez formalnej zmiany konstytucji. Czyli tak naprawdę nie było. Ostatnia zmiana konstytucji miała miejsce w 2009 roku, czyli już prawie 20 lat temu. Ale wracając do polskiej konstytucji. Powiem tak, z naszej ankiety wynikało, że liczne byłyby sposoby, żeby ją polepszyć, żeby ją skorygować, no może to dobre słowo, ale na pewno uczynić ją lepszą.
3: Doprecyzować?
4: Na przykład. Mhm. Jakie powtarzają się argumenty? Może powiem tak, z punktu widzenia konstytucji, gdybym miał stado złotych rybek, które bym złowił i każda z nich zaproponowała mi jedno życzenie, to bym spokojnie je zagospodarował i miałby co robić, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, w sensie oczywiście zmiany częściowej, nie zmiany całkowitej. Natomiast gdybym miał jedną złotą rybkę, która mogłaby spełnić moje jedno życzenie, bo chyba jeżeli mówimy o większości obecnie konstytucyjnej do zmiany, to raczej chyba złota rybka mogłaby tylko pomóc.
3: No myślenie życzeniowe jest, prawda? To zdecydowanie.
4: Ale tak. Porozmawiajmy, my też tym się przecież zajmujemy. Konstytucjonaliści tworzą tego typu propozycje właśnie po to, żeby kiedy będzie ten moment, można już było z tego dorobku skorzystać. Ja może tylko taka dygresja. Zdecydowanie i bardzo polecam literaturę międzywojenną polskich konstytucjonalistów. To były wybitne umysły. Pozostawili po sobie wspaniały dorobek. Mam wrażenie, że mało kto poza nami go czyta. A szkoda. A wracając do zmiany konstytucji, myślę, że hasło zmiany konstytucji powinno brzmieć odpowiedzialność władzy. Najważniejsza zmiana dla obywatela. Właśnie nie prawa człowieka, nie kwestie szczegółowe, ale mamy kompletnie niewydolny system odpowiedzialności władzy i niestety myślę, że to jest jedno ze źródeł problemu, to znaczy poczucie bezkarności, czy poczucie braku odpowiedzialności, no niestety psuje politykę.
3: No, ale to wynika z tego, że ta odpowiedzialność tak naprawdę zależy od czy ponoszenie tej odpowiedzialności zależy od politycznych decyzji?
4: Tak, niestety.
3: Trybunał stanu jest fikcyjny?
4: Jest oczywiście, i to od samego początku tak było. Międzywojnie też nie działał. Też był symbolem zupełnego organu, który nie działa. Druga bardzo ważna sprawa. Obywatele, którzy powinni być włączeni do procesu. Proszę sobie wyobrazić, że polscy obywatele nie mogą wnieść projektu zmiany konstytucji.
3: Nie ma takiej możliwości. Wnieść projekt ustawy, teoretycznie. Ale bo w praktyce różnie bywa.
4: Ale ustawy zwykłe, to nie może być zmiana konstytucji. Nie mamy takiej możliwości. Obywatele nie mogą zainicjować skutecznie referendum. To musi być decyzja potwierdzona przez Sejm, który może to zawsze wyeliminować. Referenda są ważne tylko wtedy, kiedy przekraczają pewien procent. No i oczywiście wiadomo, że przy zaangażowaniu społecznym, pewnym zniechęceniu tego procentu odpowiedniego wysokości frekwencji nie udaje się osiągnąć. Zabawne, przyjemne nawet, można powiedzieć, trochę dla mnie było to, że prezydent nawiązał do artykułu 25, przepraszam, do artykułu Konstytucji Majowej, który przewidywał co 25 lat zmiany Konstytucji, czy tam pierwszą zmianę za 25 lat. Ja dokładnie w marcu byłem we Wrocławiu na konferencji, gdzie miałem na ten temat referat, więc zobaczyłem te 25 lat, uśmiechnąłem się. Może powiedzmy dwa szybciutko, jeżeli możemy, o dwóch sprawach. W 1791 rzeczywiście był taki przepis, który mówił o tym, że Konstytucję można zmieniać dopiero po 25 latach.
3: No mówimy o Konstytucji 3 maja.
4: 3 tak? maja, tak, tej 18-wiecznej. I to było, uważa się dzisiaj, że był to dowód niedojrzałości ówczesnych autorów Konstytucji, bo nie było jeszcze wiedzy, jak należy ją zmieniać. Był pomysł na to, żeby była ona sztywna, zabezpieczona, w związku z czym dlatego aż 25 lat, ale jeżeli policzylibyśmy te 25 lat od Konstytucji Majowej, to mamy już Napoleona. Okazuje się, że podczas prac nad Konstytucją Księstwa Warszawskiego jest taki piękny obraz Marcello Bacciarellego, nadanie Konstytucji Księstwa Warszawskiego, który jest piękną ilustracją. To jest scena wyimaginowana, ona nie miała miejsca, ale siedzi Napoleon w Dreźnie, w charakterystycznym miejscu na tronie i ma za sobą Maurice'a de Talleyrand. Po prawej stronie ma grupkę dwóch Polaków, a po lewej stronie, już nie pamiętam, chyba 7. Czyli już widzimy, że jest podział między Polakami. Ta grupa po lewej stronie większa, z marszałkiem Małachowskim, prezentuje Napoleonowi Konstytucję 3 maja, prosząc, żeby ją przywrócił, a grupa obok Józef Wybicki, autor hymnu narodowego, i Stanisław Kostra-Potocki, są na nie. Mówią, że to jest konstytucja już archaiczna, że nowe czasy wymagają nowej konstytucji, proponują, żeby była ona nowa. Napoleon posłuchał ich, nadał konstytucję zupełnie inną. Oczywiście potem panowie byli w stanie jeszcze dokonać pewnych zmian, ale to już pokazuje, że po tych 25 latach byłoby zdecydowanie za późno. Przywrócono ten przepis w 1921 roku jako ciekawostkę, jako takie nawiązanie do tradycji i też krytykowano tę zmianę, bo mówiono, że ona nie uwzględnia możliwości współistnienia z innymi zasadami zmiany konstytucji szybszymi, więc po co taki archaizm? Uznano, że jest to symbol. Myśmy musieli w 18 roku, chcieliśmy pokazać światu, że nie rozpoczęliśmy się jako naród i państwo wczoraj, że mamy bogate tradycje, więc to było symboliczne.
3: Czyli ta ciągłość, prawda?
4: I teraz jaka propozycja? Ja zastanawiałem się nad tym artykułem, zmiana co 25 lat, i mi się ten pomysł podoba, ale nie przekopiowany ani z XVIII wieku, ani z XX wieku. Ja osobiście, i taka była propozycja i konkluzja mojego artykułu, chciałbym, żeby raz na 25 lat, no znowu, mogę sobie podywagować i poteoretyzować, bo oczywiście zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Raz na 25 lat to jest jedyny moment, kiedy obywatele mogą wnieść projekt zmiany konstytucji. Rozpoczynamy na ten temat dyskusję, bo ta kadencja, która by się zbliżała za 25 lat, ta kampania wyborcza głównie byłaby, można powiedzieć, toczyła się wokół tego momentu, ćwierćwiecza, kiedy będziemy rozmawiali o zmianie konstytucji. Więc w naturalny sposób wywołujemy moment konstytucyjny, bo trzeba o tym porozmawiać. To jest główny element kampanii wyborczej. No i mamy tę kadencję, która będzie to zmieniać. No i oczywiście nic prostszego. Zmienić konstytucję, a potem następnie znowu ją zmienić w kolejnej kadencji. Więc moim zdaniem taki tryb miałby sens, gdyby tylko obywatele mogli go inicjować, gdyby zmiana wymagała obowiązkowego referendum zatwierdzającego i gdybyśmy zabezpieczyli ją w ten sposób, że kolejny parlament, który chciałby te zmiany obywatelskie zmienić, natychmiast musiałby się samo rozwiązać, musiałby skrócić kadencję, żeby w kolejnych wyborach naród potwierdził, czy podoba im się ta zmiana, która została naniesiona, czy jednak nie. I w ten sposób mamy pewien etap, ale proszę zobaczyć, 25 lat, czyli spokojne dojrzewanie do pomysłu zmiany konstytucji i jednak szacunek dla ciągłości. Ja bym naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o tak bogaty dorobek jak polski, tak bogatą kulturę i tradycję, stawiał na spokojne, ewolucyjne zmiany, dyskusje, rozmowy. Ci, którzy nie uczestniczą w rozmowach, nie mają racji. Też mieliśmy taki przypadek. Konstytucję kwietniową uchwalono pod nieobecność opozycji, która się obraziła. Wyszła z sali obrad, większość miała w tym momencie odpowiednią większość. To też się może zdarzyć, więc na pewno myślę, że warto w takich gremiach brać udział, rozmawiać, zastanawiać się, łączyć się przy tym stole, no bo rozmowa to symbol zasiąścia za jednym stołem, więc myślę, że warto rozmawiać.
3: I niech to będzie puenta naszej rozmowy właśnie o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: Dziękuję pięknie, kłaniam się państwu. Życzę oczywiście miłego dnia.
1: Gość Radia Gdańsk.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
2: Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Audycja Pomoże Polska Europa. 12 minut po godzinie 18 na zegarach. W kalendarzu z kolei 5 maja dzisiaj, to jest data nie bez znaczenia, bo to jest Dzień Europy, dzień upamiętniający ustanowienie Rady Europy i wiele krajów europejskich świętuje go właśnie dzisiaj, chociaż kraje, które należą do Unii Europejskiej, stawiają bardziej na 9 dzień maja jako dzień Unii Europejskiej. To są ważne rocznice. Ten dzień 9 maja ustanowiony jako rocznica przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, który był znany jako plan Schumana, i to był właśnie 9 maja 1950 roku. To tak tyle tytułem kalendarium i wstępu, ale kolejna ważna rzecz do odnotowania to jest przecież 22. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, która, mam takie wrażenie, w tym roku trochę gdzieś umknęła nam między sejmowymi debatami nad odwołaniem pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy czy pani minister Pauliny Henning-Kloski, a gdzieś między tymi prezydenckimi propozycjami dotyczącymi zmiany konstytucji. No, ale ta rocznica będzie dzisiaj jednym z motywów przewodnich naszego spotkania. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W naszym studiu. No i właśnie. Tak sobie patrzę i myślę sobie, biorąc pod uwagę tytuł tej audycji, Pomoże Polska Europa. 22 lata perspektywy obecności

0: Polski i Pomorza w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy jako region, jako Pomorze na tym? I nie pytam tylko o te, powiedzmy, fundusze różne, które widzimy gołym okiem, które gdzieś na infrastrukturę, na przeróżne inwestycje, drogi, kolej, czy też budynki użyteczności publicznej zostały przeznaczone, bo to widzimy. A czego nie widzimy?
1: To piękny wiek. 22 lata w Unii to piękny wiek. Każdy myślę, że jest pewną taką wspomnieniem dobrym też pomyśli, jak miał 22 lata. Więc mimo, że to nie jest okrągła rocznica, to zawsze ten okres taki majowy jest takim momentem, kiedy różne rzeczy analizujemy i również te korzyści z bycia członkiem Unii Europejskiej. I oczywiście pierwsze, co nam przychodzi, to tak jak pan redaktor powiedział, to fundusze europejskie. I tak jak rozmawiamy, to mimo wszystko warto o tym mówić, bo to jest o funduszach europejskich trzeba mówić i trzeba to podkreślać, dlatego że to są rzeczy, które my widzimy na co dzień i odczuwamy w jakości naszego życia. To nie są tylko projekty infrastrukturalne, nowe drogi, obwodnice, nowe obiekty, ale również jakość naszego życia, czyli różnego rodzaju inwestycje w edukację, wyposażenie szkół, nowe przedszkola, ale również w służbę zdrowia, wyposażenie szpitali. Praktycznie ja myślę, że każdy z nas widzi te naklejki z logiem Unii Europejskiej, z flagą europejską i to są takie podstawowe elementy i warto podkreślić, że w ciągu tych 22 lat województwo pomorskie uzyskało z projektów 89 miliardów złotych. To jest ponad 60 tysięcy projektów. Takie dane właśnie tutaj nasz Urząd Marszałkowski przytacza. Także to są ogromne kwoty. I to naprawdę warto o tym pamiętać. I mimo, że staramy się tego członkostwa Polski w Unii nie sprowadzać do funduszy strukturalnych, to gdzieś oczywiście to jest taki wymiar bardzo materialny, który dotyka nas, a też dużo takiej dyskusji wokół tych wpłat do budżetu unijnego się pojawia, więc przy tej okazji też można rozwiać te wątpliwości, jak wygląda ten nasz bilans finansowy, bo zdecydowanie więcej z tego w czasie tych 20 lat, ponad 20 lat, pozyskaliśmy środków, aniżeli wpłaciliśmy. Tak? Ministerstwo Finansów podaje, że każda złotówka, jeden polski złoty wpłacony do budżetu, to 3 złote uzyskane w ramach różnego rodzaju dotacji i subwencji.
0: Chociaż ci, którzy są eurosceptyczni na przykład, mogliby powiedzieć, że ten czas minie i w pewnym momencie będziemy dopłacać do wspólnoty, no to też jest jakiś fakt.
1: Tak, to jest fakt, ale ja jako osoba, która zajmuje się integracją europejską, bardzo bym chciała zobaczyć ten moment, kiedy Polska będzie na takim etapie rozwoju gospodarczego, takiego jakości życia, że stanie się płatnikiem netto, bo ta cecha należy do krajów najbogatszych, najbardziej zamożnych, najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej i myślę, że moment, kiedy staniemy się płatnikami netto w tej sferze stricte tylko budżetu, to będzie jeden z elementów. Dlatego, że te korzyści to nie są tylko fundusze strukturalne, ale to jest dostęp do rynku wewnętrznego, swoboda przepływu osób, gdzie każdy swobodnie się może poruszać. Pracownicy mogą szukać pracy w innych krajach. Do nas też napływają specjaliści z innych krajów Unii Europejskiej. Kwestia ekspansji zagranicznej naszych przedsiębiorstw, pozyskiwania nowych rynków, nowych partnerów. Więc to są te wymierne korzyści, które jako ekonomiści my mamy bardzo dobrze zbadane. Natomiast oczywiście obywatele nie zawsze mają gdzieś to w głowie. Głównie się koncentrują właśnie na kwestiach funduszy strukturalnych i projektów różnego rodzaju europejskich, które są finansowane.
0: Albo wpływie na przykład urzędników europejskich czy Komisji Europejskiej na różne nasze sprawy wewnętrzne. Nie chcę tu dyskusji o suwerenności otwierać, broń Boże, bo nie chcę, żebyśmy tu w jakąś głęboką politykę wchodzili, ale tak się zastanawiam, jak wy też na to patrzycie, no bo de facto nikt nam nie może niczego narzucić, na co się wcześniej nie zgodziliśmy w ramach integracji europejskiej. Trochę o tym zapominamy w tej dyskusji o Unii Europejskiej, a pytam też o to dlatego, bo takie mam wrażenie, że ten rok jest, może to nie jest okrągła rocznica, trochę wyjątkowym, bo nigdy procent tych osób eurosceptycznych, mówiąc delikatnie, albo wręcz po prostu zadeklarowanych przeciwników Unii Europejskiej

0: Polskiej nie był w Polsce tak duży. I te badania są różne, ale śmiało możemy mówić już o tym, że blisko 23% społeczeństwa taką postawę deklaruje.
1: No to jest takie trochę rozczarowujące z punktu widzenia Polski właśnie ta dyskusja, dyskusja wokół jakby negatywnych stron bycia w Unii Europejskiej. Oczywiście mamy swoje obowiązki. Nikt nie wykracza poza kompetencje, na które się zgodziliśmy i podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a poziom europejski. I oczywiście, że prawo, ponad około 60% prawa tak naprawdę, które obowiązuje w Polsce, wynika z regulacji europejskich, bądź jest bezpośrednio konsekwencją tak naprawdę wprowadzanych rozporządzeń. Więc to oczywiście, że jest taką obciążeniem administracyjnym na pewno, tak? Ale też trzeba pamiętać, że my mamy swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim, i ten nasz głos obywateli z Polski jest tam słyszalny, także zawsze warto też się zastanowić przy okazji wyborów, na kogo się głosuje, czy to są osoby aktywne, bo duża część naszych polityków jest bardzo pozytywnie odbierana na poziomie europejskim, czyli są aktywni i zaangażowani.
0: A jaką my siłą dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej po tych 22 latach od wejścia? Co się zmieniło od 1 maja 2004 roku do 5 maja 2026.
1: Ja przygotowując się dzisiaj na tą rozmowę, tak zresztą rozmawialiśmy, żeby pomyśleć o tej wartości dodanej i bardzo szybko sobie wynotowałam gdzieś w głowie ten wymiar polityczny i ekonomiczny. Mhm. To są zawsze takie dwa elementy, które szybko przychodzą. Polityczne w znaczeniu takim, i to nawet może bym od tego zaczęła, że w ogóle nasza droga do Unii Europejskiej zaczęła się od tego, że chcieliśmy się odciąć od tego, co nas wiąże z Rosją, po prostu. Z tymi wpływami.
0: Z przeszłością, nie tak daleko, okazałości.
1: Tak? I to był ten jeden wymiar, tak? Że chcieliśmy należeć do tej Europy Zachodniej. I wydaje mi się, że ten wymiar polityczny przełożył się też na wymiar obywatelski, tak? Że my jesteśmy tą Europą, tak? To już nie są te wpływy tutaj.
0: Czyli na to, że w ogóle to poparcie dla wejścia do Unii uzyskaliśmy.
1: Tak, sama motywacja w ogóle rozpoczęcia negocjacji, złożenia wniosku, bo to referendum w 2003 roku to już była wielka praca wykonana dużo później, ale to się zaczęło w połowie lat 90. I to było naprawdę decyzją polityczną. Zresztą trzeba pamiętać, że każda integracja, czy to w Europie, czy w jakimkolwiek, jest decyzją polityczną. Dopiero to później przechodzi na ten poziom obywatelski.
0: To jakie są efekty tej politycznej decyzji z perspektywy tych ponad dwóch dekad?
1: Jesteśmy 5. krajem pod względem liczby ludności. Jesteśmy 6. krajem pod względem nominalnego PKB. To bardzo dużo znaczy, dlatego że na tej podstawie są wyliczane chociażby głosy w instytucjach unijnych, w Radzie Unii Europejskiej.
0: Czyli ważymy więcej?
1: Ważymy
0: po
1: więcej.
0: Latach?
1: Oczywiście ważymy więcej i znaczymy więcej. Jesteśmy poważnym partnerem do rozmowy. Oczywiście mamy jeszcze coś do wykonania. Poza tym świetną opinię zbudowali nasi politycy, którzy uzyskali doświadczenie europejskie. I tutaj mówię o pierwszej pani komisarz Danucie Hibner, mówię o Januszu Lewandowskim, mówię o Jerzym Busku, który szefował Parlamentowi Europejskiemu, ale oczywiście też o naszym premierze Donaldzie Tusku, który świetną wykonał pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej. To jest takie doświadczenie, to są takie kontakty, które dzisiaj przekładają się na pewne rozmowy kuluarowe, które my możemy prowadzić na poziomie Unii Europejskiej i nie zawsze, myślę, jesteśmy tego świadomi. Mhm. Nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie przez te 22 lata i no wiemy, to było o tym głośno już też w mediach, tak, że należymy do tej grupy G20.
0: No, jedną tak, nogą.
1: Jedną nogą, tak, ale no już spełniamy ten wymóg, to bardziej o to chodzi, że to jakby pobudziło też naszą wyobraźnię, jaka praca została wykonana.
0: A to oznacza, że Polakom żyje się już tak dobrze, jak obywatelom wielu innych zachodnich europejskich krajów?
1: Na pewno mamy jeszcze dużą pracę do wykonania,
0: bo statystyki są różne, prawda?
1: Można te PKB... Nie, statystyki nie są różne.
0: Ale można je różnie przedstawiać,
1: tak,
0: różnie
1: dlatego
0: ujmować.
1: Zaczęłam od tej wielkości populacji, zaczęłam od PKB nominalnego, natomiast jeśli chodzi o PKB per capita, to zajmujemy dopiero 19 miejsce, także gdzieś musimy jeszcze pracować nad tą zamożnością, ale my to odczuwamy bardzo, bardzo mocno. Tak? I to PKB per capita dzisiaj to jest około 80% średniego unijnego. A bodajże w 2004 roku, jak zaczynaliśmy naszą obecność, rozpoczynał się ten okres, to były to dane na poziomie 43%, 44% średniego unijnego PKB per capita. Także to jest ogromna praca nawet wykonana, mimo że ciągle gonimy, jesteśmy na dorobku takim krajem.
0: A które kraje z tych państw, które razem z nami wchodziły wtedy w 2004, no bo to było przecież największe rozszerzenie Unii Europejskiej w jej historii, 10 krajów razem z Polską przystąpiło wtedy do 15 europejskiej, w której jeszcze Wielka Brytania też była, której już we wspólnocie nie ma. Któreś z tych państw, które razem z nami wtedy do Unii wchodziło, radzi sobie lepiej?
1: Tak, to gospodarka czeska, Czechy i Estonia. To są te kraje, które nieznacznie, ale poprawiają te swoje wskaźniki szybciej. Natomiast Litwa, Łotwa to są kraje, które jeszcze mają większą pracę do wykonania. Jest to przed nimi.
0: Estonia, która weszła do strefy euro, i Czechy, które pozostały poza strefą euro.
1: Euro ma znaczenie, natomiast też proszę pamiętać, że my jesteśmy takim, Polska jest takim specyficznym przykładem dużej gospodarki, która należy z jednej strony, zaliczana jest do rynków jeszcze wschodzących, po transformacji gospodarczej. To są pewne cechy, które nas łączą właśnie z naszymi tutaj sąsiadami z naszego regionu, a z drugiej strony jesteśmy bardzo dużą gospodarką po prostu. Jest to duży rynek, duża liczba ludności i wymykamy się pewnym takim ujednoliceniom. Nie możemy przekładać kalki rozwiązań z małych, otwartych gospodarek do takiego kraju, jakim my jesteśmy. Tak? Czyli tutaj czy Estonia, czy Czechy, to są zupełnie inne przykłady i też powiązania historyczne. Tutaj w przypadku Czech, Austria, Niemcy, to są te bliższe powiązania, czy Estonia z Finlandią, tak? Więc to też determinuje tą trajektorię rozwoju, krótko mówiąc.
0: Tak, pytam o to między innymi dlatego, że ekonomiści chociażby mówią bardzo często, że to jest i tak nieunikniona dyskusja i żeby do tej strefy euro i tak zostaniemy wypchnięci po prostu przez jakieś tam realia rynkowe. Ja ekonomistą nie jestem i nie będę udawał, że się na tym znam, no ale pani jest ekonomistką, więc jak to wygląda tak de facto? Bo to rodzi się pytanie, czy to właśnie nie będzie taki kolejny najgorętszy temat, który może być przedmiotem sporu w Polsce związany z integracją europejską.
1: Na pewno należy to do najgorętszych tematów. Zresztą widać też w mediach, że gdzieś unikany bardzo mocno temat. Natomiast no jest to nieuniknione. My na to się zgodziliśmy w momencie referendum, że zgadzamy się być członkiem Unii Europejskiej.
0: No ale daty nie ma.
1: Nie ma daty, tutaj nigdy nie ma, bo tutaj to kraj składa wniosek o, że jest gotowy do wejścia do strefy euro.
0: I to będzie decyzja polityczna.
1: I to jest decyzja polityczna. Każdy krok związany z pogłębieniem integracji gospodarczej, wejście do jakiegokolwiek ugrupowania jest zawsze decyzją polityczną. Natomiast czy dzisiaj...
0: Czy mamy warunki do tego, żeby ktoś się odważył, stać, tak?
1: Tak, dokładnie. Trudno mi to ocenić. Raczej bym się skłaniała w kierunku wypowiedzi, że nie. Prawda też jest taka, że my troszkę przespaliśmy ten moment. Proszę zauważyć, że większość krajów, która razem z nami dołączyła do Unii Europejskiej, dzisiaj jest w strefie euro i te największe perturbacje ma już za sobą to przygotowanie.
2: Flesz europejski.
3: Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. Opozycjonista został odznaczony w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Andrzej Poczobut stał się na naszych oczach symbolem uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Pozytywne informacje płyną z Komisji Europejskiej w sprawie umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu na dozbrajanie SAFE. Pierwszy etap procedury w Komisji Europejskiej zatwierdzające umowę został pozytywnie zakończony. Teraz potrzebna jest zgoda wszystkich komisarzy, by możliwe było podpisanie w piątek w Warszawie umowy na wypłatę pieniędzy. Dzięki temu Polska będzie mogła otrzymać 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Cała pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy, czyli niemal 1/3 całego funduszu SAFE. Jest plan zatwierdzenia w Unii Europejskiej wypłaty Polsce kolejnej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy etap już w przyszłym tygodniu. Chodzi o czwartą transzę w ramach 6. i 7. wniosku w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zapaliła zielone światło w ubiegłym tygodniu.

0: Chodzi o świętowanie przez Rosjan dnia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Premier Słowacji zapowiedział, że podczas najbliższej wizyty w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. Tak jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej. Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa. Robert Fico zapowiedział, że do końca czerwca w Bratysławie lub Kijowie odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Wyraził też nadzieję na ożywienie współpracy wyszehradzkiej po zaprzysiężeniu nowego premiera Węgier, Petera Modziara. Planowane wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec pokazuje potrzebę wzmocnienia europejskiego filaru NATO, tak twierdzi szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Kaja Kallas w Armenii podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej przyznała, że moment ogłoszenia amerykańskiej decyzji był zaskakujący. To pokazuje, że powinniśmy robić więcej, aby wzmocnić europejski filar NATO. Stany Zjednoczone mają w ciągu roku wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Takie są wnioski z najnowszego eurobarometru. Aż 62% zapytanych Bułgarów uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Narciarze, którzy w ostatnich latach jeździli w Dolomity, mają szansę na zwrot części kosztów karnetów. Włoski Urząd do Spraw Konkurencji uznał, że ceny były zawyżone. Konsorcjum Dolomiti Super Ski, które sprzedaje karnety, chce zwrócić narciarzom część kosztów na ogólną kwotę nawet 30 milionów euro. To efekt dochodzenia prowadzonego przez włoskie służby. Sprawa dotyczy lat 2022-2025. Zakłada się, że część narciarzy otrzyma zwrot 20% ceny karnetu, a część będzie mogła skorzystać z 30% zniżki na zakup nowych karnetów. Rocznie Dolomity odwiedza ponad 200 tysięcy polskich narciarzy. Jest to jedna z najliczniejszych grup zagranicznych.
1: Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
2: Wracamy po przerwie razem z dr Aleksandrą Borowicz z Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, dopiero co przed przerwą o walucie euro rozmawialiśmy. Teraz Robert Silski mówił między innymi o tym, że Bułgarzy są bardzo zadowoleni z efektów przystąpienia do strefy euro. To trochę w tym temacie zostając. Powiedziała pani, że jesteśmy już jednymi z ostatnich, tak? Którzy poza tą strefą są. Jak to wygląda?
3: Tak, nawet jak spojrzymy na mapę, to widać, że ten rdzeń jest bardzo mocny i jesteśmy zdecydowanie w tej mniejszej liczbie państw, które pozostają ze strefą euro. Oczywiście Dania, Szwecja jakby bardzo stanowczo podkreślają, że zostają przy swojej walucie. My zwlekamy. Wydaje się, że też akurat teraz nie jest to moment, w którym rozpoczynają się negocjacje, natomiast prawda jest też taka, że w ocenie ekonomistów wielokrotnie pojawia się wątek taki, że my należymy do tych, którzy wchodząc w 2004 roku nie weszli do strefy euro w krótkim czasie, a nasi tutaj sąsiedzi odrobili tą lekcję i dołączyli do tego takiego elitarnego klubu, można powiedzieć, zarządzanego przez Europejski Bank Centralny. I przykład Bułgarii, który widzimy, jak walczyli tak naprawdę o przygotowanie, spełnienie wszystkich kryteriów wejścia do strefy euro, jak to się przełożyło dzisiaj nawet na nastroje w społeczeństwie, bo tak pozytywnego nastawienia wobec euro nie było w sondażach, zanim to euro weszło, jeszcze w zeszłym roku, tak? To wszyscy podkreślają, że to poparcie bardzo, bardzo się poprawiło, czyli ten proces po prostu przeszedł tak pozytywnie i gładko, mówiąc krótce, bo tylko lekka destabilizacja była w tym pierwszym okresie styczniowym, jeśli chodzi o drgnięcie cen o 0,1%. Także tutaj absolutnie nie odczują Bułgarzy tych takich skoków cen, o których wszyscy się martwią.
2: To tak kończąc jeszcze wątki unijne na dzisiaj, no bo kryteria różne trzeba spełniać nie tylko, żeby do strefy euro wejść, ale w ogóle na przykład, żeby do Unii Europejskiej przystąpić. To jak ta wizja rozwoju Unii Europejskiej w pani ocenie będzie wyglądać? No bo z jednej strony mamy te demony rozpadu i te

0: tendencje, powiedzmy, eurosceptyczne. Z drugiej strony jest cały czas kolejka krajów, które ustawiają się do dołączenia do Unii Europejskiej. To już nie chodzi mi tylko o kwestię na przykład Ukrainy, na przykład, która jest siłą rzeczy w jakimś sensie dla nas interesująca, ale mówimy przecież chociażby o Czarnogórze, o Mołdawii, o Macedonii, Albanii.
1: No to są kraje, które jeszcze mają dużą pracę do wykonania tak naprawdę i na pewno na etapie negocjacyjnym nikt nie będzie oszczędzał tak naprawdę.
0: Czyli nieprędko należy się spodziewać
1: absolutnie. Zresztą myślę, że w przypadku Ukrainy również tak będzie, że tutaj nie będzie okoliczności łagodzące. Nikt na takie jakieś scenariusze nie będzie wyrażał zgody. Nas do 2003 roku też nikt nie oszczędzał, jeśli chodzi o negocjacje, a wchodziliśmy też w takim momencie, gdzie 10 krajów wchodziło, tak? I była ta mocna presja, żeby jak to będzie wyglądało, jeżeli ta jedna Polska z tej dziesiątki nie spełni jakichś tam elementów, tak? Nie zamknie jakiegoś rozdziału w negocjacjach. Trzeba było to domknąć po prostu i spełnić oczekiwania też komisji.
0: I tutaj stawiamy kropkę w tym temacie. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej. Bardzo dziękuję, ale nie wyganiamy pani ze studia. Proszę zostać z nami. W drugiej części audycji, do której teraz przejdziemy. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie, autorem podcastu W Razie Niemca, współautorem podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
0: Słychać bardzo dobrze. Cieszę się, że możemy porozmawiać, a powód, tak myślę, jest dość ciekawy, bo ostatnie dni to są bardzo duże emocje polityczne związane bezpośrednio z tematem bezpieczeństwa i szeroko pojętej Europy, ale też bezpośrednio z bezpieczeństwem Niemiec. Mam na myśli oczywiście tę zapowiedź, a w zasadzie już decyzję o wycofaniu żołnierzy Stanów Zjednoczonych z terenu Niemiec. To w Polsce budzi dość spore emocje po różnych stronach sceny politycznej. Jak to jest w Niemczech?
2: No właśnie z tego, co słyszałem, to w Polsce nawet budzi nadzieję na to, że może tych niemieckich żołnierzy uda się przemieścić do Polski. W Niemczech temat budzi oczywiście duże emocje, bo Niemcy są krajem, w których amerykańskich żołnierzy w Europie stacjonuje najwięcej. Blisko połowa z ponad 80 tysięcy, którzy są amerykańskich żołnierzy w Europie, jest właśnie w Niemczech. 39 tysięcy według ostatnich z połowy kwietnia wyliczeń. Taki jest ten stan, dlatego że on się trochę waha. Co tydzień może się zmienić, dlatego że są fluktuacje, wymiany, a też akcje, na które są przerzucani amerykańscy żołnierze do innych baz.
0: To te 5 tysięcy żołnierzy, którzy mają zniknąć z terenu Niemiec, budzi emocje wśród Niemców?
2: 13%, czyli co ósmy żołnierz miałby wyjechać. Budzi emocje choćby dlatego, że to ekonomicznie jest bardzo mocno odczuwalne, dlatego że te bazy amerykańskie, których jest kilka w Niemczech, one są tak zżyte z tymi terenami, z tymi miejscowościami, w których stacjonują ci żołnierze, że teraz każdy patrzy dookoła z przerażeniem, szczególnie samorządowcy, ale też ci, którzy współpracują, firmy i także mieszkańcy, rodziny także, bo przecież takie też się potworzyły niemiecko-amerykańskie, gdzie skąd ci żołnierze zostaną zabrani. Natomiast tak, zaczynając od góry, Friedrich Merz, który wywołał burzę, nie wiem, może minął tydzień zaledwie od jego słów i stało się tak dużo, że może tylko krótko to podsumuję. W poniedziałek w zeszłym tygodniu na spotkaniu z uczniami w pewnej szkole w Niemczech powiedział, że Amerykanie nie mają strategii i że są upokarzani przez Iran w czasie negocjacji w tej chwili i w czasie tej wojny, którą 2 miesiące temu rozpoczęli. W ciągu kolejnych dwóch dni Donald Trump aż trzykrotnie odpowiadał w social mediach na te słowa, a trzeci jego wpis oznaczał właśnie, że wycofamy żołnierzy amerykańskich z Niemiec i wkrótce będzie decyzja. W tym czasie szef niemieckiej armii był zresztą w Waszyngtonie, prezentował niemiecką strategię i rozmowy były bardzo dobre między amerykańskimi i niemieckimi żołnierzami i podobno bardzo zaskoczeni byli amerykańscy dowódcy, kiedy przeczytali w czasie rozmów z Niemcami, co ich prezydent ogłasza. Ale dwa dni później właśnie padło hasło, że 5 tysięcy zostanie wycofanych tych żołnierzy.
0: Jeżeli w słowo wejść mogę, bo jedną rzecz chcę dopytać, bo też takie mam wrażenie, że kiedy się dyskusja rozpętała wokół tego tematu, to Friedrich Merz trochę złagodził swoje stanowisko. Ja tutaj sobie taką wypowiedź wynotowałem. Pozostaję przy swoim przekonaniu, że Amerykanie są dla nas ważnym partnerem, najważniejszym w sojuszu północnoatlantyckim i zarazem kanclerz Niemiec jakby powątpiewał w to, że ta decyzja ma w ogóle związek z tym jego sporem z Donaldem Trumpem dotyczącym Iranu.
2: Z tym ostatnim się zgodzę, to znaczy on powątpiewa w to, ale to też do tego, że ma bardzo niskie notowania i musi ratować trochę swoją twarz, natomiast nie zgodzę się z tą częścią, że on złagodził swoje stanowisko, dlatego że jego stanowisko od tygodni, od początku marca, kiedy nastąpiła inwazja amerykańsko-izraelska na Iran, to od początku powtarzał, wtedy mówił, że Amerykanie, że trudno dostrzec strategię w działaniach Amerykanów, ale mówił cały czas, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi między Niemcami, między Europą, między sojusznikami z NATO, a USA jest niezachwiany i będzie nadal. I nawet wtedy, kiedy mówił te ostre słowa o braku strategii, o upokarzaniu, on też wtedy mówił o tym, że ta współpraca z Amerykanami nie podlega żadnej dyskusji i że to jest coś, co jest przyszłością i że nadal Niemcy będą stawiali na tą współpracę, niezależnie od krytyki, którą właśnie pod kątem działań w Iranie ma. Czyli to stanowisko jakby się nie zmieniło.
0: A jeżeli chodzi o samo wycofanie żołnierzy, to już wiadomo, która baza będzie redukowana, czy to będzie jakieś takie proporcjonalne zmniejszanie? Jak to ma wyglądać?
2: Nie ma 100% pewności. Natomiast dziennikarze bawarscy z rozgłośni tamtejszej telewizji, rozgłośni takiego tej publicznej BR twierdzą, że właśnie brygada z miejscowości Wilzek zostanie wycofana. To jest ta sama brygada, która już 6 lat temu się pakowała, dlatego że trzeba przypomnieć, że Donald Trump pod koniec swojej pierwszej kadencji także ogłosił wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec części i to dotyczyło wtedy dokładnie tej brygady. Ale ponieważ skończyła się jego kadencja, nie zostali wycofani, więc oni zostali. I teraz po tych 6 latach z powrotem podobno pakują walizki i będą się wycofywać. To są żołnierze, którzy są związani z największym poza Stanami Zjednoczonymi poligonem, jaki Amerykanie mają. On jest właśnie w bawarskim Grafenwöhr i niedaleko właśnie jest to miejsce, gdzie jest Wilzek, w które zresztą, co też pokazuje sposób działania amerykańskiej armii, czy też prezydenta może bardziej Stanów Zjednoczonych. Tam trwają inwestycje. Właśnie za kilka tygodni zostaną oddane kolejne domy dla amerykańskich żołnierzy, którzy będą się przeprowadzać do lepszych warunków, do lepszych domów wybudowanych przez amerykańskich inżynierów wojskowych oraz we współpracy z Niemcami. Także to pokazuje tylko, że bardzo szybko te decyzje zapadają i czy one dojdą do skutku, bo tu też taki wątek się pojawił, no to, jak to mówi bardzo dobra dziennikarska maksyma, czas pokaże. Nie wszyscy wierzą w to, że uda się to przeprowadzić, choćby wśród Amerykanów podobno też jest taka wątpliwość, czy aby na pewno zostanie do końca przeprowadzony ten pomysł, bo przecież wiadomo, że za tydzień może zostać wycofany, innymi słowami, prezydenta Donalda Trumpa.
0: Tak, jak to niektórzy mówią, żeby poznać przyszłość, wystarczy poczekać, ale zastanawiam się nad jednym. Jaki charakter ma ta dyskusja w Niemczech? Czy ona się skupia stricte wokół wewnętrznej polityki i tego, jak to oddziaływuje na sytuację w Niemczech? Czy też ma jakiś taki kontekst szerszy bezpieczeństwa europejskiego?
2: No właśnie, bo my wyszliśmy od tego bezpieczeństwa. Ja tutaj bardziej mówię o tych ekonomicznych wątpliwościach, o politycznych, o geopolityce. Pod kątem bezpieczeństwa ma to wydźwięk i jest to szeroko dyskutowane, ale szukane są plusy w tej sytuacji, bo i minister obrony, i Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedzieli, że to było do przewidzenia, że taki ruch zostanie wykonany. Oni pokazują, że nie są zaskoczeni decyzją Donalda Trumpa i Pentagonu, że zostało to ogłoszone. Natomiast plusem tego ma być to, że to jest sygnał dla Europy jeszcze większej potrzeby tego, żeby europejscy uczestnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego współpracowali ze sobą, żeby ta współpraca była jeszcze bliższa i tutaj pada takie stwierdzenie, że gdyby ta sama decyzja została podjęta rok temu, to byłoby to coś bardzo strasznego. Ta decyzja podjęta dzisiaj, rok już po roku prezydentury Donalda Trumpa, bardzo dużo zmian zaszło w Europie, między sojusznikami, w armiach, a też w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w ciągu ostatnich 4 lat armie zaczęły wydawać dużo więcej pieniędzy, te europejskie także na swoje uzbrojenie, na stan liczebny wojsk i niemiecka armia także przechodzi Bundeswehra, przechodzi rewolucję w tej chwili, więc skutki oczywiście będą, ale one tylko oznaczają, że Europa musi jeszcze bardziej zadbać o siebie, żeby między sobą się wymieniać i bronić tej wschodniej flanki. To nie ulega wątpliwości, że to jest ta strona sojuszu, która musi być najbardziej broniona i że dzisiaj Europejczycy są do tego bardziej gotowi. Natomiast taki krok, wycofanie tych 5000 żołnierzy, bo nie będziemy dywagować, czy oni zostaną przesunięci do Polski czy do Czech. Oni mieszkają, to są akurat żołnierze, którzy są bardzo blisko czeskiej granicy, więc nawet gdyby mieli jechać do Polski czy do Czech, to nie będą mieli dalekiej drogi. ale to już w głowie Donalda Trumpa na razie pewnie siedzi, gdzie oni zostaną wycofani czy przeniesieni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Niemcy i inne kraje europejskie mają świadomość tego, że muszą rozważać warianty, i to jest ten kierunek dyskusji tutaj w Niemczech, warianty, które opierają się na tym, że Europa musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo Stany Zjednoczone mogą się wycofać albo w optymistycznym wariancie ograniczyć swoją rolę, która tutaj jest. I ta świadomość jest, i są też kroki namacalne, liczone w miliardach euro i nie tylko euro, jak to w poprzedniej wątku dyskusji rozmawialiście, więc w różnych walutach, bo także w złotówkach przecież nasza armia polska się zbroi. W różnych walutach europejskich są to coraz większe kwoty i to sprawia, że takie posunięcia Stanów Zjednoczonych są ważne, ale już nie pełnią takiej roli jak jeszcze rok temu, a na pewno kilka, trzy, cztery lata temu.
0: Panie redaktorze, jedno pytanie jeszcze z innej trochę materii, choć przy bezpieczeństwie zostajemy, bo bezpieczeństwo niejedno oblicze ma, to też przecież bezpieczeństwo gospodarcze czy energetyczne chociażby. Takie informacje pojawiają się, że być może przez Gdańsk będzie trafiała ropa do jednej z niemieckich rafinerii. Przynajmniej taka droga jest brana pod uwagę. Z czego to wynika i o którą rafinerię chodzi?
2: Chodzi o rafinerię PCK w Schwedt. To jest rafineria, która leży przy granicy z Polską w landzie Brandenburga, czyli tym landzie, który otacza Berlin i dotyka województwa lubuskiego przede wszystkim, ale także pozostałych dwóch województw wschodnich. Czyli nie Pomorza, ale zachodniego Pomorza już, tak? Dlatego, że z tej rafinerii ona zaopatruje dużą część wschodnich Niemiec, ale także stacje na zachodzie Polski. I w dużym skrócie, tam 1/5 ropy, która płynie w tej chwili która płynęła do końca kwietnia do tej rafinerii PCK w Schwedt, ona płynęła z Kazachstanu. To jest kazachska ropa, która była od lat zamawiana i ona tam trafiała. Natomiast Rosja ogłosiła, że przykręca kurek z powodów trudności technicznych, bliżej nieokreślonych, i od 1 maja ta ropa płynąć nie będzie. No, kilka dni musiało potrwać, rzeczywiście ta ropa płynie mniejszym strumieniem, chociaż właśnie tuż przed naszą rozmową przeczytałem, że prawdopodobnie Rosja może odkręcić znowu ten kurek, ale to i tak jest sygnał, że nawet gdyby go odkręciła, to trzeba szukać wariantów alternatywnych dla tego, co z Kazachstanu płynie. I w tej chwili 1/5, powiedziałem, z Kazachstanu, 3/5 dostaw ropy do rafinerii w Schwedt płyną przez port w Rostocku, a 1/5 w tej chwili płynie przez Gdańsk. Z Gdańska jest pompowana ropa tutaj. I właśnie ta część Gdańska miałaby zostać jeszcze mocniej rozbudowana, czyli więcej jeszcze litrów i więcej ton ropy miałoby płynąć. Takie rozmowy są prowadzone przez niemieckie federalne, czyli to berlińskie Ministerstwo Gospodarki, ale także przez władze landu Brandenburgia, na której terenie leży Schwedt. I oficjalnie jest tylko o tym, że są toczone rozmowy i są dobre sygnały i dobre prognozy, z których wynika, nie ma konkretów, z kim konkretnie są te rozmowy toczone, ale właśnie z Gdańska, jeszcze z portu w Gdańsku, jeszcze więcej ropy ma być toczone ropociągami w stronę na zachód do rafinerii w Schwedt, a to będzie oznaczało jeszcze większy ruch, jak się domyślamy, ekonomiczny właśnie w tymże porcie.
0: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, autor podcastu W Razie Niemca i współautor podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Bardzo dziękuję za tę krótką, ale bardzo treściwą.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Rozmowę. W naszym studiu cały czas dr Aleksandra Borowicz. Minuta nam dosłownie została. To jeszcze tak na podsumowanie, bo widziałem, że pani częściowo się zgadzała, tak czytam z twarzy, a częściowo nie z tym, co mówił pan redaktor.
1: Znaczy, z dużą częścią się zgadzam, bo zwłaszcza te ostatnie wypowiedzi pana redaktora podkreślające taki nastrój bardziej motywujący w Europie. Troszkę się uśmiechnęłam, dlatego że pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku roku, jakie będą takie motywy dyktujące to, co się wydarzy w tym roku w Polsce, w Europie. To ja właśnie wskazywałam, to zależy od tego, którą nogą stanie prezydent Stanów Zjednoczonych, i trochę z tym mamy do czynienia tak naprawdę, i jeśli chodzi o Iran, i właśnie te szybkie decyzje, które podejmuje, jeśli chodzi o wycofywanie. Natomiast wycofywane wojska będą wtedy, kiedy żołnierze zostaną przemieszczeni. Dopóki oni są w Niemczech, naprawdę żadna decyzja ostatecznie w wykonaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zapadła.
0: I tutaj stawiamy kropkę w naszej audycji. Tym będziemy puentować nasze dzisiejsze spotkanie. Dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Pomorze Polska Europa, którą zrealizowała Ewa Palicka, poprowadził Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Jestem z Pomorza.
1: Robert Silski, dzień dobry. Dziś moim gościem jest ekspert w dziedzinie kultury fizycznej i nauk medycznych, absolwent gdańskiej AWF, doktor nauk o kulturze fizycznej i doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, ale także psycholog sportu zajmujący się neuropsychologią, prorektor AWF-IS w Gdańsku, a także przewodniczący sekcji medycznej w Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział Gdańsk. Profesor Marcin Dornowski, dzień dobry.
2: Może to wszystko to ja, witam serdecznie.
1: No właśnie, i o to chciałbym zapytać na początku. Sporo tych funkcji, sporo obowiązków. Jak pan znajduje czas, żeby to wszystko pogodzić?
2: Chyba znajduje, godzi się to wszystko, więc chyba ten czas jest. Natomiast te wszystkie rzeczy, one się łączą, więc generalnie jedna wypływa z drugiej. Ja to staram się nie robić takich sytuacji, które powodują, że ja jestem na biegunie północnym albo południowym. Te wszystkie funkcje dla mnie, dla mojej pracy zawodowej, naukowej są bardzo zbieżne, łączą się i ten czas jakoś tak automatycznie wychodzi, samoczynnie, więc jest. Oczywiście pracuję 24 godziny na dobę, najlepiej pracuje mi się wieczorem i w nocy, ale to chyba daję radę, skoro jestem tutaj, rozmawiamy i jeszcze mam nadzieję na przynajmniej 50 lat takiej wyciężonej pracy.
1: Od zawsze jest pan związany z Gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Najpierw jako student i absolwent, wtedy jeszcze AWF, potem pracownik, teraz prorektor. To kiedy młody Marcin zdecydował, że właśnie tam pójdzie na studia?
2: Marcin zdecydował, że pójdzie na wiele różnych studiów. Marcin zdecydował na samym początku, że będzie architektem.

0: architektem wnętrz i ASP była pierwszym kierunkiem jego działania. Teczka była przygotowana, ale tydzień przed egzaminami stwierdził, że jednak to wydział WF. Dużo przed Marcin zdecydował, że będzie aktorem i grał w teatrze dramatycznym w Gdyni i też taki był plan. Marcin od 5 roku życia był tancerzem i do chwili obecnej jeszcze tymi swoimi starczymi nogami pląsa, więc też taki był plan na siebie. Sytuacja w mojej głowie jest tak dynamiczna i zmieniająca się z dnia na dzień, że w pewnym momencie decyzja o WF-ie powstała i taka decyzja została zrealizowana.
1: To wróćmy jeszcze do tych czasów młodego człowieka. Gdyby kiedyś wróżka powiedziała: Marcin, będziesz ściśle współpracował z ESA lub NASA i badał astronautów, to co by pan na to odpowiedział?
0: Proszę nie odebrać mi jako niepokornego i zadufanego w sobie. Powiedziałbym absolutnie tak. Proszę uwierzyć, że ja od bardzo, że tak powiem, małego Marcinka byłem straszliwym geekiem science fiction i to mi gdzieś tam latało po głowie. Filmy science fiction nie to, że stworzyły moją wyobraźnię, czy głowę, czy moje pomysły, moją motywację, natomiast na pewno miały bardzo duży wpływ na to, więc gdyby ktoś mi się wtedy spytał, bym absolutnie kiwał głową aprobująco, może nie w takim wymiarze, natomiast po czasie studiów, doktoracie, habilitacji ta nasza świadomość troszeczkę się zmienia, te nasze motywacje trochę okrzepły, ta wiara w niektóre rzeczy, które pozytywne mogą się zadziać, się zmieniają, natomiast ja mam w sobie coś takiego, że ja się nie poddaję. Ja jestem takim zodiakalnym baranem, który idzie przez życie chyba z tymi rogami do przodu, tak w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ja wiedziałem, że w pewnym momencie taka sytuacja musi zaistnieć, bo to jest moje marzenie. Ja wiedziałem, że ja będę musiał gdzieś w jakimś wymiarze, w jakiejś formie dotknąć tych przysłowiowych gwiazd. I nie mówię tutaj tylko o gwiazdach w przestrzeni kosmicznej, ale gwiazd astronautów, gwiazd nauki, które są powiązane z Europejską Agencją Kosmiczną, z Polską Agencją Kosmiczną, z NASA, z Axiomem, SpaceXem. I to wyszło. Więc no, ja się czuję, tak jak mówiłem wielokrotnie, że jak to mi się przydarzy, to ja już mogę iść na emeryturę.
1: Czyli dziecięce marzenia plus determinacja plus upór zodiakalnego barana spowodowały, że to właśnie AWFIS i pana zespół został partnerem projektu kosmicznego z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego?
0: Ja myślę, że tak, oczywiście. Ja też nie chcę robić jakby z siebie jedynej osoby, która jest odpowiedzialna jakby za tą całą historię, bo zespół składa się z 4 osób, cudownych naukowców, profesor Ina Sokołowska, doktor Tomasz Szot, doktor Mina Lachowicz, więc myśmy w czwórkę przygotowali to wszystko. Oczywiście pomysł był mój, moja motywacja była pierwsza, oni dołączyli. Natomiast tych elementów, które się złożyły na to, że to miało możliwość się wydarzyć i mieć rację bytu, było wiele i to może są takie rzeczy, których my nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo to są rzeczy przypadkowe. Ja też w przypadki nie wierzę, bo to jakby wszystko jest chyba nam gdzieś tam pisane. Natomiast ja też wierzę w taki układ gwiazd, sytuacji, połączenia ludzi, mentalności, takiej wibracji pomiędzy ludźmi i to pozwoliło chyba nam na to, żeby w konfiguracji ludzkiej, formalnej, technicznej znaleźć się w tym miejscu, co trzeba, zrobić to, co trzeba?
1: Neurofeedback EEG, czyli nieinwazyjna metoda wpływania na fale mózgowe. Brzmi bardzo naukowo. Praca przy tym eksperymencie to praca czy przygoda?
0: Absolutnie przygoda. Moment, w którym Sławosz Uznański-Wiśniewski stał się astronautą już docelowym w misji Axiom 4 Ignis, a nie rezerwowym, Polska Agencja Kosmiczna wystosowała do takich naukowców, którzy wiedzieli, że w tym sektorze działają, zapytanie otwarte a propos eksperymentów. Ja pamiętam, ja byłem wtedy na obozie naszym letnim w Raduniu i mówiłem: dobra, wieczorem siadam, napiszę, to był sierpień. We wrześniu była informacja i proszę mi uwierzyć, mało rzeczy mnie dziwi na świecie. Po raz pierwszy byłem zdziwiony swoją reakcją, jak odczytałem na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej, że nasz eksperyment został wybrany z wielu eksperymentów zgłoszonych do tej misji. Dobrze, że byłem w domu, bo chyba bym się do tej pory wstydził, jak to moja reakcja wyglądała. Naprawdę musiałem sporo czasu dojść do siebie. Radość była przeogromna, ale potem jak zaczęła się prawdziwa praca z eksperymentem, te 2 lata do samego startu i do samej realizacji eksperymentu, no to muszę powiedzieć, nie, że żałuję i że nigdy bym tego nie zrobił, bo absolutnie bym to powtórzył wiele razy, natomiast to chyba była największa praca w mojej karierze zawodowej, naukowej, formalnej, technicznej. W domu, na uczelni, poza uczelnią, na wyjazdach myśmy musieli przygotować tyle dokumentów, tyle sprawdzonych procesów.

0: Bahadur, tyle rzeczy, które musiało zaakceptować Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Kosmiczna, NASA, która miała tak wyśrubowane standardy. Myśmy musieli zdać egzamin na jednym z uniwersytetów amerykańskich, żeby móc w ogóle aplikować do komisji medycznej w NASA, więc tych elementów było tak dużo. Tam było ponad 3000 plików po 50 stron robionych i to nie takich, że my podpisujemy na końcu, tylko to trzeba było przygotować tygodniami i ja naprawdę przez 2 lata taką jedyną rzeczą, którą brakowała mi w życiu, to był sen. Teraz odsypiam.
1: To schodzimy z kosmosu na Ziemię i chcę zapytać o inną przygodę. Praca jako fizjoterapeuta i trener odnowy biologicznej z kadrą polskich gimnastyczek artystycznych. Jak pan to wspomina?
0: Był taki epizod w moim życiu. Oczywiście był to epizod w zastępstwie za wybitną fizjoterapeutkę, moją przyjaciółkę, panią Joannę Kos, która z nimi współpracowała wiele lat. Ja zastępowałem w pewnych sytuacjach specyficzna branża, specyficzna dyscyplina sportowa, specyficzni sportowcy, ale mówię to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. My mamy kontakt do tej pory, bo niektóre występują w teatrze muzycznym, na przykład, czy niektóre tańczą na innych scenach. Mam też możliwość z nimi na tej scenie współtańczyć, więc są to sytuacje może nie śmieszne, ale uśmiech na twarzy powodujące. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś człowieka renesansu sztucznego, natomiast ja jestem łapczywy na wszystko to, co mnie interesuje, nowe rzeczy, ale jako zdiagnozowany ADHD-owiec ja nie porzucam rzeczy. Jak już wezmę w rękę rzecz, to ją chcę dokończyć, więc wiele z tych rzeczy były kończonych, kilka jest nieskończonych, to muszę się przyznać. Ja bym dalej chciał może w jakimś przyszłym życiu być aktorem, tancerzem, może architektem.
1: Audycja, w której się spotykamy, nosi tytuł Jestem z Pomorza. Pan ma swoje ulubione miejsce na Pomorzu?
0: Absolutnie. Ja jestem absolutnym gdynianinem. Przepraszam, jesteśmy w Radiu Gdańsk, natomiast ja też nie chcę rozdzielać naszego Trójmiasta cudownego, bo ja
1: Radio Gdańsk jest trójmiejskie, pomorskie,
0: także bezowo. Ja traktuję Trójmiasto jak monolit, natomiast dla mnie Gdynia pod wieloma względami jest tym moim miejscem na ziemi. Kiedyś myślałem, że zważywszy też na pracę, ale też na inne aspekty, może Stany Zjednoczone, może właśnie Floryda, ale po wizycie w wielu naprawdę po ostatnich 2 latach miejscach stwierdzam, że tylko Gdynia. To jest miejsce, w którym ja oddycham. Bulwar Nadmorski w Gdyni to jest moje miejsce medytacji. Ludzie się ze mnie śmieją, że ja muszę być codziennie na bulwarze i zrobić swoją marszutę. Ale to jest nie mój wysiłek fizyczny, bo ja sobie wysiłek fizyczny inaczej aplikuję. Natomiast to jest mój wysiłek mentalny. Ja potrzebuję morza, potrzebuję tej bryzy, wiatru, potrzebuję bulwaru i tej mojej Gdyni. I jakkolwiek to też pompatycznie zabrzmi, Gdynia powoduje to, że jak do niej wracam po każdej z podróży, czuję się szczęśliwy i jestem w domu.
2: Jestem z Pomorza.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Radiowe skarby kultury Kaszub. Jeźwiąc i muzyć ja słowa, Kasia Pści, Radio Gduńsk.
2: Przy mikrofonie Robert Grot i Baromir Leśno, że jest to znama, że chce ta słychać audycji w języku kaszepskim, jak w jedno stacji Kasiebe w Radio Gduńsk, stacja Kaszuby w Radiu Gdańsk. Dzisy je przerechtował dla baro wiele wiadów rozmaitych, ciekawych. Dzisy będziemy gadać o projekcie IPN-u z Sływka Formelą, pisarza tyś kaszepskim, polskim, utwórcą, tyś archiwistą z IPN-u w Gduńsku, o tym projekcie, żeby zachowywać piękne życie, no bo zachowywać łed zabucieni na i lokalnych historii i to jest archiwum fulne pamiące i dziś chcemy to baro mocno zaznaczyć, że coś straciło mdze i zachęcać do tego, żeby swoje dokumenta, swoje akta familiowe tyś dawać do IPN-u, żeby to zakonserwować, zdigitalizować i tyś wypracować. Łe to idzę, żebyśmy to zachowywali. Dziś tyś pogodumy pejść na łe gniżach terny po latach załatwile so Belny Autuo, to w gminie Kartyze. I to bądź medzysy prawie tyś gydac łatwim wszedcim. Tyś bądź chcą rocie zwaj do tego, żeby dali bec na promocejach baro belny ksunści monografię. Ksąc doktor prałat Hilary Jastak, król Kasiebów Solidarnosce, utwórca dokyzu Eugeniusz Pryczkłewści, wanozi po rozmaitych placach na Kasiebach, jerociony w to insi place, insi gardę i tam my promoceje, i w tych promocejach terny będą za sztucek, tyś możemy chcele tu zaznaczyć i dlatego prosimy, żeby so wsłychać, gdzie jeść, zgłąbić dlicie, to jest król Kasiebów a Solidarnosce, ksądz prałat Hilary Jastak. W tych temi znak, gdzie se możemy gydać bez całej godzina, wąsna znama, słuchaj ta na jałdycei i tyś chcemy tu pełno zagrać dlwaj, no bo w jedno to mumę przerechtowuny, żeby tyś piąkny muzyka była. Jak my, tery to karno heć i chcemy so słychać i zaś tucek wróci w umę, no jak gdom. Bąsta znama, audycja dzisy prowadzy dlwaj Robert Grot. Przed ci głębelny głę, żeby smy tery so słychale, a zaś tucek bądzemy kwerbile.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe płe kasiepsku.
1: I po pauze muzyczne wróci wuma do naj audycji stacji Kasiebe w Radio Gduńsk na ziewłe z naj głe studia kasiepści głe S4. I chcemy tu zieknąć w wyżnych sprawach, wyżnych wydarzeniach dla lokalne spolezne. Przybuci wum, że audycja prowadzę Robert Grot i edzysy będziemy też gadać w styri ece, OSP, styri eta, gdzie poprowadzę mumę nowi auto. Co prawda nie jest nowy, mają przeszło 20 lat, ale ogni, że sami są zagwesnile lepsze auto, żeby wejść dziwac do tych wszystkich akcjów. To, co jest brakowne i widzę się, że ci stowyra, ci ledze, które tam są, to po prostu chcą dzejać, a służyć ledzom. I to są ogni, że Chterny z Wet Wejca, Wet Starka, poprudze mają ti krafta, młec, a chąc do tego, żeby pomagać insim. I o tym wszystkim rzekła nam Sylwia Biankowska, zastąpca burmistrza Kartes, i o tym urocieznie chcemy poprudze wsłychać co i uciec, jak to poprudze było, jak ti łegnizie wiotkują co, o to, żeby byli pomagać. O tym wszystkim Sylwia Biankowska.
2: Dla tych łegniarzy, ale też wszystkich mieszkańców Starete barowiali wydarzenie, bo oni sobie w zasadzie taki własnym staraniem sobie załatwiali te nowi, a właściwie łyżowuny auto. Płedzy łez 3 dni auto do gaszeni pożarów. No oni są bez mała parę lat to stare, ale naprzód oni sobie jeść starsi auto, załatwili złapalec, ale to było 40-letni auto. Oni myśleli, że to im też sprawi, ale wtedy doszli do wniosku taci głezie, by jednak chcieli nowsi i taci sobie naleźli za ponad 100 tysięcy złotych raza z gminą i z tyś powiatem, ale tyś był sponsor rafineria Gduński, które tyś dali na remont i tacim tam razem sa zebrele tyś z funduszu sołeccigłe, mieszkańcy przekazali detci na to i to se udało wszystko jakby zebrać, zapłacać to auto i tyś było taci uroczysty przekazani, gdzie dze były i z powiatu ledze, i z gminy, i tyś łegniarze z całej naszej gminy byli zaproszony, było to taci przekazani, tak jakby to rzeczywiście taci nowy auto, ale to jest bardzo dobry stanie, to auto ma taci niści przebieg, na pewno bandze służyło iść wiele lat tej jednostce.
3: I też Styria ETA się rozwija. Widzę, że ta jednostka musi też się rozwijać, żeby zabezpieczać mieszkańców w rozmaitych wydarzeniach.
2: Jo, no ale tyś, to jest taci piękne to, że tyś, taci historia oni czytali tej jednostce, że został założony przez króla, przez Kierznikowicza, przez Miotka i to są ledze, które tere poetemu wnukowie bala w zarządze, naprzód Kierznikowicz, a teraz przejął król, że ich zatkływie starci, zakładali tą jednostkę, ale to jest w jedno wrodzenie i dlatego tyś młodzi łeni o to tak dbają. Bo tak jak dziadkowie, tak jak łejcowie, tak tere łeni dbają o ta swoja strażnica, żeby to wszystko było piękno i tyś baro strażnica jest zadbuny. Można powiedzieć, że łegnia, że w tej starej ece w zasadzie we wszystkich jednostkach dbają o te swoje strażnice.
3: Nie, bo to jest brać strażackie, łegniarskie i oni dbają, oni stoczają jak jedna familia. Nawet jak to jest familia, a nie ma jakby wiązów familiowych, to i tak czują się jak familia.
2: I no to jest wiadomo, to jest się integracja. Oni mają wspólny cel i im zależy na tym, żeby wyposażyć ta jednostka w najlepszy sprzęt. Oni zabiegają, składają wnioski czy do gminy, czy do powiatu, czy do innych instytucji.
0: Kasiepści Radio Gduńsk. Ciejeś? Wiś.
1: I to jest der chorobueta tych najwspaniałych, tciewertnych łegniziów. Łegniarze są bardzo ważne dla nas i dla te chcemy to oddać cześć. Tyś wiemy, że maj to Santiago Floriana, to tyś świata tych naszych łegniarzów w całym regionie i chcemy im iść rys składać piękne rzeźby i dziękować za to, że tak belno zajmują się na im bezpieka i że chcą nieść nam płemłec w kłeźdi bidze, jakbyśmy powiedzieli. I to też styria eta pokazuje, że nawet kateci malinci, jednostka ochotnicza straże, łegniowy, tak może dzejac auto za 100 te sonce złote, udało się z dziorgac i je taci piąkne łus, tery chterny już łuzi wszedźcim tak poprówdze nieleno łegniarzom. I tery tyś chutko przechodu medali do na ich kłerbionku, bo z tego mu ma z kłepicą, jak jego dół na samym zaciutku na jej audycei, tery bądze Sławk Formela na mapowie dół, to je archiwista z Instytutu Pamiące Nyrodny Wedzyl w Gduńsku i tyś to je dziś Kaszepsko-Pomorski, to je człowiek, teren pisze bardzo wiele po kasiepsku, teren my taci krawd do tego, żeby powiada swoje historie tyś Kaszepsko-Pomorski zrzeszeni i tyś zajmy są badyrowaniem inwigilacje, badyrowaniem tych drądzich ciasów, kiedy poprówdze Kaszepsko-Pomorski zrzeszeni są budowało, kiedy byle dzieje, że ich chcele co stworzec, a udało się Kaszepsko-Pomorski zrzeszeni stworzec i łatim tyś słów formela tyś pisze i tyś ma swoje powieści zebrony w dokyzu, to jest bardzo fajny dokyz, tyś rocia do tego, żeby so zakupić, po kasiewsku napisane Wunderwaffe insi feflote, to jest zbiór powieścków, słówka formeli, no ale zysy też chcemy pogadać o tej misji IPN-u i projekcie, ja ci je, to je archiwum fulny pamiące i każdy może do IPN-u przenieść swoje dokumenta, swoje akta familiowe z tamtych czasów, jakieś historie i IPN, co tyś zajmę, ta ci ma sprawa, ma tyś je łademkuj na ta ci życie. I łatym wszedźcim, łatym swoim zajaniem, tyś słówkę formela bądze gydac, ale tyś łatym projekt, jak to wszystko wezrzy, a dlicie to je wyźny, żeby zachowywać ti historia. Łatym wszedźcim, tery gdy nama słówk formela z Instytutu Pamiące Nyrodny Wedzyl w Gduńsku.
4: Na początku to było taką historię płelści, tak rozmaito, a później, jak so, wcignął to w Dzajani, w Pomeranie, to ją łebczas studiował i to ją tak so, bardziej zaczął interesować tych płemłeżim. To rozmaity ciągle mnie interesował, bo był taki czas, że ją so, interesował bardziej z trzydnymi wiekami, łesoblewie krzeżerci z okon, no i nawet ka magisterści dokus łetym napisał, ale to kłecewścim świecim. Ale tyś łepumerści miasto, tam łepisał taci dokus pod titlem Gospodarka świecia nad Wisłą w okresie rządów krzyżackich. Tak później się okuł robotę, no i tak to później. I robił jakiś czas w urzędze gminy w Siemłudze w 2001 roku. Później w statystycznym, a w 2007 trafił do Instytutu Narodnej Pamiące. Tak co zajmą archiwizowaniem, rechtowaniem akt to skanerowanie, żeby było zdigitalizowane. Do tej używam takich modernych, nowoczesnych skanerów, które dzieją w jakimś tam dzielu jak kseroklepiarci, że kłeźdą kurtka i co tak apartno ze skanowa stoi co tak dost flot, tak po malinku my to skanujemy ten na i akta, ale to je na robotę, to je na lata, żeby to wsiadło te wnetka 4 kilometry akt, co my mamy w naim magazynie, żeby to przenieść na dyski, to je stolemna robota.
3: Stolemne i ta wiele na robi wrażenie, 4 kilometry aktów, to je po prostu za wiele robota, ale tyś te akta są bardzo wyźne, bo w IPN-ie tyś wa zajmata so historią, wa tyś cały czas sprawdzyta wszystko, utwierzyta. Wimy, że to je bardzo wyźne dla na jej historię, dla na igłe rzecygłe. Musimy to tyś zrozumieć, jak to funkcjonowało i te akta wszyscy pomagają w tym.
4: Z tymi aktami to je taci iwer, że to są materiały, które zostały stworzone przez osoblewy dzil instytucjów, taci jak bezpieka, ja się tam dzielu tyś milicję obywatelską, jak odzaja łebczas kłemunę, a toś łebczas tyś sądę, łejskę, prokuraturę, te łezortu instytucje, no ale tyś w jakimś dzielu tyś jest me łedamkuj na akta, na to, co mają łuse ledze, taci zwyczajny ledze jak my, oni tyś mogą przekazać nama swoje akta,

0: Možle vota tím zapoznat se s těma cekavýma řečama, jaký se mají tyž ledze.
1: Vrtne robota, bo to historie jsou ledze i tych terne žele v tych drądzich časach i też to je taci na emisie, myśla, va emisie i penu słówka formeli, żeby zachowywać led zabuczeni, żeby też ta prywda była w tym wszedcim.
0: Jo, je to wszystko bardzo drądzi, ta drago ta cała sprawa, chodzi o to, že to najwyższa ta tysie drago i czasem Iwram było o tym gadać, pamiętać o tym, czasem jak ledze były pitony rozmaity rzeczy złośło te to, czasem nie miele chance to tyłe wracać, bo to było biedało sporo się z czymś Iwram, jak z czymś Lechiem. No ale po malinku ledze łedmikają, no i tak przenosiwają coraz to nowsi rzeczy. Znaczy, to są rozmaite pamiątki i z przedwojnowych czasów i to są ledze, jak to są gdy schudnych kresów płelścich, które są przewiozle z tamtych stronów do Trzegardu. A ty się, mój co się ma też czasem zdać, że ktoś coś analizę, o czym nie wiedzą, że my, albo ze sobą płe familie. Rozmaite to wezdzie, ale czasem łekrum tych urzędowych papierów, to my tyś stara, żeby jak nowicy było tych aktów, co przenosiwają nam zwyczajny ledze, bo do chłoni tyś tworzą historia. Historie tych zwyczajnych ledzi tyś skłodą się na tą łeglową historię państwa i narodu.
2: Kasiepści, Radio Gduńsk. Noce, dnie po kasiepsku.
3: No i tak po próbce to jest tym projekta. Rocimy bardzo serdecznie, żeby so zajmować tymi sprawami, żeby udokazniać to, że możemy zachowywać i chcemy zachowywać swoje historie. Jak czujemy słówka formele, to jest bardzo ważne, a musimy mieć do tego spedli, żeby w tym zdigitalizowanym świecie też mieć jakieś źródła, żebyśmy mogli so później ładnie słuchać do swojej historii. I w taki sposób też można kreować, a no po prostu budować te świąda swojej, bo jak wiemy, że jak nie mamy swojej historii, to naród będzie znikwiony tak po prostu. I to jest prawda. I dlatego rocimy do tego, żeby so włączyć w ten projekt Archiwum Wspólne Pamiące, przeciwiadła są na starnie IPN-u. I etery też zary przyjdziemy do postępnych korbionków, a tery Karno Demore, Liceś Witosław, to jest ta nowość, którą my grajemy dwa i chcemy tu też przedstawić Demore, Liceś Witosław.

0: Dziś więcej muzyki a słowa Kasia Pści Radio Gdańsk.
1: I wróciłem do naszej audycji. Tady będziemy gadać o misji języka Kasia Pścigła i o ojczybie Kasia Pścigła, że ona musi być ziewy. Wiemy, że w Kamienicy Szlachecki będziemy mieli tery w maju przyznani ringrafu Witosława i to są też tym zajmy Midzenisima Katarzyna Butowskich, terny też je przydniczką stowera szkolnych języka Kasia Pścigła Remusa Widresie, ale Katarzyna Butowska nie pierwi je szkolną języka Kasia Pścigła i w tych swoich sieciecach, jak to trzeba budować ta uczba języka Kasia Pścigła na ma pływiedy i chcemy so pyżinka w to jakby sparłąć, zwłączec no i to śrócimy na przyznanie ringrafu Witosława Tomze Józa Sztucek. Tere wodze na maso wypowiada Katarzyna Butowska, szkolny języka Kasia Pścigła, przedniczka Remusowych Drechów, Kamienica Szlachecka.
2: Jedzinka się pści przeleźna z cech terenygłe. Wręczywamy ringrafę Witosława. W naszej szkole jest taką galerię, gdzie są portrety tych rycerzy Witosława. Dlatego oni też na co dzień mogą się temu przezyrać, poznawać tych ledzych, terny dla siebie z niewiele robią. No to też jest dla nich taki przykład. Ja tyję wiele tych takich akcentów, no choćby patron na jej szkole. Ksiądz Antoni Pepliński. Też zasłużony dla siebie z niewielka sieba. No i bez taci przykłady, bez przykłady tych rycerzy, które w naszej galerii tyle je widzieć, ale też przez to, że oni współtworzą zalą kasiepską. Łyczbę kasiepskiego języka w większej ciosce odbywają się w specjalne zale, które na klimat my zdecydowanie kasiepści. Tam są i sprzątek, i ksuści, i to wszystko, co my służyć poznywanie i kasiepści mływe, ale też kasiepi pomoże.
3: I to je wszystko w tej pigułce, że można so ładnie na łódźbach, że można o tym opowiedzieć, a nawet zrobić cały łódźba. We personie, we dazienim, tradycje, bo to je nawet cygniące rąci.
2: Ja, my mamy też tyle bardzo blisko tacich kasiepskich artystów, Kazmierza Cebula, on też my taką zalo, my tu mamy dosyć krótkie, dlatego my tam czasem do niego

0: Te siedzimy, mamy też rozmaite takie myle związane z historią tyłu na jego regionie. Także no, mamy nad tym piecza, żeby tym młodym ludziom, jak niewiocy, tylko się biznę przemycać, dać, przekazać, łepę wiedzieć, tyle co będziemy, tyle co potrafimy.
1: I tyś, Katarzyna Butowska, jak co łestałaś kulnym języka kaszepścigłe, to ja ci była w sieciece w tej personie. Jak to szło, że ta kasiebizna w jedno była w sercu? Jak u was to było?
0: U mnie to było tak, że jejem baro słuchany z domu, ale jak to było pewno w wieksiostce kasiepszczych heciów, do nas starszy gdyle po polsku. Ale babka w jedno gdy po kasiepsku, babka z mamką statka, susydze, cotci, wszyscy gdają dosę po kasiepsku. Także je była naprawdę bardzo słuchany, je ciejo te wszyscy kasiepszczy zwanci, gdy one tam by miały bez, ale ze mną nie gdyle po kasiepsku. Jest to tak naprawdę łycia, głę, gadać, musia wiele takich wewnętrznych, takich swoich, takich livrów przekonać, czy je też to dobrze gdum, a później je przestać się zastanawiać, nad czym się to je tak bardzo dobrze, ale żeby gadać i wtedy to i zaletkłe. I tak tyś z łycznią maciosto robią, że gdum słuchaj ta kasiebizna nie je z jacyś tam płelece, le to trzeba gadać we wsiedci.
2: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy wsiedkłe po kasiepsku.
3: I to trzeba gadać we wszedcim i tedy to mecwek, ta cały robłeta i to piękno podciorchi wytułe na ma własny Katarzyna Butowska, szkólny z języka kaszepścigłe z kamienice szlachecci i też przedniczka rymusowych drechów. Chcemy tu tyś rociec, żeby przejechać na wręczenie ryngrafu Witosława, żeby tyś no bec raza w tym maji i na gwesto bądze piąkne wydarzenie przybuciwom, że profesor Jan Persion, ksiądz Jan Persion jeden grodzony i tyś senator Kazmiś Klejna Latos. I dlatego chcemy w taki sposób to tułe promować. Zaś tu ktyś bądzemy gadać w ekranach na strasę OMT, obwodnicy metropolitarnej Trójgardu, że tam je biotka, żeby jednak taki ekrany dodatkowy dostawić, ale tery tyś jeśli macie pauza muzyczny, lotowy miłota. Moje lato w końcu bądze. Bądze mi lato piękne wiodro latowi. Myślę, że jo. No, zdajemy na to, żeby w końcu było cepło, ale tak długo. Lotowy miłota z piękne placci miłota.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe płe kasiepsku.
1: I tyś wrócivume do najtemizne. Edzysy taci, można powiedzieć, z główny, bo miśnicowi gminy Żukowo wiotkują sołeto, żeby na obwodnicy metropolitarnej Trójgardu było wiące tych ekranów procem zwąkłewi i tyś wskazywają miśnicowie, że nie ma ich tak wiele, jakby było to w tych wszystkich planach i tam, gdzie było wskazywane, na to tego nie ma. No i też Generalna Dyrekcja Dargów Krajowych Autostradów w Gduńsku płetkała so z mieszkańcami, z samorządyżami i gdyle w tych sprawach, w tych pomiarach, jak to zrechtować, jak to uprawić. I taci płetkani było w Gduńsku i my z radnym gminy Żukowo so pogadali i Bogumiła Ropel też o tym wszystko tery bądźna ma powiadać. Chcemy so słychać.
2: Myślę, że so do, ale jeszcze wiele, wiele przed nama i wiele czasu jeszcze minie pewno zanim coś konkretnego powstanie zarówno z ekranem, jak i z kolejnym asiosom.
3: I też te ekrany są brekłewne, a widzę ta i czuję ta, że poprowadzę te wszystkie.
2: Je trzysk i to ogromny, ledzy zgłosiają, to nie je tylko poprowadzę w dzień, ale to je też w noce i naprawdę to je dosłychani płedmesta, jak nie se, tym bardziej jeciec. No mieszkańcy wiedzą, że z czymś, co mają spotkać przy okazji obwodnicy, ale ci mają skrócić ten problem zale na początku, bo potem może już być za późno, a liczymy, że teraz jeszcze cośkolwiek chce do zrobić.
4: Jacek Fopke, radny powiatu Karteściła. Bardzo so cieszę się, że do tego zetkania doszło i tu bardzo dziękuję dyrektorowi Karolowi Markościmu za to, że nas przejął, nas, to znaczy i radnych, i siłtusów, i lokalnych liderów z nad trasę OMT, czyli głównie z gminy Żukowo, bo to spotkanie miało przede wszystkim charakter taki informacyjny, można rzec w obie strony. Dyrekcja nam rzekła, jak to w przetrowku tego trzosku, bo to jest główny tyciel, postępować, jakie są procedury, przepisy, to było też woźny, ale myślę, woźniejsi z naszego punktu widzenia mieszkańców i ich przedstawców było to, co my chcemy zakomunikować z generalnej dyrekcji, a je to, można rzec, ta ci wiadłe z pierwszej ranci, bo my też jesteśmy mieszkańcami i do nas te sygnały docierają, że z hałasa, z trzoska tym samochodowym, komunikacyjnym jest w naszej gminie problem i chcemy jesteśmy wspólno pogadać o tym, jak to dobrze rozwiązać i temu zaradzać.
3: Także was biorę ta łed miśkińców, jo, ta ci wiadła, że ten wszystkie gdumę łe obwodnice metropolitalne Trójgardu.
4: I o ta ci sygnały do nas docierają, bo myślę, że sam ze ktoś mieśkuł przez Jasyi, to temu ten trzusk mógł sam zwiksiec, ale jeśli ktoś mieśkuł, myślę, że w płelu, nim już żadnego hałasów w kół, a teraz powstała trasa, to temu ta sytuacja zamieszkani, takiego komfortu są pogłębiała. Ale to nie lebrusko, że to odciecy taci indywidualne, bo tu woźne są przede wszystkim te normy hałasu, jaci są określone w przepisach. I myślę, że według tego trzeba postępować, to znaczy trzeba dobrze to natężenie hałasu zbadać, tak, żeby można było skorzystać z prawa, jaki przysługuje mieszkańcom, a do tego, żeby te ekrany dodatkowe powstały, bo godą o tym, że idzę

0: dodatkowe ekrany, bo mamy taki przyciecy, są luci na tej całej trasie, które można by było uzupełnić i ten problem byłby zdecydowanie mniejszy.
1: No ja, bo jak domałe ustawie, ustów mumę, jeżeli chodzi o ty trzysk, ile to decibelów mubec, no i też webczas projektowani, też jakby Generalna Dyrekcja Dróg Autostradów musiała też to zrechtować, te badyrowania.
0: Jo, różnica jest taka, że na etapie projektowania to była pewne założenie, jakoś koncepcja. Tery, siasyjo, obwodnica je wybudowano i tery te badyrowania można rzec budą terenowy. To, co jest woźny i to też was ta dyrektor Markłeści pećtrychnył, to to, że jeść tego całownego obciążenia ruchu na obwodnicy nie ma. Do Meslenku idzie to, że ten hałas jeść nie jest taki wysoki, jak on docelowo bandze. Także prosił i zachęcił do tego, żeby jeść płeciekać do przyszłego roku, gdzie zgodnie z prawem Generalna Dyrekcja budze zleciwa taci badyrowania, bo wtedy ten ruch powinien być już taki unormowany, niesezonowy i też w pełnym układze z obwodnicą Ziółkowa. Krótko mówiąc, ten, kto będzie chciał, to będzie już nią jeździł i wtedy ten trzusk, ten hałas no będzie no lepiej zmierzec, a w ślad za tym będą podjęte decyzje tam, gdzie te normy są przekroczone u dodatkowej budacji i ekranów.
2: Witold Szmetka, wiceprzednik Rady Miejski w Ziółkowie.
1: Dzisiaj poprowadzę spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostradów w Gdańsku. Jakie są głosy od mieszkańców?
2: Przede wszystkim są spotkane, że tego chcą mieszkańcy naszej gminy. Problem jest braku wielu ekranów i ten trzysk obwodnicy metropolitarny jest taki, że nie idzie wytrzymać. Także ledze mają faktyczne problemy i to są takie tragedie, można rzec, rzecowe.
1: Jest możliwość, żeby w jakiś sposób no, zlecieć ten trzysk.
2: Znaczy Generalna Dyrekcja je, jakby idzie w dobrym kierunku, można rzec, tylko ochodziły terminy tych badań i według procedury oni mogą to w jakiś sposób tam przyspieszyć, bo to jest temat nawet one prawidłowo musiały być na jesień przyszłego roku, a oni są w sztandze to zrobić na wiosna też przyszłego roku, ale to i takie jakby prawie rok chudzy, niż to wynika z przepisów i w tym kierunku by chcieli, żeby to szło, a drugą sprawa był temat tych punktów, gdzie te pomiary powinny być. No i tutaj wnioski mieszkańców też będą brane pod uwagę.
3: Kasia Pści, Radio Gdańsk, na całym świecie.
4: I to bardzo dobry czas, żeby składować te wszystkie uwydzi, żeby też te punkty, gdzie zrobić te pomiary trzysku, te dardzi OMT, żeby to wszystko składać i ten czas je. Wiemy, że te badyrowania trzysku mdą na, no tak wtedy wszystko skazuje, że bądź to na zimku przedniego roku, także zdajemy na ten czas, żeby jeść wioc autów jeździło. No i też wrócimy do tego, żeby ci wszyscy papiury, żeby mieszkańcowie z gminy Ziółkowo składali do Generalnej Dyrekcji Dargów Krajowych Autostradów, bo zapłacili za zabranie są za ci temizna radnym i cały spoleznie, bo to jest bardzo ważne, co bądź tyś kształtowało przyjdynota. Tyś będziemy już kończyć. Nie mieliśmy czasu, żeby jeść pogadać w rodnym mowie, ale to jest bądź czas, a tyś wrócimy do tego, żeby się zjawić na promocjach to, co jest gdy o ksądzu prałace doktorze Hilarym Jastakły, ksuńska król Kasiebów S. Lidarnostce, autorstwa Eugeniusza Pryczkłe Wścigłe. To cały czas można te wszyscy promocje i to piękne tery w maju mdą, także rocimy, żeby w Lombergu bec 8 maja i tam to nebleści, to zetkani mdzei. Rocimy, żeby też słychać łatim w naich audycjach kaszepścich w jedno rocia do tego baro sertno. Kunci są na macias i na kuńc gdci młeża. Chcemy so słychać wszystkiego wolnego do uciecy. Audycja prowadził Robert Grot. Do uciecy, gdy ci młeża, karno, KRO, Kaszewski Rok, Łebrządowi.

0: dalej.
1: Kontur ziaba!
2: Głębo baba!
1: Skąd te velos?
0: Dyśla krzewy.
1: Nie do zdrzeni.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Kleka.
2: Błeka siebsku, łeka sieba.
1: Kleka.
2: Nowinę.
3: Jednorazem.
2: Dania.
4: To by człowiek normalnie.
2: Komentyre.
5: Co namawiać i trzeba.
1: Kleka w Radiu Gdańsk.
2: Czejesz? Wisz.
6: Sprawdzę swój kasiepści w pismie, dzisę maturańce zdowele egzam z najgłej języka. Płewstowo do kosłe Karolu Krewce badyrowania w Tytymie prowadzi Eugeniusz Prećkłewści.
7: Za rok w 2027 umej 120 brocie z najgłej urodzeni.
6: Niezieje Irena Piastowsko, wiele latno dyrektorka biblioteki w Siemudze. Adam Hebel, witu mirocia na klaka. 22 persony zmierzały so z maturalnym egzama z kasiepści gojanzeka. Nowicy ich dało w brusach i badgłoście po 4 osobę, a w kwestyżnie i kartę zach po 3. Matura z kasiepści gwe je rozszerzono i kweźdy musi między innymi napisać wypracowani po kasiepsku na nomni 350 słowów. O motywacjach, o lirach i wiele niemłodych na łódźbach kasiepści gwe go do Karolena Serkłewsko secechłewsko szkulno z kartys.
8: Myślę, że to poprawdza je tak wyrtny rzecz, bo no chłodz bedle taci swojej satysfakcji, jeśli ktoś je kasiebą, cieje so kasiebą i je błyśnie z tego, że nim je, to dobrze je w regionie coraz więcej so dowiadywać, no i mieć jakiś dokys na to, że so tą widzamy. Później można tą widzę tyś rozszerzywać, ale tyś myślę w łezce so zwiększywają dzięki temu i można na wiele płelach dzejani gwe pokazać te swoje umiejętności i mieć ten swój taki apartny cel i łycyl w rozwijaniu regionalizmu kaszepścigłe.
9: Czy musimy zrzec na wiele na ledzy, jak ci zdywają matura z języka kaszepścigłe?
8: Dla mnie jedno wyźny je jakość, niekoniecznie wiele na. Jeśli to są osoby, taci zdecydowane, chętne do dzejani gwe, co parłancią przyjdnota z kaszepiznu, to czasama lepiej tak, niż źle byłoby ich wiele wicy, a po tym, za tym dali by nic dali nie szło. No myślę, że no je jak je, nie je lechłe, bo tyś możemy zdradzić starne łebaciec, że no mogłoby być iść mniej. Ty i w jedną socesja z każdy jedny osobę terna decyduje, co zdawać egzamin maturalny z kaszepścigłe.
10: Jestem Agata Cieszyńska. Ja jestem absolwentką pierwszego liceum łoglowo-kształcącigłe. Mienia Hieronima Derdowścigłe w Kartezach. To udało napisać no, w taką dobrą godzinę. Tyś miała ponad 400 słowów, a no, to je wiele, bo limit je 350. Też tematy były taki no, przyjemni, choćby dla mnie. Bo pierwszy był młodości przez poetów, przez pisarzów, jak żyło oni ją widzą w swoich celach. I ją też ten temat wybrała. I ją się tam odwołała do dwóch podanych wierszów, które były na tej maturze. Był to wiersz Bożeny Ługości i też Henryka Hewelt. I też drugi temat wypracowani było Wormuzdowi Sudemce i też we Pomorani. No i też w nim trzeba było się odwołać do innego utworu literackiego. No i wybrała ten pierwszy temat i myślę, że ją z niego wyciągnęła to, co się dało. Był on o takich o poetach, o pisarzach, czyli coś, co ją lubię na co dzień. I myślę, że to tak ci no, fajnie było dla mnie.
9: No i też takie fajne temizny, bo wormuzdowe skre, wormuzdowe sudemka, to ty dzejania, tyś młodych, młodi tyś, no to te młodość widzą tyś besti utwory, także chyba to bardzo dobry temizny na ty matura z języka kaszepścigłe.
10: Jo, też tak sobie myślała, że te temizny na ty nasi dzisiejszą matura, one były taki dosyć współczesni, bo właśnie młodość i też była mowa o tym, że młodzi powinni się tak zabawić i też jak to widzą starsi ledze. Leno ten drugi temat o tej Wormuzdowi Sudemce też był taki współczesny, bo Pomeraniu to no, taki klubie Chterne, no nie łódź zawsze, też taci dzisiejszy unie. No i też myślę, że to taci na te dzisiejsze czasy, to taci tematy bardzo taci przyjemni i taci, no prawdy, taci dobry do napisania, czego jest, taciego wartościowego.
9: No i jak to czujemy, zadowolnieni je, udało się też sprawdzać wszystko bez felów?
10: No pewno ja czytam fele są, ale no i mam nadzieję, że interpunkcja i też taci jakieś konspekty literacji będą no lepsze niż ta ortografia, bo może nie wszystko tam jest źle, ale no ja ci fele tam na pewno są. Ale też sama treść, no moim zdaniem jest taku naprawdę fajny, bardzo dobry i taku do tematu pasującą.
9: Jak myślisz, było co czego bać, tak jakbyś to przerwę dała przed maturą, a tery?
10: Nie, no przed tą maturą mi była taku ciekawi, co tam będą w ogóle za tematy i też do ilu ją mam co celów odwołać. Ale no jak się potem okazało, to w tym pierwszym temacie, który ją wybrała, to trzeba było sobie do tych dwóch wierszów. No i też się to zrobiła, też to no, starczyło. I myślę, że to no, ta ci ten stres zredukowało, bo no, jak co widzę, ta ci temat przyjazny dla se, to już to tak lepiej człowiek czuje. I te trzy osoby z tego całego powiatu karty ścigłe, no to nie jest wiele. Leno też ważne, że ktoś w ogóle się zgłodził i że też ktoś chce próbować.
9: Życzenia, to ty się wiele rechtowani są, tak po próbce. Trzeba przeczytać lekturę, trzeba wiedzieć, co czym pisać, trzeba rozmiec pisac, to tyś je bardzo wiele ledwaj taci robłetę, taci, żeby jednak coś napisać, żeby to matura była fajna pisun.
10: Jo, no, matura z języka kasi pszczegły, no, nie jest też jakaś tam łatwa, bo i w gramatyce są różni tam wyjątki, które no, trzeba zapamiętać. Też je ogrom wiele lektur, które trzeba zapamiętać. Leno ten język kasi do taci nauczy, choćby na taką maturę, jest bardzo ciekawy, bo no, można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, też całej historii kaszebów i tak matura z kasi pszczegły to no z jednej strony to jest takie sprawdzenie naszych umiejętności, ale no też z tej drugiej strony możemy poznać tak dluse, jakąś tam historia kaszebów i też tą gramatykę.
9: A skądka u ciebie tyś motywacje? Skądka u ciebie ta ci chąd, że jednak te powiedza so, że wyrtno chłodzec, że wyrtno ty głodzynę spądzec dodatkowy w szkole, żeby z wieczora wracać do heciów. Skądka ty motywacje ta ci miło ta tyś pewno do tego języka?
10: U mnie ta motywacja so pojawiła tyle, że od samego początku, bo ju w spodlecznej szkole też się chodziła na języka szepści, no i u mnie doma codziennie się gdy po kaszepsku, też moje starku każdego dnia po kaszepsku gdy. No i ten język kaszepski u nas doma, w naszej rodzinie jest taki no, codziennie i też dlatego je u mnie taki zamiłowanie. Ale no też moja praca poza szkołą też je, no, polega na tym, że muszę gadać po kaszepsku, o kaszebach, o historii kaszebów i też dzięki mojej rodzinie i też tej pracy u mnie taką motywację do tego języka. No i też, jeżeli chodzi o same lekcje tego kaszepściegłe, no to i prawda, że trzeba było ustawać po godzinach, też do później godzinów i też rano przed uczboma. Ale no, to jest wartno, bardzo wartno, bo na tych lekcjach jest taka bardzo rodzinna atmosfera i też my co możemy wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. I to też nie są takie lekcje, że to cały czas jest jakaś tam teoria o jakichś autorach, lekturach, ale no to jest taki bardziej taki rodzinny sposób nam opowiadany i też taku, tak zachęciły to do działania.
9: Jak ty robisz związek, jaka szepścim, to tyś przynota, ja ci smuerzę, tyś mdzest i język, jaka szepścim, że maturace pomoże w przynoce.
10: Jo, no ta matura może imię pomoże, ale no na co dzień w tej mojej pracy, no jakoś tam po tym kaszepsku, to ja tam so radzę. No jeżeli chodzi o tę moją maturę, no to w no w pracy też, ale no na późniejszy czas na te studia. Czy etnofilologię kaszepsku to już nie wiem, już zobaczę, ale no na taki wydział historyczny, na który by chciała iść, to tam matura z kaszepskiego soliczy, więc to też taka motywacja, ażeby jednak się postarać i ją no bardzo dobrze napisać.
6: Wort robi rolci po kasiepsku, le niech tam za oryginalny, powie do influencerka Magdalena Kobiela z profilu Lubia Malować. I materiały sparłanciony ze szpyglowaniem zostały popularny, a sama utwórcka pojawiła sotyś we Frysztekłewi programie w telewizji. Tacich utwórców je w jednowicji fejn, żeby to, co robią, było oryginalny na i po kasiepsku, goda Magdalena Kobiela.
4: Ja chcę to tak wszystko, żeby to było sparłanciony, bo jo fejno godą po kasiepsku. I tak so myślę, czego jest taci, go nie ma. Ty młezie, jo wpadła na taci pomysł. No i co, czemu by nie spróbować, nie? No i to tak wszystko zaczęło iść, nie? I to jak to zaczęło iść, nie? To to tak wybuchło, to można rzec, nie?
6: No bardziej na TikToku pewno.
4: Jo, ju, no, przód zaczął od TikToka, ale taci moje pierwi myśle, kto tam siedzi na tym TikToku? Pewno jakiś młody, wiesz, zece ci coś. Coś te, tam są ledzie w nasi wieku, starsi, w dojrzałym, wszyscy, dole bok wszyscy, nie? I na tym TikToku to co zaczęło ten i później był Instagram, Facebook, i to tak nekało.
6: I ja ci były reakcje, ledzy, jak widzą kogoś, kto tam szpygleje, ale nogle włączają głosność i tam jego duny po kasiepsku.
4: Ne, taci zdziwieni, nasi, to kasiebi, jo, fejno, że co stać go je, w końcu kto z gody po kasiepsku, by to, co stać go, że ledzy rozumieją, ale mało kto w naszym wieku powiodo. A ledzy wyjść z płelści, to ne, taci było komentarze, no bardziej, że pewno może to język cześci, węgierski, jak kolce, albo właśnie słowaczci, nie czasem ma z tym nie mieć, ci oni są, tak? Ale tyś mi so widzę, że wyś co, że ledzy z innych regionów, nie? Pisale do mnie komentarze, wiadomości, slunzce, kurpie, tu z Płedlasia, ledzę, że fejno, że co stać go je, że oni tyś mają swoja gytka, swoja gwara, ne, a memu, me język, ne, ty to właśnie ma so tyś widzało.
6: I to Watego nie widzi, ta, ale wezdrzyś tyś tak, że nie do so ukryć, że to jest kasiepka, lewka z tacim kasiepskim weszywka i łepaskach terna je tak do zestawku. Tyś ta strona, ja widzę, że ona nie ogręciła so do tego, żeby pokazywać, jak robić z tego make-upa, ale tyś na przykład to są relacje z dnia jedno te kasiebów, te wchodzisz w ta rola, ta ci prowadnić ci po tych wszystkich kasiepskich wydarzeniach.
4: Jo, wiesz co, no to tak samo szło. Ja so właśnie miała taką myśl, bo mnie to so baro widzę. I ja widzę, ile tereje nowych ledzy, co wiesz, co właśnie propagują ta kultura, robią te kasiepści i jacyś właśnie tak, jak te gody zielia, jacyś lifk, to opaska. I mnie to so baro widzę i to co tak właśnie zaczęło, nie? To jest tak kuel mnie, że jak ją mam jacyś pomysł, na tym my zaraz to robimy, nie?
6: Nie ma co czekać. I to tak pewno was drzwi w tym internecie, w tych spoleznowych mediach, że tu łódbę do realizacji to jest krótko droga.
4: No, lebok tak je. I o tak z moją głową tyśmą, a z drugiej strony rzekacę, że to jest taka moja terapia. Nie, że ja tu jem zaangażowano, że to trzeba coś nakamerować, co rzec. Ty sam te wiesz, jak to wiesz, że ile to czasu nama właśnie musimy być zaangażowani w to wszystko. Ne, i ty ja wiesz, i tu ledzę do mnie piszą, i tu to co sądzę. I ja myślę, że warto nagrywać właśnie taci cos z tym językiem kasiepskim, ale niech to bandze taci pomysł nasę. Wiesz, żeby tego nie kopiować, ale żeby ktoś wymyślił coś swojej, ze swojej branży, aby wyjść swój pomysł, ne, i żeby to szło dalej w świat, żeby ledze widzele, nie?
6: Postępny dokos u Karolu Krewce rachteje Eugeniusz Przećkłewści, jaciś tu dyreje jego rankłepise i planeje wadac brzod tych baderowaniów na dredzi rok.
7: Jak jest w ostatnich latach ty królowiem je tyłe darach się kolmie są. Czy to są zjastach, czy chyt ci tam 10 lat temu i dat krewtom ty sedzu Karolo. Tyś cile lat temu u Antonim Abraham je wiele było robione i robił film dokumentalny. No i tery znyły jakby jem wrócił po ksądz zjastach do postacji Karola Krewta. Za rok w 2027 umej 120 brocie z jego urodzeni, dokładnie to je 15 czerwinca. I tyś w tym przyjdnym roku bądze drogie z nim sparłączone rocie zna i beżek nawet jeś wiksi, to je setny rocie zna założenie korporacji Kasubie w Warszawie. No to je ten początek młodzezne reszno te młodych kasiebów. To je Karol Krewcian z tym etyśłodnim. Gdy my tak ojcy kasiebści młodej inteligencji. Temu tyś je by chcę w tym roku, w 2027, wadać ksuńska tam, gdzie no, wiera tyś może i tak greby jak ta ksądz jas, tak były tam, gdzie wiele, wiele wicy, czyle razy wicy tekstów, jak było w tej mojej piersi Królka Szubu z 2016 roku, sprzed 10 lat. Prycja nad tym, te materiały przeleziały tyłe łymie, one były sumbar drągłe do odczytania, ale musiał rzec, że taci studia nad tym tył odprywium i to w sposób taci dosłowny i wiele miesięcy to studiuję jadarchem i teraz sobie radzę z tym często dobrze, z jego pismionem ręcznym, bo 90% jest ręczne pisane. To, co jest maszyną, tyś tacie są teksty, no tak, to z tym nie ma nikt, żadnego problemu, ale w większości te prawie teksty je miały tej odczytane, a teraz te ręczne rzeczy, ich jest wiele więcej. No ale mumi pewno, ja ci się 10% ich tekstów spisuny, przepisuny, to tego dar wrycą, bo teraz zinterpretować to, to jest dobra droga robota, tym, że krew ta używa pera języków w tych tekstach, przemycu i angielski często, i łacyzno, greko. Także to wszystko trzeba teraz jakoś przedolmaciec i znaleźć ten sens tych jego wypowiedzów. Jego i w wiele placach mum, wasikuny, czasem nie mogę jeszcze dostać, ale i to do studia. Krok po kroku to bądzę.
6: Kończymy smutnym wiadła. 1 maja umarła wiele latno dyrektorka gminowej publicznej biblioteki w Siemudze Iryna Piastowsko. W swojej robocie dywa bycieni na rozwój kasiepści literacji kulturę. Iryna Piastowsko odeszła niespodziewno, mdunce 75 lat storo. Chcemy przebyć jej slidną rozmowę na antenie Radia Gduńsk na odemkniącym Centrum Spolezdnowych Usługów w Siemudze.
5: 55 lat robiła jako przejście biblioteka.
9: Dyrektor
5: biblioteki, tak.
9: I właśnie są jedno potyko z tymi ledzama i wa jak no biblioteka tyś dzajele dla seniorów.
5: Tak, to jest senior. I odbał i dbia dalej o seniorów, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ci ledzy zasługują na jakąś no, szacunek i w ogóle jak chcę do biblioteki przyjąć, no to było dla mnie wielka na radość, że oni przeszli. I tak to się zaczęło tak rozkręcać dla seniorów i zrobili wspólnie z Urzędem Gminy właśnie tych, powołaliśmy koło seniorów najpierw, bo koło i tak dalej, coraz więcej ludzie do nas przechodzili, w ogóle starsi ledzy, bo to jest jednak, to jest wielka radość starych ledzi mieć przy sobie. To
9: jest, żeby bez raza.
5: I o raza, i to jest mądrość taka, że od nich może sam wiele dowiedzieć i to jest zawsze wiedne, tak dla chorzeków wykorzystywa, ale to było
9: fajne. W dobrym celu, jak chorzysta z dobrym celu.
5: Jo, bo naprawdę, te ledzy mają taką wiedzę i tak mogą fajnie opowiadać, i wiele sam mogę od nich nauczyć. Naprawdę i dlatego wielki szacunek. Jestem teraz też jako senior.
9: I też własne dzieje, żeby wyfulować ten plac w Uniwersytecie trzeciego instalacji.
5: To ja bym chciała teraz, jako tak sama na nodzi, ale już się lepiej. Także chciałabym w tym Uniwersytecie i tu dalej pomagać swoim doświadczeniem, bo patrz na tego doświadczenia.
9: Tego jest wiele, ful, i to dobrze by było ci chledzy. I tyś tu jest prawie to uedemkniący Centrum Usługów Spolezdnowych. I tu jest własny dyrektor, gdy na malże baro wiele tych dzejaniów bądź dla seniorów. To dobrze.
5: To dobrze. Trzeba u nas zadbać, bo ledzy są tego wordu. Jedni mają taką wiedzę, historię różnych rzeczy, że u jednych są może bardzo biedę dowiedzieć. Także ja wiedzę, chcę im jak no lepiej, jak nasza mama goda, ja ich chcę achtnąć. I chyba mnie to sobie udało. I tak teraz to wszystko tak rozwija, że ja naprawdę pełna całego podziwu, to naprawdę aż nie brak słów, ażeby wyrazić to, co są teraz dzieje dla starszych ludzi.
9: I to jest piękne. I też to Centrum Usług Społecznych to jest tak, że nie leno pomagać, jak to są stunie, leno, żeby mieć ty cesk na to, żeby uchronić ludzi od tego, żeby ich edukować, żeby dawać im możliwotę do rozwiju.
5: No właśnie, to jest to, żeby to jest bardzo fajny pan tu rzekł, że im trzeba pomagać i ładnie chcę uczyć, wiele rzeczy.
9: przed cim ledzą tak po prudze. Ich ten nie brakują, ja ci wspomóżci, ja ci staci możliwota edukację, no to trzeba im to dać.
5: Trzeba im pomóc, bo oni są odwdzięczą, bo oni też mają wiedzę i bardzo fajnie wiele opowiadali, jak ją było, a teraz tak dosyć mniej, ale przy tym była, mi się wydaje, że bardzo aktywna.
9: I też była dostawita, dzisiaj ta kryta seniora, to też chyba jest ważne, żeby tak. Miejsca ci zniści.
5: To jest bardzo dobry, to jest, miasto to tak widzi, że i tak władze naszej gminy tak zadbały, to że ten dokument na pewno wiele będzie znaczył do tych ludzi, do nas. No,
9: w całej Polsce, bo to można zwyskiwać w całej Polsce, no, stać kryte, nie?
5: A to jest bardzo dobry, bo z tego na pewno będzie czym można korzystać. Także ja tak godną ten ja tak i tak samo dole, że i będę z tej karty chyba korzystać.
9: Jo, tak. Bo to ona jest tworzona, nie?
5: Jo, to jest bardzo dobry pomysł. Naprawdę, to trzeba wziąć pod uwagę, że tak nasze władze nas władze, o seniorów.
9: I spolezne, nie? Bo to ledze robią wszystko.
5: Jo, to wszystko ledze, jo. Ale władze tym cześćnym też cierają.
9: Cierają, jo. Mm-hmm. A ledzą, co chce. Jak was. I to jeden piękniejszy. Bóg zapłać za korbionka.
5: Dziękuję bardzo.
6: Pogrzeb bandze 9 maja, łe piersi popełnim wszemudze. I to wszystko w Tiklece zrealizował Jamacej Bogusławści, a jojem Adam Hybel do ucieci.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska.
2: Krystyna posłusznie wstała i podeszła do mężczyzny. Szepnęła mu na ucho kilka przyjemnych słów, które połychtały jego ego. Następnie usiadła mu na kolanach i zaczęła całować. Odprężył się i z zadowoleniem przyjmował pieszczoty. Ostatnie spotkanie z Janką wyprowadziło go z równowagi. Kompletnie nie rozumiał, o co jej chodziło. Napadła na niego bez powodu, wrzeszczała coś o zdjęciach. W pierwszej chwili myślał, że może domyśliła się, że to on wybił szybę w jej drukarni. Żałował, że pojechał do tego pelplina. Sam nie wiedział, co go podkusiło. Kiedy zadzwonił do drukarni, podając się nieco zmienionym głosem za potencjalnego klienta, zapytał Antka o Jankę, a ten wyklepał, że wspólniczka w sobotę wyjeżdża do muzeum. Postanowił więc sprawdzić, z kim ta głupia pinda się tam spotyka. Chciał w jakiś sposób jej dopiec, zemścić się, by popamiętała, że takich facetów jak on się nie rzuca. Kryśka podobała mu się zdecydowanie bardziej. Złagodziła ból rozstania. Nie wymądrzała się, słuchała go i przede wszystkim wykonywała jego polecenia. Zaczął od drobiazgów w stylu: przynieś mi piwo z lodówki. Znali się niedługo, a ona nigdy nie zaprotestowała. Nie tylko przynosiła piwo, lecz także wlewała je do pokala i podawała mu pod nos. Kiedy prosił o pieszczotę, dostawał ją. To właśnie lubił. Czuł się panem sytuacji. Dzięki Krystynie przestawał myśleć o niezrównoważonej Jance. Jedziemy do Paryża? Spytał nagle, odrywając ją od siebie, jakby odklejał glonojada od szyby. Co? Szepnęła przez chwilę, nie rozumiejąc, o co mu chodzi. Do Paryża na 5 dni, powtórzył. Oglądałem dzisiaj w jednym biurze oferty i akurat mają Paryż. Co ty na to? Kiedy? Ożywiła się nagle. Pojutrze wylot, zrobiłem wstępną rezerwację. Lecimy? Nie wiem, zawahała się, muszę załatwić urlop. Ja lecę. Rozpostarł się wygodnie w fotelu, a dłońmi złapał za jej pośladki. Dobra, zdecydowała, jakoś to załatwię. No, możesz kontynuować. Janka otworzyła drzwi drukarni, włączyła światło i komputery. Torebkę rzuciła na fotel i wstawiła wodę na kawę. Usiadła przy biurku, czekając na wrzątek. Kiedy zalała pełny kubek, po pomieszczeniu rozszedł się przyjemny zapach. Sięgnęła do szuflady biurka, wyciągnęła 2 krówki. Od nich postanowiła zacząć dzień. Krówkowy zawrót głowy, przeczytała. Słodką masę popiła gorzką kawą i poczuła się doskonale. Wczorajsze emocje zostały przetrawione i wydalone. Wiedziała, co trzeba robić. Praca była najlepszym lekarstwem na to wszystko. No i krówki. Bez nich życie w ogóle nie byłoby znośne. Uśmiechnęła się do siebie, rozwijając następny cukierek. Nie zapomnij o mnie. Na monitorze pojawiły się ikonki. Można było rozpocząć pracę. Miała do złożenia broszurę dla jednego z zakładów fryzjerskich. Nic, co budziłoby emocje i ciekawość. Dzień dobry, usłyszała nagle. Próg drukarni przekroczyła klientka od łóżek. Znów była ubrana bardzo elegancko. Janka odruchowo zeskanowała ją od głowy po stopy. Uwagę przyciągnęła elegancka czerwona torebka trzymana w dłoni. Wizyta Tirelli bardzo ją zaskoczyła, bo przecież niedawno skończyli jej zlecenie. W tym momencie pani drukarz poczuła nerwowe ukłucie w żołądku, bo pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy, to reklamacja. Dzień dobry, czym mogę służyć? Spytała grzecznie i wskazała kobiecie miejsce przy swoim biurku. Nie ma pana Antoniego? Za chwilę będzie, może pani poczekać albo mnie przedstawić sprawę. To poczekam, powiedziała. Poczęstuje mnie pani kawą? Pięknie pachnie. Oczywiście. Janka podgrzała wodę i po chwili postawiła przed klientką kubek z gorącym napojem. Może krówkę? Zaproponowała. Dziękuję, dbam o linię, odpowiedziała autorka bardzo wnikliwie przyglądając się Jance. Pani ma piękną figurę. Dziękuję. Genetycznie zostałam tak obdarzona, nie oszczędzam się i maniakalnie pożeram słodycze. Zazdroszczę. Może jednak do kawy? Są pyszne. Janka wyłożyła na biurko kilka krówek. Te lubię najbardziej, bo w środku kryją tajemnicę. Klientka uniosła pytająco brew i wzięła do ręki jednego cukierka. Tajemnice? Tak, na papierkach wewnątrz są wypisane zdania. Traktuję je jak chińskie ciasteczka z wróżbą. Nie wiedziałam. Bardzo lubię tajemnice i zagadki. Proszę spróbować, są idealne, bo zawierają tylko optymistyczne zdania. Klientka wymuskanymi dłońmi odwinęła delikatnie krówkę. Odczytała na głos. Bądź moją. O, jest Antek. Janka spojrzała w stronę drzwi, bo właśnie wspólnik pojawił się w drukarni. To ja Państwa przeproszę i popracuję w hali drukarskiej. Dziękuję za kawę i cukierka. Słodko się z Panią rozmawiało. Klientka uśmiechnęła się życzliwie i po męsku uścisnęła jej dłoń, a następnie zniknęła za drzwiami drugiego pomieszczenia. Janka dziwnie się poczuła po tym spotkaniu. Było w tej kobiecie coś, co ją niepokoiło i lekko onieśmielało. Może to, że zachowywała się bardzo dystyngowanie? Mówiła na Antka Antoni? Zamyśliła się tylko na chwilę, bo włączona maszyna zaczęła wydawać przyjemne pomrukiwania, które odciągnęły Jankę od głowienia się nad wymuskaną damulką.
1: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.

0: Ogłoszenia.
1: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
2: Widziałeś, Sebastianie, Artur ziewnął.
3: Nie, naprawdę. Artur, jak śmiesz.
2: Artur Seruga z Zakonsolety ziewa do państwa, a dzień dobry mówią
3: Tomasz Galiński,
2: Sebastian Kwiatkowski, zaczynamy.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
7: Autopilot Radia Gdańsk.
3: Ale informacje z tras są dobre i jednoznacznie dobre na szczęście. Warunki sprzyjają i natężenie ruchu także. Nie ma istotnych korków także na zjazdach z obwodnicy Trójmiasta. Na nie patrzymy ze szczególną podejrzliwością na początku, no bo Aleje Armii Krajowej Słowackiego w Gdańsku bardzo lubią się korkować. Nawet dojazd z Przodkowa do Miszewa, dojazd do Żukowa od strony Kartuz wyglądają dobrze. Problemów nie ma na obwodnicy Trójmiasta, choć były wieczorem, ze względu na montaż instalacji. Uwaga, odcinkowego pomiaru prędkości. Niby pamiętamy, ale działanie tych dwóch systemów na naszej ekspresówce zbliża się wielkimi krokami. W tej chwili kłopotów nie ma, te akcje przed północą się zakończyły. Polecamy się Państwu oczywiście 603 i 3 razy 06. SMS-owo, WhatsAppowo, tak jak Państwu wygodniej.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Tu Radio Gdańsk, minęła godzina 6.
1: Radio Gdańsk. Wiadomość.
0: Adam Hebel.
2: Nic o nas bez nas. Tak w Gdańsku obchodzono wczoraj Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbyła się m.in. konferencja.
3: Musieliśmy się przygotować w związku z tym dniem i dla każdej osoby był wyznaczony panel.
2: Władze Chojnic przypominają o obowiązku wymiany tzw. kopciuchów, zapowiadają kontrolę.
4: Będziemy udawać się na kontrolę w gronie policji, będziemy pouczać, dawać żółtą kartkę.
2: W wiadomościach też burza wokół planów zagospodarowania wsi Swołowo koło Słupska, a także walka koszykarzy o rozstawienie przed fazą play-off Orlen Basket Ligi. Ważne jest, by osoby z dysfunkcją umysłową same zabierały głos na temat tego, czego doświadczają, podkreślali organizatorzy konferencji self-adwokatów.

0: lub inaczej samorzeczników osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z moderatorów spotkania w Gdańsku był Oskar Małolepszy.
1: Musieliśmy się przygotować w związku z tym dniem i dla każdej osoby był wyznaczony panel. W związku z tym właśnie prowadzę panel o mieszkalnictwie.
2: Kasia Kwilmal, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadziłam wywiad z osobami, które poszukują pracy i które już pracę mają. I pytałam o rzeczy, jak im jest w pracy, jakie mają trudności, dlaczego by chciały pracować.
3: Pracujesz?
2: Nie, jestem na rencie, chodzę do warsztatu terapii zajęciowej.
3: A chciałabyś pracować?
2: Jakby była taka praca dostosowana do moich potrzeb, to oczywiście.
0: Konferencja Nic o nas bez nas zorganizowana została z okazji przypadającego wczoraj Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zorganizowało koło Psoni w Gdańsku. Mieszkańcy gminy Chojnice do 1 września mają czas na wymianę pieców centralnego ogrzewania klasy 3 i 4. Urzędnicy przygotowują już pisma informujące o tej konieczności. Na podstawie centralnej ewidencji emisyjności budynków wiadomo, że takie piece ogrzewają około 1000 nieruchomości. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Chojnice Anna Michalak zapowiada kontrolę.
4: Bo oczywiście wymiana pieców to jest obowiązek właścicieli nieruchomości. Jeżeli ktoś pomimo naszych próśb nie dopełni formalności, będziemy udawać się na kontrolę w gronie policji, będziemy pouczać, dawać żółtą kartkę i mobilizować mieszkańców do skorzystania z dotacji i wymiany źródła ogrzewania.
0: Dotacje na wymianę pieca można uzyskać z programu Czyste Powietrze. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów. Jeśli ktoś nie wymieni pieca, grozi mu kara w wysokości 5000 zł.
5: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
0: Muzealnicy protestują przeciwko planom umożliwiającym zabudowanie okolic Swołowa koło Słupska wokół tak zwanej stolicy krainy w Kratę. Miejscowości o zabytkowej, szachulcowej zabudowie może powstać kilkaset nowych domów. Dawid Gonciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, mówi, że jego zdaniem zabytki zginą wśród nowych domów.
6: W kierunku Buskowa małego 240 domów, już powstało kilkanaście i powstają następne. One są jednakowe, no takie typowe osiedle deweloperskie. Do tego dokładamy te podziały, które tutaj można zobaczyć na portalach typu właśnie Geoportal, czy w planie ogólnym gminy nawet. Mapę, załącznik, który został jako załącznik graficzny dołączony. Plus jeszcze potężna strefa, którą gmina dorzuciła pomiędzy Krzemienicą a Swołowem. W tym momencie robi się nam przestrzeń na kilkaset budynków.
0: Ewa Guzińska, rzecznik gminy Redzikowo, podkreśla, że plan miejscowy był odpowiedzią na oczekiwania części mieszkańców. Objęcie dodatkową ochroną tego obszaru jest w opinii samorządu błędem.
7: Takie nowe decyzje wprowadzają bardziej rygorystyczne ograniczenia, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami. Ważne jest, że od tej decyzji odwołała się nie tylko gmina, ale łącznie jeszcze 21 innych podmiotów.
0: Ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły. W sprawę zaangażowały się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Farmy wiatrowe nie mają wpływu na ceny gruntów. Taki jest wniosek z najnowszego badania grup analitycznych InPlus oraz Cenatorium. Eksperci wskazują, że obecność turbin wiatrowych nie przekłada się na spadek wartości nieruchomości, gruntów rolnych lub pod zabudowę. Wójt gminy Grajewo Grzegorz Górski podkreślił, że obecność wiatraków w gminie to duży zastrzyk finansowy.
8: Dla gminy Grajewo z 19 farm wiatrowych jest to około 3 200 000 zł rocznie stałego dochodu do budżetu gminy. Chcemy jeszcze dostawić około 13-14 wiatraków na terenie gminy Grajewo. W ostatnich latach ceny nieruchomości w gminie Grajewo, jak wszystkie nieruchomości, szły do góry, tak również tutaj szły ceny nieruchomości za metr kwadratowy, zatem tu nie ma żadnych obaw, że te wiatraki zakłócają w jakiś sposób ceny metra kwadratowego ziemi na gminie Grajewo, wręcz przeciwnie.
0: Badanie obejmowało ponad 46 tysięcy transakcji z niemal dekady.
5: Sport w Radiu Gdańsk.
0: Koszykarze walczą o rozstawienie przed play-off Orlen Basket Ligi. Energa Trefl i AMW Arka są pewne miejsca w czołowej szóstce. Energa Czarni zakończą sezon w dolnych rejonach tabeli. Jeśli Trefl wygra dziś we Włocławku, to zachowa trzecie miejsce w tabeli i w play-off zagra prawdopodobnie z Arką, która na koniec sezonu zasadniczego wybiera się do Torunia. Drugi trener Trefla, Jakub Pędrakowski, o dzisiejszym rywalu wypowiada się z respektem.
9: Ciekawy zespół do grania, na pewno wymagający przeciwnik, hala mistrzów, bardzo ciężki teren, na którym historycznie jest ciężko wygrać, natomiast jedziemy tam walczyć o zwycięstwo i o jak najlepsze rozstawienie przed playoffami.
0: Wszystkie mecze ostatniej 30. kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi zaczną się o 19:00 w hali Gryfia. Z kibicami pożegnają się Energa Czarni, którzy podejmą GTK Gliwice.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Dzisiaj dużo chmur przez cały dzień, niestety możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie mogą być nawet intensywne. Teraz o poranku na termometrach sprawdźmy aktualne wskazania od 3 do 7 stopni Celsjusza, na barometrach 1009 hektopaskali, wiatr wieje umiarkowanie z północy, a dzisiaj nie więcej niż 9-10 stopni maksymalnie.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
13: Artur Steruka za konsolety, już nieziewający i uśmiechnięty Sebastian Kwiatkowski.
14: I Tomasz Galiński również uśmiechnięty.
13: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest środa, 6 dzień maja i to jest dzień bez diety.
14: O, czyli mój kefir z bułką o poranku?
13: Skazany.
14: Tak?
13: Chociaż tak naprawdę możesz sobie jeszcze jakąś białeczko dołożyć.
14: Czyli?
13: Kiełbaska.
14: Gdzie ja o tej porze znajdę?
13: Taki sklep o nazwie skaczącej.
14: Ach, daj spokój.

0: 11 minut po godzinie 6. Sebastian Kwiatkowski ma dla Państwa informacje drogowe.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Autopilot Radia Gdańsk.
5: Bez większych zaskoczeń i niespodzianek na drogach lubimy takie sytuacje, co wcale nie oznacza, że jest idealnie. Wystarczy spojrzeć na trasę Kwiatkowskiego w Gdyni, aby dojrzeć korek w drodze z obwodnicy Odmorskiej do zwężenia na wysokości Hutniczej. Już chyba wszyscy nauczyliśmy się z nim żyć. Umiarkowane zatory w drodze z Kosakowa do Gdyńskiego Burza. Wyjazd z obwodnicy na Morską także wygląda przyzwoicie. Na przeciwległym krańcu, jak zwykle o tej porze, zapełniają się dojazdy do węzła Rusocin. Przede wszystkim teraz od ulicy Zastawnej, nie tak bardzo na łączniku od ronda w Łęgowie, ale i tutaj jest już ciasno. Wyjazd z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, tak, to jest spora kolejka już przed węzłem Lipce na styku z południową obwodnicą Gdańska.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: 26 stopni dzisiaj maksymalnie, ale na południu Polski. To jest informacja, która może rozbudzać wyobraźnię tylko naszą, bo dzisiaj na naszych termometrach nie więcej na Pomorzu niż 10 stopni Celsjusza. Polska podzielona na dwie części. Taka granica poniżej tak Warszawy, Poznania, tej linii wyznaczona po prostu takimi gęstymi chmurami, które niżem, wyżem, nie wiem jak to się nazywa po prostu, ale taką, po prostu takim frontem atmosferycznym, który podzielił kraj na dwie części.

Ile poczekamy na wizytę? Specjalisty zastanawiają się dziennikarze Dziennika Bałtyckiego, jaki jest wpływ zmian wprowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia i finansowaniu badań obrazowych na wizyty u specjalistów. Jasnym jest, że terminy na oddziałach i w poradniach są coraz bardziej odległe. W części placówek pierwsze wolne daty przypadają dopiero na 2027 rok, na 2028, a nawet na kolejny. Sprawdzamy, gdzie sytuacja wygląda najgorzej. To jest artykuł z Dziennika Bałtyckiego. Wejherowski Szpital na przykład ma terminy bardzo odległe, poradnia okulistyczna pacjentów w trybie pilnym, uwaga, jeszcze raz podkreślę, w trybie pilnym przyjmuje obecnie od października 2027 roku. Niewyobrażalne. Takie tytuły, które są wytłuszczone, które są wylidowane, no to na przykład długa droga do specjalisty, odległe terminy i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, a propos tego, co teraz Państwu zagramy, Krzysztof Zalewski zaśpiewa, lepiej już było. Oby nie było tak, że było. Oby było tak, że będzie. Tego się trzymajmy. Dziennik Bałtycki jednak o faktach, które nie są zbyt dobre. Na pierwszej i czwartej stronie długa kolejka do lekarza specjalisty.

0: Jak zwykle w poranku pan Paweł ze Starego Targu donosi o pogodzie. Chmur tam dostatek, a o wieczornym deszczu przypominają nieliczne, niewielkie kałuże. Wiatr słaby, a na termometrach 9 stopni Celsjusza, informuje nasz słuchacz. No to południe naszego regionu, to wytłumaczalne, dlaczego tam trochę cieplej niż na przykład nad samym morzem, gdzie tylko 5, 6, no może 7 stopni. I to 9 wspomniane będzie dzisiaj maksymalnie notowane w naszym regionie. 21 minut po godzinie 6, to teraz w roli głównej Adam Hebel.
1: Radiowi Kaszepści Łydźbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
2: Jesme w trakcie maturów i dzisiaj prawie letim egzamie ustnosce. Dziś o egzaminie dojrzałości w radiowych kasiepścich łódźbach. Adam Hebel, rocia baro serdeczno. Matura, tak samo so pisze jak w języku płelścim, matura. Maturzysta to maturant. I tyś je prawie stypendium dla maturanta z kasiepścigły języka. Wciora była pisuno, ta prawie matura. Ten no lepszy maturant w dunym roku może dostać taką notgroda. Na maturańce płetchodają do egzamu. Egzam, czyli egzamin. Może być pisemny, abłe gambny. Gambny, czyli ustny. Ta ci gdzie gambą łetpowiodume na pytania cię przebleziwume jako styma. To może być zamkły test, są ta ci zamkły pytania, gdzie mumę odpowiedź ABC, gdzie musimy zdecydować co prosto na jedna z tych, które są płeduny, ale są też zadania łedemkły, czyli otwarte. Tak wezdrzy prawie ten egzam z maturę w kasiepścim języku. Może da pisać je z rozmaitych przedmiotów, a jo wama życia. Niech so wama darzy, czyli powodzenia. Do uciec, Adam Hebel.
1: Radiowi Kaszepści Łydźbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
3: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
1: Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot Radia Gdańsk.
10: Wyraźnie wzmaga się ruch na zjazdach. Małomiejska z Podmiejską do traktu Świętego Wojciecha w drodze z Górnej Orunii. Armii Krajowej może nie tak bardzo przed Łostowiską, chociaż zawsze. No i Słowackiego ostatnia prosta do Niedźwiednika. Tutaj trzeba już uważać na pierwsze symptomy porannych korków. Obwodnica Trójmiasta też z niewielkimi utrudnieniami albo ostrzeżeniem przed możliwymi kłopotami, bo na jezdni w kierunku Gdyni przed Osową stoi uszkodzony autobus. No, wymusza siłą rzeczy zwężenie, ostrożność, no i lekkie spowolnienie. Buduje się wciąż korek na trakcie Świętego Wojciecha przed węzłem Lipce Południowej obwodnicy Gdańska, oczywiście w drodze z Pruszcza Gdańskiego, to już spora kolejka od dzielnicy Święty Wojciech, a na ekspresowej siódemce do zjazdu na trasę Sucharskiego w kierunku portu już jak zwykle także spowolnienie na wysokości Krępca. No, tam brakuje dodatkowego pasa do skrętu w prawo, wąskie gardło powoduje takie właśnie konsekwencje i to już w zasadzie co rano.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: tu Radio Gdańsk. Środa, 6 dzień maja, minęła 6:30.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Adam Hebel.
2: Jest akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu kierowcy, który na początku lutego spowodował poważny wypadek przy ulicy Targowej w Czersku. Kacper H. wjechał w idące chodnikiem 32-latkę z 8-letnią córką. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Jak się później okazało, w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Poszkodowane były operowane w szpitalu, doznały licznych obrażeń. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów. Do dziś jest w areszcie. Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i ucieczkę grozi mu do 16 lat więzienia. Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku poszukują wolontariuszy. FETA to jeden z największych i najważniejszych tego typu festiwali w Polsce. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie odbędzie się między 9 a 12 lipca. Aby zostać wolontariuszem, trzeba mieć ukończone 16 lat. Dużym atutem jest znajomość języków obcych. Chętni mogą się zgłaszać do 7 czerwca poprzez stronę internetową wolontariatgdańsk.pl. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Rozwój kolei metropolitalnej na obszarze aglomeracyjnym Trójmiasta został wpisany do wykazu prac rządu. Program ma umożliwić ubieganie się o finansowanie budowy linii kolejowej na odcinku Gdańsk-Śródmieście - węzeł Kowale przy udziale środków unijnych. Szacunkowy koszt programu wynosi ponad 2 miliardy złotych, z czego 1,5 miliarda ma pochodzić z funduszu kolejowego, 500 milionów złotych z funduszy unijnych, a około 352 milionów złotych stanowić będzie wkład samorządów. Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Planowany termin przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2026 roku.
1: Pogoda.
0: Od 5 do 7 stopni teraz na termometrach, do tego dużo chmur i opady deszczu. Opady deszczu będą pojawiać się przez cały dzień praktycznie, do tego nie więcej dzisiaj niż 9-10 stopni maksymalnie. Wiatr wieje północny, umiarkowanie.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Dwie minuty po wpół do siódmej.

0: Za 23 minuty godzina 7 Radio Gdańsk, informacja drogowa.
1: Z obwodnicy Trójmiasta, a więc ważna od pana Darka, który pisze o spowolnieniu na nitce w kierunku Gdyni od węzła Matarnia. Na odcinku około 2 km tracimy do 3 minut. Uszkodzony samochód na poboczu, częściowo zajęty prawy pas, a kolejny uszkodzony samochód, tym razem dostawczy, na poboczu przed węzłem Osowa, również w kierunku Gdyni. Ten bardziej wystaje z pobocza, ale przejazd płynny, o tym pisze nasz słuchacz. Bardzo za te wieści dziękujemy, a więc jeżeli mijają państwo węzeł Lotnisko i jadą w stronę północy, no to proszę spodziewać się małego, ale jednak korka.
0: A informację przekazywał Sebastian Kwiatkowski, nasz radiowy ekspert, jeśli chodzi o drogi i motoryzację. No to Sebastianie, słuchaj teraz wraz z naszymi słuchaczami, którzy pewnie też będą robić oczy szerokie z wrażenia, albo nawet otwierać usta, bo to jest rzecz niesamowita. Taksi bez kierowcy już jadą. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. To jest Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie. Okazuje się, że taka firma, która dostarcza tysiące aut dla takich tanich przewoźników taksówkarskich w Polsce, chce wprowadzić automatyczne, autonomiczne pojazdy nie tylko na rynki europejskie, ale także w Polsce oczywiście też się mają pojawić. Co o tym sądzisz?
1: Jestem sceptyczny, bo mało testowane w polskich realiach, no ale jeśli takie są zapowiedzi, no kto wie.
0: 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów. No to jest 1/3, tak? Ale mamy doświadczenia z autonomicznych pojazdów, chociażby wśród tych, które poruszają się pomiędzy w Oliwie, tak?
1: No tak, autobus jeździł do ZOO rzeczywiście, ale to była jedna droga w dość uspokojonym ruchu i przewidywalna. No, jednak ruch drogowy jest dużo bardziej
0: wydaje mi się, że na początek pewnie takie drogi będą tymi, które będą uczęszczane przez takie pojazdy, bo w przypadku sytuacji, w której to już na przykład w Chinach się dzieje, tak? Gdzie autonomiczne pojazdy poruszają się w normalnym ruchu, gdzie taki pojazd ulegnie awarii, wszystko się momentalnie tak naprawdę korkuje i całe życie umiera.
1: Z jednej strony bez testów nie ma rozwoju, a z drugiej strony mam trochę wewnętrzne przekonanie podszyte niepewnością, to nie ukrywam, że to jeszcze nie ten etap, gdzie nasza organizacja ruchu pozwala na takie wynalazki. Chociaż życie to zweryfikuje.
0: Życie to zweryfikuje, a niech podsumowaniem i puentą tej dyskusji będzie to, co dzisiaj czytamy w Rzeczpospolitej na zakończenie tego wprowadzenia do artykułu. Powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach, mówią eksperci, to już nie kwestia czy, ale kiedy. Radio Gdańsk za 20 minut, godzina 7, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Budzimy się wspólnie w środę w kalendarzu, 6 dzień maja, na zegarach za 27. A to Escobar.

Za chwilę o błędach językowych. Nasza oczywiście para ekspertów, pani doktor i pan redaktor. A gdybym chciał zaanonsować temat tego, o czym będą mówić, to bym powiedział, że za chwileczkę w radyjku, w programiku porannym, drodzy państwo, coś bardzo interesującego. Posłuchajcie, będzie radośnie, będzie wesoło, bo będzie o zdrobnieniach.

0: To ja będę za 1,5 godziny.
1: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
2: Daj mi tą książkę.
3: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, zdrabniać czy nie zdrabniać? Oto jest pytanie. Niektórzy twierdzą, że nic ich tak nie drażni jak zdrobnienia. Swoją drogą, można im chyba pozazdrościć braku poważniejszych powodów do irytacji. Piesku, chodź do pańci!
5: W przykładzie, który pan podał, mamy dwa zjawiska. Mamy zdrobnienie i spieszczenie. Zdrobnienia słyszy się coraz częściej. Nie uciekniemy od nich, ale używajmy ich w określonych sytuacjach. Bardzo często słyszymy mamy, które mówią do swoich małych dzieci, używając właśnie form zdrobniałych. Daj nóżkę, założę ci bucik. Natomiast używanie takich form w sytuacjach oficjalnych nie powinno mieć miejsca.
4: A ta pańcia?
5: Pańcia jest już przykładem spieszczenia. Panienka nie wystarczyła, więc robi nam się pańcia. Poza tym ma ona troszeczkę inne znaczenie. I spieszczenia powinny być zarezerwowane do bardzo określonych, bardzo osobistych relacji. Używamy ich oczywiście, ale w sytuacjach zwracania się nawet nie zawsze po imieniu do osób nam najbliższych, na przykład żabciu. Niekoniecznie żabko, ale właśnie żabciu.
4: A forma odwrotna, że tak powiem, czyli zgrubienia, wstrętne babsko.
5: Tak, one są bardzo mocno nacechowane ekspresyjnie. Wtedy, kiedy chcemy wyrazić swoją irytację, to wówczas często sięgamy po zgrubienia. Albo jeżeli chcemy opisać jakąś wyjątkową wielkość przedmiotu, na przykład ależ to była ogromna grucha, zamiast ależ to była duża gruszka.
3: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Jako że o poranku to ważne, to jeszcze godzinkę państwu podam teraz za 12 niespełna minut, godzina 7, Radio Gdańsk.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
3: Ona łączy.
2: Łączy pokolenia.
3: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
4: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
5: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
6: Dasz się porwać energii rocka.
7: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
3: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
4: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
6: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
7: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
8: Reklama. Morze.
9: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
8: Jest pełne tajemnic.
9: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
10: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
9: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
10: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
11: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
12: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
11: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Reklama.
15: Na zegarach za 5,5 minuty, godzina 7, jeszcze przed 7, przed wiadomościami w Radiu Gdańsk te najświeższe informacje z dróg. 603 06 06 06.

0: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
2: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: Autopilot Radia Gdańsk.
4: Obwodnica Trójmiasta w kierunku Gdyni z utrudnieniami już przed węzłem lotnisko, węzłem Matarnia. Te korki rozpływają się przed Klukowem, do wysokości Klukowa. Tam uszkodzone auto na poboczu i stąd zwężenie kolejne na wysokości Osowej z mniejszym już w tym miejscu korkiem, ale obwodnica Trójmiasta, to jak pisze i przypomina pan Łukasz, również problemy w rejonie węzła Straszyn. Chyba chodzi o prace gwarancyjne, ale przeciągające się i mam wrażenie, że zbyt długo zdecydowanie, bo nie da się zjechać na Straszyn od strony Gdyni. Takie są państwa relacje. Drogowcy utrzymują, że jedyna relacja braku możliwości zjazdu na Straszyn dotyczy jadących przez węzeł Gdańsk Południe od strony Elbląga, od strony Żukowa z trasy metropolitalnej i z obwodnicy zachodniej od strony Gdyni. Podobno zjazd jest możliwy. Jak to wygląda w praktyce? Być może odrobinę inaczej, no w każdym razie Straszyn z niepełnym dostępem od strony obwodnicy Trójmiasta i trwa już to przez dłuższy czas. Kolejny raz brak oznakowania w sprawie wyznaczonych objazdów, o tym pisze pan Łukasz. Trzeba jechać na węzeł Lipce bądź na węzeł w Lublewie, w samym Straszynie, bez utrudnień w Gdańsku Armii Krajowej, w Zatorze od Jabłoniowej. Bardzo za ten komplet wiadomości dziękujemy. No dodajmy, że na zjazdach już dzieje się sporo. Armii Krajowej od węzła Jabłoniowa Słowackiego od połowy lasu spacerowa na całej długości toczy się w swoim stylu.
0: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
2: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Tu Radio Gdańsk, minęła godzina 7.
6: Radio Gdańsk.
5: Wiadomość. Adam Hebel.
7: Odroczono o miesiąc przewód sądowy w sprawie byłej dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Malborku. Prawie 30 maturzystów podeszło do egzaminu z języka kaszubskiego, 10 z nich poza województwem pomorskim. Katastrofa samolotu podczas gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim.
8: To doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotu.
7: W sporcie Arsenal pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił proces odwoławczy w sprawie byłej dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Malborku Katarzyny P. w R. W pierwszej instancji została ona skazana na 1,5 roku więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku planowano wczoraj ogłoszenie wyroku w procesie odwoławczym wobec byłej dyrektor. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożył adwokat oskarżonej. Sąd jednak poinformował, że proces zostanie wznowiony, a rozprawa została odroczona do 9 czerwca. Przypomnę, według prokuratora od października 2018 roku kobieta miała delegować pracowników domu do prac na

0: swojej posesji, zlecając między innymi sprzątanie, koszenie trawników czy opiekę nad członkiem jej rodziny. Dla celów prywatnych, jak twierdzi prokuratura, miała użytkować służbowy samochód. Zarząd Morskiego Portu Gdynia planuje w czerwcu otwarcie ofert na wybór partnera prywatnego budowy portu zewnętrznego. Inwestycja warta ponad 5 miliardów złotych ma zostać ukończona w 2031 roku. Roboty budowlane w zakresie falochronów zostaną rozpoczęte w połowie roku. To kluczowy element, który umożliwi późniejszą budowę właściwego pirsu. Spółka podkreśla, że powodzenie inwestycji jest ściśle powiązane z terminową realizacją infrastruktury lądowej przez państwo. Kluczowe znaczenie ma budowa Drogi Czerwonej oraz modernizacja linii kolejowej nr 201. Projekt portu zewnętrznego to największa inwestycja w historii gdyńskiego portu. Planowana wartość zasadniczej części inwestycji przekracza 5 miliardów złotych, jednak ostateczna kwota zostanie doprecyzowana po otwarciu ofert od inwestorów. 28 osób zdawało maturę z języka kaszubskiego, z czego na Pomorzu 18, wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku najwięcej było kaszubskich maturzystów w Brusach, 4, u nas w Kartuzach 3, zaznacza dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach Justyna Juńska-Nacel.
1: Zawsze są maturzyści, którzy przystępują do tego egzaminu. Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku i kolejnych będzie tych maturzystów więcej, bo od września ruszają stypendia kaszubskie. Uczniowie będą otrzymywać stypendia za uczestnictwo w zajęciach z języka kaszubskiego, co na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli więcej maturzystów.
2: Jeśli chodzi o przyszłość, to też zależy od tego, jak pójdą mi główne matury. Jednak myślę coś w tym kierunku, żeby wiązać z tym przyszłość. W swój sposób jest to jednak sprawdzenie się. Przygotowałam się na to, to poznałam dużo dzieł i też ćwiczyłam ten język, bo jednak dużo czytałam. Cieszę, bo jest to przygotowywanie z jednej strony na dyktant.
3: Była to taka mała godzinka. Udało mi się to zrobić, bo tematy były naprawdę fajne, takie współczesne.
0: Mówiły Agata Cieszyńska i Michalina Stenka, maturzystki z Kartuz. Tradycyjnie najlepszy maturzysta z języka kaszubskiego podczas dyktanda kaszubskiego otrzymuje nagrodę pieniężną. W zeszłym roku było to 15 tysięcy złotych.
4: Radio Gdańsk, w centrum wydarzeń.
0: Prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Samolot typu dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy, gdzie strażacy walczą z pożarem lasu, który objął ponad 250 hektarów. W katastrofie zginął pilot maszyny. O szczegółach Michał Makowski.
5: Samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: Ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura. Przypuszczam, że też na pewno nie był to element sprzyjający działaniom z powietrza, ale...
5: Na miejscu katastrofy dromadera rano pojawi się prokuratura oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
5: Samolot gaśniczy, który wspomagał działania lubelskich strażaków, należał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
0: Lasy Państwowe oraz przedstawiciele rządu i innych służb składają kondolencje rodzinie zmarłego pilota.
8: Teraz o sporcie w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski.
9: Arsenal zachował status drużyny niepokonanej i jako pierwszy zameldował się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów po remisie w Madrycie przed tygodniem. Wczoraj pokonał Atletico u siebie 1-0. Jedyną bramkę zdobył w 45 minucie Bukayo Saka. Arsenal zagra w finale drugi raz w historii. Przed 20 laty przegrał z Barceloną 1-3. Tym razem zmierzy się z lepszym z pary Bayern Paris Saint-Germain. Przed tygodniem w Paryżu obrońcy trofeum wygrali 5-4. 17 milionów euro za Jakuba Kiwiora. Porto zdecydowało się na transfer definitywny wypożyczonego na ten sezon z Arsenalu reprezentanta Polski. Kwota transferu może wzrosnąć o kolejne 5 milionów, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów, a kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku. W sobotę Porto, którego piłkarzami są także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie tytuł mistrza Portugalii. Polscy hokeiści doznali drugiej porażki w trzecim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Przegrali z faworyzowanym Kazachstanem 2-3, dla którego było to trzecie zwycięstwo. Wynik otworzył w drugiej minucie Patryk Wronka, a zamknął w 60. Patryk Krężołek. W pozostałych wczorajszych meczach Japonia po dogrywce wygrała z Litwą, a Ukraina z Francją. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 3-2. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali trzeci raz AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82 i jako pierwsi awansowali do turnieju Final Four Euroligi, który odbędzie się w Atenach między 22 a 24 maja. Olympiakos do turnieju Final Four awansował piąty raz z rzędu i 15 w historii. W pozostałych parach ćwierćfinałowych HPL Tel Awiw przegrywa z Realem Madryt 1-2, Panathinaikos z Ateny z Walencją, Fenerbahce Stambuł z Żalgirisem Kowno prowadzą po 2-0.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
12: Termometry o poranku wskazują od 6 do 8 stopni Celsjusza, a do 8-9 stopni temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie. Do tego dużo chmur, okresami intensywne opady deszczu i wiatr wiejący z północy. Umiarkowanie ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
12: Artur Seroga zza konsolety, sprzed mikrofonu.
14: Sebastian Kwiatkowski.
12: Tamasz Galiński, dzień dobry, witamy Państwa i rozpoczynamy kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Na drogach dosyć trudno, jeśli chodzi o węzeł południe szczególnie.
14: A zwłaszcza tak, obwodnica Trójmiasta te korki w stronę Gdyni związane z awariami, no i ograniczony zjazd na Straszyn od strony Gdyni.
12: Ale jesteśmy na posterunku Radio Gdańska, 8 minut po 7, dzień dobry.

0: Reklama. Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
1: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
2: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
3: Castorama Kowale. Już od środy 6 maja za każde wydane 2000 zł na płytki i produkty łazienkowe zwracamy aż 300 zł na kupon. Akcja trwa do 18 maja. Regulamin w sklepie i na castorama.pl. Zapraszamy do Castorama Kowale, ulica Glazurowa 5.
4: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
0: Reklama.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
6: Leon Grześniak, drodzy Państwo. Koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Jutro, nie to jutro, dopiero będzie czwartek, to pojutrze. W piątek rzeczywiście o godzinie 19.05 na antenie Radia Gdańsk, ale przede wszystkim w naszym studiu imienia Janusza Hajduna. Ten młody artysta, utalentowany niezwykle, zaśpiewa swoje piosenki. I ja nie pytał będę Państwa o nic, bo o to też nie będzie prosił artysta. Wystarczy po prostu zadeklarować ochotę udziału w tym koncercie, a wybierzemy kilka osób, które będą mogły przybyć z towarzyszami na ten koncert niezwykły.

0600 3060606, nasz numer SMS-owy. Nie pytamy Państwa o nic, chcemy tylko deklaracji takich konkretnych pod tym numerem SMS-owym, że Państwo chcą na tym piątkowym koncercie się pojawić. Radio Gdańsk.

Radio Gdańsk 603-0606-06 to nasz numer SMS-owy. Leon Krześniak wybrzmiewa powoli z kompozycją Nie pytaj, a my Państwa zapraszamy do udziału w tym koncercie. To przypomnę, piątek 19.05 w ramach cyklu Horyzonty Muzyki. Ten artysta w naszym studiu koncertowym i na antenie Radia Gdańsk. Zapraszam i polecam. Teraz 18 minut po godzinie 7. Za chwilę po piosence od Jackie Mer będzie spotkanie Eweliny Potockiej z dietetykiem pediatrycznym Michałem Kaźmierczakiem o warzywkach jedzonych przez dzieciach.

0: Dzisiaj w cyklu Błędy językowe pani doktor Kamińska i Tomasz Olszewski rozmawiali o zdrobnieniach uległym temu i przed kilkoma minutami anonsując spotkanie Eweliny Potockiej z dietetykiem pediatrycznym powiedziałem, że rozmowa będzie o warzywkach. Przepraszam Państwa bardzo, o warzywach oczywiście i dzieci będą oczywiście w roli głównej, a teraz Ewelina Potocka i Michał Kaźmierczak w cyklu Młynie Jadek.
1: Mój niejadek.
2: Dziś w audycji Mój niejadek temat rzeka i temat, który nigdy się nie kończy, a mianowicie dzieci i warzywa. To jest trudna relacja, nie zawsze opierająca się na serdecznych emocjach, wręcz przeciwnie. Często jest tak, że po prostu dzieci i warzywa się nie lubią. To znaczy warzywa pewnie dzieci lubią, ale dzieci warzywa już niekoniecznie. Rodzice szukają sposobów, by jakoś warzywa w obiedzie przemycić. Na kanapce, na kolację, na śniadanie. Czy warto ukrywać warzywa w jedzeniu? I jak skutecznie zachęcać do jedzenia warzyw? Surowych czy też gotowanych?
3: Najbardziej lubię jeść na dasze banany. To są smaczne.
4: Wielu rodziców, którzy przychodzą do mnie na konsultacje, stosuje tak zwaną strategię przemycania warzyw. Przemycają je na przykład w sosach, gdzieś tam zblendowane, w ciastach. Choć krótkofalowo zwiększa to podaż witamin u dziecka, długofalowo jest to strategia edukacyjnie dosyć ryzykowna. Jeśli dziecko zje szpinak ukryty w naleśniku, jego mózg nadal nie wie, jak smakuje i wygląda szpinak. Co gorsza, jeśli dziecko odkryje to nasze oszustwo, pojawia się lęk przed jedzeniem i utrata zaufania do rodzica, który po prostu mnie oszukuje.
2: Proszę już więcej nie mówić.
4: Zamiast ukrywać warzywa, powinniśmy eksponować je w sposób atrakcyjny. Naukowo udowodniono, że dzieci chętnie jedzą warzywa, które same pomogły przygotować lub które mają ciekawą formę wizualną. Warto na przykład zastosować metodę wielokrotnej tekstury, czyli tą samą marchewkę podajemy dziecku jako surowe słupki, jako pire z marchwi, czy pieczone talarki na przykład z miodem. Każda z tych form aktywuje trochę inne receptory smaku i zapachu. Pamiętajmy też o tak zwanym zjawisku modelowania społecznego, czyli jeśli rodzice z apetytem jedzą sałatkę, szansa na to, że dziecko również po nią sięgnie, rośnie o spokojnie 10%. Warzywa nie mogą być karą przed deserem po obiedzie, tylko powinny stać się naturalnym elementem krajobrazu na stole.
2: Czyli powiedzenie zjedz warzywa, a będzie deser jest złe.
4: Absolutnie.
0: Miniam, 24 minuty po godzinie 7. Radio Gdańsk, dziękujemy. To była Ewelina Potocka i Michał Kaźmierczak, dietetyk pediatryczny. A to już Wiktor Deduła.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz telewizję Gdańsk.
6: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
7: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
6: i Tomasz Sieliwończyk.
7: Telewizja Gdańsk.
6: Jesteśmy dla Was.
8: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
2: Reklama.
9: Tu Radio Gdańsk, jeszcze przed 19:30 informacje dla kierowców.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Autopilot Radia Gdańsk.
14: Zgodnie z rosnącym ruchem rośnie także korek na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Zator tak na dobrą sprawę zaczyna się między węzłami Karczemki i lotnisko, a kończy przed węzłem Owczarniak. To wszystko konsekwencje uszkodzonego pojazdu, dużego ruchu. No i taki mamy efekt. Południowa obwodnica Gdańska ze spowolnieniami przed węzłem Lipce i przed zjazdem na port, na trasę Sucharskiego w stronę portu. Efekt to dużego ruchu, no i ograniczonej przepustowości węzła. Gdańsk port, także od strony Pruszcza spory ścisk od dzielnicy Święty Wojciech. Przypominam, brak z możliwości zjazdu na Straszyn od strony Gdyni. Prace naprawcze gwarancyjne, utrzymaniowe, różnie to drogowcy nazywają. Konsekwencja jest taka, że trzeba szukać alternatyw, a oto kiepsko o poranku. Te roboty też się niestety przedłużają. Armii Krajowej od węzła Jabłoniowa Słowackiego już od górnej części leśnego odcinka Spacerowa na całej długości. Tak to wygląda, jeśli chodzi o poranne korki. W Gdyni Chwaszczyńska, Chwaźnieńska nie wyglądają najgorzej. Na Kwiatkowskiego zator od Leszczynek do zwężenia przychudniczej. To także nie jest źle. Dojazd do portu przez Bosmańską, Śmidowicza, Dąbka, Unruga nie wygląda najgorzej, choć na Śmidowicza jak zwykle o poranku spore zatory do ronda.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Tu Radio Gdańsk, minęła 7.30.
15: Radio Gdańsk.
2: Skrót wiadomości.
9: Adam Hebel.
13: Zwolnienia grupowe po raz kolejny w powiecie słupskim. Tym razem pracę może stracić nawet 170 osób. Związki zawodowe alarmują, że fabryka Famarol, która jest jednym z najstarszych w Polsce producentów maszyn rolniczych, w całym kraju planuje zwolnić nawet 300 osób. Jeszcze w maju firma Marcos spod Słupska ma zamiar zwolnić 150 osób. Z kolei 96 pracowników już straciło pracę w spółce Hexagon zajmującej się produkcją zbiorników gazowych. Coraz bliżej remontu zabytkowych chat rybackich przy ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie. Gdańskie Nieruchomości poznały właśnie oferty w przetargu na projekt inwestycji w stuletnim zabytku. 3 z 4 ofert mieszczą się w nieco ponad milionowym budżecie inwestycji. Morski Oddział Straży Granicznej zaprasza na jutrzejszy dzień otwarty. Będzie okazja do rozmów z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Zaprezentowany zostanie sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań do zadań specjalnych na wysokości, do prac podwodnych i do działań na morzu. Będzie okazja zobaczenia łodzi bojowej oraz sprzętu i uzbrojenia bojowego. W programie dnia otwartego są także zajęcia na strzelnicy MOSK z podstaw użytkowania broni palnej, przyjmowania postaw strzeleckich, a także oddawania strzału z użyciem amunicji szkolnej. Morski Oddział Straży Granicznej przy ulicy Oliwskiej 35 w Gdańsku będzie można odwiedzić w czwartek między godziną 10 a 14. Wstęp jest wolny.
2: Pogoda.
9: Od 6 do 7, 8 stopni teraz na termometrach i tak naprawdę to już powoli zbliżamy się do tej górnej granicy, którą dzisiaj zobaczymy, zanotujemy na termometrach, bo 8-9 stopni według synoptyków dzisiaj maksymalnie, do tego dużo chmur i opady deszczu, miejscami intensywne. Jeśli chodzi o wiatr, to umiarkowanie wieje z północy, a ciśnienie zatrzymało się na poziomie 1009 hektopaskali.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
9: 3 minuty po 7:30. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie Kranie Orkiestra 2026. Nareszcie, za 25 minut, godzina 8. Cytowałem dzisiaj o poranku fragment artykułu z Rzeczpospolitej o tym, że autonomiczne taksówki wyjadą na polskie ulice i że to się stanie nawet może w tym roku. Pani Gosia na ten temat się odnosi w swoim SMS-ie. Z autonomicznych taksówek korzystałam w ubiegłym roku w San Francisco, a w tym roku w Los Angeles, bo było bardzo sprawnie i sprytnie poruszało się po tych aglomeracjach, więc jestem na tak, pisze nasza słuchaczka. 603-060606, nasz numer SMS-owy. Rzeczywiście Rzeczpospolita podaje, że taksówki autonomiczne wyjadą, no bo to jest takie tak naprawdę obowiązujące w całej Europie, bo nie pytanie kiedy, tylko nie pytanie czy w ogóle, tylko kiedy po prostu pojawią się na ulicach. Za 24:08.

0: cały lepiej się.
1: Mieszkamy w mieście uznawanym do niedawna za najlepsze miejsce do życia w Polsce. Niestety od czasu reaktywacji nieużywanej przez ponad dwie dekady strzelnicy nasze życie zaczęło się zmieniać. Zamieniło się wręcz w koszmar, mówi Krzysztof, mieszkaniec Gdyni, sąsiadujący z sopocko-gdyńską strzelnicą i właśnie z tego miejsca dobiegają ze strzelnicy położonej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym takie odgłosy, które nie pozwalają spokojnie mieszkańcom w tej okolicy żyć i mieszkać. Strzelnica w Parku Krajobrazowym to jest dodatek trójmiejski do wyborczej. Mieszkańcy jesteśmy zmęczeni i rozdrażnieni. Mają dość, skarżą się na nawracające bóle głowy, problemy ze snem i zdenerwowanie, ale właściciel obiektu odpowiada, że działa w zgodzie i na podstawie przepisów. Do miasta wpłynęły dwie petycje w sprawie strzelnicy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Na koniec komentarz w tym artykule biologa, który przygląda się sprawie od dłuższego czasu i mówi tak, każda strzelnica w Polsce jest problematyczna i generuje konflikty. Dodaje, że właściciel powinien zminimalizować oddziaływanie obiektu na ludzi i środowisko, ale zdaniem Konrada Bidzińskiego w tym przypadku kontrowersje budzi lokalizacja po prostu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym tego miejsca, ale czy nie mniej kontrowersyjne jest stawianie kolejnych budynków w okolicy i organizowanie imprez masowych w TPK? W tych sytuacjach nikt nie protestuje. Dlaczego? Dlatego warto przy okazji tego konfliktu zastanowić się, czy strzelnica jest rzeczywiście największym zagrożeniem dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, komentuje biolog w artykule dodatku Trójmiejskiej Wyborczej. Za 16 minut 8.

0: One Day. Dzisiaj środa, 6 dzień maja, za 12 minut godzina 8, to teraz zobaczymy, co wydarzyło się w tym właśnie dniu lata temu. Daniel Wojciechowski to sprawdza w kalendarium historycznym.
1: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
2: 98 lat temu, 6 maja 1928 roku, do służby wszedł szkuner szkolny ORP Iskra. Portem macierzystym jednostki była Gdynia. Po II wojnie światowej Iskra powróciła do Gdyni w roku 1948. Do 1974 roku odbywała rejsy z podchorążymi Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej oraz elewami Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Żaglowiec oprócz Morza Bałtyckiego obecny był na Morzu Północnym, Morzu Barentsa, Morzu Śródziemnym i Oceanie Atlantyckim. Po wycofaniu ze służby okręt zezłomowano w 1981 roku. Natomiast 210 lat temu, 6 maja 1816 roku, w całym państwie pruskim, w tym również w Gdańsku, wprowadzono gruntowną reformę systemu miar i wag. Dotychczasowe jednostki regionalne zastąpiono metrami, kilometrami i litrami, co miało ujednolicić obrót handlowy.
1: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
0: Dziękujemy. Tyle Daniel Wojciechowski, Radio Gdańska, za 11 minut, godzina 8.
3: Kampania społeczna.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
5: Muzyka się czuje.
6: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
7: Klasyka z energią jutra.
5: Poczuj puls hip-hopu.
8: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
7: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
6: Zanurz się w bluesie.
5: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
7: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
6: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
9: Reklama.
10: Mówią, że czas to pieniądz.
11: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
10: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
11: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
10: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
12: Morze.
13: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
12: Jest pełne tajemnic.
13: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
12: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
13: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
12: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
16: bezpiecznie.
15: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
23: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
22: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
23: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
22: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
23: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
22: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
23: Zapraszam.
24: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
22: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
25: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
22: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Reklama.
26: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
0: Radio Gdańsk, poranne, środowe. 6 dzień maja w kalendarzu, teraz za niespełna 6 minut, godzina 8, jeszcze przed 8, przed wiadomościami, informacje z dróg w autopilocie. Numer do autopilota 603 06 06 06.

0: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i Mi.
2: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: Pilot Radia Gdańsk.
4: Problemów wyraźnie przybywa. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda ulica Słowackiego w Gdańsku. Leśny odcinek od samego szczytu, zakorkowany wraz z aleją żołnierzy wyklętych aż do Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Natomiast problem również w górę od połowy lasu do obwodnicy Korek, no bo na ekspresówce uszkodzone auto blokuje jeden pas w kierunku Gdyni, no i ruch się także wyraźnie spiętrza, a więc dojazd do obwodnicy Słowackiego w górę jest mocno utrudnione. Jeśli chodzi o pozostałe zjazdówki Armii Krajowej, już nie od Jabłoniowej, a od Leszczynowej, dawno tak długiego zatoru nie obserwowaliśmy. Świętokrzyska do Niepołomickiej od Kowal, od Staropolskiej w Kowalach, także Starogardzka od Borkowa z wyraźnym zatorem do Straszyna. Przypomnijmy, na węzeł Straszyn od strony Gdyni trudno jest zjechać. Prace utrzymaniowe tam trwają, one się niestety, ale przedłużają. Południowa obwodnica Gdańska w ścisku w drodze do zjazdu na trasę Sucharskiego od strony Straszyna, a jakże od Pruszcza Gdańskiego, od dzielnicy Święty Wojciech, dojazd do węzła Lipce zakorkowane, okolice Łęgowa na szczęście i ronda węzła Rusoci na autostradę A1 wyglądają nieźle. Jeśli chodzi o pozostałe gdyńskie zjazdówki, Chwaszczyńska z Wielkopolską z umiarkowanymi utrudnieniami, Chwaszczyńska także więcej korka niż płynnej jazdy, to prawda, ale nie ma mowy o paraliżu w przypadku Kwiatkowskiego, też spowolnionej za sprawą zmian przy hutniczej korek od granicy lasu i obszaru zabudowanego w Leszczynkach. Morska stoi od Swarzewskiej do estakady, hutnicza praktycznie od Puckiej, także w korku. Nieźle na Janka Wiśniewskiego odpuściły zatory na Śmidowicza i Bosmańskiej.
0: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i Mi.
2: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Tu Radio Gdańsk, środa, 6 dzień maja, minęła godzina 8.
6: Radio Gdańsk. Wiadomości.
5: Adam Hebel.
7: Negatywne opinie wojewody w sprawie poszerzenia granic Tczewa i gminy Ustka.
8: Według przedstawionych danych przez gminę Tczew mogłaby stracić ona około 18,5% mieszkańców.
7: Właścicielka przedszkola z Człuchowa pobierała podwójną dotację z miasta na dzieci. Uznano ją za winną. Co dziesiąty pasażer w Gdyni jeździ na gapę. Przyjrzymy się danym Zarządu Komunikacji Miejskiej. A w sporcie piłkarze Arki mają nowego dyrektora sportowego. Zarówno miasto Tczew, jak i gmina Ustka z negatywnymi opiniami w sprawie zmiany granic administracyjnych. Pomorski Urząd Wojewódzki skierował swoje pisma w tych sprawach do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W obu przypadkach brano pod uwagę konsultacje społeczne, informuje Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz.
8: Według przedstawionych danych przez gminę Tczew mogłaby stracić ona około 18,5% mieszkańców, co wydaje się dość znaczącym ubytkiem dla gminy Tczew. W przypadku przyłączenia wnioskowanych terenów do miasta Tczewa, tutaj planowane dochody zwiększyłyby budżet około 1%, natomiast jeżeli chodzi o ubytek dla gminy, byłoby to już 5,5% i kwotowo w 2027 roku szacowana kwota ubytku dla gminy Tczew to ponad 20 milionów złotych, a w już 2030 byłoby to blisko 27 milionów.
7: Kolejnym zagrożeniem ma być także skomplikowanie sytuacji związanej z planowaniem przestrzennym i potencjalnymi inwestycjami w gminie Ustka. Wskazano na próbę odwrócenia niedawnej zmiany granic, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Roxana B., właścicielka przedszkola z Człuchowa, jest winna oszustwa. Kobieta była oskarżona o wyłudzenie z kasy miasta 217 tysięcy złotych dotacji oświatowej. W sprawozdaniu z lat 2024-25 przedszkole otrzymało podwójną dotację na dzieci, które, jak wykazało,

0: No, miały jednocześnie chodzić i do żłobka, i do przedszkola. Nieprawidłowości wykazała kontrola samorządu. Roxana B. dobrowolnie poddała się karze. Sąd okręgowy w Słupsku złagodził wyrok. Oskarżona otrzymała karę 12 tysięcy złotych grzywny, mówi sędzia Daniel Żegunia.
1: Myślę, że sam fakt tego, że pani oskarżona w dniu dzisiejszym zasiada na ławie oskarżonych, jest dla niej wystarczającą nauczką na przyszłość, żeby już nigdy więcej nie dopuszczać się tego typu czy też podobnych zachowań. Wydaje się, że samo przeprowadzenie postępowania ma charakter socjalizacyjny.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Na kilkadziesiąt tysięcy złotych zadłużeni są najwytrwalsi gdyńscy gapowicze, wynika z danych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Problem z osobami podróżującymi autobusami i trolejbusami na terenie miasta bez ważnego biletu jest spory. Taki proceder uprawia co dziesiąty pasażer. W ubiegłym roku nasi kontrolerzy nałożyli około 20 tysięcy opłat dodatkowych na gapowiczów, mówi dyrektor gdyńskiego ZKM-u Hubert Kołodziejski.
2: Mniej więcej 6 tysięcy to są opłaty gotówkowe, które są uiszczane bezpośrednio kontrolerowi biletów, natomiast około 14 tysięcy to są opłaty kredytowe. Jeżeli mówimy o tak zwanym wskaźniku ściągalności tych opłat, to w przypadku tych opłat kredytowych ten poziom utrzymuje się na przestrzeni ostatnich kilku lat na poziomie około 50%, czyli co drugą opłatę udaje nam się zwindykować.
0: Dodam, że w Gdyni opłata dodatkowa za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu wynosi 300 zł. Płacąc ją od razu u kontrolera lub w ciągu 7 dni od wystawienia, rabat wynosi odpowiednio 50% i 30%.
3: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
0: Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu, zapowiedział to premier Donald Tusk. Szczegóły w relacji Małgorzaty Naukowicz.
4: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
4: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
6: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
4: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
7: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. To należy go uchwalić i pracować nad kolejnym. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy, dlatego że chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana.
4: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie.
0: Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane.
8: O sporcie w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski.
9: Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Niestety ta konkurencja nie jest olimpijską. Francuska Cédrine Kerbaol po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch, która dojechała do mety jako 16. 11. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej plasuje się na 12. pozycji z 18-sekundową stratą. Piłkarze Arsenalu zachowali status niepokonanych w bieżącej edycji Ligi Mistrzów i znakomitą postawę zwieńczyli awansem do finału. Po remisie przed tygodniem w Madrycie pokonali wczoraj Atletico u siebie 1-0. To był 14. mecz Londyńczyków i 11. zwycięstwo. Dziś o 21:00 w Monachium zmierzą się Bayern z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz w Paryżu mistrzowie Francji wygrali 5-4. Legia Warszawa poważnie osłabiona na finiszu rozgrywek Ekstraklasy. Z powodu urazów doznanych w ostatnim meczu z Widzewem Łódź do końca sezonu nie zagrają Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca. Ten pierwszy w 42. minucie opuścił boisko z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowych. Wszołka zastąpił Reca, który po niespełna 20 minutach także opuścił boisko z urazem stawu skokowego. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje 11. miejsce w tabeli, ale nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Ma tylko 4 punkty przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem. Z obiema drużynami zagra w dwóch najbliższych kolejkach Lechia. W najbliższą sobotę o 14:45 w Łodzi, a następnie w niedzielę 17 maja o 17:30 na Polsat Plus Arenie podejmie Legię w Gdańsku. Zainteresowanie tym spotkaniem jest olbrzymie. Sprzedano już 18 tysięcy biletów. Przedostatnia w tabeli Arka Gdynia ma nowego dyrektora sportowego. Welko Nikitowicza zastąpił Tomasz Wichniarek. Związany z Poznaniem, kierował skautingiem w Lechu i zarządzał zarządzał Wartą, odpowiadając za kwestie sportowe. Przed 6 laty przeniósł się do Łodzi, by odpowiadać za kwestie sportowe, scouting i transfery w Widzewie. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Posiada licencję trenerską UEFA A.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Termometry teraz wskazują od 7 do 9 stopni Celsjusza i to już w wielu miejscach maksimum, które dzisiaj zanotujemy. 1009 hektopaskali na barometrach. Jeśli chodzi o pogodę, no to Państwo wyglądając przez okno wszystko widzą dużo chmur, pochmurno przez cały dzień i możliwe nie tylko przelotne, ale i intensywne opady deszczu. Do tego jeszcze wiatr, który z północy wieje umiarkowanie.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
14: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
13: Artur Seruga zza konsolety, sprzed mikrofonów
15: Sebastian Kwiatkowski,
13: Tomasz Galiński. Dzień dobry, witamy Państwa w środę, 6 dzień maja w kalendarzu, na zegarach 8 minut po godzinie 8.

0: Tu Radio Gdańska. 11 minut po godzinie 8. Kuba Kołgo pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaanonsujemy spotkanie po 8.30. Kto będzie twoim gościem i o czym rozmawiać będziecie?
1: Dzisiaj naszym gościem będzie Tomasz Rakowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańskiej Radzie Miasta, więc trochę tematów lokalnych, trochę o planowaniu przestrzennym w mieście porozmawiamy, ale parę innych tematów się również pojawi. Porozmawiamy między innymi na przykład o tym, czy Andrzej Duda jest internetowym trolem, tak określił go rzecznik rządu Adam Szłapka w związku z różnymi wpisami, które w internecie publikuje były prezydent. No i ciekawe, czy to ocena czysto polityczna,
0: czy prawdziwa.
1: Czy prawdziwa, zobaczymy, co o tym powie nasz gość.
0: Czekamy zatem na tę rozmowę. Przypomnę, po 8.30 Tomasz Rakowski z PiS, a rozmawiać będzie Kuba Kaługa, który już na to spotkanie zaprasza państwa 12 minut po godzinie 8.
2: Reklama. I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
3: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
2: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
4: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
5: Skończyły się żarty.
4: Mam i Bukartyk.
5: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
6: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
7: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
8: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
6: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
9: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
10: Chcę tak dalej.
2: Reklama.
11: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Prawie kwadrans po 8.00.

18 minut po godzinie 8, Radio Gdańsk, 603-0606-06, nasz numer SMS-owy. Dziękujemy za wszystkie SMS-y, za wszystkie WhatsAppowe informacje od tych z Państwa, którzy chcą wybrać się na koncert Leona Krześniaka. Kolejna okazja, żeby takie zaproszenia zdobyć w popołudniowym programie po godzinie 15. A ci z Państwa, którzy dzisiaj rano zdobyli te zaproszenia na piątkowy koncert, który po 19.05 również na naszej antenie, otrzymają niebawem SMS-y zwrotne z zaproszeniem na to spotkanie koncertowe. Radio Gdańsk, 19 minut po 8.

0: Reklama.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
8: Radio Gdańsk, 24,5 minuty po godzinie 8. Sprawdźmy, co na drogach. To autopilot.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Pilot Radia Gdańsk.
12: Utrzymują się jeszcze korki na zjazdach z obwodnicy Trójmiasta. Przypadek słowackiego szczególnie charakterystyczny, bo od szczytu leśnego odcinka w dół mamy zator, ale w górę od połowy lasu także korek, choć na obwodnicy Trójmiasta po awarii auta już sytuacja powinna się uspokajać i ruch wygląda na dużo bardziej płynny. Być może kwestia czasu, aż ten zator się rozpłynie. Także uwaga na południową obwodnicę Gdańska. Prace drogowe tuż za zjazdem z węzła Gdańsk Południe w kierunku Elbląga powodują pierwsze wstrzymanie ruchu, drugie to już kolejka, czy też spowolnienie do zjazdu na trasę Sucharskiego. Na Sucharskiego dla odmiany dzisiaj problemów do tunelu nie ma, no ale wcześniej trzeba swoje odstać. Uwaga na Straszyn, tutaj postępujące teoretycznie prace drogowe, ale wiążące się z tym, że od strony Gdyni na Straszyn nie da się zjechać. Kierowcy zgłaszają ten problem, drogowcy twierdzą, że dzisiaj powinny się zakończyć, jak będzie. Zobaczymy. Uwaga na to miejsce. To pewne. W Gdyni uważać warto na ulicę Śmidowicza, gdzie dziś wprowadzono ruch wahadłowy na prawa nawierzchni. No ale to ważna, zwłaszcza w porannym szczycie droga, czy też wczesnoporannych godzinach. No i korki tutaj jak najbardziej także możliwe.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Minęła 8:30.
0: Gość Radia Gdańsk.
1: Gościem Radia Gdańsk jest Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska. Rozmawia Kuba Kaługa.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie przewodniczący, od polityki przestrzennej chciałbym, żebyśmy zaczęli. Jest coś takiego jak plan ogólny, który gminy muszą pouchwalać do połowy roku. Trwa uchwalanie też planów miejscowych. Ostatnia sesja Rady Miasta to kilka głosowań w tym zakresie. Jak to oceniacie, efekty tych głosowań jako opozycja w mieście?
3: Efekty są takie, że pewne plany, znaczy wszystkie te projekty, które stanęły, przeszły. Koalicja rządząca przegłosowała te projekty. W niektórych sprawach popieraliśmy te plany, w niektórych się wstrzymywaliśmy, czasami byliśmy przeciwni, więc...
2: Od czego to zależało?
3: No zależało to konkretnie od danego planu, od danej sytuacji, na przykład od tego, jak oceniamy sam ten konkretny plan, albo na przykład jak na to reagują mieszkańcy, czy składali jakieś protesty, czy te protesty były uwzględnione, czy nie, więc każda rzecz była analizowana przez nas indywidualnie. Na podstawie tego podejmowaliśmy jako klub decyzje odnośnie tych planów. My się zawsze bardzo uważnie przyglądamy tego, co miasto robi tutaj z tymi terenami, na co się zgadza, jakie wysokości dopuszcza budynków, jaką gęstość zabudowy dopuszcza. No bo nie bez kozery miasto Gdańskie jest przyokreślane mianem Republiki Deweloperów i tutaj widać, że deweloperzy bardzo często mogą sobie na bardzo dużo pozwolić, więc my jako opozycja staramy się przynajmniej te rzeczy wytknąć, w jakimś sensie wpuścić do debaty publicznej, podnieść. Natomiast koalicja rządząca i tak te plany przegłosowuje zgodnie ze swoją wolą polityczną.
2: Mm-hmm. Jedną z uchwał podjętych ostatnio też na sesji Rady Miasta to jest uchwała dotycząca takiej zgody na zawarcie przez prezydenta miasta Gdańska, przez prezydent Dulkiewicz, porozumienia z jednym z inwestorów, który działa na Maćkowych, tak można powiedzieć, na tym terenie. Są konkretne rzeczy, które miasto ma zyskać na bazie tej umowy, kiedy ona zostanie podpisana. Jak oceniacie to, co udało się wynegocjować, bo tam jest między innymi budowa szkoły podstawowej dla 700 uczniów, krytej pływalni, która w tej części miasta ma się pojawić. Też inwestycje infrastrukturalne, buspas, ścieżka rowerowa i tak dalej.
3: Tak, jest to inwestycja grupy Polmlek, więc polski podmiot to oczywiście cieszy. Cieszą te inwestycje typu szkoła, typu pływalnia, rozbudowa infrastruktury drogowej. Oczywiście. Natomiast jako opozycja i też w trakcie prac w komisjach i dyskusji na sesji, myśmy też i w trakcie naszego klubowego wspólnego myślenia o tym, myśmy doszli do wniosku, że oczywiście są to bardzo dobre rzeczy, no bo to też jest około 10%, zaraz powiem skąd to wynika, bo to jest 100 milionów tych dodatkowych inwestycji towarzyszących.
2: Tak,
3: 100 milionów. Natomiast jeżeli sobie przyjmiemy, bo to jest bardzo duża inwestycja, tam będzie tego tak zwanego PUM-u, czyli tej powierzchni użytkowej, 93 tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo w usługach będzie 5400 metrów kwadratowych, więc jeżeli sobie przyjmiemy, że sprzedaż będzie za 10 tysięcy netto, powiedzmy, ale to i tak jest rozłożone na lata, więc wiadomo, że ta cena będzie wyższa i będzie rosła, to już mamy prawie miliard złotych przychodu, więc właściwie jest to, powiedzmy, 10%, które jest oddawane w tych inwestycjach. Natomiast wiadomo,
2: to dużo czy mało? Taka dziesięcina
3: to jest
2: ze strony dewelopera
3: to jest dobra,
2: na rzecz
3: dobra
2: miasta.
3: Wartość przy takim założeniu. Natomiast tak jak mówię, te szacunki, które ja tutaj podaję, one są bardzo, no, jakbym zaniżone, no bo spokojnie można mówić o wyższych wartościach za metr kwadratowy i doskonale państwo wiecie, ile na rynku kosztują mieszkania nowe. Wiadomo, że tam trochę taniej, więc pewnie można było wynegocjować więcej, natomiast ta sytuacja jest na pewno pozytywna. Tam też pojawiały się sprzeciwy mieszkańców odnośnie wysokości tej zabudowy, odnośnie gęstości, były pewne wątpliwości, więc to wszystko uwzględniając, my tutaj się jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymaliśmy od głosu, natomiast oczywiście to przeszło głosami koalicji rządzącej, więc no tak, duży inwestor wejdzie, operacja deweloperska na lata. Bardzo dobrze, że powstanie basen, bardzo dobrze, że powstanie szkoła.
2: Mhm. Wstrzymaliście się, mimo że to jest inwestycja, która powstaje w ramach Lex Developer tak zwanego, prawa, które zostało uchwalone jeszcze przez Zjednoczoną Prawicę dobrych kilka lat temu, no i które nakładało też na zarówno inwestora, no i gminy, no taki obowiązek trochę zawarcia porozumienia.
3: Wstrzymaliśmy się oczywiście, bo to jakby nie ma znaczenia, czy to jest realizowane wedle tego prawa.
2: Ale jest zgodne z tą ustawą.
3: Tak, oczywiście, że tak. Jakby to nie podlega dyskusji. Natomiast tak samo byliśmy, nawet nie tyle, że się wstrzymywaliśmy, tylko byliśmy mocno przeciwni inwestycji realizowanej też przez uchwałę tą przez Lex Developera odnośnie Klukowa w zeszłym roku. No tam mieszkańcy bardzo mocno protestowali. Ta społeczność była bardzo przeciwna temu, żeby w Klukowie, czyli w okolicach Rębiechowa, w okolicach lotniska, żeby stawiać bloki w tej zabudowie, która jest zabudową przecież jednorodzinną, willową, niską, a tam powstaną bloki.
2: Ale nie ma się co dziwić z drugiej strony, że jeżeli jest inwestor, to wykorzystuje zapisy prawa, które są, tak, które dzięki tej specustawie, tak, trochę z pominięciem właśnie woli mieszkańców pozwalają inwestować.
3: Ale jest też miasto, które jest tak naprawdę, siedzi przy stole, jest tym negocjatorem i potrafi i powinno, mając wszystkie karty w ręku, powinno umieć negocjować więcej i bardziej, powiedzmy, skutecznie uwzględniając głos mieszkańców. Więc
2: no ale trochę ta specustawa wybiła
3: nie do końca, bo byłem na spotkaniach odnośnie Klukowa i tam po moim wystąpieniu, kiedy powiedziałem, że no właśnie przedstawiłem wszystkie argumenty, to głos zabrał kolega Bejm z Platformy Obywatelskiej i powiedział wprost, że Platforma nie przepuści uchwały w takiej tego projektu, w takiej formie, w jakim ona jest dzisiaj przedstawiona. No właśnie po to trochę, żeby zdusić ten nazwijmy to efekt polityczny, który mi się udało wtedy osiągnąć, żeby po prostu nie było tak, że Prawo i Sprawiedliwość broni mieszkańców, a nikt z obecnych na sali z Platformy będą siedzieli cicho, więc podniósł tą kwestię. No i miny zrzedły prowadzącym jakby przedstawicielom miasta i faktycznie tych poprawek musieli dokonać, więc to pokazuje, że obecna koalicja rządząca ma możliwości, ma narzędzia do tego, żeby negocjować mocniej, żeby więcej rzeczy udało się po prostu, czy to zrobić rękami dewelopera, czy zmienić warunki odnośnie tego, jak tego żądają mieszkańcy. Jest to możliwe, natomiast jeżeli miasto kapituluje i przyjmuje z radością i klaszczą w ręce wszyscy z tego powodu, że deweloper zbuduje, nie wiem, kilkadziesiąt metrów drogi, czy tam jakiś kawałek zieleńca, no to nie jest poważna polityka miejska po prostu.
2: Zakończmy ten temat na tym. Chcę pana zapytać o Biuro Obsługi Artystów. To jest takie nowe biuro, które w Gdańsku powstało. Potrzebujemy takiej instytucji?
3: Mi się skojarzyło z Biurem Obsługi Abonentów od razu, jak ten skrót gdzieś zobaczyłem. Było kiedyś coś takiego, być może dalej jest w telefoniach komórkowych. Szczerze mówiąc, jeżeli artyści sami o to prosili, bo tak rozumiem, że prosili o to, to zobaczymy, jak będzie im to służyć. To trzeba by zobaczyć, dać trochę czasu, niech to sami ocenią artyści. I mi się wydaje
2: projekt też taki innowacyjny w skali kraju.
3: Być może, ciężko mi się wypowiadać, bo też nie znam dobrze tego środowiska. Jeżeli faktycznie będzie im to pomocne w kwestiach prawnych czy jakichkolwiek innych, to dobrze, mam nadzieję, że nie jest to po prostu kolejny projekt, gdzie jacyś urzędnicy mają po prostu mieć kolejną posadę i być może zaczniemy to multiplikować na biuro obsługi kolejnych jakichś grup społecznych czy zawodowych. Ja uważam, że trzeba by zwiększyć obsadę w biurze obsługi pasażerów komunikacji miejskiej, którzy borykają się z problemami związanymi z systemem fala. To byłoby zasadne. Czy biuro obsługi artystów będzie sukcesem? Zobaczymy za jakiś czas. Myślę, że sami artyści to ocenią.
2: Poczekamy, zobaczymy. Czy Andrzej Duda w pana ocenie jest internetowym trolem? Tak, Andrzej Szłapka po ostatniej Radzie Ministrów użył takiego sformułowania, odnosząc się do jednego z tweetów, do ostatniego z tweetów, który były prezydent umieścił w internecie. Napisał: premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu, wszystko jasne, ze znakiem zapytania napisał Andrzej Duda, rzecznik rządu, ocenił, że to wszystko, co pisze były prezydent, jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy.
3: No ale tak napisał, oczywiście my też nie powinniśmy teraz tego powielać, tego określenia, no bo to idzie w eter, natomiast rozumiem...
2: No ale to rzecznik rządu napisał, pytania, tak? Więc
3: rozumiem,
2: nie udawajmy, że to się nie wydarzyło.
3: Rzecznik rządu też słynie z wielu innych wypowiedzi i jako rzecznik rządu, jako poseł i z wielu innych różnych sytuacji. Natomiast przechodząc do meritum. Pan prezydent Andrzej Duda 10 lat sprawował swój urząd i myślę, że ma bardzo dobre rozeznanie, jeśli chodzi o sytuację, w tym wypadku geopolityczną, o sytuację międzynarodową. I ważne jest też, żeby powiedzieć, co on właściwie ocenił, o co tutaj chodzi. Chodzi o sytuację, w której premier Donald Tusk, zapytany o to, czy Polska, czy nawet nie wiem, czy on był o to zapytany, on po prostu sam się tak wypowiedział, jeśli chodzi o odwołanie kontyngentu.
2: Czy to była wypowiedź po szczycie, który wyrywaniu się ostatnio odbywał?
3: 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest wycofywanych z Niemiec, więc wtedy premier Tusk powiedział, że on no, że właściwie to on nie chciałby, żeby zabiegać o to, żeby ci żołnierze trafili do Polski, bo nie chciałby jakoś naruszać solidarności europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc przełóżmy to na język jakby faktów i na język no, polityki. Donald Tusk wygłosił właściwie takie polityczne... To była wypowiedź stricte polityczna. My nie wiemy, czy ktokolwiek proponował Polsce taki ruch. Tak? Nie mamy takiej informacji. Natomiast on już, ciężko nawet powiedzieć, że wyszedł przed szereg. On po prostu wygłosił manifest polityczny skierowany zarówno do Berlina, jak i do Waszyngtonu, że nie ma mowy o tym, żeby żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec mieli w ogóle trafić do Polski. Chwilę wcześniej, tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, ten sam Donald Tusk powiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy, nie wiem, bodajże dwóch miesięcy, Polska może być zaatakowana przez Rosję, więc gdzie tu jest logika w tej wypowiedzi, że z jednej strony możemy być zaraz zaatakowani przez Rosję, a z drugiej żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują u naszego zachodniego sąsiada, nie mogą być relokowani do Polski, no przecież na flance wschodniej, no wypadałoby wzmocnić flankę wschodnią w wypadku takiego zagrożenia. No to jest dla mnie kwestia oczywista. I tam jest jeszcze jedna rzecz się pojawia zabawna w tej wypowiedzi. On mówi, że Tusk mówi o sobie, że jest najbardziej proamerykański, jaki może być. No przecież, drodzy państwo, to jest aberracja. Rozumiem, że pan premier Tusk wierzy w to, co mówi w danym momencie, ale no trudno mówić o tym, że on jest proamerykański, jak chociażby mówił, że Trump jest agentem rosyjskim. Jak chociażby 24 kwietnia tego roku w wywiadzie dla Financial Times. No Tusk wprost pytał, tak prowokując trochę Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone dotrzymają porozumień, zobowiązań sojuszniczych NATO w przypadku agresji Rosji na Unię Europejską, na jeden z krajów Unii Europejskiej.
2: Ale Donald Tusk, przepraszam, że słowo wejdę, nie jest jedynym europejskim liderem, który mnoży takie wątpliwości, czy zadaje tego typu pytania. Zresztą, nawet kiedy pojawia się krytyka Donalda Trumpa bezpośrednio, no to zaraz gdzieś tam obok pojawiają się jednak jednoznaczne deklaracje o tym, że sojusz polsko-amerykański jest kluczowy, że to jest nasz najważniejszy sojusznik, że chodzi
3: jest
2: o wzmacnianie NATO.
3: Tak,
2: podobnie zresztą to wygląda wśród innych liderów europejskich.
3: Jest kluczowy. My rozmawiamy tutaj o Donaldzie Tusku, który mówi o sobie, że jest najbardziej proamerykański, jaki może być. I tutaj, żeby to zrozumieć, też trzeba by się cofnąć trochę do historii. Kiedy myśmy wchodzili do NATO w 1999 roku, myśmy wchodzili na zasadach takich nieoficjalnych, ale to były zasady, które były akceptowane przez Rosję. To były zasady no troops, no nukes, no hardware installations, czyli żadnych żołnierzy, żadnej broni atomowej, żadnej twardej infrastruktury na terenie Polski. I dlatego prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, tak mocno zabiegał o to, żeby wybudować na terenie Polski elementy tarczy antyrakietowej, bo to złamałoby tą doktrynę. My bez tych elementów byliśmy krajem NATO drugiej kategorii. I Donald Tusk w roku 2008 no, dążył do resetu z Rosją, właściwie zresetował nasze stosunki z Rosją. To przecież rosyjskie media pisały o nim, nasz człowiek w Warszawie w lutym 2008 roku.
2: No ale to zostało już zrewidowane w jakimś sensie.
3: Panie redaktorze, tak, ale to też jest ważne, żeby to pokazać, ten cały schemat myślenia tego człowieka, bo sytuacja geopolityczna się zmieniła. Wiem, że to są zamierzchłe czasy, ale polityka to również jest historia. Na to trzeba patrzeć w całej rozciągłości. Przy 4 lipca 2008 roku Tusk, czyli w święto niepodległości, Tusk powiedział, że tarcza ta amerykańska nam nie służy, na co 17 września 2009 roku Amerykanie się wycofali z tarczy antyrakietowej w Polsce, czyli też data symboliczna, tutaj nie ma przypadków. Więc to pokazuje, że od samego początku Donald Tusk po wejściu Polski do NATO, kiedy miał te swoje pierwsze rządy, był politykiem, który diagnozował sytuację geopolityczną tak, że czas, żeby Polska zbratała się z Rosją i z Niemcami przeciwko Stanom.
2: To była błędna diagnoza.
3: No właśnie, to była błędna diagnoza.
2: To już też
3: tak,
2: zostało głośno powiedziane, nikt tego dzisiaj nie broni.
3: Wiemy, ale też trzeba pamiętać, że w tamtym czasie byli tacy, którzy mieli zupełnie inną diagnozę, czyli środowisko Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Lech Kaczyński. Myśmy twardo od zawsze mówili, że Rosja jest śmiertelnym wrogiem Polski, nie należy tutaj wchodzić w żadne alianse i z nikim się bratać. No, historia pokazała, że mieliśmy rację w tym wypadku, więc dzisiaj, jeżeli ja słucham, że Donald Tusk jest super proamerykański, no to po prostu się uśmieję z tego, bo to jest absurd. To nie jest polityk proamerykański, to jest polityk, który daje się teraz sterować, w mojej ocenie daje się sterować Niemcom, bo Niemcy chciałyby wysadzić Polskę z tych silnych relacji polsko-amerykańskich po to, żeby sami mogli mieć silne relacje polsko-amerykańskie, więc robią to rękami...
2: Niemiecko-amerykańskie, rozumiem.
3: Niemiecko-amerykańskie, przepraszam, robią to
2: ale
3: rękami...
2: Ale biorąc pod uwagę to, co Friedrich Merz chociażby mówi, no to jest chyba marne szanse na te silne relacje.
3: Znaczy robią wszystko, co mogą właściwie, żeby zapewnić sobie takie relacje. Może im to nie wychodzi, natomiast fakt jest taki, że w Polsce, to też na to pragnę zwrócić uwagę, od jakiegoś czasu pojawia się taka mocna, wręcz nazwałbym to taką operacją socjotechniczną, no zmiany nastrojów Polaków z proamerykańskich jako no, takich, które były z nami od dekad, na takie antyamerykańskie, przynajmniej amerykańsko-sceptyczne. No,
2: ale dziwi się to pana, biorąc pod uwagę chociażby postawę Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalność, że no, trochę dystansu Polacy nabierają i te nastroje spadają? Pana
3: nie,
2: to
3: nie,
2: zaskakuje?
3: Nie, szczerze mówiąc, to mnie zaskakuje, bo byli różni prezydenci Stanów Zjednoczonych. Chodzi o generalnie stosunek Polaków do Ameryki i Ameryki do Polski. Od dekad ten stosunek był bardzo pozytywny. Od dekad my w Ameryce widzieliśmy swojego przyjaciela i patrząc też politycznie i realistycznie, wiedzieliśmy, że z Ameryką, jakby jako naszym sojusznikiem, jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj ta narracja po prostu się zmienia i idzie w kierunku tego, że bezpieczni będziemy z Unią Europejską, z jakąś może armią Unii Europejskiej, z jakimiś sojuszami europejskimi, a ta Ameryka jest przedstawiana coraz bardziej w różnych narracjach, które się wlewają do oczu i uszu Polaków jako kraj jakiś niestabilny, niepewny, jakiś taki antyniedobry i tak dalej. To jest sterowane, to nie jest przypadkowe to, co się dzieje, więc zmiana nastrojów Polski, polskiego narodu na antyamerykański czy amerykańsko-sceptyczny jest jakąś operacją, która nie będzie służyć Polsce.
2: I tutaj się musimy zatrzymać. Pozwolę sobie tylko dodać, że pamiętajmy, że też jest nowa doktryna bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą po prostu Amerykanie wdrażają i wiele osób mówi, że nie należy się dziwić pewnym ruchom związanym z Europą, bo to wynika z tej
3: My mamy
2: doktryny.
3: Też doktrynę po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy za prezydentem Karolem Nawrockim, więc w naszym interesie jest silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No tylko na nich możemy liczyć tak właściwie.
2: I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Gość Radia Gdańsk.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
1: Gościem Radia Gdańsk był Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska. Rozmawiał Kuba Koługa, teraz za 12,5 minuty 9.

0: Potential to nowa piosenka od Sombra za 6 niespełna minut, godzina 9. Po wiadomościach Radia Gdańsk po godzinie 9. Ludzie i pieniądze. Audycja, w której Tomasz Klinger gościć będzie Piotra Gorzyńskiego, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz profesora Marka Grzybowskiego, prezesa Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Pieniądze i ludzie to audycja, która już po 9 po wiadomościach. Zapraszam do słuchania.
1: Radio Gdańsk poleca
0: piosenki.
2: Najnowsze,
0: najpopularniejsze,
2: wiralowe,
0: te, które najlepiej się sprzedają i kształtują gusta,
2: i te, które podbijają światowe listy przebojów.
0: Od poniedziałku do piątku między 10 a 11
2: opowiemy, co słychać w świecie muzyki lokalnej i globalnej.
0: A przy okazji będziemy rozdawać nagrody i zaproszenia.
2: Strefa aktywnego słuchania w Radiu Gdańsk.
3: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
4: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
5: Castorama Kowale. Już od środy 6 maja za każde wydane 2000 zł na płytki i produkty łazienkowe zwracamy aż 300 zł na kupon. Akcja trwa do 18 maja. Regulamin w sklepie i na castorama.pl. Zapraszamy do Castorama Kowale, ulica Glazurowa 5.
6: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
7: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
8: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radio Gdańsk.

0: Radio Gdańsk o 9 wiadomości. Jeszcze przed wiadomościami informacje z dróg w autopilocie.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Uwaga na Kwizyn, ulica Piastowska. Tam doszło do zdarzenia 3 aut. To najświeższa informacja od ratowników. Strażacy już na miejscu. Są osoby poszkodowane, więc te utrudnienia w ruchu także możliwe przy ulicy Piastowskiej w Kwidzynie. Przypomnijmy. Obwodnica Trójmiasta na szczęście odpuściła ani śladów po awariach i korkach w rejonie węzła lotnisko. Rozpływają się również korki na Słowackiego, zwłaszcza te w górę, bo w dół, a w związku z deszczem i dużym porannym ruchem jeszcze się utrzymują i to przez większą część Leśnego. Odcinka nie ma już problemów dużych w rejonie węzła Lipce. Dojazd do centrum Gdańska także wygląda obiecująco, choć na południowej obwodnicy Gdańska kierunek węzeł Gdańsk-Port jeszcze ścisk dostrzeżemy. Spokojnie, uwaga również na węzeł Straszyn. Jak jesteśmy w tej okolicy, warto wspomnieć, dzisiaj powinny teoretycznie przynajmniej zakończyć się prace trwające od kilku dni, które od czasu do czasu zamykają możliwość zjazdu, tak jest, zjazdu na Straszyn od strony Gdyni czy od strony węzła Gdańsk-Południe w drodze z Warszawy. Uciążliwe, ale miejmy nadzieję, że za chwilę będą już za nami. W Gdyni spore korki czekają kierowców zjeżdżających trasą Kwiatkowskiego od strony obwodnicy. Rano wyglądały nieźle, bo do zwężeń przychutniczej ciągnęły się od okolic morskiej, a teraz no, prawie od szczytu Leśnego odcinka.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Radio Gdańsk, środa, 6 dzień maja, minęła godzina 9.
7: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości. Adam Hebel.
8: Setki hektarów objęte pożarem. W okolicach Biłgoraja trwa akcja gaśnicza. Polska literatura trafi na Litwę. Książki z Pomorza zostaną wysłane w ramach akcji Fala Literatury.
9: Łącznie zebraliśmy 2,5 tysiąca książek.
10: Ludzie chętnie dzielili się tym, co mają.
8: Wycofanie części sił amerykańskich z Europy jest niebezpieczne, uważa Andrzej Szejna z Lewicy. W sporcie druga porażka polskich hokeistów w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Sytuacja pożarowa w okolicach Biłgoraja nadal jest poważna, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W akcję zaangażowany jest śmigłowiec Black Hawk. Marcin Kierwiński wskazał, że w najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudnić wzmagający się wiatr.
11: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
8: W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy deklarują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Problem niedoboru kierowców, duża absencja wśród pracowników i zwiększenie liczby kursów to wyzwania, z którymi w pierwszej kolejności zmierzy się nowy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku, Daniel Maciejak.
12: Jestem w stanie porozumieć się z każdym na podstawie argumentów, a nie emocji. Po tym całym procesie również będę chciał w trybie ewolucji, nie rewolucji spowodować, żeby w zakresie, w którym mam doświadczenie, a mam je duże i szerokie, żeby można było pewne elementy, bo na pewno można pewne elementy działalności optymalizować. Myślę, że też chodzi o to budowanie wzajemnych relacji również z całą załogą i z kierowcami.
8: Nowy prezes miejskiego przewoźnika jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kierunki finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. Przez 15 lat zajmował stanowiska zarządcę w firmach komunikacyjnych.
4: Radio Gdańsk. Pomagamy.
8: 14 szkolnych bibliotek na Litwie otrzyma setki książek. Polską klasę.

0: klasykę, lektury oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową. To efekt zbiórki zorganizowanej w ramach akcji Fala Literatury. Odpowiedzieliśmy na apel i zbieraliśmy pozycje z listy i nie tylko, opowiada Jacek Świs ze stowarzyszenia Traugut.org.
1: Zebraliśmy około 70% z tej listy, więc uważam, że i tak to jest to dobry wynik jak na pierwszą tego typu akcję. Zebraliśmy z tej listy około 1400 książek plus małą górkę książek, które też przydadzą się tam na wschodzie. Łącznie zebraliśmy 2,5 tysiąca książek.
2: Ludzie chętnie dzielili się tym, co mają w swoich półkach. Pamiętam panią, która przywiozła nam 2 kartony lektur. Sam je osobiście wniosłem, bo były tak ciężkie, że nie dała rady tego przynieść. Wiele pozycji z tego, co przyniosła, to były te, o które chodziło.
0: Dodał Michał Piotrowicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. Książki zebrane w trakcie akcji trafią na Wileńszczyznę w ostatni weekend maja. Akcja odbywa się pod patronatem Radia Gdańsk. Redukcja liczebności wojsk amerykańskich w Europie jest niebezpieczna dla Polski i pozostałych państw europejskich, uważa Andrzej Szejna z Lewicy. Prezydent USA zapowiedział wycofanie części wojsk z Niemiec. Na antenie Polskiego Radia 24 Andrzej Szejna z Sejmowej Komisji Obrony wskazał, że Polska powinna wzmacniać swoje bezpieczeństwo, również zabiegając o zwiększenie amerykańskiego kontyngentu tu w naszym kraju.
3: To Stany Zjednoczone decydują w ramach swojej strategii, gdzie będą rozmieszczać te wojska. I oczywiście powinniśmy zabiegać, żeby wojska amerykańskie były obecne przede wszystkim w Polsce, ale wycofanie wojsk amerykańskich z jakiegokolwiek kraju NATO w Europie jest niebezpieczne i szkodliwe dla Polski. A przesuwanie ich jak pionki na szachownicy to nie jest cel sam w sobie.
0: Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5 tysięcy. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd i prezydent będą współpracować w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.
4: Czas na sport w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Machnikowski.
5: Polscy hokeiści coraz dalej od hokejowej elity. W trzecim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A biało-czerwoni doznali drugiej porażki, ulegając niepokonanej reprezentacji Kazachstanu 2-3. Bramki zdobyli Patryk Wronka w drugiej minucie oraz Patryk Krężołak w 60. W innych wczorajszych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3, a Francja uległa w takich samych rozmiarach Ukrainie, tyle że w regulaminowym czasie. Liderem tabeli z kompletem 9 punktów jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Ukraina, 6 punktów, trzecie Francja, 5, Polska z 4 punktami na 4 miejscu. Jutro o 19.30 mecz z Japonią. Awans do elity zapewnią sobie 2 czołowe drużyny. Koszykarze ustalą dziś hierarchię przed play-off Orlen Basket Ligi. W ćwierćfinale może dojść do derbowej potyczki Energii Trefla z AMW Arką. Przed ostatnią serią spotkań sezonu zasadniczego Sopocianie zajmują 3 miejsce, a Gdynianie 6. Dziś oba zespoły zagrają na wyjazdach. Energia Trefl we Włocławku z Anwilem, AMW Arka w Toruniu z Twardymi Piernikami. Początek wszystkich dzisiejszych spotkań o 19. W słupskiej Gryfi Energia Czarni pożegnają się ze swymi kibicami przy okazji meczu z GTK Gliwice. Piłkarze Arsenalu jako pierwsi zameldowali się w finale Ligi Mistrzów. Po wyjazdowym remisie pokonali Atletico Madryt w Londynie 1-0. Dziś o 21.00 Bayern Monachium stanie przed szansą odrobienia jednobramkowej straty z Paryża. Przed tygodniem mistrzowie Niemiec przegrali z mistrzami Francji 4-5.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
9: Na termometrach od 7 do 9 stopni Celsjusza i to jest maksymalna temperatura, którą dzisiaj zanotujemy. Według synoptyków cieplej już nie będzie. Jutro pogoda podobna, czyli też dużo chmur i 9-10 stopni na termometrach maksymalnie. Dzisiaj do końca dnia opady miejscami intensywne, a wiatr wieje umiarkowanie z północy. Ciśnienie o poranku wynosi 1009 hektopaskali. Tomasz Gański, dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Kłaniam się Państwu życząc miłego dnia. Za chwilę Tomasz Klinger i jego goście.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
10: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Drodzy maturzyści, przed wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
3: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
0: Reklama.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
0: Ludzie i pieniądze.
6: Prawie 13 minut po godzinie 9, to już najwyższa pora, aby rozpocząć dzisiaj Morską Środę, bo taka tradycja w Radiu Gdańsk. Dziś w audycji Ludzie i Pieniądze skupimy się na tematyce dotyczącej przyszłości europejskich portów oraz ich konkurencyjności. Postaramy się odpowiedzieć, jak skutecznie budować bezpieczeństwo portów w obliczu globalnych zagrożeń, jakie najważniejsze zadania stoją przed zarządcami portów w zakresie logistyki, a także transformacji energetycznej. Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie dotyczące europejskiej polityki portowej. Jakie wnioski wypracowano podczas tych dyskusji, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji? Czy w zakresie modernizacji portów powinniśmy prowadzić zrównoważoną politykę, tak zwanej zielonej transformacji, która powinna przebiegać równolegle oczywiście z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej, pogłębianiem torów wodnych czy budową terminali intermodalnych? Jak pieniądze z Unii Europejskiej wpływają na konkretne projekty rozbudowy portów w naszym regionie? W audycji poruszymy zapewne tematy dotyczące budowy portu zewnętrznego w porcie Gdynia, bowiem w czerwcu, pod koniec tego miesiąca, planowane jest otwarcie ofert w postępowaniu na wybór prywatnego partnera. Ma on zbudować port zewnętrzny. Przypomnę, że inwestycja warta jest ponad 5 miliardów złotych, a jej finał zaplanowano wstępnie na 2031 rok. I jeśli czas nam na to pozwoli, powiemy o tym, że jutro w Gdańsku rozpoczyna się konferencja ESPO, czyli Europejskiej Organizacji Portów Morskich. To jedno z ważniejszych wydarzeń branży portowej w Europie, które w tym roku upłynie pod hasłem konkurencyjność jako siła napędowa odporności. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tego spotkania, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. A moimi i państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk są dzisiaj Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia, oraz profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Witam serdecznie, panowie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Żyjemy oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, tak bym to określił. Geopolityka, niespokojnie na świecie, cały czas niestabilność gospodarcza, która jest związana z tą sytuacją i z tym boryka się wiele państw europejskich, także na świecie. Jak wiemy, sytuacja wymusza wręcz działania, które no, są swoistym zabezpieczeniem w bardzo ważnych obszarach życia. Dziś skupiamy się na portach morskich. Jak je chronić, panie prezesie, i prowadzić oczywiście konkurencyjną politykę portową w zakresie przeładunków. Piotr Gorzeński, prezes portu.
7: Tak, to pytanie o charakterze zasadniczym. Oczywiście to, co jest kluczowe, zawsze było, jest i będzie dla portów europejskich, również portów polskich, to jest to, że musimy utrzymywać swoją konkurencyjność, poprawiać ją oczywiście, pracować nad tym, żeby nasze rozwiązania logistyczne były przynajmniej tak samo dobre jak konkurencji, a oczywiście zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby one wykraczały poza te, którymi posługuje się nasza konkurencja, ale W chwili obecnej, tak jak pan redaktor wspomniał, na te wszystkie elementy, które zawsze były dla nas normalnością, nakładają się dodatkowe wyzwania, jakimi przede wszystkim są sytuacja za naszą wschodnią granicą, czyli konflikt oczywiście, który się toczy za naszą wschodnią granicą, oraz wyzwania zielonej transformacji. Tak? I teraz oczywiście z różnego punktu widzenia możemy te priorytety różnie rozkładać. Dla jednych portów europejskich ważniejsza może być zielona transformacja, dla innych portów ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa, odporności i tego, żeby po prostu móc prowadzić swoją działalność w bezpiecznych warunkach. I to tak naprawdę w dużej mierze dominuje obecnie dyskusję na temat strategii portów morskich, europejskich portów morskich na przyszłość. Tak? Ja przypomnę tylko, że jesteśmy na ostatniej prostej, jak chodzi o formułowanie tej strategii. No i te wszystkie kwestie, o których wspomniałem, są teraz mocno dyskutowane, tak aby w sposób taki zrównoważony mogły się w tej strategii znaleźć.
6: Panie profesorze, jak znaleźć tą równowagę, o której mówi prezes Piotr Gorzeński, profesor Marek Grzybowski?
8: Bezpieczeństwo portów to dwa aspekty. Jedno to bezpieczeństwo fizyczne, drugie bezpieczeństwo gospodarcze i uczestniczenie w sieciach globalnych, bo nasze porty funkcjonują w sieciach globalnych. I tu jest jedna istotna rzecz. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, to porty łączą się w klastry, funkcjonują w klastrach. Przykładem tego chociażby są porty francuskie, które skupiły się w takiej organizacji, nazywa się Haropa, dokładnie tak mówiąc po polsku, bo to jest Le Havre, Rouen i port paryski. One funkcjonują w grupie i w tej grupie funkcjonują. Zresztą podobnie funkcjonuje na południu Francji port marsylski, który tam zgrupował kilka portów i operatorów, i działanie w grupie daje przewagę konkurencyjną z graczami logistycznymi, bo teraz gracze logistyczni, operatorzy statków, wykupują lub przejęli już dawno zarówno terminale, jak i operatorów, którzy zarządzają towarami. To cała właściwie noga logistyczna wspiera operatorów statków. Mamy te przypadki, na przykład w dobrze znanym, bo widzimy na ulicach kontenery Maerska, który zarządza jednocześnie jeszcze dodatkowo połączeniami intermodalnymi, a więc cały łańcuch dostaw jest opanowany przez globalnych operatorów. I jeśli tylko zostaniemy przy kontenerach, to globalni operatorzy kontenerów, trzech globalnych operatorów zarządza w tej chwili ponad 60-70% rynku. I oni dyktują o tym, jakie są warunki funkcjonowania na końcu tych połączeń oceanicznych albo w środku między połączeniami oceanicznymi a połączeniami lądowymi. I tutaj bardzo istotne jest, żebyśmy mieli wspólne działania, które pozwolą na to, żeby być odpornym na warunki ekonomiczne narzucane przez te duże organizacje globalne. Ratuje się tutaj porty w różny sposób. Najczęściej dzieje się tak, że jak włączy się terminal w globalną sieć połączeń, to ten globalny operator terminalowy też będzie tutaj określał nam warunki funkcjonowania i będzie kierował ładunki. Jeśli nie będziemy w globalnej sieci, to nie mamy żadnej siły przetargowej i globalny operator reguluje według swojego uznania strumieniami ładunków, a w ten sposób zmniejsza odporność portu na globalne wahania w przeładunkach.
6: Dotyczy to nieprzewidywalność gospodarczą.
8: Pytanie to dotyczy kontenerów, pamiętajmy o kontenerach, ale także terminali paliwowych i terminali masowych. Ziarno można skierować czy zboża, gdzie się chce, w zależności od tego, jak będzie uważał operator globalny.
6: Panie prezesie, jaka jest nieprzewidywalność tych globalnych przewoźników, o których mówi profesor Grzybowski?
7: No to już ta nieprzewidywalność jest ostatnio obserwowana w wielu aspektach. Ja przypomnę, że jakiś czas temu mieliśmy zablokowany kanał Suezki, tak, który wywrócił właściwie do góry nogami połączenia żeglugowe między Dalekim Wschodem a Europą.
8: Ale właściwie do dzisiaj jest zablokowany.
7: Właściwie do dzisiaj jest zablokowany z innej przyczyny jak wówczas, tak, oczywiście, ale przypomnę tylko, że najwięksi armatorzy świata musieli decydować się na opływanie kontynentu afrykańskiego zamiast przepływać przez kanał Suezki, co oczywiście w sposób zrozumiały bardzo mocno skomplikowało niejako siatkę połączeń międzynarodowych. Tych takich czarnych łabędzi, tak to nazwę, mamy oczywiście więcej. No, Cieśnina Ormus obecnie jest kolejnym przykładem. Może ona nie ma tak dużego wpływu na rynek kontenerowy, tak jak to miało w przypadku, jak to było w przypadku kanału Suezkiego, ale z kolei tutaj mamy ogromne zawirowania na rynku transportu surowców, tak? Więc to są rzeczy, które w ostatnim czasie występują w ogromnym nasileniu. I cóż, no niestety, z wielkim bólem muszę powiedzieć, że niestety należy się spodziewać podobnych przypadków również w najbliższej przyszłości.
8: Panowie, tu jeszcze jest jedna uwaga. Marek Grzybowski. Dodatkowo, to do czego nawiązał pan prezes, że mamy blokadę w Cieśni Ormus. Tam co prawda jest niewiele statków kontenerowych, ale wyłączenie 10 statków kontenerowych z globalnych linii to wprowadziło niesamowite zamieszanie. A poza tym te towary, które miały dotrzeć na przykład do Polski, wystarczy, że na 30 kontenerach, tak? To nie dotarły elementy do produkcji jakichś części, urządzeń.
6: I łańcuch dostaw przerwany.
8: Tak?
6: Panowie, w jakim miejscu my jesteśmy, jeśli chodzi oczywiście o nasze porty tutaj trójmiejskie? Mam na myśli bliskość obwodu królewieckiego, jakie zagrożenia cały czas płyną ze strony Rosji, no, która kształtuje po części naszą logistykę morską. Czy przewoźnicy w tym zakresie zgłaszają swoje jakieś obawy? Pan prezes Piotr Gorzeński.
7: No to już ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oczywiście zarówno operatorzy portowi, zarządy portów, jak i armatorzy obserwują tę sytuację i wyciągają wnioski właściwie dla siebie niejako, tak? Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy właściwie do czynienia już obecnie z działaniami takimi, które wpływają na naszą bieżącą działalność. Ja przypomnę tylko, że komunikowaliśmy jakiś czas temu zakłócenia, jeśli chodzi o odbieranie sygnału GPS, tak? To jest dość newralgiczna sprawa, szczególnie w kontekście portu gdyńskiego, gdzie my dysponujemy systemem nawigacji precyzyjnej, bazującej na podstawowym sygnale GPS-u, i ten system nawigacji precyzyjnej jest decydujący dla manewrowania czy operowania dużymi statkami wewnątrz portu. W wypadku zakłócania sygnału GPS oczywiście mamy pewien zasadniczy problem z operowaniem tymi dużymi statkami, tak więc już doświadczamy, niejako odpowiadając na pańskie pytanie, już doświadczamy w pewien sposób konsekwencji działań naszego wschodniego sąsiada. Oczywiście my się nad tego typu działania również przygotowujemy. Pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami. Szczególnie powiedziałbym o tym, że tak naprawdę porty, w szczególności port Gdynia, bo przypomnę, że on jest jedynym polskim portem, który jest uznawany za dual use port. Port gdyński właściwie od dłuższego czasu pracuje w takim trybie inwestycji dual use niejako, tak? To znaczy każda z naszych inwestycji, którą rozważamy, jest rozpatrywana również pod kątem militarnym, wykorzystania militarnego, takiego, które potencjalnie może wzmocnić odporność naszego portu. Ja wspomnę tylko przykładowo o inwestycji, która już się toczy, to jest budowa terminala intermodalnego, terminala kolejowego, który to terminal właśnie jest terminalem dual use, jest współfinansowany z komponentu Military Mobility CEF, uwzględnia wszelkie aspekty wykorzystania militarnego, więc jest takim, który jednocześnie buduje konkurencyjność portu gdyńskiego i aplikuje nam lepsze rozwiązania logistyczne, ale jednocześnie pozwala na znaczne wzmocnienie obronności czy też bezpieczeństwa portu Gdynia.
6: Panie profesorze, jak możemy w kontekście także opracowywanego budżetu Unii Europejskiej do 2035 roku zadbać i wspierać strategię portów w zakresie oczywiście bezpieczeństwa, aby radziły sobie z głównymi wyzwaniami, no, przed którymi stoją. One są bardzo poważne i będą rosły być może.
8: Zarządy portów muszą być wsparte przez działania rządu, bo to są na szczeblu państwowym. pan prezes tutaj bardzo wyraźnie podkreślił, że są zakłócenia GPS-u, które zakłócają pracę portu, ale to jest operowanie statkami, ale także operowanie systemem. No chociażby na przykład samolot może spaść, jak zakłócony system. Może jakiś dron, który tu będzie leciał, spaść. Odporność portu fizyczna to tylko, nie tylko odporność na zakłócenia GPS-u, ale jak będą zakłócenia radiowe, to w ogóle nie będzie kontaktu ze statkami. W ogóle kontaktu ze sobą nie będą mieli. Mamy sieć komórkową, sieć telefonii komórkowej też można zakłócić. Więc trzeba zbudować całe sieci odporne dla portów, bo porty teraz są bardzo ważnym elementem łączności Polski z gospodarką światową i bezpieczeństwa gospodarczego, nie tylko energetycznego. To nie tylko ropa i paliwa są ważne. To, co przewozi się w kontenerach, jest niezwykle ważne. Ważne jest też zaopatrzenie w surowce, jak na przykład w nawozy. 30% nawozów było eksportowanych z regionu Zatoki Perskiej, także w rejon Polski lub komponenty były wysyłane do nas. Ale co jeszcze istotne, porty muszą być wsparte, zarządy portu muszą mieć wsparcie w ochronie fizycznej portu przeciwdronowej, to przeciwdronom nawodnym, powietrznym i podwodnym, bo teraz takie systemy się używa w regionie Morza Bałtyckiego. To nie jest od nas daleko. Przy pomocy dronów zniszczono instalacje w 3 portach rosyjskich, ale zniszczono. Musimy patrzeć, co tam się dzieje, bo to samo może dziać się niedługo u nas. Przypadkowo lub nie, ale może się dziać. Rafineria, jedna z największych rafinerii, została uszkodzona pod Sankt Petersburgiem dronami z Ukrainy i możemy obliczyć sobie, ile kilometrów jest z Ukrainy do Sankt Petersburga. Rafineria w Gdańsku jest bardzo ważnym punktem. To jest element otoczenia portowego i 10 milionów ropy przerabianych jest w tej rafinerii corocznie, a niedawno, bo jak była rafineria uruchamiana, to z 20 kilka lat temu, to było tylko 2 miliony ton. Teraz jest 10 milionów ton. 10 milionów ton produktów z ropy może nie dotrzeć na rynek, jeśli zakłócone będą działania rafinerii poprzez unieruchomienie na przykład terminali.
6: Jak skutecznie chronić miejsca newralgiczne naszej gospodarki? O tym już za chwilę po krótkiej przerwie reklamowej wracamy do naszej dyskusji.
0: Ludzie i pieniądze.
9: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
10: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
9: Ruszamy w trasę.
10: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
0: Reklama. Morze.
11: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
12: Jest pełne tajemnic.
11: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
13: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
11: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
13: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
14: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
15: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radio Gdańsk. Leon Krześniak.
16: Nic złego się nie stanie, miałem dług.
14: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
17: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
18: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
9: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
0: Ludzie i pieniądze.
6: A dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie portów naszych, regionalnych, ale też polskich w kontekście zagrożeń globalnych. Przypomnę, że gośćmi w studiu Radia Gdańsk są panowie Piotr Gorzyński, prezes Portu Gdynia, a także profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Panowie, jak skutecznie chronić porty i miejsca newralgiczne gospodarczo i kto powinien to robić? Czy to powinna być rola państwa, czy rola państwa wspólnie z zarządami portów? Prezes Piotr Gorzyński.
7: Jak skutecznie chronić? Pytanie znowu o charakterze zasadniczym. Ja odwołam się tylko do słów, do tego, co już mówiłem, do kwestii strategii portów morskich na najbliższe lata, strategii dla portów europejskich. I oczywiście wedle mojej opinii kluczowym elementem jest to, że w tej strategii właśnie powinny się zawierać elementy bezpieczeństwa. Powinniśmy położyć zdecydowanie większy nacisk, jak czyniliśmy to wcześniej, na kwestie budowania przez porty ich odporności, elementów bezpieczeństwa, ale również nadania tej strategii pewnej elastyczności, bo zrozumiałą rzeczą jest, że porty zachodniej Europy mogą mieć akcenty czy też priorytety w nieco innych obszarach, będąc oddalonymi od tych bardzo niebezpiecznych obszarów europejskich. Porty bałtyckie oczywiście mogą mieć również inne priorytety, więc ta pewna elastyczność w realizowaniu swojej strategii powinna być zapewniona. Jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za bezpieczeństwo infrastruktury, no cóż, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości jak jeszcze kilka lat temu. Musimy przejść w tryb myślenia takiego obronnego właśnie, o którym troszeczkę wcześniej zapomnieliśmy. W moim przekonaniu to nie są pojedyncze instytucje, które miałyby odpowiadać za takie bezpieczeństwo. To powinien być cały system odpowiedzialności fizycznego bezpieczeństwa portów, cyberbezpieczeństwa, wszelkich innych elementów. Tak więc każdy niejako w zakresie swoich kompetencji powinien wypracować metody, które byłyby skuteczne dla budowania odporności i bezpieczeństwa.
6: Panie profesorze, na jakim my jesteśmy etapie budowy tego systemu bezpieczeństwa, o którym mówi prezes Piotr Gorzyński?
8: Kontynuując to, co powiedział pan prezes, bardzo istotna rzecz jest ochrona portów i infrastruktury, tak? Ale powinniśmy mieć kontrolę nad całymi łańcuchami logistycznymi. Po przeładunkach portów widać, rosnących systematycznie, że nasza łączność z gospodarką światową odbywa się poprzez porty, bo porty zwiększają przeładunki. Ale my mówimy tutaj o ochronie punktowym. A gdzie cały łańcuch wartości, flota pod polską banderą? Gdzie cały łańcuch związany z transportem, transport i logistyka od portów do odbiorców, do fabryk, do producentów, do konsumentów. To wszystko jest bardzo istotne. I kolejna rzecz, musimy patrzeć się całościowo. Nie ochronimy tylko portów, ale i miasta portowe, bo one też, ich funkcjonowanie, infrastruktura miast musi być, jeśli ma zapewnić nam bezpieczeństwo, podporządkowana zapewnieniu ciągłości dostaw ładunków, także ładunków wojskowych w jedną i w drugą stronę. Mamy bardzo dobrą i nowoczesną stację przeładunkową w Gdyni, ale droga alternatywna, bo musi być kilka dróg teraz, i które pozwolą nam na to, żeby Gdynia funkcjonowała jako port w systemie całej gospodarki. Chwali się Gdańsk, ale proszę zobaczyć. Do Gdańska wszystkie połączenia prowadzą przez estakady. No sobie wyobraźcie, że tych estakad nie ma.
6: No tak, ale tunel falimy. Mamy już zapowiedź modernizacji Drogi Czerwonej. To akurat dobra wiadomość. Ponad 5 miliardów środków rządowych. Co prawda nie padł ostateczny termin zakończenia tej inwestycji. Tego jeszcze nie wiemy.
8: No szereg... ale taką drogę w Chinach buduje się w ciągu pół roku.
6: Tak, ale tu o tej drodze mówimy pewnie od dwóch dekad. I w momencie, kiedy jej stan jest, no panowie, zaryzykujmy to stwierdzenie, krytyczne, no to wiemy, że musimy to jak najszybciej zrealizować. zrealizować. Panie prezesie, Droga Czerwona to też kolejny element jakby w rozwoju portu Gdynia. Państwo stoicie przed ważną inwestycją. Chodzi oczywiście o port zewnętrzny. Pod koniec czerwca chcecie zajrzeć do ofert złożonych przez podmioty zewnętrzne. Inwestycja za 5 miliardów złotych. Panie prezesie, to się uda w kontekście tego, że już dzisiaj inwestorzy wiedzą, że ta infrastruktura drogowa w najbliższych latach ma się poprawić?
7: Otóż tak, no Droga Czerwona to jest element, o którym, jak pan wspomniał, dyskutuje się od wielu, właściwie dziesiątków lat, ale mamy na szczęście, mamy sygnały czy dowody na to, że ten projekt już się rozpoczął. Ja przypomnę tylko, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wystąpiła na początku tego roku o pozwolenie środowiskowe, co jest bardzo jasnym sygnałem, że ten projekt budowy Drogi Czerwonej rozpoczynamy. I tu małe sprostowanie, panie redaktorze, budowy, a nie modernizacji. Drogi Czerwonej nie ma. My jej nie będziemy modernizować. Droga Czerwona będzie budowana, modernizowana będzie estakada Kwiatkowskiego.
6: Tak, to poprawka z
7: więc te dwie, budowa Drogi Czerwonej i zmodernizowana estakada Kwiatkowskiego, to będzie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o połączenia drogowe dla portu Gdynia. I teraz tak, oczywiście kontekst portu zewnętrznego jest bardzo ważny, ale ja wielokrotnie podkreślałem, że Droga Czerwona jest potrzebna portowi Gdynia już teraz, bez portu zewnętrznego. Mhm. Natomiast funkcjonowanie portu zewnętrznego bez Drogi Czerwonej trudno sobie w ogóle wyobrazić.
6: Ale tak? nie mamy wciąż terminu podanego.
7: Tak jak powiedziałem, jeżeli proces budowy się rozpoczął, główna dyrekcja wystąpiła o pozwolenie środowiskowe, to ten projekt się rozpoczął. Można zakładać, że przewidując pewne okresy trwania każdego z jego etapów, my jesteśmy przekonani, że on będzie niejako sfazowany, powstanie Drogi Czerwonej będzie sfazowane z powstaniem portu zewnętrznego.
6: Tak? Panie profesorze, myśli pan, że ta droga w ciągu 3, maksymalnie 5 lat powstanie?
8: Znaczy, z tymi terminami to trudno ustalić, bo tą drogę powinno się zbudować w ciągu roku maksymalnie, ale istotna jest sprawa, że Droga Czerwona jest w programach związanych z obronnością państwa. I no, to daje priorytet. Ja uważam, że ten priorytet trzeba wykorzystać i musimy robić takie naciski. No, ja cały czas na ten temat piszę i popularyzuję tą sprawę, że to jest element sieci europejskich dróg. My wzmacniamy sieć połączenia Bałtyk-Adriatyk, ale nie tylko, bo ten połączenie Bałtyk-Adriatyk łączy się z innymi ważnymi połączeniami logistycznymi w Unii Europejskiej. I ta droga wzmacnia nasze połączenie z gospodarką światową i jednocześnie zapewnia, podkreślam po raz kolejny, my nie myślmy tylko o bezpieczeństwie militarnym, zapewnia bezpieczeństwo i militarne, i gospodarcze. Przecież nasze regiony, które są w okolicy położone, Gdyni, mówimy o dolinie logistycznej, jak dolina logistyczna się może rozwijać, jak nie będziemy mieli drożnych połączeń. I tu jeszcze, gdy mówimy o bezpieczeństwie portów, chciałem podkreślić jedną sprawę. Strategicznymi portami są już nie tylko porty duże, które zostały, to jest zapisane, że to są porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, ale wszystkie porty teraz, nawet te małe, mają znaczenie strategiczne. Od Elbląga poprzez Władysławowo i Ustkę zaczynają być portami o znaczeniu strategicznym, ponieważ tam będzie można rozśrodkować w razie czego okręty, które będą broniły naszego wybrzeża i szlaków komunikacyjnych, na których niestety nie będą pływały polskie statki. I tu jest problem.
6: Tu już mówiliśmy w audycji Ludzie i Pieniądze przed chwileczką o intermodalności inwestycji, które powstają w porcie Gdynia. Jak wiemy, port bez Drogi Czerwonej ma wstrzymany jakby większy rozwój, ale państwo też wewnętrznie się nie zatrzymujecie. Ostatnia przebudowa Nabrzeża Helskiego jasno wskazuje na to, że od tej pory będziecie też przyjmować w porcie jednostki o największym zanurzeniu, jeżeli chodzi o statki wpływające. To oczywiście będzie przekładało się na moc przeładunkową. Panie prezesie, jak ta inwestycja wpływa na rozwój portu?
7: Zasadniczo. Otóż Naszym docelowym modelem obsługi dużych statków kontenerowych jest oczywiście port zewnętrzny, o którym już wspominaliśmy. Inwestycja realizowana na zewnątrz naszego portu, która będzie pozwalała na obsługę właściwie statków bez ograniczeń. Wszystkie statki, które będą w stanie wejść na Bałtyk, będą mogły być obsługiwane na tym terminalu. W chwili obecnej i do momentu wybudowania portu zewnętrznego, oczywiście tak jak pan redaktor wspominał, my nie czekamy na tę docelową inwestycję, tylko zapewniamy obsługę dużych statków już w ramach infrastruktury, którą posiadamy. I w tym celu przeprowadziliśmy czy zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na pogłębieniu toru podejściowego do portu Gdynia, który...
6: 15,5 metra.
7: Nie, tor podejściowy ma 17 metrów głębokości. Pogłębiliśmy tory wewnętrzne portu tam, gdzie było to konieczne i tam mamy głębokości 16 metrów. I pogłębiliśmy oczywiście i wzmocniliśmy krytyczne nabrzeża, w tym nabrzeże helskie. Takim kluczowym elementem tej inwestycji było również rozbudowa obrotnicy. To jest taki akwen na terenie portu, który pozwala na bezpieczne obrócenie statku. Do tej pory mieliśmy obrotnicę o średnicy 400 metrów i byliśmy w stanie obracać statki o długości 370 metrów maksimum. Obecnie po poszerzeniu obrotnicy, ona ma obecnie średnicę 480 metrów, jesteśmy w stanie obracać statki 400-metrowe. To są największe statki kontenerowe, jakie wchodzą na Bałtyk. Statki, jak przypomnę, to są statki, które mają możliwość przewozu 24 tysięcy TEU. Statki o długości 400 metrów i o zanurzeniu, dzięki pogłębieniu naszych kanałów portowych, o zanurzeniu 14,5 metra. Więc znowu, to są największe parametry dla statków, które chciałyby wchodzić na Morze Bałtyckie. Więc już obecnie osiągnęliśmy zdolność obsługi największych statków kontenerowych na świecie, ale docelowym modelem, do którego zmierzamy, jest budowa portu zewnętrznego w celu obsługi takich statków.
6: Panie profesorze, inwestycja dla regionu?
8: To są bardzo ważne inwestycje. Po prostu zarząd portu Gdynia wybija argumenty negatywne, bo przecież tam duzi operatorzy mówią, będziemy dopływali tam gdzieś do Hamburga, Bremy, bo tutaj nie możemy wejść. Argumenty zostały wybite. Mnie oczywiście...
6: Teraz już mogą się obrócić.
8: Mnie szokowała pewna sprawa taka, że Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, spółka Skarbu Państwa musiała od innej spółki Skarbu Państwa finansować budowę kawałka stoczni, kiedy te pieniądze można przeznaczyć było na jeszcze większą modernizację portu. Przecież są dwie spółki Skarbu Państwa między sobą musiały wydawać pieniądze. Tego kiedyś nie było. Teraz tak jest. Taki jest zwyczaj, ale co istotne, taki sygnał o inwestycjach w porcie Gdynia to jest też informacja do operatorów ładunków masowych. Ponieważ Gdynia ma też dobre terminale masowe, między innymi tutaj jest miejsce, gdzie można importować, eksportować zboża, pasze i nawozy i w ogóle ładunki chemiczne, a więc ma dobrą infrastrukturę. Informacja o tym, że mogą tu wchodzić większe statki, to jest też informacja dla operatorów i moim zdaniem przez te inwestycje portu Gdynia jego wartość konkurencyjna wyraźnie wzrosła i to jest widoczne po aktywności operatorów.
6: Panie prezesie, po wakacjach wielkie podsumowanie tego projektu, z tego co słyszeliśmy, jeżeli chodzi o nabrzeże helskie.
7: Tak. To jest projekt, który świetnie pokazuje, jak można w sposób efektywny wykorzystywać fundusze europejskie. Ja przypomnę, że całość tego projektu, jego wartość to była, sięgała prawie 1,3 mld złotych, a środki unijne w tym zakresie to było 273 miliony złotych. Więc skala jest ogromna, ale też skala tego projektu była ogromna. Oczywiście wykorzystanie tego typu środków nakłada pewne rygory na realizację tego projektu, ale absolutnie trzeba się z tymi rygorami godzić, bo po prostu gra jest warta tego, żeby tego typu środki pozyskiwać. Ja tylko wspomnę, że to nie jest jedyny projekt realizowany w porcie Gdynia z udziałem funduszy unijnych. Właściwie każdy z projektów, które realizujemy, ma taki komponent unijny. Bardzo dbamy o to, żeby właśnie w ramach finansowania tego typu fundusze się u nas znajdowały. Ja tylko przypomnę, że z mocy prawa oczywiście wszystkie zyski, które wypracowuje port, one pozostają w porcie, nie mogą być wypłacane na zewnątrz, są przeznaczane na realizację inwestycji wewnątrzportowych i to są zyski niebagatelne, bo ja przypomnę, że w zeszłym roku zysk portu Gdynia to jest ponad 140 milionów złotych zysku netto, ale jeśli zestawimy to z kosztami inwestycji hydrotechnicznych, które są ogromne, to niestety próba realizacji tego typu inwestycji tylko ze środków własnych byłaby bardzo, bardzo trudna, więc ten element pozyskiwania funduszy unijnych stanowi bardzo duże wzmocnienie tej działalności inwestycyjnej.
6: Panowie, jeszcze bardzo ważne pytanie, ponieważ mówiliśmy tutaj o kwestiach bezpieczeństwa militarnego, ale mieliśmy oczywiście pandemię, która miała ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki na świecie i tutaj jest pytanie, jak budować zdolność portów i odporność w zakresie oczywiście szybkiego powrotu do sprawności po sytuacjach kryzysowych. No tutaj możemy wymieniać, to jest pandemia, zatory logistyczne. No, wiemy, że też są działania hybrydowe, które bardzo negatywnie tutaj wpływają. Profesor Marek Grzybowski.
8: Zarządy portów i terminale muszą wybijać negatywne argumenty z globalnych operatorów. Oni zawsze poszukają pretekstu, żeby optymalizować drogę, albo konkurencja będzie podpowiadała na przykład, że ma bardziej zielony port, strategię zrównoważonego rozwoju, czyli strategie takie, że my mamy tylko zieloną energię. W portach podłącza się już nie tylko statki pasażerskie do energii z lądu, ale podłącza się także statki towarowe. Właściwie zarządy portu nasze muszą robić tylko to lub wyprzedzać to, co robią inni. No i zintegrowana strategia marketingowa. Ja zawsze, jak promuję wszystkie porty, a klaster morski funkcjonuje w Europejskim Stowarzyszeniu Klastrów, jako jedyny klaster z regionu Morza Bałtyckiego, my pokazujemy, że polskie porty są nowoczesne, otwarte i zróżnicowane. I dla mnie na przykład port Gdynia jest dobrym przykładem portu, który jest portem uniwersalnym, czyli przyjmuje ładunki ro-ro, masowe i kontenerowe. I ten uniwersalizm portu daje mu przewagę konkurencyjną nad portami, które nie mogą przyjmować wszystkich rodzajów ładunków, ale musiały być inwestycje. I to pogłębienie portu, obrotnica, to jest także argument dla tych, którzy chcą wprowadzać większe statki z różnymi rodzajami towarów, ale podkreślam, my musimy ciągle mieć w głowie taką sytuację. Port zabezpiecza nam funkcjonowanie gospodarki, a w perspektywie bezpieczeństwo militarne i znowu, jak pokazuje nasze porty na tle portów europejskich, podkreślam, że nasz port jest portem już podwójnego zastosowania. Bo mówią, teraz od nowa mówimy o podwójnym zastosowaniu. Mówię, nie ma ten nasz port, gdy port Gdynia, gdy powstawał, już miał podwójne zastosowanie. Powstawał port wojenny i port morski jednocześnie.
6: Panowie, nim przejdziemy jeszcze do zapowiedzi konferencji ESPO, która rozpoczyna się jutro w Gdańsku, to jeszcze ostatnie słowo w zakresie bezpieczeństwa, a także pewnych konkluzji spotkania w Parlamencie Europejskim. Prezes Piotr Gorzeński, uczestniczył pan w spotkaniu pod koniec kwietnia. Jaka konkluzja z tych wszystkich rozmów płynąca w kierunku rozwoju portów?
7: Tak jest, miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. I otóż konkluzja jest jedna. Ona troszeczkę wiąże się z tym, co już wcześniej mówiłem. Oczywiście generalnie strategia dla portów europejskich powinna być tożsama, natomiast musimy dopuszczać pewną elastyczność wynikającą ze specyfiki każdego portu. I z tej dyskusji właśnie, o której wspominamy, jasno wynikało, że mamy troszeczkę inne priorytety. Porty zachodnie i porty bałtyckie. I to jest naturalna rzecz. To wynika z tego, że porty zachodnioeuropejskie są oddalone od tego centrum kryzysu, sojuszu, że tak powiem, który my mamy bardzo blisko siebie. Porty bałtyckie są portami tak naprawdę na wschodniej flance NATO, na granicy działań wojennych. Ja miałem rozmowę dwa tygodnie temu z przedstawicielami portów Turku, którzy mają dokładnie taką samą perspektywę. Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Tak więc niejako podsumowanie tej dyskusji brukselskiej było takie. Oczywiście generalne kierunki rozwoju powinny być tożsame. Konkurencyjność, zielona transformacja, bezpieczeństwo. I teraz kwestia tego, na który z tych elementów, który port położy większy nacisk, wynika z jego specyfiki. I oczywiście ja wielokrotnie podkreślałem, że dla portów bałtyckich generalnie ten element bezpieczeństwa, odporności staje się zdecydowanie w ostatnim czasie najważniejszy.
6: Jutro, panowie, w Gdańsku rozpoczyna się konferencja ESPO. To skrót od Europejskiej Organizacji Portów Morskich. Państwo jesteście członkiem tej organizacji. No i to jedno z ważniejszych wydarzeń branży portowej w Europie, które w tym roku upłynie pod hasłem konkurencyjność jako siła napędowa odporności. Panie prezesie, jakie tematy zostaną poruszone podczas tego dwudniowego spotkania? Prezes Piotr Gorzeński.
7: Nie mniej, nie więcej jak to, co przed chwilą powiedziałem. To znaczy, oczywiście kwestia konkurencyjności pozostaje aktualna zawsze i to jest to, nad czym porty pracowały i będą pracować. Natomiast na te wszystkie kwestie normalnego biznesu nakładają nam się te specyficzne warunki, które mamy ostatnio, więc będziemy dyskutować o tym, jak te elementy, kluczowe elementy, konkurencyjność portów, zieloną transformację, ale również rosnąca bardzo na znaczeniu kwestia bezpieczeństwa, jak możemy je w sposób płynny połączyć.
6: Panie profesorze, i ostatnie słowo w tej kwestii, jaki powinien być silny głos podczas właśnie tej konferencji ze strony przedstawicieli portów z naszego regionu?
8: Nasz region musi, to co mówił pan prezes, podkreślać bezpieczeństwo portów i współpracę. Musi być większa współpraca portów europejskich i wspieranie naszych aktywności i naszych strategii. Strategia portów jest wytyczona w Unii Europejskiej, natomiast porty, nie patrząc się na strategię, na przykład cały czas importują gaz z Rosji, nie importują już ropy z Rosji, natomiast importują produkty, które z tej ropy zostały wytworzone, a więc można powiedzieć, że to są takie łamistrajki. My tutaj walczymy, żeby wzmocnić nasze porty pod względem bezpieczeństwa. Port Gdynia wzmacnia nabrzeża. Rozwijamy działalność portową i chcemy zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze Europy Środkowej, bo nasze porty zapewniają dostawy towarów, zarówno do produkcji, jak i do konsumpcji. A tamte porty po prostu inwestują po to, żeby wspierać naszych konkurentów. No i tutaj zaczyna się problem. Ja tą strategię czytałem, ona bardzo jest optymistyczna i górnolotna, ale gdy czytałem też niedawno strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych polskiego na dłuższy okres, tam jest wyraźna diagnoza pokazana, jakie są zagrożenia i zachodnie porty jakby tych zagrożeń nie widziały.
6: Cóż, wobec tego, panowie, czekamy na skuteczną receptę dotyczącą siły napędowej i oczywiście budowania skutecznej odporności polskich portów, a także portów europejskich, być może konkretne ustalenia pojutrzejszej konferencji, bo to dwudniowe wydarzenie. A ja przypomnę, że o bezpieczeństwie portów w Polsce i Europie dziś rozmawiałem z prezesem portu Gdynia Piotrem Gorzeńskim i profesorem Markiem Grzebowskim, prezesem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
8: Dziękuję.
6: A ja przypomnę, że audycję zrealizował dziś Artur Seruga i zapraszam na kolejne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Jutro po godzinie 9:00. Tomasz Klingier, kłaniam się.
0: Ludzie
6: do usłyszenia.
0: I pieniądze.

0: Kamont, Włodzimierz Raszkiewicz, w środę po 13.
1: No, to cześć, fajnie było.
0: I tak to brzmi.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama.
7: Środa, 6 maja, minęła 10.
8: Radio Gdańsk.
3: Wiadomości.
7: Adam Hebel.
9: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci pacjentki w szpitalu na Zaspie. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przyjrzymy się statystykom wypadków.
10: Osiągnęliśmy pewien poziom poprawy bezpieczeństwa na drodze, ale zaczynamy się zatrzymywać.
9: Akcja sprzątania jeziora Rokickiego w gminie Tczew w najbliższą sobotę.
11: Z roku na rok zbieramy się i z roku na rok widać, że jest troszeczkę tych śmieci mniej.
9: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 20-letniej pacjentki w szpitalu na Zaspie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej 20-letnia pacjentka została przyjęta do Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku 7 lutego w związku z planowanym zabiegiem urologicznym. Początkowo jej stan był dobry, jednak szybko zaczął się pogarszać. 3 dni później w karcie wskazano na wystąpienie ciężkiej sepsy, a po tygodniu stwierdzono zgon kobiety. Zawiadomienie o przestępstwie wpłynęło do prokuratury miesiąc później. W najbliższym czasie śledczy zamierzają przesłuchać partnera zmarłej, jej rodziców oraz powołać zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej. Do 57 wypadków i prawie 1000 kolizji dochodzi każdego dnia na polskich drogach. Ginie w nich 5 osób, przypominają eksperci. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na naszym kontynencie w ciągu 5 ostatnich lat liczba ofiar drogowych wypadków spadła o 12%. To jednak zdecydowanie za mało, ocenia Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego.
10: Dane pokazują wyraźnie, że osiągnęliśmy pewien poziom poprawy bezpieczeństwa na drodze, ale zaczynamy się zatrzymywać. Największym wyzwaniem na najbliższe lata będzie zmiana podejścia do bezpieczeństwa, zareagowania na konkretne wypadki, na systemowe zapobieganie. To oznacza inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów oraz wykorzystywanie technologii, które ograniczają ryzyko błędu ludzkiego.
9: Problem ma też charakter globalny. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku w wypadkach drogowych ginie około 1 200 000 osób. Społecznicy i wędkarze posprzątają okolice jeziora Rokickiego w gminie Tczew. Wśród śmieci jeszcze do niedawna potrafiły znaleźć się na przykład łóżka czy stoły. Naszą akcję powtarzamy co roku i przynosi ona efekty, zaznacza Sławomir Stojałowski, sołtys Rokitek w gminie Tczew.
11: Jest, szczerze mówiąc, teraz tego coraz mniej. Dużo ludzi komentuje, żeby postawić tam śmietniki. No niestety tam już raz stały śmietniki i właśnie wtedy tam było tyle śmieci, że aż ręce opadały. Z roku na rok zbieramy się i z roku na rok widać, że jest troszeczkę tych śmieci mniej. Przede wszystkim nie zdarzają się odpady gabarytowe typu wersalki czy jakieś stoły. Są to mniejsze śmieci zostawiane przez plażowiczów i nie tylko, czy wędkarzy, którzy się nie stosują do przepisów. Ogólnie ludzi korzystających z tamtejszej plaży.
9: Sprzątanie okolic jeziora Rokickiego w gminie Tczew rozpocznie się w sobotę o 9 na plaży. Chętni mogą dołączyć, otrzymają rękawiczki i worki. Zwieńczeniem wspólnego sprzątania będzie ognisko z poczęstunkiem.
3: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
9: W najbliższy weekend w dniach 8 i 9 maja na Placu Zebrań Ludowych odbędą się Juwenalia Gdańskie. Bilety w niższej cenie wciąż są dostępne na stronie wydarzenia. Zapraszamy całą brać studencką. Zaprasza Jacek Bendykowski z Fundacji Gdańskiej.
12: Poza muzyką mnóstwo dodatkowych eventów, które są przygotowane przez uczelnie, ale również przez NGOsy zajmujące się profilaktyką przeciwko HIV i zapisywaniem potencjalnych dawców szpiku. Nasi partnerzy produktowi, nasi partnerzy społeczni, nasi partnerzy medialni, wszyscy zapraszają do swoich stendów.
9: Po raz 8 Juwenalia

0: współorganizują Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych oraz Gdański AWF-IS.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Zachmurzenie dziś całkowite z opadami deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni, dziś maksymalnie do 15. Wiatr okresami dość silny, porywy do 55 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, wynosi 1008 hektopaskali. W nocy miejscami opady deszczu, potem większe przejaśnienie, a także rozpogodzenia. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr nad morzem początkowo dość silny i porywisty. Jutro zachmurzenie niewielkie, temperatura od 9 do 14 stopni, wiatr będzie słaby, umiarkowany, ale miejscami też porywiste.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Zakochani w Pomorzu.
4: Tak, trochę ciemno, zdecydowanie deszczowo, ale postaramy się dzisiaj Państwu rozjaśnić tę aurę muzyką, taką najlepszą. Dzień dobry, w środę, 6 maja, Artur Seruga, Kamil Wicik, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Magda Monasterska będzie z Państwem do 14.
4: Panie redaktorze, co my dzisiaj zagramy?
6: Dużo dobrej muzyki, jak zauważyłaś, ale także niespodzianki dla Państwa, bo na dzień dobry mam dla naszych słuchaczy jedno podwójne zaproszenie na koncert Tomka Makowieckiego. Ten występ w Bluegrassie w Sopocie najbliższą sobotę.
4: Jakie są zasady?
6: Myślę, że jakby Państwo zechcieli napisać, dlaczego Państwo muszą na tym występie się znaleźć, a dodam, że Tomek wystąpi w pełnym składzie zespołowym. Będą piosenki z płyty Bailando z tej ostatniej, ale pewnie i z Moizmu także. My muzycznie zajrzymy na Bailando oczywiście. To będzie piosenka o rozstaniu niestety. Warszawa Wschodnia.

0: Kamil przyszedł i Państwu ogłosił, że jedno podwójne zaproszenie specjalnie dla Państwa do zdobycia na koncert Tomka Makowieckiego.
1: Tak, na sobotę do sopockiego Bluegrassu. SMS-y przychodzą do nas, jest ich sporo. To Magda, wybierzesz w trakcie audycji, myślę,
0: oczywiście,
1: że będzie dobrze. Proszę Państwa, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No właśnie, bo my tu rozmawiamy z Magdą poza anteną. Szykuje się na naszej antenie bardzo fajne ogłoszenie koncertowe, takie naprawdę fajne. Przyznasz, że dobre.
0: Zdecydowanie. Jak powiedziałeś mi pierwszy raz, że są takie plany, to zrobiłam takie oj, to ja już nie mogę się doczekać i trzymam kciuki, i to trzymanie kciuków chyba przez nas wszystkich bardzo pomogło.
1: Twoje pomogło na pewno, bo jesteśmy no już, jak to się mówi, podpisani, także wszystko już jest dobrze i wystarczy tylko ten koncert w studiu imienia Janusza Hajduna ogłosić. On będzie w czerwcu. I myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, jak śpiewał Grzegorz Ciechowski, to zrobimy to w przyszłą środę. Ale to jeszcze się okaże na dniach. Mówię o ogłoszeniu, ale to będzie taki występ, który bardzo Państwa zainteresuje. To słowo daję.
0: Tak, to prawda. Tak ciężko się opowiada o tym, co się wydarzy i Państwo jeszcze nie wiedzą, ale gwarantujemy, że to naprawdę będzie, no, będzie taki dobry smak muzyczny.
1: Tak, jestem pewien, że Państwo będą tym zainteresowani i będą Państwo czekać i będą Państwo słuchać później i oglądać, bo także w internecie będzie. Kolejna zapowiedź koncertowa związana z naszym artystą z Gdańska, z Tomaszem Lipą Lipnickim, który wydał niedawno bardzo dobrą solową płytę. Piosenka Jednorazowa powieść, której za chwilę posłuchamy wspólnie, już jest obecna od jakiegoś czasu na naszej antenie. A Tomek 23 maja wystąpi w Muzeum Miasta Gdyni. To będzie Muzeum Miasta Gdańska, przepraszam. Muzeum Miasta Gdańska. Spojrzałem na Magdę, powiedziałem Gdynia.
0: Gdynia, tak.
1: Ale to Gdańsk jednak. I to, proszę Państwa, będzie jego solowy występ połączony z takimi opowieściami o tych piosenkach. Wspaniały album, wspaniały singiel, no i artysta zupełnie nietuzinkowy, obdarzony wyjątkową wrażliwością, a także absolutnie magnetyczną barwą głosu.

0: Strefa aktywnego słuchania.
1: I ja teraz nie wiem, od czego zacząć. Czy od Tomka Makowieckiego, czy od tego artysty, który pojawiał się przed chwilą?
2: No, możemy wrócić do Tomka Makowieckiego, ale przypomnę, że 23 maja Tomasz Lipa-Lipnicki, znany z Lipali i Illusion, wystąpi w Muzeum Miasta Gdańska. To będzie solowy występ tylko z gitarą. A jeśli chodzi o Tomka Makowieckiego, który w tę sobotę w Bluegrassie w Sopocie, no to widzę, że SMS-ów sporo.
1: Tak, musisz ja tutaj wybrać. Wróciłabym do, bo pani Beata też zwraca uwagę, pamiętam pierwszą edycję Idola, te emocje, które towarzyszyły wszystkim oglądającym. Tomek Makowiecki był jednym z moich faworytów, chętnie posłuchałabym, jak się muzycznie rozwinął, bo nieliczni uczestnicy dostali od losu taką szansę i odpowiednio ją wykorzystali. Och, policzyłabym, ile to było lat temu, kiedy Idol pojawił się, nie, to lepiej nie liczyć, kiedy Idol pojawił się w, no, w jednej stacji telewizyjnej. Ja już nawet nie pamiętam, w której, ale to było niesamowite, no bo wszyscy naprawdę oglądaliśmy ten program,
2: tak,
1: bo to
2: oczywiście
1: było coś takiego zupełnie nowego. I ci artyści, mam wrażenie, z tych pierwszych edycji, to oni w większości jakąś tam mniejszą lub większą karierę jednak zrobili.
2: Tak, ale było coś takiego jak Klątwa Zwycięzcy i Alicja Janusz.
1: A to nie poszło.
2: Była tak zwycięzczynią, i, ale tam nie poszło dlatego, że ona repertuar miała później słaby. To znaczy nie ona go komponowała, tylko ktoś dla niej, bo to jest dziewczyna, pani, o gigantycznym talencie. Później realizowała się w piosenkach dla dzieci. To rzeczywiście jej świetnie wychodziło. Duży żal, moim zdaniem, bo to był taki falstart. Ale na przykład Monika Brodka, która później pojawiała się w Idolu, na początku nagrała chyba dwie takie bardzo bezpieczne płyty, no bo ktoś jej tam komponował, bo był kontrakt z wielką wytwórnią. A potem nagle przyszedł rok 2010 i płyta Granda. Nigdy nie zapomnę, jak byłem w pewnym sklepie, pewnej sieci sklepów, i ta sieć, gdzie też były płyty, prezentowała nowości w głośnikach. I ja po prostu usłyszałem utwór chyba Granda właśnie. Mówię, co to takiego świetne, wow. I nie mogłem uwierzyć, że to jest Monika Brodka.
1: Tak,
2: i
1: poszła
2: później,
1: w fenomenalną
2: stronę. I później pamiętam, że przyniosłem do radia tę płytę tutaj i grałem i Grandę i inne piosenki z tego wydawnictwa. Tam też teksty, przypomnę, pisał Radek Łukasiewicz z Pustek, później też tekściarz, czy też artysta związany z, artystycznie z Matyldą Damięcką. No i to taki album, do którego ja lubię wracać, myślę o Grandzie. Potem Monika poszła w takie klimaty troszkę bardziej alternatywne. Szkoda, bo duży był potencjał na taki bardzo ambitny, fajny pop. To jest jej droga, jej wybór. Proszę państwa, myślę, że za kilka minut państwo dowiedzą się, kto otrzyma podwójną wejściówkę na koncert Tomka Makowieckiego, a po wpół do będziemy mieli zaproszenia na piątek do nas na Leonę Krześniaka. No myślę, że tutaj wątpliwości nie będzie, że państwo będą się o te wejściówki także starać. No to podpowiedź kolejna i myślę, że taka nietuzinkowa, bo nie będzie to zwykły koncert, to będzie raczej rodzaj spektaklu, bo to będą i piosenki, i rozmowy, i opowieści, i dyskusje. I dwa takie wydarzenia się szykują, 9 i 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności. Piotr Bukartyk i Wojciech Mann. Piotr Bukartyk, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, kompozytor, postać znana przede wszystkim w świecie muzyki poetyckiej, szeroko pojętej. No a Wojciech Mann, wiadomo, legenda dziennikarstwa, radiowiec, autor książek, postać medialna, także telewizyjna. No i tych dwóch panów, pozostających przecież w przyjaźni, także prywatnej, przyjadą, aby opowiedzieć o sobie, ale też i aby opowiedzieć masę anegdot z życia swojego i pewnie z życia społeczno-politycznego. Ten koncert, ten spektakl nazywa się Skończyły się żarty. Najbliższe dni, 9 i 10 maja. A dzisiaj na naszej antenie Piotr Bukartyk w piosence Kup sobie psa.

0: środę w Radiu Gdańsk.
1: Już pojutrze Dar Młodzieży, żaglowiec Uniwersytetu Morskiego, dopłynie do hiszpańskiego portu. W Kadyksie załoga i praktykanci zostaną do 11 maja. Studenci pracują przy żaglach, zdają codzienne egzaminy z praktyki morskiej, ale ważne są też inne umiejętności, podkreśla pierwszy oficer Tomasz Maracewicz.
2: Najważniejszą naukę, jaką oni odbywają, to jest z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie, więc te tak zwane umiejętności społeczne czy grupowe tutaj są szalenie ważne.
1: Przejście Daru Młodzieży przez Zatokę Biskajską na żaglach zobaczycie Państwo na naszej stronie internetowej, a posłuchacie o tym wszystkim dzisiaj po 21:00. Anna Rembas, do usłyszenia.
3: Reklama. Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
4: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
7: Castorama Kowale. Już od środy 6 maja za każde wydane 2000 zł na płytki i produkty łazienkowe zwracamy aż 300 zł na kupon. Akcja trwa do 18 maja. Regulamin w sklepie i na castorama.pl. Zapraszamy do Castorama Kowale, ulica Glazurowa 5.
3: Reklama. Strefa aktywnego słuchania.
8: 10:30 na zegarze. Kamil Wicik w studiu. Dzień dobry jeszcze raz.
9: Raz jeszcze się kłaniam.
8: Kamil przyszedł do Państwa razem z zaproszeniem na koncert Tomasza Makowieckiego. No i to zaproszenie trafi do Pani Beaty. Pani Beata już dostała informację zwrotną z instrukcją, co zrobić dalej. Pani Beata rozbudziła w nas wspomnienia dotyczące tego talent show Idol. Wspominaliśmy tych artystów, wokalistów, którzy brali udział kiedyś. No i Państwo mnie bardzo zaskoczyli tutaj w studiu, mówiąc, że jednym z nich jest nasz minister. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja zupełnie tego nie połączyłam tych kropek.
9: Jakub Rutnicki, tak. Był, ja pamiętam go z Idola jako bardzo zdolnego wokalistę. Zresztą on tam był, jak Artur Ceruga, realizujący audycję, podpowiedział, 7, tak? 10.
8: 10.
9: No to okej, ale to i tak dużo, bo przecież tam... Tak. Pamiętajmy, że Sito było ogromne, bo to nagle coś nowego. Ludzie poczuli taką możliwość, aby pokazać się w telewizji, a wtedy telewizja miała inną moc. Jeszcze internet raczkował w Polsce, zresztą na całym świecie. To wyglądało trochę inaczej niż dzisiaj, więc można było się wypromować głównie przez telewizję. Tomkowi Makowieckiemu się udało, ale też zauważ, że kazus podobny jak u Moniki Brodki, bo te pierwsze płyty Tomka takie bardzo zachowawcze, bezpieczne, właściwie popowo-rockowe.
8: Takie popowe, tak.
9: A okazało się, że w nim drzemie coś zupełnie innego, właśnie muzyka elektroniczna. Nigdy nie zapomnę, jak jego ówczesna menedżerka do mnie zadzwoniła, czy napisała właśnie przed płytą Moizm, która się ukazała w roku 2013. I powiedziała, mówi, wiesz, posłuchaj tej płyty, bo to jest coś zupełnie innego, będziesz zaskoczony. I faktycznie, i tak jak wcześniej Nie słuchałem muzyki Tomka, chociaż go szanowałem jako artystę, bo to facet absolutnie zdolny i świetny. Tak, od moizmu jestem oddanym fanem i śledzę wszystko, co wydaje. A wydaje różne rzeczy i myślę, że warto czekać na kolejne. Niedawno był moim gościem w Strefie Muzyki i mówił, że no już w najbliższych miesiącach coś nowego się pojawi.
8: To w takim razie czekamy i trzymamy kciuki. Tymczasem no właśnie, a teraz który artysta?
9: Teraz,
8: bo myślałam, że będziemy grać młodego artystę, przy którym ja też jestem bardzo ciekawa, jak ta jego kariera potoczy się, kiedy już będzie takim, już nie będzie reprezentował tego młodego pokolenia, tylko...
9: To za chwilę tego
8: to bardziej
9: artystę.
8: Dojrzałe.
9: Dobrze,
8: dobrze,
9: bo jak rozumiem, o tym samym myślimy i rozdamy zaproszenia na jego koncert. Nie, to za moment. Najpierw zaproponuję i tobie, i państwu zespół, który jutro pojawi się w Hard Rock Cafe w Gdańsku. I ta formacja występowała u nas w studiu imienia Janusza Hajduna i co tu dużo mówić, zrobiła furorę.

0: Zespół The Surfers. I tak mnie zastanawia, skąd wzięła się ta ekipa. Jak to jest, że im tak w duszy zagrało, żeby przenieść się do tych lat, nie wiem, 50., 60. tak. I właśnie taką muzykę prezentować.
1: To jest wszystko idea lidera zespołu Igora Jeziaka, gitarzysty, znawcy tematu, znawcy muzyki surf, tej z lat właśnie 50. i 60. Oni podczas tego koncertu w Radiu Gdańsk bardzo wiele tematów, które później w filmach się znalazły, między innymi Quentina Tarantino, bo Tarantino uwielbia surf rocka, zresztą w wielu filmach, także w Pulp Fiction chociażby te elementy się pojawiają, ale nie tylko. Igor Jeziak, młody, introwertyczny lider, niesamowity facet, wiedza ogromna i też taka wrażliwość, widać, że no, słuchał tej muzyki przez lata i w dalszym ciągu odkrywa pewnie jakieś nowe zespoły. Przed chwilą, wiadomo, kompozycja z czołówki do filmu, do serialu Stawka większa niż życie, autorstwa Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Myślę, że mistrz jakby miał okazję usłyszeć tę interpretację, to byłby szczęśliwy. Pan Robert, nasz stały słuchacz, pan Robert, kapitan żeglugi wielkiej, który gdzieś po morzach pływa i słucha nas w internecie, chwali The Surfers, ale pyta, gdzie Prince, no bo my mamy taki tutaj układ, że miałem Prince'a panu Robertowi przypomnieć, ale dzisiaj Prince'a nie będzie, bo nie ma jak zaprosić na koncert, tak. Zatem w innej audycji na pewno Prince zaśpiewa panu, panie Robercie i państwu także i zagra przepięknie, jak to zwykle bywało. Zespół The Surfers jutro w Hard Rock Cafe. Mogą państwo natknąć się także w internecie na fragmenty tego występu ze studia imienia Janusza Hajduna i one choćby na profilu instagramowym Radia Gdańsk. Ta rolka bije jakieś rekordy popularności. Bardzo nam miło z tego powodu. No i czekamy na kolejne produkcje grupy The Surfers. No to co, może ten młody?
0: To może ten młody.
1: Mówiłaś
0: tak.
1: Już.
0: O, tak. Teraz ten młody, który zdolny. Idzie w dobrą stronę, przezdolny.
1: Tak. Proszę państwa, Leon Krześniak już pojutrze w studiu imienia Janusza Hajduna. Początek występu o 19:05. To jest nasz cykl Horyzonty Muzyki, który organizujemy przy wsparciu, za co bardzo dziękujemy, wsparciu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. No i sięgamy po artystów, którzy są też związani z Gdańskiem, z Trójmiastem, ale też artystów, którzy już wypłynęli na szersze morza muzyki. Leon Krześniak wydał niedawno swoją pierwszą solową płytę noszącą tytuł Słoneczna strona ulicy. Natomiast jest bardzo zdolnym producentem, co ja podkreślam na antenie, bo produkuje czy komponuje dla i z Mrozem, z Zalią, z Nastią, z Wiktorem Dydułą też współpracuje, z Mariką, no tutaj ta lista bardzo długa. No i także będzie go można zobaczyć podczas koncertów Męskiego Grania, bo jest w składzie orkiestry, więc idzie do góry. A w najbliższy piątek zaprezentuję państwu piosenki z tej autorskiej płyty. No jeżeli państwo mają ochotę być z nami, no to co, zachęcamy do SMS-owania.
0: Absolutnie, zachęcamy i polecamy, żeby powalczyć o te zaproszenia podwójne 603-06-06-06. Dlaczego tym razem Leon Krześniak miałby państwa uwieść i dlaczego państwo chcieliby na tym koncercie być, co myślę, że będzie niezwykłym doświadczeniem. Tutaj też koniecznie musi pojawić się imię i nazwisko.
1: No i piosenka, której za chwilę posłuchamy, nosi tytuł X. Pamiętam, jak Leon ją komponował, jak ją wysłał. To on zaplanował premierę na walentynki i napisał mi wtedy, że to jest taki pomysł alternatywnego spędzania tego święta. No to posłuchajmy.

0: Jak ci się podoba?
1: Bardzo energetyczne i państwo też piszą, że my chcemy te bilety, dlatego że ta muzyka wprowadza nas zawsze w taki pozytywny nastrój, nawet jeżeli Leon śpiewa o swojej ex, albo nie swojej, tylko po prostu o naszych byłych.
0: Różne piosenki na tej płycie na słonecznej stronie ulicy. Na pewno przed koncertem w Zoomie na Popkulturę, po 18:00 w piątek rozmowa z Leonem Krześniakiem, a później koncert o 19:05. Cały na antenie jak zwykle, transmisja na naszej antenie, a także w internecie, w formie wideo również. I potem, oczywiście, jak państwo do nas dotrą, no to będzie okazja, żeby z Leonem dwa zdania zamienić. Po występie pewnie będzie możliwość wykonania zdjęć, wzięcia autografów. Wszystko to u nas. Bardzo się cieszymy. Horyzonty muzyki, kolejna odsłona. No i cóż, zapraszamy.
1: Wspaniałe są to koncerty, dlatego że no po pierwsze energetyczne, a po drugie, tak jak mówisz, to są jednak kameralne koncerty, bo to nie jest wielka sala koncertowa, tylko takie miejsce, gdzie no, możemy być blisko i przede wszystkim bardzo blisko artysty. Bo on jest, tak jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zatem zachęcamy państwa do tego, żeby pisać, dlaczego Leon Krześniak i dlaczego właśnie to państwo chcieliby wziąć udział w tym koncercie, który przypomnę najbliższy piątek, czyli 8 maja o 19:05.
0: Zapraszamy. No i podpowiadamy jeszcze, proszę państwa, że 23 maja bardzo ciekawe wydarzenie w Starym Maneżu. Zespół nazywa się Urząd Leni, a zaprezentują piosenki Stinga.

0: Strefa aktywnego słuchania.
1: Piosenki Stinga w Starym Maneżu 23 maja. Ten koncert odbędzie się i co ciekawe, tu artyści zapewniają, że Sting pozwolił. Może to jest w porządku.
2: Dobrze. Ja
1: jestem ciekaw. Zgoda samego mistrza.
2: Jestem ciekaw, czy byłbym ciekaw takiego występu, bo jestem fanem, może nie Stinga, jestem fanem The Police bardziej. Chociaż Sting wspaniałe piosenki pisał i to jest taki artysta, do którego myślę, że państwo, nasi słuchacze chętnie wracają. Ten głos jest jak balsam na nasze serca zbuntowane. Czyż nie?
1: Oczywiście, że tak. Szczególnie te zbuntowane serca.
2: Proszę państwa, no to jeszcze jedna podpowiedź.
1: Nasz naczelny buntownik.
2: Nasz mistrz ciętej riposty, nasza duma, mogę powiedzieć. Pozdrawiamy Tomka Olszewskiego. Wspaniały dziennikarz, prezenter Radia Gdańsk, ale także poeta, bard, gitarzysta, kompozytor. Poeta, tak. Tomek pisze wspaniałe teksty, niezwykle mądre, przenikliwe i takie, które uczą po prostu. Nie wiem, czy znając go, by się nie obśmiał na to, co mówię, ale ja to mówię zupełnie poważnie. Tak, bardzo są to rzeczy mądre i takie, z których możemy czerpać wiedzę także o świecie. W Blues Clubie 28 maja Tomek Olszewski na żywo dla państwa.

0: A kto to nam tam śpiewa tak kobieco pięknie?
1: Krystyna Stańko. Pozdrawiamy Krysię naszą. Tomek Olszewski i Krysia Stańko. Tomek niebawem w Blues Clubie w Gdyni. Gorąco Państwu ten występ polecamy i będziemy jeszcze przypominać. No i jeszcze Gdynia, Konsulat Kultury. 26 maja o 19:00. To będzie wtorek. Aga Zarian w ramach cyklu Jazz Visions. Polecamy.
0: Kamil Wicik, bardzo dziękujemy, bo my już tak w stronę końca niestety tego naszego spotkania, wejściówki na koncert Leona Krześniaka to zaraz Państwu rozdamy w wiadomości zwrotnej od nas. Podpowiemy, jak je odebrać.
1: Do usłyszenia.

końcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Reklama.
1: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.

0: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
1: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
2: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
3: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
4: Chcę tak dalej.
5: Reklama. Ogłoszenia.
6: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
7: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. parkewolucji.pl.
5: Ogłoszenia.
8: Środa, 6 maja, minęła 11.
9: Radio Gdańsk.
5: Wiadomości.
8: Adam Habel.
10: Korupcja w Pucku. Chodzi o pieniądze w zamian za pozwolenie na użytkowanie lokalu. Zatrzymano dwie osoby. Pozytywna ocena w sprawie unijnego dofinansowania dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Żuławach. Znaczek pocztowy na setne urodziny Gdyni. Filatelistyczny rarytas pojawi się jutro. Projekt w zamierzeniu twórców ma podkreślać tożsamość miasta.
11: Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
10: Korupcja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Policja zatrzymała urzędnika i kobietę, która pośredniczyła w przekazywaniu pieniędzy. Chodziło o 10 tysięcy złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu, wyjaśnia podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
12: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
10: Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policji oraz poręczenie majątkowe. Dodatkowo urzędnik został zawieszony w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Sprawa jest rozwojowa. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Inwestycje trzeciego etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław z pozytywną oceną w sprawie unijnego dofinansowania. Na liście 8 zadań są m.in. remont wałów rzeki Fiszewki, odbudowa wałów przeciwpowodziowych Motławy na terenie Gdańska, budowa stacji pomp Gozdawa, Komarówka, przebudowa wałów przeciwpowodziowych Raduni, Kłodawy i Bielawy, ale także odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na wysokości Sadlinek, Kwidzyna, Ryjewa i Sztumu. Zadania o łącznej wartości 281 770 000 zł otrzymać mają 80% dofinansowania. Nie lada gratkę dla filatelistów oraz mieszkańców Gdyni przygotowała Poczta Polska. Jutro wyemitowany zostanie znaczek pocztowy poświęcony setnym urodzinom miasta. Jego nakład to 76 tysięcy sztuk. To jednak nie wszystko. W skład urodzinowej kolekcji wejdą też m.in. kartki okolicznościowe i kartki maksimum. Kolekcję przygotowaliśmy we współpracy z miastem, mówi dyrektor zarządzający regionem dystrybucji Poczty Polskiej Sławomir Kondracki.
11: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
10: Jubileuszowy znaczek pocztowy, a także pozostałe elementy kolekcji kupić będzie można w najważniejszych urzędach pocztowych w kraju. W Gdyni, w Urzędzie Pocztowym Gdynia 1 przy 10 lutego.
5: Radio Gdańsk. Zawsze na bieżąco.
10: Resort finansów zakończył pracę nad trzecim projektem ustawy dotyczącym kryptoaktywów. Dwa poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt

0: został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć ustawę w trybie obiegowym. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt trafi do Sejmu. Sylwia Białek.
1: Minister Andrzej Domański napisał w mediach społecznościowych, że w trzecim projekcie zaostrzona została odpowiedzialność za oszustwa zagrażająca oszczędnościom Polaków. Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Nawrocki. Po czyjej stronie stanie tym razem, pyta minister finansów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział w Polskim Radiu, że jeśli ustawa o kryptoaktywach trafi w tym tygodniu do Sejmu, to będzie procedowana na następnym posiedzeniu.
2: Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych.
1: Senat zbiera się za 2 tygodnie i wtedy po przejściu ścieżki sejmowej ustawa byłaby tam błyskawicznie procedowana.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła już 1000 osób. Na koniec informacja z trasy. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi przy węźle Południe. Zablokowany prawy pas ruchu łącznicy zjazdowej będzie tak przez najbliższe 3 godziny.
3: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
6: Uwaga na wiatr. Pojawiło się ostrzeżenie o sztormie. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie 2 stopnia o sztormie we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. To dziś do 19:00. Jest ważne to ostrzeżenie. Wiatr wschodni do północno-wschodniego do 5-6, a w porywu nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Temperatura teraz od 6 do 9 stopni. Dziś maksymalnie do 15. Ciśnienie powoli spada, wynosi 1008 hektopaskali. W nocy miejscami opady deszczu, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr nad morzem początkowo silny i porywisty. Jutro zachmurzenie niewielkie, temperatura od 9 do 14 stopni, a wiatr będzie słaby.
3: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
7: Zakochani w Pomorzu.
6: Królowa nauk, matematyka będzie tematem wiodącym w tej godzinie w Radiu Gdańsk. Zapraszamy na radiowo-naukowo. A dzisiaj środa, 6 maja. Artur Seruga, od 11 już Kasia Piekło i Magda Manasterska. Dzień dobry, mamy prawie 7 minut po 11.

0: radiowo, naukowo.
1: Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich w tej uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, autorka podręczników do nauki matematyki w wyższych uczelniach technicznych. Witam panią rektor, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią.
1: Pani
2: witam
1: profesor,
2: słuchacz.
1: No właśnie, my tak się spotykamy w okresie maturalnym i tak sobie myślę, będziemy rozmawiać dzisiaj o matematyce, o królowej nauk, a dla wielu osób ta matematyka to jest tylko taki zbiór wzorów, jakichś teorii, które trzeba przełożyć na zadania. Kompletnie niezrozumiała rzecz. Jak pani zdefiniowałaby matematykę dzisiaj komuś, kto twierdzi, że nie ma ona nic wspólnego z jego codziennością, że ona jest w ogóle mu niepotrzebna? Rzeczywiście jest niepotrzebna, czy jest gdzieś tam, przebija jednak w tym życiu, chociaż możemy być tego kompletnie nieświadomi?
2: W zasadzie pani redaktor sama odpowiedziała na to pytanie, bo my często kojarzymy matematykę właśnie z tym zbiorem reguł, z tą umiejętnością liczenia, podstawienia do wzoru. A tak naprawdę matematyka dla mnie to jest sposób myślenia. To jest pewne wnioskowanie, analizowanie. To jest to wszystko, co stoi gdzieś właśnie za tymi wzorami, tą umiejętnością liczenia, która daje nam jakiś trening, oczywiście, dla mózgu.
1: Taka gimnastyka dla mózgu.
2: Dokładnie, taka gimnastyka dla mózgu. I można powiedzieć tak, że jak mamy telefon komórkowy, to przecież w nim jest pewien system operacyjny, którego nie widzimy. I moim zdaniem dokładnie tak jest z matematyką, że my nawet nieświadomie jej używamy, przewidując coś, wyciągając właśnie jakieś wnioski, szacując, analizując, czy mamy na coś szansę, czy nie. Więc my używamy tej matematyki właśnie w tym sposobie myślenia.
1: A informatyka nie zastępuje dzisiaj matematyki na tym pierwszym miejscu, na tym podium? Czy ona jest też zależna w jakiś sposób od matematyki? My na przykład, korzystając z mediów społecznościowych, słyszymy algorytmy. No mi się kojarzy to jednak z matematyką też, prawda?
2: No tak, no to bym powiedziała w ten sposób, że właśnie te algorytmy, to pozycjonowanie chociażby, wyszukiwarka Google jest oparte na matematyce, na takim pojęciu, tutaj nie chciałabym przestraszyć słuchaczy, ale pojęciu właśnie wektorów własnych. I rzeczywiście za tym wszystkim stoi już wtedy bardzo, powiedzmy, zaawansowana matematyka i te programy informatyczne, one bazują, algorytmy bazują właśnie na matematyce.
1: No wiele osób nie rozumie, jak to działa, prawda? Jak działają te algorytmy, że one wiedzą, nie wiem, gdzie ja jestem, co ja robię, co tak. Ja lubię i z kim się tam komunikuję i po co właściwie te dane są zbierane.
2: No, to jest... Ale nawet jak popatrzymy sobie na wyszukiwarkę Google, przecież każdy z nas zetknął się z tym, że chcemy dojechać do jakiegoś punktu, no i mamy wskazane ileś tras. I teraz, któraś z tych tras jest wskazana dla nas jako ta optymalna?
1: Najlepsza,
2: ale ona nie zawsze jest najkrótsza, tak? Albo
1: bez promów,
2: najszybciej,
1: albo płatnych odcinków, tak?
2: Tak, więc tutaj za tym stoi optymalizacja. A optymalizacja to też matematyka.
1: Ja się zastanawiam, jak dzisiaj wygląda to z punktu widzenia was, naukowców, nauczycieli akademickich w uczelniach technicznych, takich jak Politechnika Gdańska. Ten taki kandydat na studenta, który przychodzi po liceum, po technikum, po maturze ogólnie rzecz biorąc, tak?
2: Z matematyki.
1: Z matematyki. I jak pani ocenia to, co dzisiaj potrafią młodzi ludzie w zakresie tej nauki, jaką jest matematyka? Czy to w przeciągu lat pani pracy jakoś się zmieniało, inaczej wygląda dziś niż kiedyś, czy właściwie jest na podobnym poziomie? Co można na ten temat powiedzieć, na temat poziomu wiedzy matematycznej wśród dzisiejszej młodzieży?
2: No niestety wygląda to inaczej i bym powiedziała in minus. To znaczy mam świadomość tego, że obecni kandydaci na studia, te osoby, które przyjmujemy, one przychodzą do nas tak globalnie z innym zestawem kompetencji, umiejętności. I to jest jakby taka kwestia tych czasów, w których żyjemy. Natomiast teraz patrząc na samą matematykę, no matematyka na tym cierpi. Bo
1: ale nie czy ma... to jest jakoś inaczej uczona, jak w szkołach, niż kiedyś?
2: Wydaje mi się, że tak. Też pojęciowo, patrząc z punktu widzenia potrzeb uczelni technicznej, pojęciowo jest dużo uboższa. My już wiele lat temu, Politechnika Gdańska wprowadziła takie różne zajęcia uzupełniające jakby potrzeby, oczekiwania uczelni wyższej, technicznej w zakresie aparatu matematycznego, a tym, z czym wychodzi absolwent szkoły średniej, czy to liceum, czy technikum.
1: Bo zastanawiam się, czy to jest problem tylko matematyki. Może fizyka, chemia, w ogóle przedmioty ścisłe tak zwane są w jakimś odwrocie teraz, jeśli chodzi o nauczanie inne i nie związane konkretnie, no to są trudniejsze pewnie przedmioty dla wielu osób.
2: Tak, dla przeciętnego ucznia z pewnością. Bezwzględnie, to zgadzam się z panią redaktor, że cierpią też na tym inne przedmioty, w szczególności właśnie fizyka, chemia.
1: A dlaczego tak jest? Że,
2: no proszę zauważyć, że zmieniają się ciągle podstawy programowe nauczania przedmiotów w szkole, zmieniają się siatki godzin, dochodzą nowe przedmioty, gdzieś obcinane są też godzinowo właśnie zajęcia, lekcje z matematyki. I to powoduje taki efekt, że właśnie na te przemyślenia, które budują w nas właśnie to, w naszych głowach tą matematykę, to myślenie matematyczne, na te właśnie analizowanie problemu jest coraz mniej czasu. I w zasadzie ta matematyka, nauczanie matematyki często sprowadza się pod presją czasu do takiego postępowania, masz wzór podstaw.
1: No właśnie, ludziom się młodym nie tłumaczy właściwie po co to jest, do czego to może służyć, tak? Tylko podstaw, tak. Zrób, wykonaj polecenie i zrób zadanie, a nie mają wiedzy właściwie po co ja to robię, do czego mi się to może przydać.
2: Tak, bo tak naprawdę jakby idealnie byłoby to wprowadzane w ten sposób, że mamy problem, do tego problemu dopasowujemy jakiś model. Mhm. Model, tutaj pojawia się wzór, liczymy. I to nam daje takie zrozumienie matematyki, które jest kluczem później do właśnie jej opanowania. Natomiast my zaczynamy dokładnie od końca. Mamy wzór, mamy podstawić i to, co wyjdzie, będzie, może mieć zastosowanie tutaj. A moim zdaniem to jest no niedobre dla naszych mózgów. Nie? To takie obcina tą matematykę, pozbawia jej takiego sensu zastosowań.
1: Matematyka uczy logicznego myślenia?
2: O tak, bezwzględnie. Ona pozwala tak uporządkować świat, bym powiedziała. Zdjąć tą warstwę chaosu i zobaczyć pewne właśnie te logiczne relacje gdzieś tam.
1: Bo tak jak już się wgłębiamy w ten temat, to ja sobie tak myślę, że z jednej strony mamy logiczne myślenie i matematykę, z drugiej strony mamy emocje, prawda? I tak. Które często rządzą, a ta logika gdzieś ucieka. I tak. Emocje, impulsywność kierują ludźmi, prawda? I...
2: Mhm. Ale ja bym powiedziała też w ten sposób, że ta logika, logiczne myślenie jest bardzo dobre, ale też najlepszym chyba rozwiązaniem jest taki miks tego logicznego myślenia plus emocje właśnie, bo żeby te nasze decyzje nie były aż tak racjonalne i nie uwzględniały naszych potrzeb, które wyrażają się też gdzieś w postaci emocji.
1: To pozwala nam też te decyzje lepsze podejmować, takie bardziej racjonalne w takim życiu osobistym, jak ktoś jest niezłym matematykiem, albo nawet może nie nazwałby siebie niezłym matematykiem, ale gdzieś ta matematyka pozwala mu no, racjonalizować pewne rzeczy i funkcjonować w takiej codzienności, nawet trochę nieświadomie.
2: Dokładnie. Właśnie o to chodzi. Tak jak mówiłam z tym telefonem komórkowym, że my nie wiemy, że za tym stoi matematyka, więc to logiczne myślenie pozwala nam nawet po pierwsze racjonalnie podejść do problemu, tak? Ale też po drugie, jakby zoptymalizować sobie też ten kierunek, w którym chcemy iść, tą decyzję, którą chcemy teraz podjąć. Więc moim zdaniem, jeżeli my wejdziemy na ten poziom takiego matematycznego myślenia, tutaj logicznego myślenia, to naprawdę dużo łatwiej i bezpieczniej nam się żyje, bo też nie dajemy się zmanipulować, nie dajemy się tak łatwo oszukać, wciągnąć w jakieś takie wydumane teorie.
1: Skoro ta matematyka jest tak bliska logice, to wracając do tych naszych maturzystów, uczniów, licealistów i studentów, dlaczego tak wielu, dla wielu osób ona staje się takim synonimem, jest synonimem stresu, taką czarną magią, którą trudno zrozumieć, bo ona po prostu trudna jest? Czy my popełniamy gdzieś błędy w edukacji już na początku, że ktoś przyklejoną ma łatkę, no on jest, nie jest umysłem ścisłym, tak? Nie, ma, no niezdolny do pojęcia takich rzeczy, czy to jest nieprawda, bo mózg jest plastyczny i można go kształtować od początku.
2: Tak, to jest takie etykietowanie. Ja nie wierzę po prostu w to, że ktoś mówi, kiedy ktoś mówi, że nie ma uzdolnień matematycznych, nigdy nie rozumiał matematyki.
1: Często się mówi, dziewczyny nie mają, prawda?
2: A to już w ogóle stereotypy. Mm-hmm. To jest no dla mnie takie straszne myślenie. Ale wracając jakby do początku, do tego, od czego pani redaktor zaczęła, to no jednak pokutuje tutaj ten sposób nauczania matematyki od samego początku. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tego kontekstu zastosowań.
1: Przedmiot jest abstrakcyjny, trzeba powiedzieć, tak? No, przedmiot matematyka.
2: Ale abstrakcja sama w sobie też nie jest zła. Tylko oczywiście nie można przedstawiać całej matematyki tylko w sposób abstrakcyjny.
1: Właśnie, bo tak sobie myślę, pani profesor, czy dziecko w przedszkolu, czy na początku edukacji w wczesnych klasach szkoły podstawowej ma rozwinięte to takie myślenie abstrakcyjne na tyle, żeby zrozumieć i polubić ten przedmiot na tyle właśnie, czy w jaki sposób on jest nauczany. Że tam gdzieś może ten błąd już jest. Że
2: na samym początku. Tak.
1: Rodzice siedzą, włosy z głowy rwą i robią te zadania z tymi swoimi dziećmi.
2: I te słupki wszystkie. Tak. Powtarzają ciągle te same zadania.
1: Jak uczyć? Co powinno się zmienić? Mhm. To jest pewnie trudne pytanie, prawda?
2: Tak, trudne pytanie. Ja bym powiedziała coś takiego, że tak żeby to jakby objęło te wszystkie etapy edukacyjne, to matematyki należałoby uczyć zadając pytanie dlaczego w zamian za pytanie jak. Czyli nie jak to policzyć, ale dlaczego to liczymy.
1: No, na pewno państwo słuchacze mieliście kiedyś może w życiu albo słyszeliście taką historię, że ktoś dostał jedynkę albo reprymendę od nauczyciela, bo nie tak policzył, chociaż wynik ostateczny był prawidłowy. Ale jest jakaś metoda, którą szkoła uczy, tak, która jest według...
2: Ale z drugiej strony też ten wynik nie powinien być najważniejszy, tylko właśnie tok rozumowania. Tylko tutaj oczywiście...
1: Czyli dlatego ta reprymenda czasami jest w porządku, tak?
2: Że... Być może tak, aczkolwiek bym tutaj podkreśliła, że potrzebna jest też taka wolność w przeprowadzeniu tego rozumowania. Czyli nie to podążanie jedynie słuszną jedną ścieżką, tak? Ale taka wolność dojścia do tego wyniku, tak, na swój sposób, byle oczywiście poprawny.
1: Są takie wyzwania nawet w mediach społecznościowych, gdzie są pokazane równania i ludzie mają policzyć wynik i nie wiedzą, jak coś jest w nawiasie, czy powinno być pierwsze liczone, czy poza nawiasem, czy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. To jest podstawowa kolejność działań, szkoła podstawowa, prawda?
2: Tak.
1: Czyli dorośli ludzie z tym problem mają, który gdzieś tam pozostaje. A czy nowoczesne technologie, o których my teraz tyle mówimy, sztuczna inteligencja, one pomogą zobaczyć tą matematykę, zobaczyć w cudzysłowie, tak? Czyli osiągnąć jakiś, no to jest szansa dla nas, żebyśmy jakiś postęp zrobili właśnie w podejściu do nauczania matematyki.
2: To jest bardzo dobre narzędzie właśnie do wizualizowania matematyki. I nowoczesne technologie mogą nam jakby odzyskać to znaczenie matematyki w życiu codziennym. Bo one mogą właśnie zilustrować różne pojęcia, tylko z nowoczesnymi technologiami trzeba bardzo ostrożnie, bo one nie mogą zastąpić nam myślenia.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć. Czy to nie jest zagrożenie?
2: To znaczy, jak ze wszystkim, nowoczesne technologie muszą być używane w sposób wyważony i mądry.
1: Są takie teorie, że powinno się nowoczesne technologie, media społecznościowe, AI i wszystko wprowadzać dopiero w pewnym momencie życia dziecka. Tak. Teraz nie podam wieku, ale gdzieś około 10-12 roku życia chyba powinno
2: też
1: być.
2: Też o tym słyszałam.
1: Żeby dziecko najpierw ten mózg swój jakoś ukształtowało i pewne mechanizmy tam zaczęły działać, a nie żeby po prostu robiła to za nas sztuczna inteligencja.
2: Także w wielu systemach nauczania matematyki na tym poziomie właśnie wczesnego nauczania matematyki odchodzi się od wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz właśnie tego treningu samodzielnego myślenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz to co powiedziałam, że mądre używanie nowoczesnych technologii pozwala bardzo ładnie zwizualizować różne pojęcia matematyczne, gdzieś jakieś tam suwaki takie, no to wszystko można zobaczyć. Nie? Zobaczyć, jak działa matematyka.
1: Ja chciałam jeszcze wrócić na koniec tej części naszej rozmowy do tej przepaści między matematyką maturalną, tak ją nazwę, a tą matematyką wymaganą na studiach inżynierskich. Mówiła pani, że robicie takie wyrównawcze zajęcia
2: które, uzupełniające.
1: Bo tak sobie myślę, że pewnie też poziom wśród studentów jest różny. Jedni mają większą wiedzę matematyczną, inni mają tą wiedzę mniejszą. Pewnie też zależy, kto jaki profil klasy kończył.
2: Możemy też popatrzeć na studentów kończących licea, a kończących
1: ale
2: wcześniej technika.
1: Tak, ale nasunęło mi się takie pytanie o tych wszystkich inżynierów, którzy później pracują. Czy oni rzeczywiście kończąc studia, mając licencjat, robiąc studia inżynierskie, tak? Rozumiem, że już powinni ten poziom mniej więcej równy mieć, tak? W zakresie tego, jak będą później z tej matematyki korzystali. A wielu korzysta później z jakichś programów konkretnych. Już nie muszą w zeszycie, prawda, równań robić, tylko liczy za nich to właśnie albo sztuczna inteligencja i te programy. Czy w związku z tym rozwojem tej sztucznej inteligencji, my też, wy jako naukowcy, jako władze uczelni, ludzie, którzy przygotowują programy studiów, no myślicie o tym, żeby jednak też zmienić program studiów i tam mniejszy nacisk kłaść? Czy to nieprawda? Ta matematyka będzie ważna jeszcze przez długi czas i tu się w tym zakresie nic nie zmieni. Nie będzie odpuszczenia i zejścia na niższy poziom, bo przecież gdzieś tam są programy.
2: Jeżeli myślimy o matematyce jako właśnie tym sposobie myślenia, a nie umiejętności liczenia, to ona będzie ciągle tak samo ważna, bo tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj tych naszych studentów, później inżynierów wyręczy w tych podstawowych obliczeniach albo jakiś program, albo sztuczna inteligencja. I jakby nie takie umiejętności tak naprawdę są teraz inżynierowi potrzebne, ale to jest tylko maszyna, która wykonuje te obliczenia. I teraz rolą tego inżyniera jest zweryfikować poprawność, czy wcześniej jeszcze dobrze dobrać model obliczeniowy, żeby dać właściwy zakres obliczeń temu programowi. Więc wydaje mi się, że nawet my tutaj wchodzimy na wyższy poziom umiejętności matematycznych w kontekście właśnie tego, co powiedziałam wcześniej, tego myślenia matematycznego, bo tutaj jest dużo większa odpowiedzialność ze strony inżyniera, żeby teraz zweryfikować to, co policzyła, można powiedzieć, bezmyślnie jednak maszyna.
1: Doktor Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, jest moim Państwa gościem. Zapraszam teraz na chwilę przerwy, po której wracamy do rozmowy.
0: Radiowo, naukowo. Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dłuższy.
4: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.

0: radiowo-naukowo.
1: Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji poświęconej nauce. Dziś rozmawiamy o matematyce, a naszą ekspertką jest dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej i prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej. Na początek zadałabym takie pytanie związane cały czas z tą matematyką, którą tak tutaj na czynniki pierwsze rozkładamy w audycji. Gdyby mogła Pani zmienić jakąś jedną rzecz w systemie nauczania matematyki w szkołach, na przykład podstawowych, zajdźmy na ten najniższy poziom edukacji, to co by to było na dziś? Czy to jest zmiana, którą można przeprowadzić szybko dość? Czy to, nie wiem, zmiana pokoleniowa, a może dotycząca nauczania w ogóle nauczycieli, prawda, którzy tej matematyki potem uczą. I chodzi mi o taką zmianę, którą wy, naukowcy w uczelniach wyższych technicznych, odczulibyście na pewno, że no, uległ poprawie ten poziom wiedzy studentów, kandydatów na studentów, który dzisiaj no, jest, tak jak pani powiedziała, no, niewystarczający.
2: Patrząc na cały system nasz edukacji i to nauczanie od szkoły podstawowej, to myślę, że wprowadziłabym taką zmianę, która jednakowoż wymagałaby więcej czasu poświęconego matematyce, to znaczy
1: więcej godzin, krótko więcej, mówiąc, tak?
2: Tak, więcej godzin, więcej uwagi też poświęconej matematyce, bo myślę, że takim czymś, co mogłoby skutkować u nas na studiach w podejściu do matematyki, byłoby od samego początku zadawanie takiego pytania, nie jak coś policzyć, tylko dlaczego to liczymy. I gdybyśmy nadali właśnie taki kontekst temu nauczaniu matematyki, przy wprowadzaniu każdego najdrobniejszego jakiegoś kolejnego narzędzia matematycznego, to spowodowałoby to, skutkowałoby to na studiach właśnie takim krytycznym, myślę, podejściem w ogóle do traktowania problemów inżynierskich, czyli nie bezmyślne takie, nie?
1: Jak liczę to i policzyć? Nie wiem po co właściwie.
2: Tak, dokładnie, tylko podstawiam, liczę. Co, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, może przecież za nas zrobić AI, mogą za nas zrobić nowoczesne technologie, ale właśnie dlaczego my to liczymy? Dlaczego jest nam to potrzebne? Czyli moim zdaniem takie podejście budowałoby w uczniach od samego początku krytyczne myślenie. A to w szczególności w dobie AI jest nam najbardziej potrzebne.
1: Ja się zastanawiam, czy na studiach, gdzie kształcą się przyszli nauczyciele matematyki, te programy również nie powinny ulec jakiejś, programy studiów, ich nauczania nauczycieli nie powinny ulec zmianie. Właśnie chociażby w jakimś stopniu pewnie to się tam jest modyfikowane, no bo mamy, prawda, AI i inne możliwości, o których na pewno ci nauczyciele wiedzą. Dzieci używają przecież sztucznej inteligencji. Ona jest dostępna. I pytanie, czy powinniśmy zaczynać od szkoły, od dzieciaków, czy jednak powinniśmy zaczynać te reformowanie od programu studiów i nauczania i wpuścić na rynek edukacyjny nauczycieli zupełnie inaczej przygotowanych niż ci, którzy pracują obecnie, żeby oni troszkę inaczej podeszli do sprawy. Tutaj była kiedyś gościem szefowa pani profesor Joanna Mytnik, która zajmuje się nowoczesną edukacją na Politechnice Gdańskiej też między innymi. Mówiła, że to jest okres 10 lat, kiedy powinna zajść ta zmiana i ona będzie widoczna, że to pokolenie kolejne dzieciaków, które pójdzie do szkoły, nie będzie już chciało się uczyć tak, jak w tej chwili jest nauczana matematyka. Pani się zgadza z tym?
2: Bezwzględnie zgadzam się z tym i dużo się mówi generalnie o tym, że zmianie powinny też ulec standardy kształcenia nauczycieli, programy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.
1: Bo mamy taką, jesteśmy przed dzień takiej rewolucji, jak rewolucją był w pewnym momencie wprowadzony wprowadzenie internetu,
2: tak,
1: prawda, to teraz mamy tą sztuczną inteligencję, która jest jeszcze bardziej zaawansowaną technologią, i, a szkoła jest jakby cały czas w XX albo nawet XIX wieku.
2: Tak, tak, mamy tak zwaną szkołę pruską, prawda, w naszym systemie edukacji. I tutaj jak najbardziej zgadzam się z opinią pani profesor Mytnik, dyrektorki Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, że to kształcenie nauczycieli, a później to, o czym ja mówiłam, sposób kształcenia uczniów i też uwzględnienie ich obecnych sposobów uczenia się muszą ulec zmianie.
1: Pani profesor, korzystając z pani obecności w studiu, chciałam zapytać troszkę o plany Politechniki Gdańskiej, o strategię uczelni do 2030 roku. Jakie są najważniejsze filary, na których opierać się będzie rozwój uczelni i to, w jakim kierunku wy chcecie iść, właśnie też w kontekście może właśnie nie tylko badań naukowych, ale też kształcenia tej dydaktyki?
2: Tak, no przede wszystkim zależy nam na tym, aby być uczelnią badawczą o międzynarodowej rozpoznawalności. Ale oczywiście mówimy tutaj o badaniach, zresztą też, jak pani redaktor pewnie wie, jesteśmy w programie IDUB, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Teraz przystępujemy do kolejnego konkursu. Będziemy chcieli oczywiście utrzymać ten status uczelni badawczej, ale dla nas równie ważne jak te badania jest także nowoczesne kształcenie.
1: Proszę przypomnieć słuchaczom, jakie tam były obszary badawcze wskazane w tym pierwszym projekcie, bo on się kończy chyba, tak? Teraz drugi konkurs. Czy będą nowe obszary nauki, które będziecie chcieli rozwijać w taki sposób właśnie z większym naciskiem?
2: Mamy oczywiście zostały określone w pierwszym IDUB-ie priorytetowe obszary badawcze, ale tutaj jakby nie przewidujemy wielu zmian, ani też nie widzimy potrzeby wprowadzania czegoś zupełnie nowego. Bardziej zależy nam na tym, aby pojawiały się badania na styku różnych dziedzin, na styku tych różnych obszarów, i ciągle ważna jest dla nas, i zresztą obserwujemy też, jakie są potrzeby ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, tak? Czyli mamy energetykę jądrową, tak? Mamy inżynierię biomedyczną, mamy odnawialne źródła energii i tak dalej. I no
1: to są te kierunki istotne, tak, też z punktu widzenia gospodarki, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. Natomiast dużo może się też zadziać nowego na styku właśnie tych wszystkich, no nie tylko tych, ale też różnych.
1: Myślałam, że
2: obszarów.
1: Pani powie coś o naukach podstawowych właśnie, o matematyce, o fizyce.
2: No, jak sama nazwa wskazuje, nauki podstawowe leżą jakby u podstaw tego wszystkiego. Czyli jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, energetyce jądrowej, to tam tą podstawą piramidy wiedzy, powiedzmy, jest właśnie ta matematyka i fizyka.
1: Czy ten projekt, inicjatywa badawcza, on się w jakiś sposób w pani opinii z doświadczenia tych ubiegłych już lat, no i na przyszłość przekłada na przykład na jakość kształcenia studentów?
2: Bezwzględnie. To dla mnie, dla nas na Politechnice Gdańskiej to jest takie sprzężenie. Bo jeśli prowadzimy nowoczesne badania, to nasi naukowcy, nauczyciele, akademicy dysponują tą nowoczesną wiedzą i mogą te aktualne trendy, aktualną wiedzę przekazywać studentom. Więc wtedy to, czego uczymy, jest aktualne i no, odpowiada też na potrzeby rynku pracy, tak, gdy wypuszczamy takich absolwentów.
1: Czyli też praktyka przez taką działalność naukową, tak? Uczenie się,
2: tak,
1: później.
2: My staramy się też naszych studentów wciągać w takie działania naukowe, projekty badawcze, mamy na Politechnice Gdańskiej zespołowe projekty badawcze, czyli też staramy się kształtować w nich te kompetencje miękkie.
1: Słynne już projekty dotyczące chociażby tych urządzeń marsjańskich, prawda?
2: Tak, to pewnie pani redaktor ma na myśli też działalność kół naukowych, tak. Być może. Mamy też różne projekty typu dual use, też o nich ostatnio głośno było w mediach, więc ale tam wszędzie są też nasi studenci. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że oni od samego początku studiów w zasadzie mogą już zostać gdzieś wciągnięci w tą taką działalność badawczą, naukową, czy to gdzieś w konkretnych projektach prowadzonych przez pracowników naukowych, czy też po prostu działając w kołach naukowych ze swoimi rówieśnikami.
1: Pytając panią o studentów, o kształcenie studentów, o ich działalność naukową, o ich aktywność w tym zakresie, chciałabym też wrócić do tematu sztucznej inteligencji. Czy student dzisiaj, wychodząc z Politechniki Gdańskiej, kończąc edukację, kończąc studia, będzie potrafił współpracować z AI, czy może powinien się bać, że ta sztuczna inteligencja go w pewnym momencie po prostu zastąpi? Czy to jest, jakie pani zdanie jest na ten temat i czy uczelnie w ogóle podejmuje się taki dialog w ramach uczelni? No co tutaj powinniśmy zrobić? Czy zmieniać programy nauczania, wprowadzać więcej właśnie tych nowoczesnych technologii również w programy nauczania?
2: Ja bym powiedziała w ten sposób, że my chcemy oswoić przede wszystkim studentów.
1: Bo jest dużo lęku, prawda?
2: Tak.
1: Że coś się zadzieje za 5-10 lat, ja mogę być niepotrzebny, bo będzie po prostu sztuczna inteligencja za mnie
2: pracować. Moim
1: zdaniem
2: kluczowe jest mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji jako właśnie takiego narzędzia. I my na Politechnice Gdańskiej mamy też przygotowane pewne zasady stosowania, wykorzystania sztucznej inteligencji. My tego nie zabraniamy, bo to przecież byłoby bez sensu. Ale kluczowe jest nauczenie studentów takiego mądrego wykorzystania i też krytycznego podejścia do tego, co otrzymujemy jako tą odpowiedź, jako ten efekt wykorzystania sztucznej inteligencji. Czyli oczywiście sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka na poziomie tych podstawowych,
1: powtarzalnych,
2: rutynowych, tak, czynności, ale zależy nam na tym, żeby właśnie ten absolwent Politechniki Gdańskiej miał te kompetencje na wyższym poziomie, gdzie potrafi krytycznie podejść właśnie do otrzymanych wyników.
1: On kontroluje sztuczną inteligencję, tak. A nie odwrotnie, ona kontroluje jego, tak?
2: Dokładnie tak, w tą stronę.
1: Chciałam panią zapytać o rekrutację tegoroczną, bo mamy w tej chwili matury. Rekrutacja rozpoczyna się pewnie jakoś w lipcu, tak?
2: Nie, wcześniej. Rekrutację, system już uruchamiamy w maju.
1: Wyniki matur będą później, tak?
2: Tak, a później już absolwenci szkół średnich wprowadzają pozostałe dane, już gdy znane są wyniki matur. Natomiast konta w naszym systemie rekrutacyjnym będą mogli już wkrótce zakładać.
1: Dla kogo to jest uczelnia Politechnika Gdańska? Jaki jest ten taki wasz wymarzony student i kogo zapraszacie do siebie?
2: Powiedziałabym w ten sposób, że czekamy na Politechnice Gdańskiej nie tyle na te osoby, które znają już odpowiedzi na wszystkie pytania, ale takie osoby, które nie boją się ich szukać. I jeszcze nie mówiliśmy wcześniej właśnie o popełnianiu błędów, bo to też jest kluczowe w matematyce. I tutaj też bym chciała dodać, że takie osoby...
1: Nie chcecie
2: osoby,
1: perfekcyjnych, tak?
2: No właśnie. Nie to, że nie chcemy, ale fajnie jest, jak pozwalamy młodym ludziom samodzielnie szukać.
1: Uczyć się na własnych błędach.
2: Popełniać błędy, uczyć się na własnych błędach, bo to, co chcemy właśnie zagwarantować na Politechnice Gdańskiej, to możliwość poznania tego świata, jaki teraz jest, ale też kreowania go na przyszłość.
1: Także jeżeli... Nie gwarantujecie, że jak będzie kończył uczelnię, to tych błędów popełniać nie będzie, bo my się uczymy całe życie przecież, prawda?
2: Uczymy się całe życie i mamy prawo przez całe życie na popełnianie błędów. Tylko kluczowe jest oczywiście to, na ile się na nich uczymy. Bo ja też powtarzam moim studentom, nawet ucząc ciągle matematyki, że jeżeli zrobiłeś teraz ten błąd, ty więcej będziesz pamiętał właśnie z tego zrobionego teraz błędu, aniżeli jakby z takiego procesu, gdzie nic się nie
1: zadziewa. Wszystko idzie gładko.
2: Tak, dokładnie. Czyli, także pozwólmy sobie na
1: te nowe kierunki, ta rekrutacja, jak to będzie w tym roku wyglądało na pierwszy rok? Wiadomo już, ile osób będzie przyjętych, tyle co w poprzednich latach, czy może zwiększacie gdzieś na których kierunkach nabór?
2: Raczej porównywalnie w stosunku do ubiegłego roku. Także to będzie ponad 4000 studentów. Będziemy chcieli przyjąć na pierwszy rok studiów. Mamy bogatą ofertę kierunków na pierwszym stopniu. To jest około 40 kierunków studiów.
1: Coś nowego w tym roku?
2: Zapraszamy.
1: Nowości?
2: Staramy się zawsze coś nowego zaproponować. W tym roku mamy bodajże technologie kosmetyczne, jeśli dobrze pamiętam, na Wydziale Chemicznym. Także też obserwujemy rynek pracy, potrzeby.
1: Chyba kandydaci i liczba tych kandydatów na niektóre z kierunków, bo są takie, które się cieszą popularnością od wielu lat. Chociażby tam się nic nie zmieniło, prawda? Tam te najbardziej oblegane kierunki to które są?
2: To trochę się rotuje w ostatnich latach, bo do tej grupy takich najpopularniejszych kierunków studiów od zawsze należała informatyka, automatyka, robotyka i systemy sterowania, automatyka, cybernetyka, robotyka, budownictwo i zarządzanie. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy spadek popularności informatyki. Być może jest to związane oczywiście ze sztuczną inteligencją i z taką obawą, że...
1: I też chyba sytuacja na rynku pracy tam się troszkę zmieniła, jeśli chodzi o branżę informatyczną.
2: Tak mi się wydaje, ale to też może być właśnie spowodowane pojawieniem się tego nowego narzędzia, który może, tak jak mówiliśmy, w tych prostych obliczeniach zastąpić człowieka. Ale budownictwo. Budownictwo w ubiegłym roku było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o popularność.
1: Dużo się w kraju buduje, więc
2: tak.
1: Są chętni.
2: I to chyba wygląda optymistycznie.
1: Bardzo dziękuję pani profesor. Dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, była moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
0: Radiowo, naukowo. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Radio Gdańsk proponuje.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Dzień dobry. Skąd jesteś?
2: Z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
5: Jesteśmy różnorodni, mamy rozmaite pasje, zainteresowania, marzenia.
6: Są wśród nas fachowcy różnych profesji, autorytety w wielu dziedzinach.
5: Łączy nas jedno. Jesteśmy z Pomorza.
6: Program dla Was i o Was.
5: Od poniedziałku do piątku, 12:40.
7: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.

0: www.filmowe.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
1: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17.30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
2: Reklama.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
4: Środa, 6 maja, minęło południe.
2: Radio Gdańsk. Wiadomość.
4: Hanna Brzezińska.
5: Prawie 20 tysięcy odbiorców w gminie Żukowo ma problemy ze stałym dostępem do wody.
6: Tak jest co roku tak naprawdę.
5: Modernizacja linii kolejowej na trasie Słupsk-Lęborg będzie droższa. W Gdańsku rozpoczął się sezon wycieczkowców.
7: Największy statek będzie to Viking Neptun o długości 239 metrów.
5: Kryzys wodociągowy w gminie Żukowo. Od majówki część mieszkańców nie ma stałego dostępu do wody. Problem dotyczy części Banina, Pępowa, ale też Żukowa i Małkowa. Łącznie to 20 tysięcy odbiorców. W Pępowie woda jest regularnie wyłączana na noc.
6: Trochę ciężko się żyje, nie? Wieczorami, jak jest bez wody i tak dalej, chcesz się wykąpać, czy cokolwiek zrobić, chcesz sobie zrobić kawę, herbatę, no nie ma tej wody. Trochę kłopot jest tak przy dzieciach.
8: Winni urzędnicy, czy sąsiedzi, którzy koniecznie wtedy chcą podlewać ogródki?
6: Ja myślę, że akurat bardziej sąsiedzi, którzy chcą podlewać te ogródki, nie? Ale z drugiej strony ci urzędnicy, którzy no nie zapewnili tej wody. Tak jest co roku tak naprawdę.
5: Przedstawiciele spółki komunalnej przyznają, że obecna infrastruktura jest niewystarczająca. Wydajność stacji uzdatniania to 2,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę, a zapotrzebowanie jest dwukrotnie większe, wskazuje rzecznik Aleksandra Leszczyńska.
9: Mieszkańców przybywa, bardzo dynamicznie się rozwijamy. Niestety w poprzednich latach nie dopilnowano do końca tego, aby ta sieć nadążała z rozwojem. My będziemy starali się już w tej chwili podchodzić do sytuacji zawsze dwutorowo, doraźnie. Zrobimy teraz wszystko, co możemy, żeby mieszkańcy odczuli poprawę jak najszybciej. Nie obiecujemy, że ta woda będzie przez całe lato, cały czas, ponieważ na to potrzebujemy czasu. Potrzebujemy wybić nowe studnie, potrzebujemy zmodernizować sieci.
5: Do końca maja w Baninie mają stanąć tymczasowe zbiorniki retencyjne. Do końca lipca w Pępowie powstać ma nowa studnia. Nowe planowane ujęcia w Żukowie i Przyjaźni zasilą gminę dopiero za kilka lat. 35 milionów netto więcej będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej Słupsk-Lęborg. PKP PLK podpisały z wykonawcą aneks do umowy, który uwzględnił dodatkowe prace związane z trudnymi warunkami gruntowymi. Całość inwestycji wraz z modernizacją stacji w Słupsku to koszt prawie 1 900 000 000 zł, informuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
10: Zawarty został aneks do umowy między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk. W aneksie ujęto kwotę 35 milionów złotych netto dotyczącą dodatkowych prac wynikających z odmiennych warunków gruntowych na przebudowywanej trasie Lęborg-Słupsk.
5: Prace polegające między innymi na dobudowaniu drugiego toru na linii Słupsk-Lęborg miały zakończyć się jesienią, ale termin przesunięto o rok.
2: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
5: Rozpoczął się sezon wycieczkowców w Gdańsku. W tym roku statki pasażerskie będą zawijać do miasta aż 66 razy. Pierwszy to prom Hamburg. Jednostka pływa pod banderą Bahamów, mówi Michał Stupak z portu Gdańsk.
7: Największy statek, jaki zawinie do portu Gdańsk, będzie to Viking Neptun o długości 239 metrów. Jeśli chodzi o ilość pasażerów, tutaj dominują oczywiście Amerykanie, potem są to Brytyjczycy, Niemcy, Hiszpanie, Włosi. Sezon wycieczkowy zakończy się 17 grudnia. Będą to tak zwane 4 ostatnie zawinięcia na przełomie listopada i grudnia o nazwie Winter Calls, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
5: Statki cumować będą wzdłuż nabrzeża Westerplatte, nabrzeża Oliwskiego oraz WOC 2. Zazwyczaj wycieczkowce wpływają do portu rano, a po południu lub wieczorem tego samego dnia wyruszają w dalszą podróż. W tym roku

0: Dwa razy zaplanowano jednak dłuższe postoje statków: Azamara Journey w lipcu oraz Amadea we wrześniu. Premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Posiedzenie właśnie powinno rozpoczynać się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej. Na tym obszarze znajduje się szereg form ochrony przyrody, jak rezerwaty, parki krajobrazowe czy obszary sieci Natura 2000. Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Wczoraj wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot gaśniczy, tak zwany dromader. W wypadku zginął pilot maszyny.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Ostrzeżenia o sztormie to w naszym regionie. Ostrzeżenie drugiego stopnia to we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. Ważne dziś do mniej więcej godziny 19. Wiatr wschodni do północno-wschodniego do 5,6. W porywach nawet do 7,8 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Możliwe są burze. Temperatura teraz od 7 do 9 stopni. Dziś maksymalnie do 15. Ciśnienie powoli spada. Wynosi już 1007 hektopaskali. W nocy miejscami opady deszczu, później większe przejaśnienia, a także rozpogodzenia. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr nad morzem początkowo dość silny i porywisty. Jutro zachmurzenie niewielkie, temperatura od 9 do 14 stopni, wiatr będzie słaby, umiarkowany, a także miejscami porywisty.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Zakochani w Pomorzu.
3: Dzień dobry, w środę, 6 maja, Kasia Piekło i Magda Manasterska. O pomidorach będzie już za chwilę. Dziś w audycji Ładne Kwiatki kontynuacja tematu sprzed tygodnia, zatem będzie o pomidorach. No i tu pytanie do Państwa, czy Państwo uwielbiają pomidory, czy niekoniecznie, jeżeli tak, to w jakiej formie, jak je zjeść, żeby były absolutnie najlepsze i najpyszniejsze, to proszę pomyśleć, proszę dać znać. Może przy okazji też wysłać jakieś zdjęcie takiej potrawy pomidorowej 603-06-06-06, a ci, którzy będą mieli ochotę wziąć udział w naszej pomidorowej zabawie, no to mamy zaproszenia. Trzej Muszkieterowie to Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ten spektakl 8 maja o 19. Trzej Muszkieterowie do zdobycia. Zaproszenie podwójne do teatru. Proszę dać znać, jak to jest z Państwem i z tymi pomidorami. Mamy 7,5 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
2: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
3: Skończyły się żarty.
2: Mam i Bukartyk.
3: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
4: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze, przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
0: Reklama.
5: Państwo zwracają uwagę, że według aplikacji burzowych już grzmi w okolicach Wejherowa Strzebielino. To pozdrowienie od pana Adama. Dziękujemy za tę informację. Rzeczywiście pogoda, oj, dzisiaj nas zdecydowanie nie rozpieszcza. I opady deszczu, i ostrzeżenia przed sztormem, a także sugestie, że te burze też mogą w naszym regionie się pojawić. Warto mieć, brać to pod uwagę, planując na przykład popołudnie. My tymczasem skupiamy się na pomidorach. Państwo piszą, że nie tylko lubią, ale także hodują i mają swoje sposoby na to, żeby takie przepiękne pomidory wyhodować. Pani Jola, oczywiście uwielbiam pomidory, ale tylko miejscowe, świeże, które nie mają setek kilometrów za sobą. I mogę przekazać pomysł na przechowywanie pomidorów. Bardzo dobrze udają się malutkie pomidory, najlepiej koktajlowe, w galarecie. Są nadal smaczne, mięsiste i przypominają lato i słońce. Pozdrawiam. To pozdrowienie od pani Joli. Przyznam, że bardzo mnie to zaintrygowało. Gdyby pani Jola mogła podzielić się, jaki to jest tak dokładnie sposób w tej galarecie, no i z czego ta galareta jest zrobiona. Proszę dać znać, jak to jest z pomidorami, czy państwo lubią, jedzą, uprawiają, jeżeli tak, to jak jedzą, to w jakiej formie. 603-06-06-06. Do zdobycia są zaproszenie podwójne na spektakl Trzej Muszkieterowie, to 8 maja o 19 w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Imię i nazwisko też koniecznie w takiej wiadomości, oprócz oczywiście tej pomidorowej opowieści. A fachowo o pomidorach to już za moment w audycji Ładne Kwiatki.

0: Zaproszenia podwójne na spektakl Trzej Muszkieterowie w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni czekają. Ten spektakl pełen humoru, skojarzeń i aluzji do współczesności. Dobry i dla młodszych, i dla starszych. To już 8 maja o godzinie 19. Tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy państwo jedzą, lubią pomidory? Jeżeli tak, to jakie i w jakiej formie? 603-06-06-06. A w audycji Ładny Kwiatki kontynuacja tematu sprzed tygodnia, czyli Włodek Raszkiewicz odwiedza Katarzynę Bellingham i rozmawiają o pomidorowym szaleństwie.
1: Ładne kwiatki.
2: Jadę do ogrodu Kasi Bellingham. No przyjechałem już, no, na parkingu teraz jesteśmy, tak? No. Bo chciałem nagrać audycję o tym pomidorowym szaleństwie.
3: Tak.
2: Widzę, że targacie do samochodu jakieś jedną, dwie skrzynki sadzonek. Tak,
3: niestety,
2: jedną.
3: Niestety tylko jedną.
2: Niestety tylko jedną?
3: Tylko 12, bo więcej się nie zmieści do foliaka.
2: Skąd w ludziach ten zachwyt pomidorami?
3: No jak to skąd? No przecież, żeby zjeść pomidora, który przypomina pomidora, to trzeba sobie go wyhodować.
2: Ja zawsze na to odpowiadam. W sezonie to będą też takie babcine pomidory, można je będzie kupić, to tanio.
3: A poza tym to jest zachwycające jeść rzeczy, które się samemu wyhodowało.
2: Takie proste odpowiedzi.
3: To jest bardzo proste. No,
2: takie banalne.
3: Nie ma nic,
2: tak?
3: skomplikowanego w tym, no, ale gdzieś sobie szczypiorek urwać, albo pietruszkę, albo marcheweczkę, albo. A ziemniaki to już jest w ogóle szaleństwo.
2: Naprawdę, tak, masz rację.
3: Ziemniaki. Sałata rzymska na grządkach podwyższonych.
2: Ja mam trochę inaczej, wiesz, bo ja mam swoje źródła.
3: Rozumiem, a to też jest wspaniałe. No.
2: Myślę sobie, no, z tymi pomidorami to mnóstwo roboty jednak.
3: Wiesz co, jest trochę roboty, ale my na przykład 2 lata temu tak się wycwaniliśmy, że posadziliśmy te pomidory, kupiliśmy takie oje gliniane.
2: Oje gliniane to
3: znaczy? Gliniane oje to są takie dzbany zrobione z gliny, które się wkopuje w ziemię, napełnia się je wodą i ta woda się sączy powoli. I było tak, że na przykład nie było nas 2 tygodnie na działce i pomidory były...
2: Dały radę.
3: Mieliśmy ponad 200 pomidorów z jednej szklarni.
2: Ja nawet pomyślałem, wiesz, że dobrze byłoby sobie z takich ojach zrobić całą działkę. Bo można
3: Oczywiście.
2: By na jakiś wyjazd...
3: Na jakiś dłuższy wypad wtedy się wybrać, tak.
2: Napełniamy wszystkie wodą.
3: Napełniamy
2: do widzenia. Nie prosimy
3: wodą.
2: Sąsiadów. Nie ma problemów.
3: Dokładnie, nie ma problemów, no.
4: Uwielbiam pani jeść pomidory, ale sadzonki są dla mojej matki, my niestety nie mamy swojego ogródka.
2: A w ten sposób, tak?
5: Wszystko się wydało.
2: Jakieś specjalne metody opieki pomidorowej, jak i najważniejsza wskazówka, jeżeli chodzi o opiekę nad pomidorami. Rozmawiać trzeba, śpiewać do nich trzeba, podobno.
5: Tak, rozmawiać oczywiście.
6: Trzeba wilki obcinać.
2: Wilki trzeba obcinać.
5: A, wilki obcinać, nie pryskać na, po prostu na
7: liście.
5: Na liście, dołem. Kocham działkę.
2: No to pierwsze rekomendacje już są, o resztę zapytam Kasię Bellingham. Dobrej drogi, wszystkiego dobrego i do miłego. Pomidorowe szaleństwo Katarzyny Bellingham. Dzień dobry, dzień dobry. Nie tylko
3: dzień
2: pomidorowe,
3: dobry.
2: Ale też kwiatowe, bo ty teraz z pelargoniami, tak?
8: Tak, mamy i kwiaty, ale taką rabatówkę, ale nie tylko. I mamy też warzywa. Wszystko, co byś chciał. Roślinki jak byliny i żywokost.
2: Chciałem cię jeszcze o te pomidory dopytać, wiesz,
8: Słucham.
2: Bo ta ostatnia pomidorowa audycja była szałem. Mamy tylu miłośników.
8: No tak.
2: Prawdziwych, starych smaków, prawdziwego smaku pomidorów.
8: Tak, ja powiem wam taką ciekawostkę, którą ostatnio wyczaiłam w telewizji, że teraz głównie na zachodzie, w zachodniej cywilizacji, której my jeszcze do końca na szczęście nie jesteśmy częścią, ludzie zjadają pomidory tylko w postaci keczupu. I to w niewielkich ilościach.
2: Wyobrażacie sobie? Na jakim zachodzie?
8: No w Stanach.
2: Naprawdę?
8: Naprawdę. Także fajnie, że my cały czas mamy te pomidory u siebie w sercu, nosimy i na talerzu i jemy, dlatego że warto jest zachować tą tradycję, szczególnie, że my przodujemy w pomidorze malinowym.
2: Ale nie chcę ci wierzyć w te słowa, dlatego że co tam w jakimś supermarkecie? Nie ma pomidorów na półkach? Nie ma warzyw?
8: No, ja mieszkałam w Anglii wiele lat i na pewno Anglicy również nie są jacyś tacy warzywni. No, znam Anglików, którzy w ogóle nie jedzą warzyw poza keczupem i frytkami.
2: Ale Anglia słynie z pięknych ogrodów, halo.
8: Oczywiście i te piękne ogrody są zarezerwowane dla pewnych ludzi, tak? Którzy albo chcą, bo się interesują ogrodnictwem i sami się tego uczą, potem sami uprawiają w ogrodach przydomowych, czy na balkonach, czy nawet ostatnio widziałam na barce, dziewczyna uprawiała swoje rośliny i super, ale to trzeba chcieć. No i oczywiście ogrody wyższej klasy, czy arystokracji, czy klasy średniej, wyższej, którzy mają piękne posiadłości, tam mają ogrody kuchenne, o których wam często opowiadam i tam, no, bez pomidorów jakże inaczej. Lady
2: Zobacz,
8: Morton uwielbiała.
2: Zobacz, masz ze mną dobrze, podszedłby, a ty nosiłaś skrzynki,
8: teraz,
2: państwo przejęli, tak, pracę tak, fizyczną, a my po prostu już, rozmawiamy.
8: Już nie mają więcej miejsca w samochodzie.
2: Ale cały samochód wszystkiego.
8: 9 skrzynek. Tak, i pięknie dobrane, ja zauważyłam, że pięknie dobrane kolorystycznie kwiaty, tutaj może nie widać, o, widać, zobacz, taka żółć cytrynowa, delikatna, begonii, z takimi srebrnymi listkami kocanki owłosionej, później różne kolory, niebieskie, różowe, ale w różnych odcieniach, ciemniejsze, jaśniejsze, kleome ciernista, pelargonie pełne, różowe, jasne, ciemne, do tego szałwia farnesa Victoria, taka niebieska z prawej strony i supertunia bubblegum. Po prostu wydaje mi się, że ja do was chyba przyjadę, bo tak pięknie będziecie mieli.
2: Bo to już jest ten czas, tak? Sadzenia właściwie już wszystkiego.
8: No tak, słuchajcie, teraz oczywiście trzeba obserwować pogodę. Niedawno była pełnia i to oznacza, że no wiadomo, z pełnią przychodzą przymrozki. Mhm. Więc kolega mój, Michał, który szczepi ze mną pomidory, jest przekonany, że ta pełnia nam przyniosła ostatnie chłodne noce i już nie będzie przymrozków.
2: Ale wiesz, ta pełnia ale była wyjątkowa, oglądałeś księżyc,
8: taki
2: był wielki.
8: Super, też niektórzy źle spali przez to, na szczęście nie ja, ale wiecie co, tak naprawdę trzeba obserwować, ale ja takie delikatne rośliny zostawiam na sam koniec, dynie, cukinie, myślę, że wysadzę jeszcze
2: jednak
8: za chwilkę.
2: Później, tak?
8: I jeszcze będę przykrywała. Ale te osoby, które uprawiają pomidorki na zewnątrz, no to po prostu uważajcie, no i wiadomo, że im szybciej pójdzie do gruntu, tym lepiej.
2: Sprawdzajcie prognozę pogody, jeżeli będzie zimno, to przykrywajcie, tak?
8: Tak, przykrywajcie i jak będziecie sadzić, to też odważnie sadźcie je głębiej. Nie tak, jak one są w doniczce, tylko głębiej sadźcie je pod te dolne liście, dlatego, że one później z tej całej łodygi się pięknie ukorzenią i będzie mocna roślina, tak? Jak ktoś na przykład sadzi pomidory do kołnierzy albo do większych donic, to może posadzić wręcz na dnie. Jeżeli chodzi o rośliny ludzi, którzy uprawiają pomidory szczepione, to oczywiście nie, dlatego że nie możemy to miejsce szczepienia zanurzyć, bo to nie ma sensu, tak, w ziemi, bo jeżeli miejsce szczepienia i ta roślina, która jest szczepiona na podkładce, czyli ten zraz się ukorzeni, no to później tracimy tą moc korzenia.
2: Chciałem cię dzisiaj zapytać właściwie o hodowlę pomidorów, o sadzenie pomidorów na parapetach, uprawę. Mhm. Rzeczywiście to jest odpowiednie słowo, o którym ja bardzo często zapominam, nie wiadomo dlaczego, ale najpierw państwa zapytam o wasz ogród, bo Kasia mówi, jej, jak tam będzie pięknie, ja jadę.
5: Zapraszamy, zapraszamy.
2: Tak daleko jest ten ogród?
5: W Jaromierzu pod Człuchowem.
2: Jest, no to
5: jest taki naturalny też bardzo, ale warunki są no, podobne jak tutaj, czyli bardzo niesprzyjające, bo ziemia to piach. Mm. I musieliśmy dużo, dużo pracować, żeby cokolwiek zmienić, żeby cokolwiek chciało rosnąć. Ciągle jest problem z wodą. No i cały czas jest praca, wyzwania.
2: Piach, problemy tak. z wodą, sama radość, rozumiem, tak?
5: Dokładnie. Ale jest ciągle
2: skąd
5: ten entuzjazm.
2: Ta radość w takim razie?
5: Nie wiem skąd, po prostu jak wejdę w tą ziemię, czy mąż się zacznie grzebać, to jakaś energia w człowieka wstępuje, nie wiem, czy to od ziemi ta energia
2: człowieka
5: płynie.
2: Ciągnie do ziemi, tak też
5: tak
2: dwuznacznie brzmi.
5: Zanurzając te palce w ziemi, pobieramy jakąś energię.
2: Ale on jest bardziej kwietny, czy bardziej warzywny?
5: W tej chwili bardziej ku kwiatom ewoluuje, ale mamy warzywnik taki, no nie za duży, tam cztery grządeczki i taką wielką pomidorownię na środku trawnika, gdzie kiedyś stał basen.
2: No właśnie, ja też bardzo często widziałem, że ludzie rezygnują już z pietruszki, z marchewki, no ze szczypiorku to być może nie ale z innych upraw, tylko stawiają jakąś taką szklarenkę, folię tak, i tam uprawiają tylko i wyłącznie pomidory w wielu odmianach.
5: Tak, właśnie.
2: I nazywam to pomidorowym szaleństwem.
5: Właśnie, to my jesteśmy zakręceni totalnie.
2: Dotknięci tym, tak?
5: Dotknięci chyba już nieodwracalnie.
1: Ale na bazie gruntu. Hodujemy, że tak źle powiem, uprawiamy pomidory gruntowe.
2: Dziękuję panu.
1: Ponieważ przyznaję się, że nie stosujemy żadnych oprysków. Nawet nie stosujemy miedzianu, nie stosujemy żadnych parafin. Mamy dużo ptaków przy tym, a ja nie potrafię obsłużyć szklarenki, gdybym ją posiadał.
2: W ten sposób, tak?
1: Nie, bo zawsze coś...
2: Trzeba otwierać, zamykać, coś mi się, różne rzeczy z tym robić.
1: Coś
2: tak?
1: mi się zawsze... Tata miał doświadczenie.
2: Ale Kasia mówi, że u niej nie wychodzą te gruntowe bez folii.
8: Nasz warzywnik jest usytuowany w takim specyficznym miejscu tam na dole i mamy nie aż tak, nie mamy patelni, że tak powiem. Pomidory lubią dużo ciepła, jednak dużo światła i u nas w pierwszym roku na zewnątrz były pomidory, a później zajęło ich miejsce dalie, dlatego że pomidory się przyniosły do tunelu i zostały.
2: Jak ty tak opowiadasz, to zawsze myślę o ogrodzie czy mojej babci, czy mojego taty, którzy uprawiali po prostu pomidory, zawsze im wychodziły, to myślę sobie, to oni byli chyba lepszymi ogrodnikami od tej Bellingham. Tak było.
8: Po pierwsze prawdopodobnie tak, dlatego że kiedyś ludzie wszyscy byli ogrodnikami, a teraz troszkę odeszliśmy od tego, prawda? Ale myślę, że na Mazurach jest po prostu zupełnie inaczej, inny klimat. Mm. Tutaj mój sąsiad, wiesz, ten Marek, który jest tutaj moim gospodarzem za miedzą, on mówi, że u niego jest znowu za gorąco w ogrodzie. Także widzisz, a i tu pasek ziemi dalej, u mnie jest za zimno w ogrodzie. No,
2: zauważ, jakie kaszuby są. W zeszłym roku chyba wszystkim prawie nie wyszły pomidory, te sadzone prosto do gruntu właśnie, bez folii, bez szklarni. Czy u państwa jednak to się udało?
7: To była porażka. To była wielka porażka, ponieważ zaraza ziemniaczana wkroczyła pod koniec lipca i to był piorunujący efekt, także parę dni, tydzień i pozamiatane. Ubiegły rok był bardzo, bardzo trudny. Coś tam się udało jeszcze, co w doniczce było, uratować, ale generalnie był zły rok. Ale dwa lata wcześniej to był rok urodzaju zbiorów ogromnych, więc jesteśmy...
1: Ale klucz poza opieką nad pomidorami tkwi z jakiego źródła i jakie są sadzonki. Jeżeli one są zaszczepione na tych dzikich, nazwę to w ten sposób, to wtedy ten pomidor jest zupełnie inny, odporny. Dwa lata temu zmarzły nam pomidory. Już miałem szpadel w ręce i mówię, wszystko wyjmuję. Żona mówi, jeszcze poczekaj chwilę i muszę się przyznać, że takiego zbioru nie było. Był dużo później, ale one
5: odżyły.
7: I uratowały.
2: Wnioski z tego takie, żona ma zawsze rację.
1: Praktycznie tak.
8: Możesz taki tip dla osób, które faktycznie mają pomidory na zewnątrz i będzie znowu taki rok jak zeszły, chociaż czasami trudno jest się uchronić przed zarazą ziemniaczaną, kiedy faktycznie są te pomidory na zewnątrz, ale ja widziałam, że niektórzy uprawiają pomidory na zewnątrz, ale pod daszkiem, że można im zbudować daszek. No ja wiem, że to jest już kolejny poziom, że tak powiem, szaleństwa. Tak, ale one nie lubią, żeby na nie z góry padało. Zresztą dużo roślin nie lubi tego, prawda? Ale pomidory szczególnie, i ogórki takie sałatkowe również.
2: No dobrze, w takim razie przejdźmy do tego mojego pierwotnego pytania. Pomidory na balkonie albo pomidory na parapecie?
8: Super pomysł. Po pierwsze są w ogóle pomidory karłowe, które są maleńkie. Maleńkie, jeżeli chodzi o samą wielkość krzaczka, jak to się mówi powszechnie, więc jak najbardziej są różne odmiany.
2: Czyli porady dla mieszczuchów.
8: Czyli to będą takie najmniejsze. One nie będą większe niż jakieś 20, nawet 30 centymetrów, to jest maks. Później są pomidorki, które są tak jakby zwisające, więc one też są małe, takie karłowe powiedzmy, ale one mają dosyć miękkie pędy, więc one będą się przewieszały, więc to świetnie wygląda w skrzyniach, w koszach wiszących. I są oczywiście jeszcze pomidorki koktajlowe, takie wysokie, normalne, które można uprawiać przy jakimś tam podporze na balkonie spokojnie, przy bambusowym patyczku czy przy czymś innym, ale i wtedy się obrywa te pędy boczne, czyli wilki. Czyli mamy albo karłowe, czyli forma, mówię o formie, albo karłowa forma, albo zwisająca, albo wysoka, ale te wszystkie pomidorki, jeżeli chodzi o wielkość owoców, to koktajlowe, czyli małe, bo one szybciej
2: plonują. Do ogrodnictwa przygotowani teoretycznie.
8: Tak, przygotowani teoretycznie. Sadzonki można kupić teraz już w ogrodnictwach, w internecie.
2: Tylko co potem robić z taką ilością pomidorów, jak u państwa?
7: Jeść, jeszcze raz jeść, a nadwyżki przetworzyć, żeby było co jeść zimą.
8: Tak, dlatego że nigdy takiego pomidora nigdzie nie znajdziecie jak u siebie, tak zdrowego, bo sami wiecie, jak go uprawiacie. Tutaj państwo też, jestem bardzo dumna, uprawiają bez chemii. Nie znajdziecie takiego owocu nigdzie, dlatego że jest owocem pomidor. Nawet jeżeli kupicie ekologiczne w sklepie, to on musi dojechać do was, do kuchni, do talerza, musi dotrzeć jeszcze przez jakieś inne, że tak powiem, miejsca, a ten idzie prosto z waszego ogrodu na talerz. Jest krótki ten moment pomiędzy zbiorem a jedzeniem i to jest najzdrowsze jedzenie.
9: Ładne kwiatki. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. Reklama.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
12: Żużlowe emocje w Gdańsku. Bez hamulców, bez strachu. Sportowa adrenalina i rodzinna atmosfera. Wybrzeże kontra Devils. Diabły z niemieckiego Landshut. Sobota, 16 maja, godzina 17. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
0: Jest 12.30.
9: Infopilot Radia Gdańsk.
0: Agata Olszewska.
17: Dziś wieczorem na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie zobaczymy spektakl Inteligenci autorstwa Marka Modzelewskiego w reżyserii Radosława Maciąga. To komediodramat opowiadający o rodzinie z klasy średniej wyższej, która mierzy się z wyzwaniami dorastania dzieci i kryzysem wartości. Twórcy stawiają pytania o kondycję współczesnych relacji i zanik dialogu między ludźmi. W obsadzie Monika Chomicka-Szymaniak, Sylwia Góra, Adam Turczyk i Marek Tynda. Początek o godzinie 19. Trwa European Public Health Week 2026, międzynarodowa inicjatywa poświęcona promocji zdrowia publicznego. Wydarzenia odbywają się do 8 maja, także w Gdańsku, gdzie organizuje je Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W programie jeszcze m.in. warsztaty antystresowe, działania edukacyjne dotyczące szczepień i walki z dezinformacją oraz spotkania wspierające pracowników ochrony zdrowia. Większość wydarzeń odbywa się na terenie uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Natomiast na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jutro odbędzie się druga edycja Wydziałowych Targów Pracy. W godzinach od 10 do 15 studenci i absolwenci będą mogli spotkać się z przedstawicielami branży farmaceutycznej, diagnostycznej, badań klinicznych i przemysłu kosmetycznego. Będzie to dobra okazja do zapoznania się z ofertami pracy i staży oraz nawiązania kontaktów zawodowych. Teatr Gdynia Główna zaprasza miłośników sztuki niezależnej na spektakl Próby Józefa K., inspirowany procesem Franza Kafki. Przedstawienie w reżyserii Ewy Ignaczak ukazuje historię człowieka zagubionego, który staje przed szansą zmiany swojego życia. Twórcy podejmują refleksję nad odpowiedzialnością, sensem egzystencji i poszukiwaniem prawdy. Spektakl przeznaczany jest dla widzów od 15 roku życia. Można go będzie zobaczyć w sobotę o godzinie 19.
0: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Możliwe są także burze. Temperatura teraz od 7 do 9 stopni, dziś maksymalnie do 15. Na Bałtyku sztorm, porywy wiatru nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Ciśnienie powoli spada, wynosi 1007 hektopaskali. W nocy miejscami opady deszczu, później większe przejaśnienie, a także rozpogodzenia. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr nad morzem początkowo dość silny i porywisty. Jutro zachmurzenie niewielkie, wiatr miejscami porywisty, a temperatura od 9 do 14 stopni.
18: Zakochani w Pomorzu.
0: Pomidory zdecydowanie w różnej formie królują w naszej skrzynce SMS-owej, a także skrzynce WhatsApp. Wiadomość od słuchacza: ja gustuję w tych małych, koktajlowych, tylko rada, żeby nie były z lodówki, a w temperaturze pokojowej. Wówczas smakują wybornie. Pani Iza: bardzo lubię pomidory malinowe, tylko z oliwą i solą na grzance. Pani Karolina z Rumi, przez jedno i: pomidory w każdej formie są dla mnie życiem. Sos, sałatka, ketchup surowy, gotowany, pieczony, suszony. Ja i moja rodzina codziennie je jemy. Również mamy swoje źródło w postaci babci, która pielęgnuje i co roku dostarcza nam swojskie smaki. To pozdrowienia od pani Karoliny.

0: Jak ja zazdroszczę Państwu tej możliwości pomidorów takiej prosto z działki, prosto z balkonu albo własnej szklarni. Mnóstwo jest tutaj takich przykładów, że właśnie tak można i tak Państwo jedzą właśnie takie pomidory. Pani Monika, uwielbiam bigos z pomidorami w roli głównej pomidorki z pachnącej działeczki mojej babci. Najlepsze pod słońcem jej potrawy z pomidorów, głównie sałatka pomidorowa z cebulką. Ach, miód, malina, to pozdrowienie od pani Moniki. Swój pomysł na pomidory ma także pan Maciej.
1: Dzień dobry. Jaką wielką przyjemnością było dla mnie spróbowanie konfitury z pomidorów, którą po raz pierwszy spróbowałem we Włoszech, później w Hiszpanii, a na końcu znalazłem u nas w dobrym sklepie znakomite pomidory, znakomita konfitura właśnie z pomidorów. Na słodko, bez cukru.
0: Pozdrowienie od pana Macieja i do pana Macieja trafia ta podwójna wejściówka do Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Trzej Muszkieterowie, gratulacje. Pani Katarzyna jeszcze, najlepsze pomidory to te z własnej szklarni czy balkonu. Najpierw sadziła je na działce babcia, teraz rodzice razem ze mną. Wymagają niezwykle dużo pracy, ale warto dla prawdziwego smaku pomidora. A moje ulubione to takie czarne, koktajlowe. O, to ciekawostka, to ja przyznam, o takich nie słyszałam. To pozdrowienie od pani Katarzyny. Pani Jola przepytywana przeze mnie, jak to jest z tą galaretą, w której te pomidorki mogą być. No to pomidorki obieramy, żelatynę rozpuszczamy w zalewie cukrowo-octowej. Zalewamy na gorąco, pasteryzujemy. No i smacznego. To pozdrowienie od pani Joli. I pani Halina jeszcze na sam koniec. Bardzo lubię pomidory, jak większość. Pamiętam bardzo smaczne pomidory na działce mojego taty. A teraz lubię pomidory w każdej postaci. Mój wnuk i syn, a także mąż uwielbiają jajka sadzone na pomidorach. Spróbujcie, pycha. Robię i lubię wszelkie sałatki z pomidorami. Na przykład, uwaga, koktajlowe z mozzarellą, a suszone pomidory też lubię i sałatki z nimi, na przykład z tortellini. Na działce próbuję uprawiać pomidory, słucham porad Katarzyny Bellingham, no i korzystam. Dziękuję. Pozdrowienia serdeczne od pani Haliny, tutaj także z życzeniami pięknego urodzaju pomidorów i smacznych potraw z ich udziałem. To przypomnę pani Halina. A w Radiu Gdańsk już za chwilę audycja Jestem z Pomorza.

0: W audycji Jestem z Pomorza. Dziś Maryla Słuchańska ze sztuką jest związana od zawsze. Najpierw przez tkaninę artystyczną, projektowanie i szycie odzieży, potem przez ceramikę, rzeźbę i malarstwo. Mieszkała w Anglii, w Grecji, podróżowała przez Stany Zjednoczone, prowadziła restaurację i niewielki hotel. Teraz oddaje się sztuce i czerpaniu z życia garściami.
1: Jestem z Pomorza.
0: Pierwsze zdanie, jakie wymieniłyśmy, to było to, że pani woli w sztuce się wyrażać niż rozmawiać. To jak to jest?
2: To jest prawda. Wydaje mi się, że słowa nigdy nie oddadzą tego, co ręce. No, taka jest dla mnie rzeczywistość.
0: Jesteśmy w otoczeniu prac niezwykłych. Co tu jest naokoło?
2: Znaczy, są moje obrazy, ale głównie moje rzeźby. Rzeźby, jeżeli to można rzeźbą nazwać. To jest połączenie ceramiki z rzeźbą. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo chciałam sobie parę talerzyków zrobić, a potem ambicje rosły. No, też dzięki Lechowi Marchlewskiemu, który mnie zachęcał, potem Czesiu Frankidejski, który ciągle ze mnie coś wyciskał nowego, wbrew mojej woli. No i sama nie wiem, jak mnie to wciągnęło na tyle, że sobie w tej chwili nie wyobrażam w ogóle dnia życia bez robienia czegokolwiek.
0: Pamięta pani te swoje początki tworzenia, tego jak pani podjęła tę decyzję, że może ja sobie jakiś taki talerzyk zrobię?
2: Nawet sama założyłam grupę ceramiczną, żeby spróbować, ale zawsze uważam, że ceramika jest na drugim planie. W tej chwili nie wiem. Jest chyba u mnie na pierwszym planie. No i tak jak mówiłam, moje ambicje nie były za duże w tym kierunku. Już na pewno nie myślałam, że będę się bawiła w jakieś rzeźby. Potem rzeźby wycisnęły z Czesia, że może jakieś plenery. On ma świetną pracownię w Skurczu, więc zaczęliśmy jeździć do Skurcza i tam był dostęp do innych jakby narzędzi, że można było pospawać trochę, w drewnie coś zrobić, połączyć ceramikę z kamieniem, z drewnem, z metalem i zaczęło się to robić po prostu fajne, już pomijając, że bardzo fajni ludzie, bardzo pomocni, także w tej chwili sobie nie wyobrażam lata bez takiego jednego czy dwóch plenerów.
0: Malarstwo? Kiedy przyszło?
2: Malarstwo ja całe życie chciałam, ale w domu uważali, że nie wyżyję z tego. Więc trochę na złość rodzicom poszłam na rybactwo morskie. Tak, tam specjalizacja techniczna plus oceanografia. Pracę robiłam w oceanografii. No i jak pierwszą rybę w kamieniu zrobiłam, to mój kolega z roku powiedział: nareszcie coś robisz w zawodzie. Także skończyłam rybactwo. No to były czasy, że były nakazy pracy, szlaban na granicę. Więc wyboru za dużego nie miałam, nie mogłam iść na akademię, bo nie można było drugiego fakultetu podjąć. Moim marzeniem zawsze było podróżować i malować. Więc w 1989 roku, jak tylko otwarli granice, wyjechałam i stwierdziłam, że takie życie na luzie to jest to, co ja lubię. No i potem po powrocie zaczęłam swoje drugie marzenia realizować. Praktycznie po powrocie ze Stanów, to były moje pierwsze obrazy amerykańskie takie zrobione, które wyjęłam z lękiem w tej chwili i stwierdziłam, że nie są takie złe. Bo najczęściej to jak patrzę na obraz, który wcześniej namalowałam, to albo łapię za pędzel i chcę go przemalowywać, albo po prostu przemalowywuję i czasami robię wersję gorszą od tej pierwotnej.
0: Po roku 89, kiedy pani wyjechała, jak pani wspomina ten czas? Jaki to był czas?
2: To był trudny czas dla mnie, bo o zmianach w Polsce dowiedziałam się z angielskiego BBC. Przedstawili nas niekoniecznie fajnie, to co widziałam, bo widziałam wozy na jakichś drogach pełnych błota, czystą w musztardówkach i to był obraz Polski, jaki w Anglii oglądałam. Potem po zmianach wróciłam pełna entuzjazmu, po czym po paru miesiącach stwierdziłam, że chyba nie jest tak fajnie jak myślałam. Wyjechałam na krótko do Grecji, Pojechałam na koniec na 3 dni na Santorini, no i zostałam 7 lat.
0: Jak pani wspomina ten czas na Santorini? Teraz to wymarzony kierunek na wakacje.
2: Znaczy, byłam po 20 latach i nigdy więcej. To, co zrobili z tej wyspy, która była cudowną, nie zepsutą jeszcze, nie zniszczoną przez turystów i no, głównie przez Greków wyspą. Przede wszystkim byli tam ludzie, którzy podobnie jak ja szukali nie pieniędzy, a przygody. No i było to takie minimalistyczne życie, wyrzucenie telewizora, radia, jedne tenisówki, jedne spodnie i po prostu wtedy uważałam, że fajnie się żyje w ten sposób, że wystarczy godzina i ja mogę się przemieścić. I to mnie zawsze trzymało przy życiu, że ja potrzebuję godzinę na zmianę swojego życia. Dosyć sporo podróżowałam, właściwie wszystkie kraje europejskie. Przejechałam w Ameryce Road 66 camperem przez 2 miesiące z kolegami i to była cudowna wyprawa, bo założenie było żadnych miast, same parki stanowe, parki narodowe i jak najdalej od ludzi przyroda. I no mówię, Ameryka jest wspaniała, no niekoniecznie Amerykanie. Także zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Niemniej w Europie się lepiej czuję. Bardzo mi odpowiadało życie w Anglii, gdzie rok mieszkałam. Zwiedziłam też całą Skandynawię, która mi się też szalenie podoba. I stwierdziłam, że gdybym nie pojechała do Grecji, to chyba bym osiadła w Sztokholmie. I także to było moje pierwsze marzenie, a w tej chwili no, z wielu przyczyn niezależnych ode mnie raczej nie ruszam się za wiele. I no, dopóki mogę, to staram się moje drugie marzenie, czyli malarstwo i rzeźbę realizować.
0: Jak się pani czuje w tym, że jesteśmy w galerii sztuki i otaczają nas pani prace? Można powiedzieć, że to marzenie, swoje życzenie sprzed tych kilkudziesięciu lat zostało spełnione, bo ludzie przychodzą i podziwiają.
2: No nie sądziłam, że wyląduję w galerii, bo zawsze mówiłam, że mam ten komfort, że mam już emeryturę i pracuję dla siebie. Nie muszę wyżyć z tego i nie ma tej presji, która całe życie mnie goniła, bo jeszcze miałam okres przed zmianami w Polsce, kiedy postanowiłam rzucić kierownicze stanowisko i zająć się projektowaniem mody. Zajęło mi to prawie 8 lat, w czasach, kiedy się po 3 metry materiału stało o 4 rano i nie wiadomo było, co się dostanie. I jak wylądowałam w Anglii, to się nie mogłam nadziwić, że mając takie możliwości, takie materiały, takie sklepy, że kobiety ubierają się w sklepach. No w tej chwili rozumiem to wszystko, także sama bym w tej chwili, nie chciałoby mi się po prostu czy dziargać swetra, czy szyć sukienki. To, co kiedyś sobie nie wyobrażałam, że nie będę miała czegoś własnej produkcji.
0: No ale z drugiej strony ma pani na sobie dziś przepiękną chustę, przepiękną apaszkę, którą sama wymalowała.
2: Tak, bo w tej chwili dzięki zresztą Kasi Marcinkowskiej zajęłam się malowaniem na jedwabiu trochę i no, jest to malowanie trochę przypominające akwarele. Bardzo mnie to wciągnęło i po prostu jest to, każda apaszka jest dla mnie wyzwaniem, jakimś nowym obrazem.
0: Patrząc na to swoje życie i na swoje doświadczenie, co jest dla pani najważniejsze teraz?
2: Uważam, że właściwie wszystkie swoje marzenia spełniłam. W tej chwili, by tu powiedzieć, nie chcę mówić o swojej chorobie, ale znam swój termin, więc po prostu staram się na maksa wykorzystać czas, jaki mi został.
0: Warto spełniać marzenia?
2: Warto. Naprawdę warto, bo w życiu nic nie ma ważniejszego od marzeń, uważam. No żadne sprawy materialne, po prostu realizować siebie, bo tego nam nikt nie zabierze.
1: Jestem z Pomorza. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
0: Z takim przepięknym przesłaniem dziś trójmiejska artystka Maryla Suchańska. Tu Radio Gdańsk, 7 minut zostało do 13:00.

0: Radio Gdańsk na dobre popołudnie.
1: Lata mijają, a te przeboje wciąż są z nami. Warto więc je przypomnieć. Od poniedziałku do piątku po godzinie 15.20 wspólnie sprawdzamy, co działo się dokładnie tego dnia w muzyce. Wielcy artyści, ciekawostki oraz oczywiście niezapomniane melodie. Piotr Bonar zapraszam na pokład naszego piosenkowego wehikułu czasu.
2: Reklama.
3: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
4: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
5: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
6: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17.30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
7: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
8: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
9: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
7: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
10: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
11: Chcę tak dalej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.

0: Złotówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. Parkewolucji.pl.
1: Ogłoszenia. Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Środa, 6 maja, minęła 13.
3: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości.
2: Hanna Brzezińska.
4: Sąd ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Kamilka z Częstochowy. W Słupsku brakuje rodzin zastępczych. Sytuacja jest bardzo trudna.
5: Kolejne dzieci musimy zabezpieczać, a my po prostu nie mamy kandydatów.
4: Sezon letni coraz bliżej. Gdańskie kąpieliska są już prawie gotowe.
6: Tak jak w minionych latach, od Jelitkowa po Świbnu.
4: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Proces rozpoczął się 30 czerwca ubiegłego roku. Toczył się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura rejonowa w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo pasierba popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał go dziś na 25 lat więzienia. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się nad dzieckiem ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Brakuje rodzin zastępczych w Słupsku. Na miejsce w pieczy czeka 12 nieletnich. Liczba dzieci, które potrzebują wsparcia, rośnie z roku na rok. Pierwszy raz jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, przyznaje Katarzyna Filipiak, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
5: Wyczerpaliśmy możliwości, już nie wiem jak, już nie wiem gdzie. I na dzisiaj jest dla nas niemożliwe do zrealizowania, jeżeli nie ma dla tego dziecka rodziny dalszej, bo po prostu nie mamy gdzie już utworzyć tych nowych miejsc. Kolejne dzieci musimy zabezpieczać, a my po prostu nie mamy kandydatów. Większość dzieci to są dzieci powyżej 10 roku życia, natomiast mamy do zabezpieczenia dziecko na przykład 5-miesięczne, 3- i 4-latkę, więc no... Dzieci są w różnym wieku.
4: Rodziny zastępcze w Słupsku mogą liczyć na zarobki w wysokości od 5 do 7 tysięcy złotych. Do pensji dochodzą różne dodatki, w tym świadczenie 800+. Słupski MOPR partycypuje również w kosztach utrzymania lokalu.
1: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
4: Na terenach po zakładzie Maćkowy w Gdańsku w ramach Lex Developer powstaje inwestycja mieszkaniowa. Inwestor ma zbudować na rzecz miasta między innymi krytą pływalnię, szkołę dla 700 uczniów, buspas i trakt pieszo-rowerowy. Szacowana wartość zadania to 100 milionów złotych. Cieszą projekty typu szkoła czy basen, ale miasto mogło wynegocjować więcej, podkreślał na naszej antenie Tomasz Rakowski, szef klubu PiS w Gdańskiej Radzie Miasta. Jako opozycja wstrzymaliśmy się od głosu w tej sprawie, mówił gość Radia Gdańsk.
7: To jest bardzo duża inwestycja, tam będzie tej powierzchni użytkowej 93 tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo w usługach będzie 5400 metrów kwadratowych, więc jeżeli sobie przyjmiemy, że sprzedaż będzie za 10 tysięcy netto, ale to i tak jest rozłożone na lata, więc wiadomo, że ta cena będzie wyższa i będzie rosła, to już mamy prawie 1 mld zł przychodu, więc właściwie jest to powiedzmy 10%, które jest oddawane w tych inwestycjach.
4: Cała rozmowa z Tomaszem Rakowskim jest dostępna na radiogdańsk.pl. Pomorze przygotowuje się na sezon letni. Urząd Wojewódzki ogłosił konkurs Ratownictwo Wodne. Ma on wesprzeć finansowo podmioty zajmujące się na przykład szkoleniami ratowników, mówi Krystian Kłos, rzecznik Wojewody Pomorskiej.
8: Kolejny rok z dofinansowaniem dla pomorskich 500 000 zł na wsparcie działań WOPR-u na terenie naszego województwa. W zakresie mamy utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie tych działań ratowniczych, utrzymanie sprzętu. Na wnioski czekamy do 18 maja.
4: Jak zapewnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu, który odpowiada za strzeżenie kąpielisk, Gdańsk jest już gotowy na sezon.
9: W nadchodzącym sezonie Gdański Ośrodek Sportu będzie zarządzał 9 kąpieliskami, tak jak w minionych latach, od Jelitkowa po Świbno. Zatrudnimy ponad 70 ratowników. Sezon letni w Gdańsku rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do końca sierpnia.
4: Na terenie województwa pomorskiego jest ponad 100 kąpielisk strzeżonych, morskich i śródlądowych.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia.

0: Depresji www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
2: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, możliwe są burze. Temperatura teraz od 6 do 9 stopni. Synoptycy przekonują, że będzie dziś do 15. Trzymamy kciuki. Na Bałtyku sztorm, porywy wiatru nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Ciśnienie powoli spada, wynosi 1007 hektopaskali. W nocy miejscami opady deszczu, potem większe przejaśnienia, a także rozpogodzenia. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr nad morzem początkowo dość silny i porywisty. Porywisty wiatr, ale tylko miejscami, to jutro w ciągu dnia słaby i umiarkowany. Zachmurzenie niewielkie, a temperatura od 9 do 14 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Zakochani w Pomorzu.
2: 6 minut po 13 w tej godzinie w Radiu Gdańsk Ptasie Radio. Dziś bohaterowie tacy mali, a tacy niesamowici, bo dziś o pleszkach będzie. O tym już za kilka minut. Kasia Piekło, Magda Manasterska, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Castorama Kowale. Już od środy 6 maja za każde wydane 2000 zł na płytki i produkty łazienkowe zwracamy aż 300 zł na kupon. Akcja trwa do 18 maja. Regulamin w sklepie i na castorama.pl. Zapraszamy do Castorama Kowale, ulica Glazurowa 5.
0: Reklama.

0: Radio Gdańsk, prawie 14 minut po 13.
1: Ptasie Radio w Radiu Gdańsk.
0: Ptasie Radio i nasza ptasia ekipa Ewelina Sobańska, Piotr Kamont i Włodek Raszkiewicz. Dziś o pleszkach.
2: Zawsze tak jest, że ta pleszka to myli mi się z pliszką. Bo nazwy podobne są.
3: Dzień dobry.
2: A wyglądy nie są podobne.
3: No zupełnie są niepodobne, ponieważ pliszka, jeżeli masz w domyśle tutaj siwą, no to jest...
2: Ma długi ogon, to, mała
3: tak,
2: jest.
3: To tak jak powiedziałam, siwa, no to siwa, taka szara, tak, mała kulka z długim ogonem, a pleszka to jest ptak, no trochę większy od wróbla i pomarańczowy, przynajmniej samiec ma taki mocny pomarańczowy brzuch. Ja też powiem, że ona robi na tyle wrażenie, że nawet ostatnio mój partner mówi do mnie, że ty, ja widziałem pierwszy raz tak z bliska tą pleszkę, to ona jest taka pomarańczowa, ale tak mocno i on był w szoku, że ona jest tak kolorowa. No i faktycznie jest kolorowa, jak ją widzimy z daleka, to może tak aż, no właśnie to się tam zlewa z okolicą, z różnymi tłami, ale jak z bliska zobaczymy, no to jest ptak, który przychodzi nam na myśl, że on, to jest jakiś egzot, to jest w ogóle niemożliwe, że to żyje w Polsce.
2: Myślę o tym, że natura, czy tamten najwyższy, źle to wymyślić, że ptaki powinny być zdecydowanie większe, takie wielkości kury przynajmniej.
3: Ale człowiek...
2: I wtedy, gdybyśmy mieli taką fajną pomarańczową kurę, ale ona by robiła wrażenie...
3: Ale człowiek jest rozumny i wymyślił lornetkę, więc trzeba korzystać z tych narzędzi, drogi Włodku.
4: Dzień dobry. Też tutaj jestem, wbrew pozorom. Ale chciałem wrócić do tego twojego pliszko-pleszkowania. I tutaj Ewelina oczywiście weszła w subtelności kolorystyczne. Ja bym powiedział państwu prostszą rzecz. Jeżeli ptak jest ustawiony poziomo, to jest pliszką, a jak jest ustawiony pionowo, to jest pleszką. To znaczy sylwetka pleszki jest wyprostowana, a sylwetka pliszki, jak ona sobie tak skubie, chodzi, no to jej ciało jest jakby ustawione
2: horyzontalnie,
4: a ten wertykalnie i już jest łatwo, proszę państwa.
3: No nie wiem, ja tam wolę opcję mała szara kulka z długim ogonem i to wiadomo,
4: tak,
3: że jest pliszka. Tak,
4: jeszcze powiedziała, że jedna robi psi, psi, psi, a druga robi pso, pso, pso. I wtedy
3: tak,
4: to jest tak fundamentalna różnica, że w ogóle
3: tak,
4: o czym
3: no bo
4: my
3: w sumie to pliszka to tylko tam robi takie swoje tam pip, pip, pip, a pleszka to tak, ona to śpiewa ohoho i potrafi jeszcze naśladować inne gatunki ptaków. No, podobno nawet w trakcie jednej takiej pioseneczki krótkiej, nawet z 5 różnych gatunków może wpleść, więc potrafi zmylić.
2: Zdolna uczennica czy oszustka?
3: Myślę, że zdolna uczennica, do tego jest wiecznym głodomorem. Jeszcze jest wiecznym głodomorem, bo je i podobno w ciągu doby jest w stanie zjeść więcej niż waży sama, więc... Tak,
4: i nie tyje, uwaga,
3: nie
4: tyje.
3: No właśnie, bo ma szybką przemianę materii, więc no tu lekkiego życia nie ma, no bo
2: coś
3: złap
2: na to
3: sobie,
2: bierze, tak?
3: Złap sobie no bardzo dużo owadów. Materii? Nie, że bierze, tylko po prostu ma taką szybką przemianę materii. Może to kwestia tego, że to jest ptak, który, no powiedzielibyśmy tak przekładając na nasze, to, że ma ADHD, bo ona nie potrafi siedzieć sobie w bezruchu, tylko nawet jak teoretycznie gdzieś siedzi, to i tak cały czas macha ogonem, góra, dół, tak w pionie tym ogonem sobie tak... wymachuje, więc to faktycznie mógłbyś też zaraz Włodku mi powiedzieć,
2: nie,
3: ale pliszka
2: sobie,
3: też tak robi.
2: Że to w takim razie byłby wdzięczny obiekt do badania dla naukowców, tych, którzy chcą wymyślić lek na schudnięcie, tak? Na szybką przemianę materii trzeba by tego ptaka przebadać. Ale z drugiej strony to myślę sobie, ile razy trzeba by chodzić do toalety, to już sam nie wiem.
4: Ale zobaczcie, bo to też działa w drugą stronę, nie? Bo te eksperymenty, bo na pleszkach akurat wiele eksperymentowano, tak to nazwijmy. I na przykład, jeżeli mamy piękną, ciepłą wiosnę, a potem mamy ciepłe lato, to zapotrzebowanie pokarmowe jest duże, ale jeszcze ogarnialne, tak to nazwijmy, nie?
2: Jak to duże, jak ciepłe lato? Jak ciepłe lato, to znaczy, się jeść nie chce, albo coś lekkiego.
4: No tak, ale ona je dużo wtedy, nie? No bo tak jak powiedziała Ewelina, potrafi zjeść więcej niż sama waży. Ale jak temperatura się na przykład obniża, to jest zapotrzebowanie jest jeszcze większe, no bo wtedy to trzeba się ogrzać i tak dalej, owadów jest mniej, więc okazuje się, że taki spadek temperatury o kilka stopni, który utrzymuje się dłużej, może być, jakkolwiek dziwnie to brzmi, śmiertelnym zagrożeniem dla takich pleszek, bo one wtedy, no ta przeżywalność jest po prostu dużo, dużo mniejsza.
2: To one muszą szybko odlatywać do tak zwanych ciepłych krajów.
3: To nawet nie tak zwanych, bo pleszka odlatuje do Afryki subsaharyjskiej, więc tam jest ciepło.
2: Tak,
3: zdecydowanie. Więc tak, w przeciwieństwie do jej kuzyna, czyli do kopciuszka, który często jest mylony z pleszką, bo no, dosyć podobnie wygląda, też tak kiwa ogonkiem, tylko że jest, jak sama nazwa wskazuje, kopciuszek, to taki obkopcony, czyli w zasadzie praktycznie czarny. Prawie cały czarny i naprawdę jest bardzo podobne, zwłaszcza samice tych gatunków są do siebie podobne, tam się to już różnią praktycznie odcieniami, bo jedna jest szara i druga też jest szara, tylko ta pleszki jest, ten szar jest wpadający w pomarańcz, ale to jest tak subtelna różnica, że samice można pomylić i młode ptaki, takie świeżo wyklute też można pomylić, one są nakrapiane. I tylko jeszcze skończę swoją myśl, że kopciuszki zimują w basenie Morza Śródziemnego, więc one tutaj są bliżej nas, także szybciej też do nas wracają, a pleszki jeszcze cały czas lecą, bo to też nie jest tak, że wszystkie, dobra, tam jest, nie wiem, 30 kwietnia czy 3 maja, to wszystkie pleszki naraz przelatują, tylko one przelatują stopniowo, najpierw te najsilniejsze samce, później trochę słabsze i tak się dzielą tymi, z tą przestrzenią, tak, czyli tak zwanymi rewirami, przelatuje pierwszy samiec, ma największy teren, on tu jest pan na Włościach, przelatuje kolejny, dobra, to się tam pogonią trochę, no właśnie, bo jeszcze jak tam ptaki się przeganiają, no to najpierw, drodzy państwo, śpiewają, ten śpiew ma sygnalizować, że tu to ja jestem taki mocarz, tak pięknie śpiewam, ten rewir jest mój. Jeżeli ten śpiew nie pomaga, to zaczynają się ptaki tłuc. I ostatnio już w pracy koledzy do mnie, tak, no widziałem, jak się tłukły, ale jak się tłukły, a ktoś obserwował, jak tam kosy się tłukły, ktoś tam zięby obserwował tłukące się. I jak to polega, bo naprawdę wszyscy, co widzą tłukące się ptaki, to tak przeżywają. Także, no faktycznie, bo jest to obserwacja niesamowita. Bo one się szczepiają pazurami i tak lecą tak razem takie kulki takie kotłujące się i tak upadają gdzieś na ziemię, gdzieś tam o drzewo jakieś się obijają, bo to jest taka...
2: Robią młyn.
3: No tak, robią taki młyn i no i to ma pomóc w podziale tego terytorium. Jak to nie pomoże, no to już idzie ostro, drodzy państwo, to już wtedy może i krew się polać.
2: To chodzi o teren czy o samicę?
3: Nie, to chodzi o teren. Także
2: tak
3: jak już jest teren,
2: jak wiejska dyskoteka.
3: To już później z samicą powinno być łatwiej, tak? To już się tak nie lęką.
2: A jak masz ziemię, to
3: tak jest, to już jest, to już jesteś gość, tak jest.
2: Rozumiem. Tak, bo
4: najpierw szukasz sobie dobre miejscowe, a potem szukasz sobie, że ta dobra miejscowa zorganizuje ci partnerkę, a nie na odwrót, że z partnerką szukacie sobie odpowiedniego miejsca. No,
3: wiesz, to trochę jest tak jak z samochodem, jak masz dobry samochód, to i kobieta się jakaś
2: naprawdę
3: znajdzie, a jak kiepski, to... A przynajmniej łatwiej się powinna znaleźć. No niestety tak to działa, nie? My jesteśmy panie wzrokowce, no to...
2: No to... Jeżdżę na tym rowerze. Szok, proszę państwa, szok. To jest Ptasie, Radio Gdańsk.
0: Ileż tam się dzieje w tej audycji i w tej opowieści. Ewelina Sobańska, Piotr Kamont i Włodek Raszkiewicz. Dziś, wbrew pozorom, o pleszkach. I do tej opowieści wracamy po 13.30.

O pleszkach dzisiaj w Ptasim Radio. Pleszka, no niewielki ptak, ale z wielkim temperamentem. Pleszka podobno je bardzo dużo, a dzisiaj ciekawostka, dzień bez diety. Do zdobycia teraz zaproszenia na koncert. Właściwie to chyba nawet nie koncert, tylko całe show, bo przed nami Queen Show. To w Starym Maneżu w Gdańsku ten koncert 11 maja o godzinie 19. Queen Show, czyli jeden z najlepszych tribute bandów Queen na świecie. Wystąpi w Gdańsku. To jest jedno z 6 miast, do których ten zespół zawita. To jest jedyny tribute band, który podczas koncertów ma duży zestaw sprzętu, takiego samego, z jakim Queen występował na scenie. Charakterystyczna teatralna choreografia, stroje, scenografia, brzmienie wykreowane za pomocą oryginalnych instrumentów i do tego wzmacniacze, a także mikrofony z lat 80. Konkrety tak. Queen Show to 11 maja o godzinie 19. Miejsce to Stary Maneż w Gdańsku, ale trzeba odpowiedzieć, skoro mamy dzień bez diety, no to w takim razie, gdyby taka Państwa ulubiona przekąska miała z Państwem iść na koncert, to co by Państwo zabrali i dlaczego? 603-06-06-06. Dziś o przekąskach koncertowych. Jakie przekąski sprawdziłyby się na takim koncercie? Proszę dać znać i spróbować zdobyć to zaproszenie na Queen Show, które przypomnę już 11 maja w Starym Maneżu.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Radio Gdańsk pomaga.
2: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
3: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
2: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
3: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
2: Zbiórkę znajdziecie na pomożebiegaipomaga.pl.
4: Reklama.
5: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
4: Reklama.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Z tymi przekąskami na koncerty to tak, to nie wiadomo, czy to można wnosić, czy nie można, ale gdyby można było, to z pewnością państwo mają dużo pomysłów na to, co można zabrać. Pan Adrian, zjadłbym kopytka babci Ani. Takie podsmażane delikatnie z twarogiem na masełko, obruszone cynamonem i ciut cukru, bo jak miałem lat 8, to dieta nie obowiązywała. Teraz 43 lata i dieta mnie prześladuje, ale czasami się wymykam. To pozdrowienie od pana Adriana. Takie koncerty jak Queen Show, no to nie trzeba osądzać, ale mimo to wziąłbym dużą porcję ptasiego mleczka, bo z nim każda chwila jest po prostu lepsza. Pozdrowienia słodkie od pana Nikodema. Pan Tomasz jeszcze na koncert Queen zabrałbym lekkie i wygodne przekąski, takie jak popcorn, precelki, orzechy czy batony musli. Są praktyczne, łatwe do zjedzenia i dodają energii, by bawić się przy Bohemian Rhapsody czy We Will Rock You, czy Don't Stop Me Now. Najważniejsze, by były smaczne, niebrudzące i pozwalały w pełni cieszyć się muzyką. To pozdrowienie od pana Tomasza. To w takim razie jakie przekąski państwo zabraliby na koncert? Proszę dać znać 600-306-06-06 i to jest szansa, żeby zdobyć zaproszenie na Queen Show z muzyką Queen. Oczywiście to już 11 maja o 19 w Starym Maneżu w Gdańsku.
2: Ptasie Radio w Radiu Gdańsk.
1: A my wracamy do opowieści o pleszkach. To Ewelina Sobańska, Piotr Kamont i Włodek Raszkiewicz.
3: O pleszkach rozmawiamy, ale kopciuszki też nam się tutaj pojawiły. Ja myślałem, że nazwa kopciuszek pochodzi od tego, że one lubią jak kominiarz, taki kopciuszek troszeczkę kominiarz, tak? Ale mówię to z dużym uśmiechem i sympatią. Lubią usiąść na kominie i sobie śpiewać, albo usiąść na antenie przy kominie i sobie śpiewać.
4: Tak, to prawda. I trochę o nich mówimy, bo one no, często się, mówię, państwo mylą, tak? Pleszki z kopciuszkami. Kopciuszki bardziej w środku miast możemy spotkać, w kościołach. One bardzo chętnie gniazdują, bo to im przypomina takie naturalne skały, gdzieś tam jakieś takie wysokie pionowe ściany. Zdarza się też...
3: W głównej czy raczej w zwolnicy?
4: Oj, może być i tak, i tak. Zdarza się też, że jak ktoś z państwa buduje dom, i jeszcze nie jest wykończony, tylko no jest tam, że tak powiem, możliwość wlotu i wylotu, no to też te kopciuszki chętnie takie miejsca zajmują, bo to im przypomina to, co jest tam, że tak powiem, w naturze i też tam mogą gniazdować i wtedy jest problem, no bo co zrobić, no to wtedy trzeba najlepiej poczekać, aż one zakończą ten lęk, czyli to jest kwestia pewnie 2-3 tygodni, w zależności od momentu, w którym się je tam gdzieś zaobserwowało. A pleszki, bo o nich nie powiedzieliśmy, to możemy spotkać tak, w lesie, ale raczej na skraju lasu, to nie są ptaki takiego typowego wnętrza lasu, chyba że mamy jakieś takie prześwietlone lasy naturalnie, no, czy poprzez rękę człowieka, czyli gdzieś, gdzie jest więcej światła, tam będą właśnie pleszki. Oczywiście muszą być dziuple, bo kopciuszki wybierają, czyli te, o których przed chwilą mówiłam, to tylko gdzieś tam jakieś zakamarki, wnęki, czyli w budowlach bardziej, a pleszki, dziuple, czyli muszą być dziuple, mogą być w ogrodach, w parkach, na cmentarzach, w sadach, no i właśnie w państwa ogrodach też jak najbardziej, w ogródkach działkowych, mają państwo powieszoną budkę lęgową na przykład, bo one też bardzo lubią budki lęgowe. Mówi się, że ta budka typu A, czyli taka jak dla sikor, to ona będzie zajmować chętnie ta pleszka, ale ja mam też obserwację, że miałam budkę tą taką bardzo dużą, jak dla no taką, w którą pamiętacie, czyściliśmy kiedyś jak siniak w niej gniazdował, to jeden rok był taki, że gniazdowała w niej pleszka. A bo kto jej zabroni? Jak duża chata, to czemu ma nie wybrać?
3: Nie? A nikt jej nie pogonił, tak?
4: Tak jest właśnie.
5: Są nawet specjalne budki, tak zwane budki półotwarte, bo tutaj kluczem jest nie tyle jakby wielkość tej budki, co wielkość samego otworu wlotowego. I tak jak sikory czy kowaliki raczej wybierają te takie z najmniejszym otworem wlotowym, bo on jest najbezpieczniejszy, czyli jak jestem w stanie się tylko przecisnąć, to sama budka jest dla mnie okej, okay, to akurat tutaj pleszki bardziej na bogato, że tak powiem, czy bardziej nie boją się takich zagrożeń, więc ja kiedyś w parku obserwowałem taką budkę zdezelowaną, taką już rozszczelnioną lekko, z wielkim wykutym przez dzięcioła otworem, bo ten dzięcioł sobie tą, ten ten otwór, który stworzył człowiek, poszerzył i tam przez pierwsze dwie wizyty w ogóle nie patrzyłem na tą budkę, no bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby w takim niebezpiecznym miejscu.
3: W takiej ruinie, tak?
5: W takiej ruinie. I to jeszcze widać, że tam drapieżnik był jakiś, no bo w tym sensie drapieżnikiem był dzięcią. Był już, więc on na pewno zna to miejsce, więc na pewno je kontroluje, więc nie ma tam co inwestować. A potem po prostu latały piękne pleszki i to jeszcze było takie zachodzące słońce, taka prawie złota, czy tam złota godzina, więc one sobie tak przez te promienie słońca tak prześwietlały się te pióra i tam wokół było pełno much i one sobie tak latały. No naprawdę było takie zderzenie, tak? No bo z jednej strony mamy tą ruinę, a z drugiej strony mamy te piękne ptaki, które tak pięknie
3: swoją
5: latają.
3: Drogą, i... To jest dobry temat na kolejną audycję, tak? Miejsca gniazdowań różnych ptaków.
4: W sensie takie...
3: Ekstremalne.
4: Ekstremalne albo... wydające nam się jakieś nietypowe, tak?
3: Niewiarygodne,
4: tak jak kościół,
3: czasami,
4: czy jakieś, albo w ogóle jakieś dziwne wnęki typu, albo buty i...
3: kościoła jeszcze się odniosę, bo powiedziałeś, że te kopciuszki to w kościołach, a potem powiedziałeś, że one w takich wnękach jednak.
4: No tak, ale chodzi o to, że ten kościół, no to też daje dach nad głową, ma różne też zakamarki, wnęki, do tego są i pająki, pajęczyny, więc też jest coś, co zjeść, więc gdzieś tam one sobie dobre miejsce też potrafią znaleźć. Ja już tak w skrócie wszystko mówię, bo spieszy się, nasza audycja jest ograniczona czasowo, więc włączyło mi się gadanie. Drodzy Państwo, Włodek mi dał kawę i jakoś tak się uruchomiłam, zaczęłam dużo mówić.
3: Nie róbcie tego w domu, u siebie. Gdybyście zaprosili Ewelinę, nie częstujcie kawą.
4: Tak, no właśnie, przepraszam, że tak trochę poza ptakami, ale powiem Państwu sytuację z dzisiaj, jak w pracy do mnie, przez telefon rozmawiam z kolegą i tak do niego mówię i się zakrztusiła, mówię, przepraszam, bo mówię i widzisz, piję kawę, nie powinnam pić kawy, jak mówię, a on, ale kiedy ty pijesz tą kawę, skoro ty cały czas mówisz? A ja mówię, w międzyczasie.
5: A ja z drugiej strony, proszę Państwa, muszę częściej poić kawą Ewelinę, bo wtedy ona gada, a ja jestem tutaj spokojnie, bo ja tu cały czas jestem wbrew pozorom. I próbuję tam od czasu do czasu pół słowa powiedzieć, ale się nie nagadam, a ciągle audycja jest, że tak powiem, wykonana.
3: Co zatem ciekawego i interesującego możemy opowiedzieć o życiu pleszek i kopciuszków, Pani Ewelino? Ale że co? Zatkało?
4: No właśnie się zastanawiam, kakao? Bo już chyba wszystko powiedziałam.
5: Ja mam jedną ciekawostkę i być może Ewelina będzie w stanie na nią odpowiedzieć. Ponieważ wyczytałem, i to zarówno w polskiej, jak i w tak zwanej obcojęzycznej literaturze, że...
3: Człowiek, proszę, który czyta.
5: Oczytany człowiek, oczytany. A jeszcze języki znający, proszę Państwa, prawda? Jaka subtelna autoreklama. Nieistotne. Istotne jest to, że wyczytałem, że kukułki, znaczy pleszki, bardzo często padają ofiarą kukułek. Ale uwaga, okazuje się, że czasami ta obecność kukułczego pisklęcia wpływa pozytywnie na młode pleszki, ponieważ to jest większy ptak, który grzeje i w ten sposób jakby zapewnia odpowiednią temperaturę w gnieździe.
3: Ale halo, halo, czytałem, że jest inaczej, że młoda kukułka, ona bardzo szybko rośnie, jest najsilniejsza, domaga się jedzenia, inne ptaszki nie dostają, te pleszki nie dostają od swoich rodziców jedzenia, a ta kukułka potem je jeszcze wyrzuca z gniazda.
5: I to jest dokładnie, to, do czego ja piję, mówiąc krótko, a propos tego, że susza i trzeba pić i robić kałuże. No bo skąd taką, jeżeli faktycznie tak jest, a wszyscy w literaturze podają, że kukułka pierwsze co robi, jak tylko nawet oka jeszcze nie otwiera, młoda kukułka, tylko ma taki instynkt, że wywala wszystko, co jest z gniazda. Mhm. No to skąd ona wie, że akurat jest w gnieździe pleszki i akurat tych pleszek nie powinna wyrzucić? No bo skoro to jest opisane w literaturze, to nie może być jakiś jednostkowy przypadek. Tylko musi być to przypadek jakiś taki, no, obserwowalny gdzieś tam.
3: A może kukułki są spokrewnione z pleszkami? To rodzina.
5: Może tak być, ale trochę daleko mają, wydaje się, tak ewolucyjnie. Jakbyśmy popatrzyli i próbowali sobie rozrysować na jakimś schemacie, to kukułka nie ma specjalnie blisko do pleszek. No ale jeżeli tak jest, nie, że rzeczywiście bywa tak, że ludzie opisują, że kukułka, czy to pasożytnictwo kukułki może mieć pozytywny wpływ na pleszki młode, które tam w tym samym gnieździe są, to jak to się dzieje? Skoro kukułka normalnie powinna wszystko wywalić z gniazda.
4: Najpierw chciałam powiedzieć kuku. Kuku. I nic nie powiedzieć,
5: ale ja
4: później...
5: Nie słyszałem.
4: Ale nie, na tyle długo mówiłeś, że zdążyłam się zastanowić i mam pewną hipotezę, bo tak, to co ty, Włodku, powiedziałeś, że kukułki młode wyrzucają, rozpychają się i wyrzucają z gniazda inne ptaki, te, które tam prawowicie powinny w tym gnieździe być, to powiedzieliśmy sobie, że pleszki gniazdują głównie, albo przede wszystkim, albo i tylko i wyłącznie w dziuplach. Więc jeżeli ona ma dziuplę, albo właśnie budkę lęgową, no to jak ona ma, wyrzucić te młode? Załóżmy, że jest taka właśnie budka lęgowa i faktycznie jest w niej pleszka, no to ta kukułka, nawet jak tam wlazła, tak? No to jak wyrzuci? No nie wyrzuci.
5: Widzicie państwo, jak to dobrze z mądrym człowiekiem pogadać.
3: Prawda?
5: Bo jak teraz to powiedziałaś, no to oczywiście ma to absolutnie sens, nie? No bo jak mamy sobie takie gniazdo trzcinniczka, który czy tam trzciniaka, czy jakiegokolwiek innego ptaka z gniazdem otwartym, no to ono robi bach, bach, bach, bach, bach i jest pozamiatane. Ale jeżeli ona jest w środku dziupli, no to już nie ma takiej mocy, żeby te kilkanaście centymetrów te młode, czy te jaja, czy te pisklęta wyrzucić, więc wtedy rzeczywiście te wszystkie kropeczki zaczynają się łączyć i puzelki wpadają w odpowiednie miejsce i mamy piękny obraz.
3: I teraz to było Ptasie Radio Gdańsk. Piotr Kamon wraca do domu, pisze piękny artykuł do jakiegoś Nature albo innego National Geographic, czy gdzie tam.
5: Tak, tak zrobię, proszę państwa. Nie wiem, czy zostanie opublikowane, ale to jest genialna myśl. Zanim jeszcze się rozejdziemy, to ja tylko do tych kukułek na sekundę wrócę i powiem, że pleszki mają czysto niebieskie jaja, tak to nazwijmy, bez żadnego nakrapiania, bez żadnego niczego i tak dalej, i tak dalej. I podobno jest tak, że te kukułki, które składają jaja do gniazd pleszek, czy były wychowane przez pleszki, to znaczy ta różnica pomiędzy tym czysto niebieskim jajem, bez żadnych nakrapiań i jakichkolwiek innych kropeczek sprawia, że te pleszki by rozpoznały to jajo, że jest nie ich, tak to nazwijmy. Więc no podobno jest tak, że te, które się wychowały u pleszek, też składają takie jaja jak pleszki i wtedy szukają sobie pleszek do tego, żeby tam te jajka podrzucić. W tym sensie rodzina, można powiedzieć.
3: Tylko proszę dopisać współautorkę Ewelina Sobańska. To było Ptasie Radio Gdańsk.
4: Dziękuję.
5: Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji była tak zwana głupawka.
2: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
1: Takie audycje są zdecydowanie bardzo potrzebne. Ewelina Sobańska, Piotr Kamont i Włodek Raszkiewicz. 14 minut zostało do 14. Ja czytając państwa wiadomości, to mam wniosek taki, że ja bardzo chciałabym z państwem na te koncerty chodzić. Naprawdę. Pani Grażyna, jako przekąska kokosowe ciasteczka owsiane, bardzo smaczne i zdrowe, można kupić, można też upiec samemu. To pani Grażyna. Pani Zosia, na koncercie do przekąszenia kanapka z białym serkiem, łososiem i świeżym ogórkiem. Pokrojona w małej części na raz, by dyskretniej konsumować. No sprawdzają torby na koncertach, nie można nawet wnieść wody, ale gdy to by się zmieniło, to własnoręcznie zrobiłabym sushi z rybką żuławską i świeżym awokado. To pozdrowienie od pani Zosi. Pani Ania, najlepszą przekąską są zdecydowanie nachosy, szczególnie te z dodatkiem dużej ilości sosu serowego. To zdecydowanie. Pan Przemek, jak przekąska na koncercie, to tylko pierogi sprawdziły się w kosmosie. To i na koncercie muzyki zespołu Queen też się sprawdzą. To pozdrowienie od pana Przemka.

0: Przepięknie dziękujemy za te wszystkie wiadomości związane z przekąskami, które na koncerty można by było zabrać, gdyby rzeczywiście można było wnosić jedzenie, ale pomysły są bardzo przepyszne. Ja powiem tak, przepyszne. Pan Przemysław i pierogi, które można na koncert zabrać, no to właśnie do pana Przemysława trafiło to podwójne zaproszenie na Queen Show. Przypomnę to wydarzenie 11 maja w Starym Maneżu w Gdańsku. A w studiu już Magda Szpiner, dzień dobry.
1: Ale tam będzie szał.
0: Tam będzie szał, ty musisz zajrzeć do skrzynki SMS-owej. Mam nadzieję, że zjadłaś coś dobrego, bo tam jest tyle propozycji.
1: Nie, nie rób mi tego, proszę cię, ale mam przez sobie serniczek baskijski.
0: O nie, naprawdę, ja uwielbiam.
1: Mam nadzieję, że znajdę chwilę, żeby mlasnąć chociaż troszkę.
0: Zagramy dziś dużo muzyki, drodzy państwo, dlatego, że sterniczek baskijski
1: no nie
0: tu
1: składa się
0: mówienie
1: i jedzenie. Nie składają się te dwie rzeczy.
0: Nie. Po 14 będzie bardzo sportowo i to różne dyscypliny sportowe.
1: Bardzo serdecznie zapraszam. Włodek Machnikowski dzisiaj oczywiście specjalnie dla państwa. Jak w każdą środę tych wiadomości, szczególnie z lokalnych, powiedziałabym, miejsc nie zabraknie. Po godzinie 16 w naszym magazynie, w którym głos oddajemy reporterom Radia Gdańsk, dzisiaj o problemie, o którym właściwie już wiemy od lat, ale on głównie powracał latem. Tym razem wiosna, i to taka niezbyt upalna, dała o sobie znać w gminie Żukowo. Problemy z wodą to jest dopiero przygrywka przed sezonem letnim, a przecież problem od wielu lat jest znany, bo jest więcej ludzi niż możliwości, bo jak projektowano to wszystko, to nikt nie przewidział, że w takim tempie się grunta sprzedadzą i rozbuduje się to do takiego mikro miasteczka. Są w planach inwestycje, ale to dopiero za jakiś czas, a co do tego czasu? No właśnie to pytanie stawiamy, odpowiedzi poszukamy po godzinie 17, a wcześniej o pracy sezonowej. Ty pracowałaś, jak nie wiem, byłaś uczennicą, jeszcze studentką?
0: Oczywiście, tak. Pracowałam najczęściej w jakichś akcjach promocyjnych. Pamiętam, że kiedyś chodziłam przebrana za butelkę śmietany, bo to było takie innowacyjne.
1: Serio?
0: Naprawdę. Chodziłam po supermarkecie jako śmietana. Bo teraz już chyba śmietanę w butelkach jednak nie sprzedają, ale była taka jedna marka, która miała właśnie miałam taką sukienkę, która wyglądała jak butelka śmietany. Także tak, różne doświadczenia.
1: To mnie zaskoczyłaś, powiem ci. Nie przebiję cię, bo za moich czasów, jak dorabiałam sobie gdzieś tam do kieszonkowego, no to głównie zostawały nam jakieś prace polowe. To jeszcze nie był czas marketów, a więc nie było ulotek, nie można było sobie na nich już. Moja siostra roznosiła ulotki różnych sklepów, to tak. Ale ja tam, wiesz, jakieś truskawki i tego typu przyjemne rzeczy, którymi można było się najeść przy okazji.
0: Ale ciekawostką jest też to, że to, co ja wyniosłam z tego doświadczenia, to na te pieniądze, które sama zarobisz, patrzysz zupełnie inaczej.
1: O, one są praktycznie niewydawalne.
0: Nie do wydania. Niezależnie od ich ilości. Polecamy. Nie do wydania.
1: Jak to jest z tą pierwszą pracą, pracą sezonową, która czasami właśnie tą pierwszą pracą jest? Więcej dzisiaj o tym państwu w naszym magazynie opowiemy. Serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy. Ja już też bardzo państwu dziękuję. Przyjemnego popołudnia. Magda Manasterska i do usłyszenia jutro.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
4: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
2: Reklama.

0: Radio Gdańsk, za 2 minuty, godzina 14. Mateusz Czerwiński już na stanowisku autopilota.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Dzień dobry. Obwodnica Trójmiasta między węzłami Kowale i Rusocin to w stronę Łodzi. Służby uporały się już ze skutkami zderzenia osobówki i pojazdu ciężarowego na wysokości węzła Gdańsk Południe. Zablokowany był jeden pas ruchu, ale teraz to już powinno być luźno i bez utrudnień, ale mimo to drogowe mapy online wskazują, że na tej właśnie nitce, czyli w kierunku autostrady, może pojawić się spiętrzenie, tyle że między Karczemkami a Szadłkami i jeszcze kawałek przed Kowalami, ale to chyba już zupełnie inne okoliczności. Jeżeli wiecie, co to takiego, to prosimy o znak 603060606. Tradycyjnie mile widziane SMS-y i głosówki, na które czekamy z kolei poprzez aplikację WhatsApp. W Kowalach postoicie jeszcze od strony Gdańska na ulicy Staropolskiej. Noga z gazu na wysokości zbiornika retencyjnego i kolejne kilometry pokonacie w około kwadransa do obwodnicy Trójmiasta. Rzecz jasna. Nieco niżej na południe to już ulica Starogardzka w Borkowie, tutaj ścisk między ulicą Wierzbową a obwodnicą Trójmiasta.
1: Sponsor audycji MS

0: dostępni na pewno część jezdni.
1: Funkcjonariusze CBŚP rozbili w Trójmieście gang złodziei samochodów.
2: Dwóch mężczyzn ujęto na gorącym uczynku w pomieszczeniu garażowym, gdzie ukrywali skradziony pojazd oraz części pochodzące z innych aut.
1: Hotelarstwo, gastronomia, ale też IT. Rynek pracy sezonowej w regionie jest coraz bogatszy. Utrudnienia związane z budową obwodnicy Witomina w Gdyni potrwają dłużej niż planowano. Przypomnę, w listopadzie drogowcy zamknęli ulicę Kielecką w kierunku centrum, a ulicą Witomińską w stronę centrum. Poruszać mogą się jedynie autobusy, taksówki i samochody elektryczne. Taka organizacja ruchu obowiązywać miała do maja, ale już wiadomo, że utrzymana zostanie przynajmniej do lipca. W najmniej optymistycznym scenariuszu utrudnienia mogą potrwać nawet do zakończenia inwestycji, przyznaje Rafał Studziński, naczelnik Wydziału Inwestycji w gdyńskim ratuszu.
0: Na nowym układzie, który powstaje na tym skrzyżowaniu, nie da się przywrócić całkowicie z tej starej organizacji ruchu. To będzie zupełnie inny układ, to będzie nowy obiekt budowlany, więc jego całkowite oddanie w pełnej przejezdności będzie dopiero na sam koniec budowy, po zakończeniu wszystkich prac. Teraz, gdy tylko pojawi się taka techniczna możliwość, wykonawca udostępni na pewno część jezdni, tak aby odbywał się lepiej i sprawniej ruch. Oczywiście będziemy próbowali, aby przywrócić ruch dwukierunkowy.
1: Obwodnica Witomina ma połączyć leśny odcinek ulicy Chwarzmieńskiej z ulicą Kielecką. Zgodnie z planem trasa ma być gotowa we wrześniu. Gang złodziei samochodów rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Trójmieście. Zatrzymali 4 osoby, którym przypisali co najmniej 8 kradzieży. Jak mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP, każdy z zatrzymanych miał swoją określoną rolę w przestępczym procederze.
2: Dwóch mężczyzn ujęto na gorącym uczynku w pomieszczeniu garażowym, gdzie ukrywali skradziony pojazd oraz części pochodzące z innych aut. Z kolei dwie kobiety odpowiadały za transport pojazdów, jak również za ich demontaż. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli części samochodowe pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów, specjalistyczny sprzęt do kradzieży aut, a także gotówkę o wartości ponad 700 tysięcy złotych.
1: Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem. Grozi za to do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
3: Radio Gdańsk. Wszystko, co ważne, na Pomorzu.
1: Rozrasta się rynek pracy sezonowej na Pomorzu. Zmieniają się też sezonowe branże. Bliżej lata coraz częściej o oferty pracy pytają młodzi ludzie. Dominuje hotelarstwo i gastronomia. Jednak pracę sezonową można znaleźć nawet w branży IT, wskazuje Katarzyna Chromińska, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
4: To jest przede wszystkim praca w obsłudze Facebooka czy Instagrama. To jest projektowanie postów, to jest programowanie różnych treści.
1: To właśnie oferty kierowane szczególnie do młodych. A więcej o sezonowej pracy na Pomorzu powiemy po godzinie 17 w magazynie Wydarzenia i Muzyka. Projekt ustawy o kryptowalutach skierował do Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Przypomniał również, że wiele poprawek do rządowego projektu ustawy zostało odrzuconych.
5: Ten projekt jest projektem kompromisowym. To jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
1: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
9: Załapaliśmy się niestety na tę zdecydowanie mniej przyjemną część kraju. Pogoda nas nie rozpieszcza, chociaż pada wyczekiwany przecież przez bardzo wielu deszcz. Do tego jest chłodno. Najchłodniej w skali kraju, w Helu, tutaj tylko 6 stopni, podczas gdy w takim Terespolu, czyli na wschodzie Polski, jest prawie 20

0: 6 stopni. Po południu i wieczorem bez zmian, opady deszczu, możliwe burze z intensywnymi opadami. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Te najsilniejsze porywy podczas burz do 60, poza burzami do 55 km na godzinę. Chłodne powietrze przynosi właśnie ten północno-wschodni i północny wiatr. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże lub całkowite z przelotnymi słabymi opadami deszczu. Potem z kolei pojawiać się mają miejscami silne zamglenia, a w nocy od 4 do 7 stopni prognozują synoptycy. Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, lokalnie słaby deszcz na termometrach od 8 do 11 stopni, a nad morzem porywisty północno-wschodni i północny wiatr.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Prawie 7 minut po godzinie 14. Bardzo serdecznie witamy Państwa. Dziś środa, 6 dzień maja. Katarzyna Piekło, dzień dobry.
5: Mateusz Czerwiński.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magda Szpiner. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy i zapraszamy.

0: No to mamy prawie 13 minut po godzinie 14.
1: Sportowa środa.
0: Agnieszka i Piotr Wiankowscy żyją w przyjaźni w kilku wymiarach od 10 lat, stanowiąc zgodną rodzinę, wychowują syna Jeremiego. Czas spędzają w przyjaźni, dosłownie. To taka mała miejscowość pod Żukowem. Na spotkanie z mistrzami brydża sportowego zaprosimy Państwa po 14:30. No a teraz już w studiu Włodzimierz Machnikowski i wielka wojowniczka z Borkowa.
2: W paśmie sportowa środa Margareta Konkol. Witam Cię bardzo serdecznie.
3: Cześć, witam.
2: Studentka filologii polskiej. Na którym roku?
3: Drugim.
2: Aha, czyli matury Ciebie nie dotyczą, to zamierzchła przeszłość.
3: Na szczęście tak.
2: Natomiast ta najświeższa historia wydarzyła się w drugi weekend majowy, w pięknym miejscu na ziemi, a dla Ciebie to jeszcze nadzwyczajna okoliczność, bo chyba największy sukces w karierze odniosłaś, wygrywając zawody Pucharu Świata w kickboxingu.
3: Pucharu Europy.
2: A, to poszedłem jeszcze piętarko wyżej. To za rok w tej sprawie porozmawiamy.
3: Puchar Świata mamy w sierpniu w Budapeszcie.
2: To ten Puchar Europy, gdzie to się odbyło? I ponawiam pytanie, czy to jest twój największy dotychczas sukces w karierze? Twój mistrzyni Polski ledwie z połowy kwietnia.
3: Tak, były to walki no, na tyle wymagające, że wymagały ode mnie dużo zaangażowania, siły i przede wszystkim dominacji, ale się udało i tym sposobem zdobyłam Puchar Europy w formule K1 na ringu.
2: Właśnie to K1, może wyjaśnijmy sobie, w jakiej formule to się odbywa i jak daleko tej wersji K1 kickboxingu do Igrzysk Olimpijskich na przykład?
3: K1 jest najbliżej właśnie Igrzysk Olimpijskich i to jest o tyle dla mnie pozytywna wiadomość, że w mojej kategorii wagowej, która jest najbardziej obsadzona, no jest najbardziej prawdopodobne, że właśnie K1 minus 60 kg kobiet przejdzie na Igrzyska Olimpijskie właśnie.
2: Co się zmieniło od ostatniego chyba naszego spotkania, przed rokiem mniej więcej, kiedy przyszłaś tutaj się pochwalić, że wygrałaś Mistrzostwo Polski?
3: Miałam swoją przygodę z Abu Dhabi. Mieliśmy lecieć do Abu Dhabi na Mistrzostwa Świata. I oczywiście poleciałam, dałam z siebie wszystko. No niestety wróciłam bez medalu. I co się zmieniło? Zmieniło się przede wszystkim to, że przeszłam z jednej formuły na drugą formułę. Mianowicie upgrade'owałam do formuły K1, czyli na ring. Bo w Abu Dhabi walczyłam na macie. I to jest dosyć duża różnica. O tyle dobrze mi poszło teraz, że mogę z całą pewnością powiedzieć, że K1 to jest formuła dla mnie. Formuła ringowa to jest coś, co pasuje do mnie.
2: Ostatnio znakomity PR miały nasze medalistki Mistrzostw Świata ze szczególnym uwzględnieniem naszej wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża. Nie myślisz o tym, żeby nogami jednak tylko podpierać się i w ringu wykazywać swoją wyższość na pięści, czyli zmienić jeszcze raz dyscyplinę, bo nawet te zawody w Mysłowicach, które się odbyły Mistrzostwa Polski, to był jednocześnie chyba i boks i ta formuła kickboxingu, prawda?
3: To były Mistrzostwa Polski K1 w Mysłowicach, a więc cały czas jest to kickboxing. Natomiast jeśli mowa o boksie, może kiedyś coś spróbuję, żeby się wybić w tej dyscyplinie.
2: Jesteś dziewczyną z Borkowa, skromną, która trenuje w klubie o szumnej nazwie Rebelia Kartuzy. Sport na miejscu pierwszym, czy jednak w perspektywie zajęcie się literaturą polską i misja nauczycielki języka polskiego?
3: Nauczycielki nigdy. No proszę trzymać mnie za słowo.
2: Mówiłem kiedyś, studiując filologię polską, wiedziałem, czego nie chcę w życiu robić. Nie chciałem być nauczycielem języka polskiego i zostałem na kilka lat. Także tak bywa.
3: No sport jest moją pasją. Jest to coś, co kocham robić i myślę, że chcę to kontynuować. Czy tak będzie? Zobaczymy. Czas pokaże, życie pokaże. Natomiast nigdy nie będę chciała też zrezygnować z mojej drugiej pasji, jaką jest literatura polska, dziennikarstwo i myślę, że w tym kierunku też będę chciała właśnie dążyć.
2: A twoje doświadczenia, bo ty jesteś niezwykle barwną postacią. Poinformowałaś mnie o tym sukcesie w Pucharze Europy. Taką piękną fotografią ty na drugim planie, puchar na pierwszym, ale jeszcze przed tym taki cudowny anturaż, przepięknie pomalowany paznokcie. Jesteś niezwykle kolorową dziewczyną, bardzo atrakcyjną zresztą. Tego się nie da odmówić. I to rzeczywiście jest też taki taki twój sposób chyba publicznego istnienia. Modeling powiedziałaś nie, natomiast takie historie, o, z przybierankami pamiętam, coś takiego było. Modą się interesowałaś.
3: Tak, nadal się interesuję modą i przysięgam, że gdybym miała więcej czasu, to na pewno bym więcej też tworzyła. Natomiast takie małe elementy mody, oddawania jej własnego ja, staram się gdzieś przeplatać też w sporcie. Powiem, na ringu, przed każdą walką, włosy całą swoją fryzurą, czy to mam kitka, najczęściej kitka, czy to warkocze, obsypuję brokatem. I jest o tyle to fajne, że jest zgodne z przepisami, bo nie może krzywdy realnej zrobić, czy przeszkodzić walce mi, czy przeciwniczce, ale dodaję takiego właśnie pazura do mojego looku i to jest coś, co uwielbiam.
2: Dziewczyna z brokatu, z interesującym lookiem. Jakie są różnice, wróćmy do sportu, między tym, co robiłaś na macie, a tym, co robisz w tej chwili w ringu? To jest znacząca różnica? Musiałaś zmienić swoją technikę, sposób prowadzenia walki, filozofię przebywania na placu boju?
3: Oczywiście, że tak. Jest to dosyć znacząca różnica. Przede wszystkim powiedziałabym, że siły, gdyż na macie trzeba mieć tę siłę ograniczoną. Natomiast jeśli mowa o ringu, to trzeba tak uderzyć, żeby aż przeciwnikowi odskoczyła głowa, bym powiedziała. I za to są punkty. A na macie, na przykład w kicklajcie, to jest moja poprzednia formuła, w której walczyłam, to trzeba było te ciosy zadawać z taką siłą, żeby temu przeciwnikowi krzywdy nie zrobić, liczyły się bardziej punkty.
2: To była twoja decyzja, wspólna decyzja, czy decyzja trenera, który dostrzegł tutaj większy potencjał?
3: Myślę, że i tak, bowiem K1, ta formuła ringowa, czuję się w niej przede wszystkim pewniej, a co za tym idzie, i wyniki są też lepsze. No i w związku z tym, że dałam naprawdę dobre 3 walki na Mistrzostwach Polski, trener kadrowy, w zasadzie 2, zadzwoniło do mnie po tych Mistrzostwach Polski i powiedziało, że chcą mnie mieć w kadrze.
2: To w takim razie pomówmy o tej kadrze, o tym rozdziale, który zaczynasz pisać. Jak wyglądać będzie sezon 2026? Majówkę miałaś fajną, bo w fajnym miejscu, fajnych rzeczy dokonywałaś. Co w perspektywie?
3: Akademickie Mistrzostwa Polski.
2: Już byłaś mistrzynią akademicką.
3: Wicemistrzynią Europy, właśnie akademicką. Teraz zbliżają się Akademickie Mistrzostwa Polski w czerwcu, w pierwszy weekend, z tego co pamiętam. I też będę chciała się tam pokazać, oczywiście w formule ringowej. I to będą moje pierwsze Akademickie Mistrzostwa Polski, bo rok temu na nie nie pojechałam, gdyż nakładały się z innymi zawodami i musiałam wybierać.
2: A jak się nakładają z sesją egzaminacyjną, która gdzieś tam w połowie czerwca będzie miała miejsce w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie studiujesz? Jak łączysz te dwa tematy?
3: Dla mnie nauka też jest sprawą priorytetową i w związku z tym udało mi się załatwić indywidualny tok nauczania. Dlatego te problemy z nieobecnością nie są aż takie, bym powiedziała, dokuczliwe. To zawsze idzie jakoś się dogadać z profesorami, on nadrobić na konsultacjach i tak dalej, więc ja sobie w tej materii, bym powiedziała, całkiem nieźle radzę.
2: A co jest twoją domeną? Jednak literatura i kolejna epoka. Gdzieś tam za chwileczkę będziesz na wysokości romantyzmu, zdaje się.
3: Niezwykle. Już pozytywizm też.
2: Już jesteś w pozytywizmie, tak. A zatem o pracy się uczysz w tej chwili, a nie o wzlotach i upadkach i cierpień na przykład młodego Wertera, natomiast te wszystkie gramatyki opisowe, historyczne, masz to za sobą?
3: Mam, no jestem nawet w trakcie i powiedziałabym, że gramatyka, fleksja historyczna jest naprawdę pociągającym tematem.
2: Cały czas zaskakujesz, bo pierwszy raz spotkam się z kimś, kto mówi, że gramatyka historyczna, opisowa to są interesujące fragmenty naprawdę filologii polskiej. To czym nas jeszcze zaskoczysz? Jakie nowe pasje odkrywasz? Czy pozostajesz na tej ścieżce wiodącej? No właśnie, jest szansa, że do Los Angeles już się jako olimpijka załapiesz?
3: Zawsze można marzyć i do tych marzeń trzeba dążyć i je po prostu spełniać i codziennie, każdego dnia, każdego ranka mówić sobie, że się da radę, że się to zrobi i dotrzymywać sobie słowa, bo bycie rzetelnym jest najważniejsze nie tylko w stosunku do ludzi dookoła, ale przede wszystkim do samego siebie.
2: Piękne przesłanie. Margarety Konkol, zwyciężczyni zawodów Puchary Europy, to działo się w długi weekend majowy, a 2 tygodnie wcześniej mistrzyni Polski w kickboxingu w formule K1, która zmieniła przestrzeń swojej sportowej aktywności z maty na ring. Dziękuję ci za wizytę w Radiu Gdańsk.
3: Dziękuję bardzo.
2: Sportowa środa przed nami. A dzisiaj takie nietypowe dyscypliny sportu. Był kickboxing. Po 14.30 siądziemy do stolika brydżowego.
0: I to gdzie? W przyjaźni. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Włodka Machnikowskiego. Teraz na zegarach 22 minuty po 14.00.

0: Kampania społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
3: Ona łączy.
2: Łączy pokolenia.
3: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
4: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
5: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
6: Dasz się porwać energii rocka.
3: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
7: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
4: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
6: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
8: Reklama.
9: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
6: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
10: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
11: Nic złego się nie stanie, miałem dłuższy.
6: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
3: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
12: Chcę tak dalej.
8: Reklama.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
3: 28 minut po drugiej, czas na raport drogowy.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Autopilot Radia Gdańsk.
18: Deszcz pada, to niezbyt dobre informacje dla kierowców, niezbyt dobre warunki pogodowe. Sporo zdarzeń także poza Trójmiastem. Siemirowice, powiat lęborski na przykład. Osobówka uderzyła w drzewo, jedna osoba podróżowała tym pojazdem, ale nie została mocno poszkodowana. Teraz wojewódzka 214 w miejscowości Rybki. Na pasie w kierunku Lęborka pick-up wbił się w stertę drewna. Tym razem jedna osoba poszkodowana, która została już otoczona opieką przez zespół ratownictwa medycznego. Działania w tych obu miejscach cały czas trwają. Natomiast dwa zastępy Straży Pożarnej są w drodze do Kartuz. Ulica Zamkowa, zderzenie dwóch pojazdów, dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, bardzo duży korek uformował się w Gdańsku na Jana Skolna oraz na Wałach Piastowskich przed skrzyżowaniem z Zieleniakiem. Tutaj no, można stracić nawet 20 parę minut. Czekamy na Wasze informacje z dróg Pomorza 603 06 0606.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji. Deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: Radio Gdańsk 14:30.
8: Infopilot Radia Gdańsk.
3: Zaprasza Agata Olszewska.
0: Niecodzienne wydarzenie łączące sztukę i psychologię odbędzie się w piątek we foyer dużej sceny Teatru Muzycznego w Gdyni. W programie wystawa fotograficzna Inki Eichelberger Nie mogę na to patrzeć oraz warsztat prowadzony przez Wojciecha Eichelbergera. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Art Dialogue Imago Interior pod patronatem Uniwersytetu SWPS. Początek o godzinie 17. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. W niedzielę na dużej scenie Teatru Wybrzeże będzie miała miejsce premiera spektaklu Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, autorstwa Izby Szatrawskiej w reżyserii Adama Orzechowskiego. Przedstawienie opowiada historię polskiego Żyda, który po wojnie emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To poruszająca, a jednocześnie niestroniąca od humoru opowieść o tożsamości, emigracji i tęsknocie za utraconą ojczyzną. Premierowy spektakl rozpocznie się o godzinie 18. Również w niedzielę w ramach Gdańskiego Salonu Kulturalnego w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku odbędzie się koncert kameralny z udziałem skrzypka Nicolasa Di Eugenio oraz pianistki Mimi Solomon. Artyści związani z ośrodkiem w Chapel Hill w Stanach Zjednoczonych zaprezentują program inspirowany folklorem, obejmujący m.in. utwory Arona Coplanda i George'a Enescu. Koncert poprowadzi pianistka Dominika Glapiak. Początek o godzinie 16. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W poniedziałek w Starym Maneżu w Gdańsku Wrzeszczu wystąpi Queen Show w ramach trasy Queen Show Poland 2026 Tour. Koncert ma oddać atmosferę występów z lat 80. z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu scenicznego i wiernym odtworzeniem brzmienia. Trasa stanowi hołd dla Freddiego Mercurego z okazji 80. rocznicy jego urodzin. Początek o godzinie 19.
19: Pogoda? No dzisiaj powiedzmy sobie delikatnie nas nie rozpieszcza. Tak od Warszawy w górę zaczyna się sytuacja zmieniać. Jeśli chodzi o Pomorze, u nas dzisiaj zachmurzenie duże z burzami, opadami deszczu i wiatrem w porywach do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, od 7 do 15 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu, cieplej na południowym wschodzie. W nocy też pochmurno, z kolei nad ranem pojawiać się będą silne zamgły. Od 4 do 7 stopni tej nocy prognozują synoptycy. Nadal na wybrzeżu dość silny i porywisty wiatr. Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i tylko lokalnie więcej chmur i słaby deszcz. Jutro od 8 do 11 stopni.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
19: Za 27 minut będzie godzina 15. Już za chwilę sportowo w przyjaźni zrobi się na naszej antenie. Zapraszam Państwa w imieniu Włodka Machnikowskiego. A tymczasem coraz bliżej 21. Europejska Noc Muzeów. Za 10 dni dokładnie, czyli 16 maja, będzie można zajrzeć bezpłatnie, wielokrotnie w miejsca, no takie poukrywane trochę na co dzień, ale też poznać między innymi szkoły, proszę Państwa, od trochę innej strony. I to jest propozycja dla tych, którzy dopiero zastanawiają się, co zrobić po skończeniu szkoły podstawowej. Konradinum na przykład otwiera swoje podwoje i zaprasza na Europejską Noc Muzeów. Jak wygląda klimat przeszłości i tych lat, 125 lat wrzeszczańskiej siedziby szkoły. Bardzo serdecznie młodych ludzi i nie tylko zapraszam. Będą specjalne pamiątki, zdjęcia konradinowców, wielu roczników. Będzie można wspólnie obejrzeć wystawy między innymi fotograficzną i prac modelarskich. Będzie można wreszcie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i wziąć udział w konradinowskiej loterii. No to serdecznie Państwa zapraszam od 18 do 22. Takie wieczorno-nocne, powiedzmy, zwiedzanie Konradinum w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. To już za 10 dni, 16 maja. A na zegarach prawie za 25 minut, godzina 15.

0: Dua Lipa za 22,5 minuty, godzina 15.
1: Sportowa środa.
0: No i tak jak zapowiadał Włodek Machnikowski, w naszej sportowej środzie dzisiaj nietypowe konkurencje. Teraz stolik brydżowy, a przy nim mistrzowie z przyjaźni. Agnieszka i Piotr Wiankowscy.
2: Agnieszka Wiankowska, Piotr Wiankowski, małżeństwo arcymistrzów, przynajmniej z perspektywy Piotra. Agnieszka także znakomitość, przynajmniej pomorskiego brydża sportowego. Witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I spotkaliśmy się w związku z tym, żeby opowiedzieć słuchaczom waszą historię. To znaczy o tym, jak karty łączą ludzi, jak spotkaliście się onegdaj, jak się domyślam, przy stole brydżowym i coś tam zaiskrzyło. Może ktoś kogoś ograł i potem w ramach rewanżu umówiliście się na kawę. I od tego momentu, a dokładnie od kiedy jesteście małżeństwem?
4: Małżeństwem 10 lat niedługo, ale znamy się dłużej.
2: Na jaki turniej pojedziecie z okazji 10-lecia w takim razie? Bo rozumiem, że wy w ten sposób świętujecie.
4: No, wybieramy się na Mistrzostwa Świata w sierpniu i wtedy też przypada mniej więcej nasza rocznica ślubu, więc myślę, że dobra okazja do świętowania.
2: Ja rozumiem. Piotr Wiankowski to jest absolwent Politechniki Gdańskiej, zatem umysł ścisły. Zarządzać rozgrywką potrafi jako dyrektor w firmie Gafaco, spółka z OO. To jest obróbka mechaniczna, żeby była jasność. Natomiast co tutaj w tym interesie brydżowym robi Agnieszka Wiankowska? Psycholog, czyli humanistka. Ja rozumiem, że w genach, bo tutaj spoglądam na CV, w Miliczu istnieje coś takiego jak Głos Milicza, to jest branżowa gazetka prowadzona przez rodziców. To już wszystko rozumiem.
4: Tak, jak najbardziej jesteśmy związani z brydżem od początku, bo moi rodzice też grają w brydża, Piotrka ojciec też gra.
2: To mała Agnieszka sobie podglądała, tak? Rodzice licytują najpierw, zaglądała w karty, wiedziała co zagrać, co wylicytować.
4: Właśnie na początku mnie nie interesował brydż. Późno zaczęłam grać dopiero pod koniec studiów, a Piotrek znacznie wcześniej.
2: Czyli to nie było za karę, tylko to była już świadoma decyzja dorosłej osoby?
4: To było takie zakochanie się od drugiego wejrzenia w brydżu.
2: Psycholog. Rozumiem, że ma tę przewagę nad pozostałymi graczami, że spojrzy głęboko w oczy, rzuci spojrzeniem na drugą stronę i dokładnie czyta, co ten ktoś ma w kartach.
4: No, zagrywki psychologiczne to też jest element brydża.
2: Piotr, to jest umysł ścisły, więc rozumiem, że zaczęło się od razu od brydża, czy na początek to
3: zaczęło było... się od brydża. Mój tata grał w domu, od brydża domowego. Ja jako 10-letni chłopak po prostu kibicowałem. Później nastąpiła przerwa, a tak naprawdę zacząłem grać w liceum i na studiach.
2: Czy przebiliście już osiągnięciami swoich rodziców, czy już tylko ze względów towarzyskich przy okazji świąt siądziecie z nimi do stołu i zniżycie się do ich poziomu? Jak te relacje wyglądają?
4: No, na pewno tutaj przebijamy, jeśli chodzi o ilość różnych osiągnięć, wyjazdów brydżowych, chociaż moi rodzice też grają turnieje. Piotrka ojciec bardziej taki brycz tak zwany domowy, robrowy, ale faktycznie u nas tak jest, że jak jest Wigilia, to biały obrusik w pewnym momencie ściągamy, zielony i gramy.
2: To jeszcze o Jeremiego zapytam. Ile ma lat?
4: 8.
2: Syn już spędza z wami czas? Nie nudzi się, gdy rodzice rozrzucają karty?
4: Troszkę już się zaczyna interesować brydżem. To jest chyba taki dobry moment też, żeby go zacząć powoli wprowadzać to.
3: Zaczynamy od łatwiejszej wersji, od tak zwanego Vista, który był, że tak powiem, grą przed brydżem, dość mocno rozpropagowaną. No i małymi kroczkami zamierzamy go w te arkana wprowadzać.
2: I żyjecie sobie w przyjaźni. W przyjaźni w sensie wzajemnej relacji, bo widać, że dobra energia jest między wami, a z drugiej strony w przyjaźni, to tutaj niedaleko pod Żukowem taka mieścinka sobie.
3: Tak.
2: Koło gospodyń wiejskich, to tutaj koło przyjaciół brydża zorganizowaliście już na miejscu? Jest takie towarzystwo?
4: Jeszcze nie mam. Póki co korzystamy z oferty takich ogólnopolskich albo tutaj lokalnych turniejów brydżowych.
2: No i teraz powiedzmy, co osiągnęliście już w życiu, no nie zawodowym, bo robicie zawodowo coś innego, bo jeszcze z brydża się nie da wyżyć?
3: Znaczy ja generalnie traktuję to jako hobby.
2: Ale premie na przykład za zwycięstwo w 59. Międzynarodowym Kongresie Brydżowym to już jest jakaś zasmakłota, że można żonie kupić drugi samochód?
3: Samochód nie, ale jakiś może ładny naszyjnik.
2: I kupuje rzeczywiście? Czy mówi, że mógłby kupić?
4: Raczej wydajemy na kolejne wyjazdy brydżowe.
2: No właśnie, jeśli chodzi o te wyjazdy brydżowe, no to jest rzeczywiście taki świat celebrytów troszeczkę. Wszyscy pamiętamy Omar Sharif, znakomitość aktorska. polska, ale też znakomity brytyjczyk, wielu sławnych ludzi. Renata Dancewicz, polska aktorka. Zresztą podobno grałyście ze sobą, czy przeciw sobie?
4: Miałam okazję kiedyś z Renatą zagrać turniej. Dobrze wspominam. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się wspólnie zagrać.
2: I teraz pewnie bardzo cierpicie z powodu konfliktu w Zatoce, gdzieś tam pośród krajów arabskich, bo tam się bardzo spektakularne turnieje odbywają. Tam szejkowie bardzo chętnie kontraktują takich graczy jak Piotr na przykład. Jeśli chodzi o te wyjazdy na turnieje, gdzie najdalej, gdzie najfajniej było?
3: Najdalej to byłem na turnieju na Mistrzostwach Australii w Kamberze kilkanaście lat temu i Mistrzostwa Akademickie na Tajwanie. Najdalsze kraje, które wizytowałem przy okazji brydża.
2: I to nie w kategoriach zaszczytu, tylko jazda po konkretne wyniki, rozumiem. Jak się jest w czołowej dziesiątce polskiego rankingu, to się jeździ wygrywać.
3: Na Australii byliśmy zaproszeni na turniej, natomiast na Tajwanie były to akademickie mistrzostwa świata, których byłem reprezentantem po prostu Polski.
2: Agnieszka, jako osoba towarzysząca?
4: Niestety tam nie towarzyszyłam, ale nasz najdalszy wspólny wyjazd to były mistrzostwa Ameryki Północnej, także tam graliśmy i fajny wyjazd. Też dobrze wspominam takie wspólne wyjazdy do Puli w Chorwacji, takie kongresy. Można powiedzieć bardziej wakacyjne, super miejsce.
2: No i spoglądam na wasze osiągnięcia z tych ostatnich dwóch lat. Wygląda to bardzo okazale. Wspominałem już 2019, Kongres Bałtycki wygrany przez Piotra, a w 2024 roku wasze największe wspólne osiągnięcie chyba, tak? Czyli Mistrzostwo Polski Par Mixtowych oczywiście. Te mixty inne to też małżeństwa?
3: To sporo małżeństw, sporo par po prostu brydżowych. Turniej się układał po naszej myśli, no. Od początku do końca.
4: Nie wszystkie małżeństwa dają radę grać razem w brydża. To jest spore wyzwanie.
2: A co się dzieje z Jeremim? Rozumiem, że tutaj dziadkowie mają swoje udziały. Ale przecież tak. Oni też są brydżyści, też by pojechali.
4: Ale kibicują razem z Jeremim nam bardzo.
2: W sierpniu Mistrzostwa Świata Par Mixtowych w tym roku. To były jakieś kwalifikacje i już sam udział w tym turnieju to jest sukces? Czy już na zaproszenia, na ranking?
3: To jest turniej o charakterze otwartym. Wygrywając kadrę, wygraliśmy de facto wpisowe do tego turnieju. Turniej się odbywa w Katowicach na przełomie sierpnia i września.
2: A ja się zastanawiałem, czy w Dubaju już będzie spokój, czy w Abu Zabi będzie można rozegrać ten turniej, Katowice?
4: Właśnie jak mówię osobom, które nie grają w brydża, że wybierają się na Mistrzostwa Świata, to od razu myślą, że zwiedzimy jakieś niesamowite miejsca, a ja tu nagle mówię, że Katowice. Katowice, mówię, super, że Katowice blisko. Nie będą takie duże koszty tego wyjazdu, bo generalnie na brydżu to i tak przez cały dzień się po prostu gra.
2: Ile brydż zajmuje w waszym życiu?
3: No, bywa tak, że 2/3 weekendów to jestem poza. Czasem dłuższe wyjazdy, jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe, chociażby do Stanów, albo na jakieś turnieje tygodniowe. Weekendowe za granicą też bywa, no...
4: Dużo jest brydża. No, w zasadzie to kalendarz planujemy pod brydża, ale też staramy się jakieś takie wczasy, żeby nie brydżowe, chociaż jeden czy dwa wyjazdy w roku były.
3: Ale za granicą zawsze jak jesteśmy, to szukamy lokalnego klubu, żeby jednak zagrać turniej na lokalnych warunkach.
2: A to jest pasja kontrolowana, czy to już jest narkotyk, który przejął władzę nad wami?
4: Raczej bym powiedziała, że super pasja. My też, jeśli chodzi o brydża, to mnóstwo naszych przyjaciół, znajomych, to są też brydżyści, więc to jest nie tylko granie, ale też myślę, że dużo fajnych spotkań. Faktycznie tak było, że kiedyś pojechaliśmy na wakacje kilkanaście lat temu do Barcelony. Jeden, dwa dni wytrzymaliśmy tak zwiedzając tradycyjnie, a potem zaczęliśmy szukać lokalnego klubu brydżowego. Poszliśmy na turniej i pamiętam, że od razu wygraliśmy ten turniej, więc teraz głównie takie wczasy planujemy z uwzględnianiem brydża.
2: Jak wracaliście z Puli z samochodem, tam się, nie wiem, byłem 16 godzin chyba mniej więcej, tyle się jedzie, to z tych 16 ile? 12 obrydżu rozmawialiście i analizowaliście te zagrywki?
4: Jechaliśmy jeszcze większą grupą sami brydżowi, więc pełna analiza jest zawsze w drodze powrotnej rozdań.
2: Mistrzostwa Świata Par Mixtowych dopiero w sierpniu. Co się zdarzy do lata? Jeszcze jakiś fajny turniej zagracie tutaj gdzieś lokalnie? Będzie można rzucić wyzwanie Piotrowi, reprezentantowi Polski, arcymistrzowi?
3: No, planujemy udział w turniejach ogólnopolskich. Przede wszystkim nastawiamy się na turnieje w Warszawie, gdyż tam teraz będą się odbywać w przeciągu następnych kilku miesięcy. Oprócz tego przygotowujemy się grając w internecie, trenując w internecie, gdyż to jest takie... platformy, które umożliwiają nam po prostu trenowanie.
2: ale mało integrujące, bo to jest online niestety, tak. Czyli nie brakuje drugiego człowieka, żeby spojrzeć mu z szacunkiem albo z pogardą w oczy, chłopie, wygrałem.
4: Taka, myślę, że taka gra na żywo to zawsze ma przewagę nad taką grą online. Gramy też różne lokalne turnieje, na przykład niedługo jest turniej w Pruszczu, a w latem oczywiście Kongres Bałtycki, to już jest taki turniej, w którym co roku uczestniczymy i zawsze też tam jest turniej par mikstowych i wtedy gramy wspólnie. W zasadzie to chyba od przynajmniej kilkunastu lat, to prawie wszystkie turnieje mikstowe gramy wspólnie.
2: Wiedza nabyta przy stole brydżowym przydaje się psychologowi?
4: Myślę, że brydż uczy bardzo takiego radzenia sobie z potknięciami, porażkami, własnymi błędami, bo tego jest zawsze sporo. Nawet jeżeli się turniej wygra, to potem się analizuje i jeszcze się znajduje takie rozdania, które można było zagrać lepiej.
2: A dyrektor jednego z liderów obróbki mechanicznej?
3: Szybkość podejmowania decyzji.
2: O, to jest rzeczywiście przymiot, myślę, przydatny w każdej sytuacji. Sławę już odczuwacie, czy dopiero po dzisiejszym wywiadzie, którego udzielacie Radiu Gdańsk, cały świat o was usłyszy, a przynajmniej Pomorze i Trójmiasto?
4: Myślę, że to będzie jakaś nowa grupa, która o nas usłyszy, bo w środowisku brydżowym to raczej jesteśmy taką dość znaną chyba parą mikstową, myślę.
2: Bo macie dużo dobrej energii, jesteście przesympatyczni i było bardzo miło gościć was w studiu Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
4: Nam również było bardzo miło.
2: Agnieszka Wiankowska, Piotr Wiankowski, brydżyści, gdańszczanie, z przyjaźni, niedaleko Żukowa.
0: Z którymi rozmawiał Włodzimierz Machnikowski. Na zegarach za 11 minut, godzina 15.

Za 8 minut będzie godzina 15, tuż po 15 jeszcze będę miała zaproszenie dla Państwa. Tym razem Teatr Gdynia Główna

0: środę w Radiu Gdańsk.
1: Już pojutrze Dar Młodzieży, żaglowiec Uniwersytetu Morskiego, dopłynie do hiszpańskiego portu. W Kadyksie załoga i praktykanci zostaną do 11 maja. Studenci pracują przy żaglach, zdają codzienne egzaminy z praktyki morskiej, ale ważne są też inne umiejętności, podkreśla pierwszy oficer Tomasz Maracewicz.
2: Najważniejszą naukę, jaką oni odbywają, to jest z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie, więc te tak zwane umiejętności społeczne czy grupowe tutaj są szalenie ważne.
1: Przejście Daru Młodzieży przez Zatokę Biskajską na żaglach zobaczycie Państwo na naszej stronie internetowej, a posłuchacie o tym wszystkim dzisiaj po 21:00. Anna Rębas, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
7: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
3: Reklama.
8: Ogłoszenia.
9: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17:00.
10: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. Parkewolucji.pl.
3: Ogłoszenia.
11: Radio Gdańsk, za 2:15.
12: Sponsor audycji: MS Więcej Niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota: Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
15: Pilot Radia Gdańsk.
16: Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz trasa Sucharskiego mocno przetyka się w kierunku Stogów. Przed nowo budowanym wiaduktem w 3-kilometrowym spiętrzeniu stracicie w tej chwili nieco ponad 10 minut. A dodam, że objazdy przez Przeróbkę i alternatywa w postaci ulicy Ku Ujściu to dzisiaj żadna alternatywa, bo w drodze do portu i na tamtejsze nabrzeża formuje się sznur ciężarówek, no, które mogą Was przystopować na dobre kilkanaście minut. Duży ścisk na Jana Skolna w Śródmieściu w kierunku Śródmieścia. Tutaj nogę z gazu będzie trzeba zdjąć na wysokości Zabytkowej Traserni. Powoli dojeżdżacie do krzyżówki obok Zieleniaka, a potem ponownie korek na Podwalu Grodzkim. Ciasno też na Błędniku, a jeżeli ktoś wybierze przejazd przez 3 maja, to i tak postoi tam. Spiętrzenie mamy od placu Zebrań Ludowych przez nowe ogrody aż do Armii Krajowej. I to już też ta godzina, że na innych komunikacyjnych korkowych klasykach też postoicie. To między innymi Armii Krajowej, Słowackiego przed rondem de la Salle, czy Spacerowa. To z kolei w drodze na obwodnicę Trójmiasta.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Jest 15.
14: Radio Gdańsk.
15: Wiadomości.
11: Zaprasza Hanna Brzezińska.
8: Korupcja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Policja zatrzymała dwie osoby. Odkrycie archeologiczne.

0: korupcyjnym. Zdaniem śledczych kobieta pośredniczyła w przekazaniu łapówki 49-letniemu inspektorowi. Miało to być 10 tysięcy złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Jak mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zatrzymani usłyszeli zarzuty płatnej protekcji i są pod policyjnym dozorem.
1: Dodatkowo wobec urzędnika zastosowano środek w postaci zawieszenia go w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku na czas trwania śledztwa. Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.
0: Sprawa, jak mówią śledczy, jest rozwojowa. Kolejne zatrzymania nie są wykluczone. Wyjątkowe odkrycie na terenie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. W trakcie prac archeologicznych z dna Bałtyku wydobyto beczkę. Obiekt ma niebagatelną wartość historyczną, mówi Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
2: Prezentujemy beczkę zawierającą rudę żelaza, częściowo przetopioną, czyli tak zwany osmund. Beczkę, którą wstępnie na razie datujemy na okres pomiędzy XV a XVII wiekiem. Tego typu obiektów nie mamy zbyt wiele. Dokumentują one handel osmundem pomiędzy prawdopodobnie Szwecją a Polską.
0: Odkrycie nie opóźni w żaden sposób prac przy budowie elektrowni, zapewnia Marcin Skolimowski ze spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
3: Liczyliśmy się z tym, że jeżeli robimy badania, jeżeli sprawdzamy teren, to możemy coś tam znaleźć i wtedy trzeba będzie to wydobyć z odpowiednią troską o ten przedmiot, dlatego to w żaden sposób nie wpływa na harmonogram naszych prac, co więcej jest w nim uwzględnione, my po prostu pracujemy dalej.
0: Beczka z dna Bałtyku trafi teraz pod lupę archeologów, a następnie przejdzie prace konserwatorskie.
4: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
0: Maturzyści napisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielski wybrało w tym roku 98% zdających. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
5: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
6: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
7: Dla mnie to taka trochę pestka.
8: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
5: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
7: Były 3 zadania na słuchankę.
8: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam odpowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
5: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy.
0: W całym kraju zdaje go 73% tegorocznych maturzystów. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy 4 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy do tej pory nie zostali zaprzysiężeni przez Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał sprawę za priorytetową i zwrócił się do polskiego rządu o wyjaśnienia do 20 maja. Równolegle w Polsce trwa śledztwo dotyczące niedopuszczenia nowych sędziów do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. 4 nowych sędziów Trybunału: Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Sponsor programu: Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
12: Polska podzielona tak od Warszawy w kierunku Pomorza na północ, znaczy zdecydowanie gorzej, na południe cieplej i więcej przejaśnień. A jeśli chodzi o Pomorze, no to u nas komplet i burze, i deszcz, i silne porywy wiatru, i zrobiło się nieco chłodno. Dzisiaj tylko na południowym wschodzie około 14-15 stopni. W nocy słabe opady deszczu, potem silne zamglenia. Od 4 do 7 stopni prognozują synoptycy. Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotny deszcz niewykluczony. Ciut chłodniej niż dziś, bo od 8 do 11 stopni. Chłodna noc w głębi lądu z czwartku na piątek, miejscami tylko 2 stopnie. Wciąż opady deszczu. W piątek już troszkę lepiej, bo zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Lokalnie wciąż możliwy deszcz. W piątek na Półwyspie Helskim 8, w pozostałych miejscach od 10 do 12

0: stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: 6:30 po 15:00. Bardzo serdecznie witamy Państwa dzisiaj. Środa, to jest 6 dzień maja. Katarzyna Piekło,
5: Mateusz Czerwiński
0: i Magda Szpiner. Dzisiaj, proszę Państwa, Europejski Dzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Cel święta jasny. Chodzi o uświadamianie kierowców wciąż, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda. Nie tylko zgodna z przepisami ruchu drogowego, ale i ze zdrowym rozsądkiem. Już za chwilę do zdobycia będą zaproszenia na naszej antenie na koncert w naszym studiu koncertowym. I tak sobie myślę, że może to jest tekst, żeby Państwa trochę do rozmowy zachęcić. Trzech najbardziej irytujących zachowań w ruchu drogowym.
5: Jak wyprzedzam kogoś, na przykład jak jest dwupasmowa jezdnia, ktoś jedzie prawym, no i widzę w swoim oknie, w oknie pasażera, że ktoś na przykład w telefonie siedzi. To jest chyba top jeden. A pozostałe dwa? Trudno powiedzieć. Ale to liczę na Państwa kreatywność.
0: O, posłuchamy. I to, proszę bardzo, to Państwu oddajemy głos. Różne są sytuacje. Zresztą, jeśli chodzi o zachowania na drogach, to my wcale nie jesteśmy jakimś takim najgłośniejszym narodem. Jeśli Państwo byli we Włoszech, nie wiem, w Grecji, w Turcji, tam właściwie wciąż kierowcy komunikują się, używając klaksonów. O Azji w ogóle nie wspomnę. Przy czym mam wrażenie, że to jest raczej takie haha urocze, niż tak? Takie haha z drogi.
5: Ale tam to jeszcze się miesza z temperamentem, prawda?
0: A no właśnie. Czyli z czymś takim jakby naturalnym.
5: Państwo tego nie zobaczą, ale mamma mia tam cały
0: a
5: czas na drodze.
0: A potem razem na pizzę, prawda?
5: Palce złączone, tak.
0: No właśnie, palce złączone. U nas jeden palec solo bardzo często występuje. Jak to jest, proszę Państwa, w tym Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Zapytuję Was o najbardziej irytujące drogowe zachowania. Dajcie znać na 603-06-06-06. Można też głosówką za pomocą WhatsAppa zabrać głos. A czekają zaproszenia na koncert Leona Krześniaka. To już 8 maja w naszym studiu koncertowym.

0: Radio Gdańsk, 10,5 minuty po 15.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: A tym razem spoglądamy na Gdynię. Tam też sporo się dzieje, tam też kierowcy przeżywają szczyt komunikacyjny. Między innymi ulica Sopocka stoi na 2 kilometry przed dojazdem do Wielkopolskiej. No, zwolnić będzie trzeba praktycznie na granicy z Sopotem, czyli gdzieś na pograniczu Sopockiej i Jacka Malczewskiego. Taki dojazd do Wielkopolskiej w tej chwili może zająć nawet 20 minut. W drodze do tej samej krzyżówki przytyka się sama Wielkopolska, to od strony Śródmieścia w drodze na obwodnicę Trójmiasta. Tutaj będzie trzeba zdjąć nogę z gazu mniej więcej na wysokości ulicy Łowickiej. Jeżeli chodzi o Małokacką, no tutaj też niespodzianki nie ma. Postoimy już od Olimpijskiej do skrzyżowania z ulicą Rolniczą. Sama Rolnicza także przytyka się w drodze do tego samego skrzyżowania, do Chwarznieńskiej, podobnie jak Kielecka oraz nieco wcześniej ulica Witomińska. Tam też warto kilkanaście minut doliczyć do podróży. Podobnie jak na ulicy Morskiej, tutaj ścisk przed dojazdem do estakady Kwiatkowskiego. Po drugiej stronie estakady od strony Chyloni podobna historia. Zwalniamy na wysokości ulicy Kartuskiej. Sama estakada także przytkana w dwóch kierunkach. Przed dojazdem do Hutniczej Janka Wiśniewskiego i Hutnicza także stoją, kiedy dojeżdżamy do estakady Kwiatkowskiego. Na Janka Wiśniewskiego szczególnie warto uzbroić się w cierpliwość, bo nawet 20 parę minut można zgubić właśnie w tym miejscu. 603-06-06-06. Czekamy cały czas na Wasze głosy z dróg Pomorza.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Reklama.
7: Mówią, że czas to pieniądz.
8: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
7: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
8: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
7: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
9: I szedł Adam drogą, którą Pan mu wskazał. I doszedł do miejsca pełnego zieleni i życia. I ujrzał drzewa silne, krzewy dorodne i kwiaty w pełnym rozkwicie. I zachwyciło się serce jego. I rzekł Adam:
10: zaprawdę, piękny jest ten ogród.
9: A głos odpowiedział mu łagodnie:
10: bo to jest Frank Raj.
9: Szkółka roślin Frank Raj. By ogród twój był prawdziwym rajem. frank-raj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
11: Drodzy maturzyści, przed wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
12: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17.30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
13: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy 4. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
14: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
15: Nic złego się nie stanie, miałem dług.
4: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia, Kamil Wicik.
16: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
17: Chcę tak dalej.
6: Reklama.
0: Zamulanie na lewym pasie, wyprzedzanie na trzeciego, albo takie zachowania, które spowalniają ruch, jak na przykład jazda zderzak w zderzak, albo w ogóle nieużywanie kierunkowskazów w ruchu drogowym. To są najbardziej irytujące zachowania kierowców. A co państwa w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzisiaj zdenerwowało? Dajcie znać na 603-06-06-06 do zdobycia podwójne zaproszenia na koncert Leona Krześniaka. Polecamy bardzo serdecznie, a już teraz więcej muzyki i Piotr Bonar.
12: Tego dnia w muzyce.

Dzień dobry. 21 lat temu Audioslave stał się pierwszym amerykańskim zespołem rockowym, który zagrał darmowy, plenerowy koncert na Kubie. Wszystko odbywa się w La Tribuna w Hawanie.

Dlaczego jednak warto wywiązywać się z zobowiązań podatkowych? O tym przekonała się Lauren Hill, która 6 maja 2013 roku została skazana na 3 miesiące więzienia za unikanie ich płacenia.

33 lata temu The Smiths otwierali londyński koncert Sisters of Mercy. Wśród publiczności obecny był producent legendarnego programu radiowego The John Peel Show. Zaprosił zespół do radia BBC, gdzie oczarowali prezentera. Zaczyna on promować formację na antenie, przez co ich kariera wystartowała.

61 lat temu Keith Richards, gitarzysta Rolling Stonesów, nie mógł spać. Po głowie chodził mu gitarowy riff. Wstaje więc, włącza magnetofon, nagrywa to wszystko i idzie spać. Rano odtwarza taśmę. Później świat pozna ten motyw za sprawą piosenki I Can't Get No Satisfaction. Nie ona będzie jednak naszą dzisiejszą bohaterką. Rolling Stonesi wczoraj ogłosili, że w lipcu wydają nowy album. Otrzymaliśmy także pierwszy singiel In The Stars, który jest przedsmakiem nadchodzącego wydawnictwa od ekipy Micka Jaggera. Tak to właśnie brzmi.

0: A ja z zasady nie denerwuję się za kierownicą, napisała Aga. Czasami tylko ciut się wkurzę, ale nie nerwów zero na Kaszubach. Kierowcy jeżdżą cudnie, luzik, nie ma korków, więc ludzie spokojni. Nie spieszą się, tylko czasem trafi się wariat. Niech sobie jedzie, napisała Agnieszka.
1: Radio Gdańsk pomaga.
2: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
3: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
2: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
3: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
2: Zbiórkę znajdziecie na pomozebiegaipomaga.pl.
4: Reklama. Morze.
5: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
4: Jest pełne tajemnic.
5: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
6: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
5: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
6: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Jak technologia zmienia sektor publiczny?
12: Przekonaj się podczas konferencji CASE 2026 na Politechnice Gdańskiej.
11: To spotkanie poświęcone polskiej platformie chmurowej AI oraz praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji w prawie, ochronie zdrowia i oświacie.
12: W programie eksperci nauki i biznesu, inspirujące dyskusje i konkretne przykłady wdrożeń.
11: Gościem specjalnym będzie strateg i szachista Michał Kanarkiewicz.
12: 14 maja, Centrum Kompetencji STOS w Gdańsku. Udział bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.
11: Szczegóły na stronie case.pl.
12: Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
13: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
14: Ona łączy.
13: Łączy pokolenia.
14: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
15: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
16: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
17: Dasz się porwać energii rocka.
14: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
15: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
17: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
14: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
18: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
19: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
20: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
21: Pilot Radia Gdańsk.
22: Południe trójmiejskiej aglomeracji jak zwykle o tej godzinie przeżywa trudności komunikacyjne. Duży ścisk notujemy na trakcie Świętego Wojciecha przed wjazdem do Pruszcza Gdańskiego. Hamulec idzie w ruch za węzłem Lipce tuż przed rozwidleniem obok kościoła. Kilkanaście minut stracicie przed wjazdem do Pruszcza. Stoicie też na Starogardzkiej w Borkowie między Wierzbową a obwodnicą Trójmiasta. 10 minut gubicie na tym półtora kilometrowym odcinku. Spory ścisk także na obwodnicy Trójmiasta. Na nieco nieco ponad 4 kilometrach od Rusocina do węzła Gdańsk Południe. Ta podróż zajmie w tej chwili nieco ponad kwadrans. Na wojewódzkiej 221 będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość między Bąkowem a Lublewem Gdańskim. To przed wjazdem na obwodnicę metropolitalną. W przeciwnym kierunku lekkie spiętrzenie na ulicy Staropolskiej przed wjazdem na węzeł Kowale. Dosyć ciasno też na Armii Krajowej w Gdańsku od strony centrum. Tam spowolnienie zaczyna się na wysokości Alei Sikorskiego, a znika, jak łatwo się domyślić, za krzyżówką z ulicą Łostowicką. Na Łostowickiej przed kierowcami powolna wspinaczka pod górę.
18: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
19: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
20: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: 15.30.
20: Radio Gdańsk.
3: Skrót wiadomości.
1: Anna Brzezińska.
23: Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe nie zmienią się. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia między innymi obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz największych podmiotów gospodarczych regionu. Honorowym sygnatariuszem został noblista Lech Wałęsa. Europejska Agencja Kosmiczna posiada ośrodki w kilku krajach. Główna siedziba agencji mieści się w Paryżu. Sopocka Akademia Bezpieczeństwa zaprasza mieszkańców na sobotnie spotkanie. Będzie ono poświęcone reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Prowadzić je będą przedstawiciele służb na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście. To okazja, żeby dowiedzieć się między innymi, jak radzić sobie i reagować podczas powodzi, pożaru, skręcenia nogi czy innych zdarzeń losowych. Uczestnicy będą mogli między innymi poćwiczyć pierwszą pomoc i sprawdzić, jak skutecznie działać w pierwszych minutach po wystąpieniu zagrożenia. Spotkanie odbędzie się w hali stulecia Sopotu. Początek w sobotę o godzinie 11:00. Wstęp jest wolny. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają w Warszawie Andrzeja Olechowskiego, ekonomistę i polityka, byłego ministra finansów oraz spraw zagranicznych, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Bliscy podkreślają, że był wyjątkowym politykiem i człowiekiem.
24: Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
25: To był przede wszystkim urodzony polityk, bardzo odważny, o jasnych, sprecyzowanych poglądach. Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
26: Mega człowiek, jako Polak, dla Polski i dla kraju, ale przede wszystkim dla rodziny, ukochany dziadek, ojciec, teść.
23: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.
3: Pogoda.
1: W najbliższych godzinach niewiele zmieniać się będzie w pogodzie na Pomorzu. Zachmurzenie duże lub całkowite będzie nam towarzyszyć także w nocy i w czwartek. Jeśli chodzi o te najbliższe godziny, opady deszczu na wybrzeżu, silny i porywisty północno-wschodni i północny wiatr. Z kolei w nocy, a właściwie nad ranem pojawiać się będą silne zamglenia. Jutro w ciągu dnia też przelotny deszcz, ciut chłodniej niż dzisiaj, bo dzisiaj mieliśmy do 13, jutro do 11. stopni, na wybrzeżu wciąż silne porywy wiatru. Piątek już troszkę bardziej optymistycznie wygląda, bo mamy zachmurzenie duże i przelotny deszcz, ale także zapowiedź większych przejaśnień. Rejon Półwyspu Helskiego tutaj w piątek 8, a w pozostałych miejscach od 10 do 12 stopni.
0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Zmora, szczególnie w mieście, to nie włączenie kierunkowskazów i odnoszę wrażenie, że im droższy samochód, tym bardziej ma te kierunkowskazy zepsute. A to ciekawe, panie Waldku, bo pani Luiza też zaznaczyła, że nieużywanie kierunkowskazów w jej obserwacjach dotyczy zwłaszcza modeli z tak zwanej wyższej półki. To mnie oczywiście irytuje, tak samo jak przyspieszanie, wyprzedzanie, zwłaszcza z prawej strony, żeby zaraz dać po hamulcach, bo światła się zmieniają, ale za to być pierwszym na tych światłach, to jest coś. Ja nie wiem, co w tym jest, ale rzeczywiście niektórzy kierowcy mają taki gen bycia pierwszym na zielonym. Tak patrzę na ciebie, Mateusz, nie wiem, a nie wiesz w ogóle, o czym mówię.
2: Okay. Słuchałem, oczywiście, słuchałem, tylko śledzę to, co dzieje się na pomorskich
1: dlatego
2: drogach,
1: także jestem w temacie. Usprawiedliwiam, nie wypominam i w ogóle nie w tym kontekście to powiedziałam, ale rzeczywiście zgadzam się tutaj z państwem, że zajmowanie pole position to jest coś, co wciąż jeszcze się zdarza i to, można powiedzieć, w takiej tkance miejskiej.
2: Dokładnie, na 20 metrów przed skrzyżowaniem ciebie wyprzedzi, stanie na tych samych światłach i czekacie tak samo, prawda?
1: Ale jednak pierwszy. Nikt nie rzuca cienia.
2: Ale przecież to nie jest żaden wyścig, na miłość boską.
1: Chłopaku, każdy dzień to jest wyścig.
2: Młody
1: to
2: jestem, państwo, życia nie znam.
1: No właśnie, tak ludzie tutaj piszą, że nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, bo i tak wcześniej czy później spotykamy się na drugim, trzecim czy czwartym skrzyżowaniu. Nie ma cudów. W mieście, człowieku, nie rozpędzisz się bardziej niż możesz.
2: Może jakiś order z ziemniaka takim ludziom wręczać.
1: No nie wiem, no nie wiem. Dzisiaj pomyślimy. W każdym razie być może państwo jakiś ekstra pomysł będą mieli w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pytam o wasze takie sytuacje, które was najbardziej irytują. Choć jak widzę, starają się państwo zachowywać taki niebiański niemalże spokój. Podziwiam.

0: To już jutro, proszę Państwa, 7 maja urodzinowa kolekcja filatelistyczna w związku z urodzinami Gdyni trafi do największych placówek pocztowych w całej Polsce. Motywem przewodnim, przypomnę, jest plakat Jana Rutki, który jest symbolem setnych urodzin Gdyni. Poczta Polska wraz z Gdynią właśnie stworzyli wyjątkową kolekcję z okazji tych okrągłych setnych urodzinek. No i od jutra, proszę Państwa, można szukać tychże skarbów, kart okolicznościowych i typu Maksima, a także kopert pierwszego dnia obiegu właśnie w czwartek, czyli jutro. Ta urodzinowa kolekcja już w placówkach pocztowych. Serdecznie Państwu polecam. Myślę, że to bardzo miły gadżet, a przy okazji fantastyczna pamiątka. Emisja filatelistyczna stulecia Gdyni składa się z arkusza ośmioznaczkowego z przywieszką oraz oprawą, która będzie pełnić funkcję narracyjną, a dodatkowe elementy graficzne nawiązują zaś do symboliki morskiej, portowej. Obrys miasta porządkuje kompozycję i wzmacnia przekaz, podkreślając tożsamość Gdyni jako miasta otwartego na morze i świat, piszą ci, którzy za tym wydawnictwem stoją. Polecam Państwu, to już od jutra. Teraz na zegarach za 20 minut godzina 16.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie! Tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, genialny jazzowy pianista Thelonious Monk, którego setną rocznicę urodzin niedawno obchodziliśmy, grając karawanę Duke'a Ellingtona, acz nie tylko w tym utworze, grał tylko te dźwięki, które są niezbędne. Żadnych ozdobników i innych odwracaczy uwagi od głównego tematu. A my czasami, jakbyśmy trochę w żargonie sportowym, grali na czas. Dodajemy słowa czy zwroty nie wnoszące wiele do treści.
6: Takie słowa bywają czasami nazywane słowami natrętami. One pozwalają nam zebrać myśli, rzeczywiście dają nam troszeczkę czasu na zastanowienie się, co chcemy powiedzieć. Nadużywane irytują słuchaczy. Natomiast osoba je wypowiadająca często nawet nie zdaje sobie sprawy, że tak często ich używa. Jednym z takich przykładów może być prawda. Prawda, powiedzieliśmy już sobie, prawda o czymś. I to jest słowo natręt.
5: To się chyba wzięło, czasami mam wrażenie, z języka angielskiego, gdzie ktoś mówi cały czas you know, you know, you know, jakby tak oczekiwał potwierdzenia, że nadążamy za jego myślami.
6: Czy w języku polskim, czy w angielskim jest tak samo. Te słowa pozwalają nam zebrać myśli i zastanowić się, co chcemy dalej powiedzieć. Oprócz wyrazu prawda, ostatnio coraz częściej słyszy się jakby. To jakby ma jednak troszkę inne, kompletnie nieuświadamiane znaczenie. Ono nieco osłabia to, co chcemy powiedzieć. To jest jakby prawdziwe, czyli nie do końca prawdziwe. To jest jakby naturalne, czyli nienaturalne. Jakby też bywa nadużywane.
5: A takie zwroty jak w każdym razie, czy w każdym bądź razie?
6: One są używane i forma druga, którą pan podał, jest formą błędną. Poprawna jest w każdym razie. Druga natomiast w każdym bądź razie jest niepoprawna. To jest kontaminacja dwóch form, połączenie dwóch form. Bądź co bądź i w każdym razie. I powstała błędna forma w każdym bądź razie. Powinniśmy jej unikać i mówić w każdym razie.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
0: A ja tam jeżdżę przepisowo. Kiedyś jechałam mostem Siennickim, a tam jest ograniczenie do 30, zakaz wyprzedzania. Zawsze wszyscy mnie wyprzedzali, pomimo tego zakazu. A ja mówię do siebie, jak ci się spieszy, to mnie wyprzedza. I kiedyś jechała za mną policja, no i ja oczywiście ta 30 na godzinę, a oni grzecznie jechali za mną, cierpliwie zresztą, dodaje pani Dorota. Jeśli chodzi o to, co w ruchu drogowym państwa irytuje, to pana Wiesława na przykład tak zwane śpiochy na światła. Śpioch po zapaleniu się zielonego jest zaskoczony i zanim ruszy, to mija 30 sekund. I stąd sztuczne korki się biorą. To teza pana Wiesława. A jeśli chodzi o państwa drogowe malutkie irytacje, co to jest? 603-06-06-06. Czekamy też na wasze głosówki. Teraz na zegarach za 16:16.

Mi się fur tak czuje to. Za 13 minut będzie godzina 16. Po 16 reporterzy Radia Gdańsk. No i ich relacja z tego, co najważniejszego w naszym regionie. A zaczniemy od wizyty w gminie Żukowo. Tam już od majówki w zasadzie, kiedy przyszły cieplejsze dni, pojawił się poważny problem. Brak stałego dostępu do wody. To niestety problem nadal mieszkańców Banina, Pępowa, Żukowa i Małkowa. Hydrozagadka. Do tej hydrozagadki wracać będziemy na początek naszego magazynu, tuż po godzinie 16. Ale będzie też historycznie, bo na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej w naszym regionie odkryto niezwykłą beczkę. A co w niej i jaki ma to potencjał badawczy, no to też o tym Państwu nasi reporterzy opowiedzą. Będziemy także w Czersku, gdzie w zasadzie nie wiadomo po co spotyka się Rada Miejska, bo jak twierdzą jedna i druga strona, od prawie 2 lat blokowane są uchwały, a nawet same obrady w tym miejscu. O co chodzi w tym konflikcie, sprawdzimy, a i owszem, a po 17 w drugiej godzinie magazynu Wydarzenia i Muzyka. Praca sezonowa. To jest chyba dobry moment, aby, jeśli Państwo planują, właśnie zacząć się za nią rozglądać. Jak to wygląda, opowie o tym doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Tuż po 17 serdecznie Państwa zapraszam. Magazyn Wydarzenia i Muzyka po 16 w Radiu Gdańsk. Do 16 zaś 11 minut.

0: Państwo piszą a propos tego, co na drogach się dzieje i jak to wygląda z waszej perspektywy. Szybka jazda z wyprzedzeniem i wpychaniem się przed inne pojazdy na grubość lakieru. A mnie na przykład irytuje, jak kierowcy wjeżdżając na puste rondo robią stop. Pozdrawiam, napisał pan Jacek. No, są też inne, mniejsze lub większe irytacje oraz wyjaśnienie, dlaczego to pole position trzeba na światłach zająć.
1: Dzień dobry. To a propos tego, co nas irytuje na drogach. Jestem właśnie po przejechaniu prawie całej autostrady A1 z północy na południe i z południa na północ. I to, co mnie najbardziej irytuje, to w przypadku, gdy są trzy pasy w jedną stronę, jazda prawie wszystkich samochodów środkowym pasem. Mimo że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. To jedno. A drugie to w odniesieniu do poprzedniej informacji. Co to jest, ile to jest jedno nanosekunda? Jedna nanosekunda to jest czas, jaki upływa od momentu, kiedy zapali się zielone światło, do czasu, kiedy kierowca stojący jako drugi zaczyna trąbić na tego pierwszego. Dziękuję. Marek z Gdańska.
0: Prawda, że wszystko jasne. 603-06-06-06. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co na drogach w kontekście europejskiego święta związanego z naszym bezpieczeństwem. Nazywa się to dokładnie Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

0: środę w Radiu Gdańsk.
1: Ta kultura ma już ponad 50 lat. Gości co tydzień na antenie Radia Gdańsk.
2: Cześć, tutaj Bonson, słuchacie Rap na Fali. Hello.
1: Tutaj zawsze jest miejsce dla lokalnych MCs.
3: Piszę to z ulic Pikakowa, Oruni, Monte Cassino.
1: I dla tłustego flow zza oceanu. Rap na Fali w Radiu Gdańsk. Słyszymy się po 22. Paweł Kątnik.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Radio Gdańsk do 16:00. Pozostały 2 minuty.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot Radia Gdańsk.
10: Spore korki na słuchanie, nie ścisk na Schuberta, Beethovena, nieco niżej także na Sobieskiego i na Trauguta we Wrzeszczu. Wszystko to rzecz jasna w drodze na Morenę. Z pewnością kilka, może nawet kilkanaście dobrych minut warto doliczyć do podróży na Chynka i na Żołnierzy Wyklętych, bo tam spory ścisk utrzymuje się między Aleją Legionów przez estakadę obok Galerii Bałtyckiej do krzyżówki z ulicą Partyzantów. Bardzo ciasno też na Alei Grunwaldzkiej, to w kierunku centrum, noga z gazu na wysokości Uniwersytetu Gdańskiego, czyli tam, gdzie zaczyna się buspas, a pokonanie kolejnego kilometra z małym okładem zajmie prawie 20 minut. To rzecz jasna skończy się dopiero za Galerią Bałtycką. Jeżeli chodzi o leśny odcinek słowackiego, popołudniowa klasyka. Będzie trzeba zwolnić na kilometr przed rondem de la Salle. Tutaj strata wyniesie także około 10 minut. Jeżeli chodzi o spacerową, no to w tym miejscu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość w drodze na obwodnicę Trójmiasta. Nieco wcześniej duży ścisk także na Opata Jacka Rybińskiego.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Radio Gdańsk, na zegarach 16:00.
4: Radio Gdańsk.
5: Wiadomości. Hanna Brzezińska.
11: Przyszli lekarze mają zdobywać wiedzę w słupskim szpitalu.
12: Nasz szpital pod względem dosprzętowienia, nowoczesnych technologii i warunków pracy lekarzy w niczym nie odbiega od placówek w Trójmieście.
11: Rozpoczyna się sezon żeglarski na Nogacie. Uczniowie biorą udział w specjalnych zajęciach.
13: Planujemy też wakacje pod żaglami.
11: Polski rząd odwołuje się do TSUE w sprawie umowy z państwami Mercosuru. Słupski szpital chce kształcić przyszłych lekarzy we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. To efekt spotkania władz obu instytucji.

0: Jest więc bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla medyków.
1: GUMET, który kształci obecnie około 500 studentów na każdym roku, potrzebuje nowych miejsc do nauki zawodu. Współpraca ze Słupskim Szpitalem najprawdopodobniej rozpocznie się już w następnym roku akademickim. 10 nowoczesnych żaglówek typu Mariner 19 i bezpłatne zajęcia dla uczniów. Rozpoczyna się sezon żeglarski na Nogacie, a Malborski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca lokalne szkoły podstawowe do wypożyczania sprzętu i wodniackiej edukacji. Łodzie zostały zakupione 3 lata temu w ramach regionalnego projektu 100 żaglówek na stulecie zaślubin Polski z morzem. Obecnie w projekcie biorą udział 3 placówki. To szkoły podstawowe numer 2 i 6 oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, wymienia Piotr Sadowski, dyrektor malborskiego OSIR-u.
2: Zachęcamy też inne szkoły, które też brały udział w projekcie szkoleniowym, nauczyciele, żeby też skorzystali, bo mamy 10 żaglówek, więc jeszcze 5 jest wolnych. Zajęcia odbywają się w czwartki. Oczywiście w wakacje, jak się nic nie zmieni, to planujemy też wakacje pod żaglami. Jak się trwałość projektu skończy, to około 2 lat jeszcze potrwa, to wtedy będzie możliwość udostępnienia dla mieszkańców dorosłych tych żaglówek.
1: W aktywności biorą udział dzieci od 4 klasy wzwyż, które w szkole uczestniczą w zajęciach spływania. Na żaglówkach wyposażone są w kapoki, a prowadzący zajęcia nauczyciele posiadają patenty żeglarskie i uprawnienia instruktorskie.
3: To są wiadomości Radia Gdańsk.
1: Polski rząd odwołuje się do TSUE w sprawie umowy Unia Europejska - państwa Mercosuru. To oficjalna rządowa skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej, tłumaczy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Rada Ministrów podjęła decyzję, wnioskowaliśmy o to, obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa. Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
1: Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja. Polacy są w pierwszej trójce zagranicznych osadzonych w Wielkiej Brytanii. Są na 3 miejscu. Wyprzedzają ich Albańczycy i Irlandczycy. W zakładach karnych w Anglii i Walii przebywa obecnie 683 Polaków. Brytyjskie więzienia są przepełnione. Średni koszt utrzymania jednego więźnia wynosi ponad 60 tysięcy funtów rocznie. Brytyjskie media podkreślają, że koszty utrzymania zagranicznych więźniów są dziś najwyższe od lat. Brytyjski rząd zapowiada zmiany, które mają odciążyć system więziennictwa i przyspieszyć deportację cudzoziemców skazanych za przestępstwa.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
6: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
7: Roztocze walczy z ogniem, a na Pomorzu deszcz. Ten deszcz będzie nam towarzyszył także po południu i wieczorem. Jeśli chodzi o wiatr, nadal dość silne porywy, szczególnie nad morzem. Tutaj do 50-60 km na godzinę. W nocy także dość silne porywy wiatru, ale to głównie przed północą. Z kolei nad ranem miejscami pojawiać się będą silne zamglenia i lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. W nocy od 4 do 7 stopni. Czwartek znów deszczowy z temperaturą od 8 do 11 stopni. W piątek jest szansa na większe przejaśnienia, ale nadal niewykluczony deszcz. Półwysep Helski, tutaj w piątek około 8 stopni, w głębi lądu od 10 do 12.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
6: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
8: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
7: Bardzo serdecznie witamy Państwa raz jeszcze. Dziś środa, 6 dzień maja. Katarzyna Piekło, Mateusz Czerwiński.

0: I Magda Szpiner i reporterzy Radia Gdańsk. Czas bowiem na nasz popołudniowy magazyn.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Kryzys wodociągowy w gminie Żukowo od majówki. Część mieszkańców Banina, Pępowa, Żukowa i Małkowa nie ma stałego dostępu do wody.
2: Na przykład żona ostatnio chciała też wieczorem wziąć prysznic i no niestety musiała wziąć rano, bo nawet kropelka nie leciała.
0: A tymczasem do końca lipca w Pępowie powstać ma nowa studnia. Beczkę z bryłami żelaza, datowaną wstępnie na okres od XV do XVII wieku, wydobyto z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu.
3: Jest to znalezisko dla nas bardzo ciekawe, ponieważ tego typu obiektów nie mamy zbyt wiele, są one dość rzadkie.
0: No, sama beczka ma duży potencjał badawczy między innymi dzięki zachowanym znakom kupieckim. Blokowanie uchwał, a nawet samych obrad Rady Miejskiej w Czersku. Tak od 2 lat wygląda sytuacja w tym mieście.
4: Nie jestem ani w tę stronę, ani w tą, no ale po prostu jest to niedorzeczne.
5: Się nie da już nawet oglądać, ani słuchać, co to się u nas wyprawia w tej gminie.
0: Mówią mieszkańcy, a najbliższa sesja zaplanowana jest na 26 dzień maja. W drugiej części naszej audycji opowiemy o pracy sezonowej, bo to świetny moment, aby zacząć takiej szukać i znaleźć.
6: Coraz więcej jest ofert dobrych, sprawdzonych, rzetelnych.
0: Naszym gościem po 17 właśnie będzie Katarzyna Chromińska, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: 8 minut po godzinie 16. Witamy, zapraszamy. Wydarzenia i muzyka, nasz magazyn do 18 na antenie Radia Gdańsk. A tymczasem, jeśli chodzi o ruch drogowy, przypominam kierowcom, już 8 maja po porannym szczycie wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na wysokości mostu nad Starą Motławą, a to wszystko w związku z rozpoczynającymi się pracami przygotowawczymi do remontu torowiska na podwalu przedmiejskim. Już w najbliższy piątek zwracajcie uwagę na znaki.

0: Reklama.
1: Mówią, że czas to pieniądz.
2: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
1: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
2: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
1: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
8: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
9: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
7: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
10: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
11: Chcę tak dalej.
12: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17:30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
0: Reklama.
13: Jest więcej ludzi niż możliwości. To wiadomo nie od dziś, no ale problemy z wodą zwykle w gminie Żukowa, a właściwie w ostatnich latach, rozpoczynały się latem. Tymczasem w tym roku zdecydowanie wcześniej, bo majówka stała się tym momentem, w którym pojawiły się problemy. No to jakie są perspektywy na jego rozwiązanie? O tym już za chwilę w naszym magazynie. Na zegarach jest kwadrans po 16:00.

0: Brian Adams w Radiu Gdańsk, 18 minut po 16.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Nie tak miała wyglądać majówka w gminie Żukowo. Pierwsze w tym roku upalne dni obnażyły poważny problem z wodą. Wieczorami dostępu do sieci pozbawiona była część mieszkańców Banina, Pępowa, Małkowa i Żukowa. Takie incydenty w minionych latach zdarzały się, ale tylko latem. O powadze problemu, ale także o perspektywach na jego rozwiązanie Sebastian Kwiatkowski rozmawiał i z mieszkańcami, i urzędnikami.
2: Pytanie, jak się żyje bez wody w Pępowie?
3: Trochę ciężko się żyje, nie? Wieczorami, jak chcesz się wykąpać, czy cokolwiek zrobić, chcesz sobie zrobić kawę, herbatę, no nie ma tej wody. Kłopot jest tak przy dzieciach.
2: Inni urzędnicy, czy sąsiedzi, którzy koniecznie wtedy chcą podlewać ogródki?
3: Ja myślę, że akurat bardziej sąsiedzi, którzy chcą podlewać te ogródki, nie? Ale z drugiej strony ci urzędnicy, którzy no nie zapewnili tej wody, tak? Tak jest co roku tak naprawdę.
4: No wie pan, no, jak jest tak, jak jest, jak było teraz przez ten długi weekend majowy, gdzie jest gorąco, wody nie ma, no.
2: A pan wiedział, że tak będzie?
4: No nikt nam o tym nie mówił. Jedyne co ostatnio właśnie nawet wyczytałem, to za 15:23 podali do informacji, że o 23:00 nie będzie wody, nie?
2: Tak, do 4:00 rano.
4: No. Także mówię, no teraz okej, dzisiaj już jest woda, bo też pana, nie? Niektórzy mówią, że bo podlewają ogródki czy coś. Okej, ale płacę wymagam, tak? No nie żyjemy w czasach jakichś tam pierwotnych ludzi, nie oszukujmy się. Ja mam wodę, deszczówkę, 10 tysięcy litrów, także tyle co do mojego ogrodu mi wystarczy, ale do podlewania, ale jednak w mieszkaniu na przykład żona ostatnio chciała też wieczorem wziąć prysznic i no niestety musiała wziąć rano, bo nie było wody i to nie to, że po prostu ta woda kapała, tylko w ogóle jej nie było, tak? Nawet kropelka nie leciała.
2: Oczywiście wiedzieli, że tak będzie, bo takie historie się zdarzały, tylko nigdy w majówkę. Czy to było zaskoczenie dla urzędników?
5: Aleksandra Leszczyńska, rzecznik prasowy spółki komunalnej Żukowo.
6: Szczerze, było to troszkę zaskoczenie, że na taką skalę aż, ponieważ wcześniej ten kryzys faktycznie on się troszeczkę w czasie opóźniał. Te ujęcia no niestety nie są już tak wydajne jak kiedyś. Z roku na rok ten proces postępuje, w związku z czym to, że ten rok był tak suchy, było dla nas też zaskoczeniem.
2: Dużo wody brakuje?
6: Sporo wody brakuje. Szacujemy, że powinniśmy mieć jeszcze raz tyle, ile w tej chwili pobieramy. Na studniach i na stacji uzdatniania wody w Pępowie pracuje geolog, który ocenił możliwość wywiercenia dodatkowej awaryjnej studni. Chcemy, żeby ten proces zakończył nam się gdzieś do końca lipca maksymalnie. To pozwoli w takich sytuacjach dużego obciążenia zwiększyć wydobycie w Baninie. Chcemy zamontować tymczasowe zbiorniki retencyjne na około 400 metrów sześciennych, które też w takich sytuacjach, gdy mamy zwiększone zużycie, pozwolą nam tą wodę zretencjonować i podawać mieszkańcom.
2: To znaczy, że przed mieszkańcami części Małkowa, Żukowa, Banina i Pępowa co najmniej 3 miesiące mocnych ograniczeń w dostępie do wody?
6: Woda będzie, mogą być ograniczenia okresowe, mogą być spadki ciśnienia. Będziemy się starali niwelować to, jak najszybciej będzie to możliwe właśnie poprzez takie nocne wyłączenia, ewentualnie właśnie poprzez zbiorniki retencyjne, które do końca maja już powinny się pojawić.
2: Rozwiązanie docelowe, tak aby już tych problemów nie było? Jest jakiekolwiek?
6: Tak, oczywiście. Przedstawiliśmy je Radzie Miejskiej 7 kwietnia. Zespół spółki komunalnej, prezes wraz z ekspertami do spraw eksploatacji i projektowania przygotowali plan na budowę nowych stacji uzdatniania wody na pokładach kredowych, które są w naszej gminie. Miałaby powstać w Żukowie i w Przyjaźni. Dodatkowo planujemy też modernizację stacji uzdatniania wody w Małkowie. Będzie nowa stacja uzdatniania wody w Barniewicach. Będziemy też modernizować stację w Skrzeszewie i w Niestępowie.
2: Jak się żyje bez wody?
7: Ciężko zaplanować cokolwiek, bo nie wiadomo, kiedy będzie ta woda, kiedy jej nie będzie. Nikt nic nie wie. Tak samo ostatnio to się zdziwiłam, że jeżeli chodzi o beczko wody z wodą, tak? Były w Baninie i w Żukowie. I sam myślałam, ale czego nie w Pępowie, nie? Bo tak trochę też dziwnie. Moim zdaniem to nie chodzi o to, że ktoś polewa kwiatki czy tam trawę, tak? Tym bardziej, że to jest taka zaskakująca sytuacja, że w ciągu 3 dni ciepłych w maju już nie było wody. A co będzie wakacje i tak dalej. No, mam wrażenie, że po prostu jakby testują na ludziach cierpliwość i wytrzymałość. Jak to się skończy, nie wiem.
2: Urzędnicy mówią, że infrastruktura jest na 30 tysięcy mieszkańców, a podłączonych jest 60 tysięcy odbiorców, no więc...
7: To jakim cudem wydawali zgody na podłączenia i no, rozbudowy tych sieci, tak? Skoro jest taka sytuacja. Tym bardziej, że no, cały czas jest jakaś modernizacja, cały czas stawiają jakieś przepompownie wody. To gdzie ta woda jest? Nie wiem. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo dziwne.
2: To jest hydrozagadka.
7: Dokładnie tak. Oby się szybko rozwiązała, bo tyle co nam napada, to też pewnie za mało. Będziemy pić wodę butelkowaną, ale skąd ją brać?
0: Niech ryczy z bólu ranny łoś, chciałoby się zaśpiewać. Tymczasem żukowskie ujęcia są w stanie zapewnić w ciągu doby około 2,5 tysiąca metrów sześciennych wody, a tymczasem zapotrzebowanie bywa nawet dwukrotnie większe. Nowe ujęcia w Żukowie i Przyjaźni mogą zacząć działać najwcześniej za 3 lata.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Po 16.35 też o wodzie, a właściwie spod wody, bo z dna Bałtyku w czasie prac archeologicznych wydobyto niezwykłą beczkę. Beczkę, która wydaje się, że pochodzić może nawet sprzed 500 lat.

0: Reklama. Morze.
1: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
0: Jest pełne tajemnic.
1: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
2: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
1: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
2: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
3: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
4: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
5: Jak technologia zmienia sektor publiczny?
6: Przekonaj się podczas konferencji CASE 2026 na Politechnice Gdańskiej.
5: To spotkanie poświęcone polskiej platformie chmurowej AI oraz praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji w prawie, ochronie zdrowia i oświacie.
6: W programie eksperci nauki i biznesu, inspirujące dyskusje i konkretne przykłady wdrożeń.
5: Gościem specjalnym będzie strateg i szachista Michał Kanarkiewicz.
6: 14 maja, Centrum Kompetencji STOS w Gdańsku. Udział bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.
5: Szczegóły na stronie case.pl.
6: Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Żużlowe emocje w Gdańsku. Bez hamulców, bez strachu. Sportowa adrenalina i rodzinna atmosfera. Wybrzeże kontra Devils. Diabły z niemieckiego Landshut. Sobota, 16 maja, godzina 17. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
13: No to ruszamy. Sprawdzamy, jak tam sytuacja na drogach w naszym regionie.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Pilot Radia Gdańsk.
18: Obwodnica Trójmiasta w kierunku Łodzi między węzłami Karczemki i Szadułki. Osobówka wjechała w stalowe bariery. Zablokowany jeden, lewy pas. Ruch odbywa się analogicznie pasem prawym. Nie ma osób poszkodowanych, ale są utrudnienia i niewielkie spiętrzenie, które formuje się w tej chwili od węzła Karczemki na kilometr w przód, czyli w kierunku autostrady. Cały czas na obwodnicy Trójmiasta, ale na południe, na nieco ponad 4-kilometrowym odcinku, utrzymuje się spiętrzenie od Rusocina do węzła Gdańsk Południe. Ta podróż zajmie w tej chwili nawet 20 minut. W pobliżu duży ścisk na ulicy Starogardzkiej, to już Straszyn. Tutaj będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu na moście nad Radunią, a kolejne 1,5 kilometra pokonacie w sporym ścisku, co także około kwadransa może zająć. Trakt Świętego Wojciecha, także zakorkowany, to w drodze do węzła Lipce od strony Pruszcza Gdańskiego.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: 16:30.
16: Radio Gdańsk.
10: Skrót wiadomości.
13: Hanna Brzezińska.
19: W czwartek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 9 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy. Przypomnę, że sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. W związku z nadziejami rynków na zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem po ostatnich informacjach o trwających rozmowach, dziś o 11% spadła cena ropy Brent. Baryłka kosztuje poniżej $98. Pijany mężczyzna wiózł dziecko samochodem, a później zaatakował policjantów. Wczoraj podczas rutynowej kontroli żukowscy funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego kierowcę, który wyprzedzał inne pojazdy w miejscu niedozwolonym. Wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Alkomat wskazał prawie 3 promile w wydychanym przez niego powietrzu. W samochodzie było także 3-letnie dziecko mężczyzny oraz jego partnerka. Podczas wykonywania czynności służbowych mężczyzna zachowywał się agresywnie. Znieważył funkcjonariuszy oraz naruszył ich nietykalność cielesną. Noc spędził w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kuter rybacki został zawrócony przez Straż Graniczną z Zalewu Wiślanego do portu. Mundurowi stwierdzili podczas wczorajszej kontroli rażące braki i zaniedbania. Szyper i załogant nie posiadali certyfikatów bezpieczeństwa niezbędnych do pracy na morzu. Brak było środków ratunkowych, a dodatkowo silnik zaburtowy nie był zgodny z kartą bezpieczeństwa. Szyprowi nakazano natychmiastowe zaprzestanie czynności połowowych i zawrócenie do portu w Starej Pasłęce. Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej wystąpił do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie wobec Szypra postępowania administracyjnego.
10: Pogoda.
13: Chmury i deszcz na Pomorzu. Wciąż ostrzeżenia przed burzami są możliwe, a na wybrzeżu bardzo silne porywy wiatru do 60 km na godzinę. Wiatr jest północno-wschodni i północny. W nocy bez zmian słabe opady deszczu, ale to głównie przed północą, a nad ranem mgły i zamglenia, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Ta noc z temperaturą od 4 do 7 stopni. Czwartek znów przywita nas chmurami. Miejscami popada deszcz, a jeśli chodzi o temperaturę, zaledwie od 8 do 11 stopni ma być jutro w naszym regionie. Noc z czwartku na piątek też deszczowa, ale chłodna. Do 6 stopni maksymalnie na Półwyspie Helskim, minimalnie 2 w głębi lądu. Piątek. Tu już troszkę lepiej. Jakby coś drgnęło. Lokalnie przelotne opady deszczu, a miejscami większe przejaśnienia. Półwysep Helski w piątek z temperaturą 8 stopni. W pozostałych miejscach od 10 do 12 stopni.
12: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
13: Biblioteka otwierasz, odkrywasz. To jest hasło tegorocznego ogólnopolskiego tygodnia bibliotek. Z tej okazji w Gdańsku przygotowano wyjątkową akcję, która łączy ideę bookcrossingu, czyli takiej wymiany książek, z miejską grą, z kolei polegającą na tych książek odkrywaniu. Od 8 do 15 maja w różnych dzielnicach Gdańska będzie, zatem można wziąć udział w poszukiwaniach książkowych niespodzianek, a przygotowano ich aż 49. Najbliższa akcja zaplanowana na 8 maja, czyli ten piątek we Wrzeszczu, kolejnego dnia w sobotę w Brzeźnie, a 10 maja w niedzielę na Przymorzu. Jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach, zerknijcie na rozpiskę. Biblioteka otwierasz, odkrywasz, to jest hasło tegorocznego ogólnopolskiego tygodnia bibliotek, a ja tylko dodam, że każda osoba, która odnajdzie w plenerze taką niespodziankę, może zabrać ją ze sobą. Akcja, tak jak wspominałam, ma charakter bookcrossingowy. Oferowane książki nie są nowe, to egzemplarze używane, ale zachowane w bardzo dobrym lub wręcz idealnym stanie.

0: Krzysztof Zalewski, lepiej już było za 22 minuty 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: No, u nas teraz o sensacyjnym odkryciu na terenie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Z dna Bałtyku w czasie prac archeologicznych wydobyto beczkę. Wstępnie szacuje się, że może ona pochodzić nawet sprzed 500 lat. Jak zaznaczają eksperci, znalezisko ma niebagatelne znaczenie historyczne, zwłaszcza ze względu na zawartość.
2: Dzisiaj prezentujemy beczkę zawierającą rudę żelaza, częściowo przetopioną, czyli tak zwany osmund. Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Została ona znaleziona w czasie podwodnych badań archeologicznych w rejonie budowy polskiej elektrowni jądrowej niedaleko Choczewa. Beczkę wstępnie datujemy na okres pomiędzy XV a XVII wiekiem. Jest to znalezisko dla nas bardzo ciekawe, ponieważ tego typu obiektów nie mamy zbyt wiele, są one dość rzadkie, a dokumentują one handel osmundem pomiędzy prawdopodobnie Szwecją, a Polską. Będziemy to jeszcze oczywiście ustalać. Jest to obiekt o dużym potencjale. Być może uda nam się ustalić, skąd pochodzi ten osmund, skąd pochodzi drewno, które posłużyło do wykonania beczki. No i najważniejsze, że na tej beczce znajdują się znaki kupieckie, tak zwane merki, które być może pozwolą nam ustalić, do kogo należał ten ładunek. Tak więc jest to obiekt bardzo ciekawy, który wymaga konserwacji, czym zajmą się nasi specjaliści. No a później być może po badaniach trafi na wystawę do naszego nowego oddziału w Łebie, do Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego.
3: Wszystkie prace, które realizujemy w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej, są realizowane pod stałym nadzorem archeologicznym. Marcin Skolimowski, rzecznik polskich elektrowni jądrowych. Przygotowując się do badań w obszarze morskim, także robiliśmy rozpoznanie pod kątem przedmiotów ferromagnetycznych, które mogą znajdować się w tym rejonie. Wydobycie i przekazanie tej beczki jest przykładem na to, że to dziedzictwo kulturowe również jest dla nas istotne i chcemy nadal postępować w tym duchu, cały czas pracę prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Jeżeli coś innego cennego znajdziemy, to również we współpracy czy to z Narodowym Muzeum Morskim, czy z innymi podobnymi jednostkami, będziemy te obiekty przekazywać tak, by mogły być udostępniane. Przygotowujemy sobie bufory czasowe na wypadek, gdyby trzeba było na jakiemuś obszarowi prac poświęcić więcej czasu. I w takim przypadku skorzystaliśmy z tego buforu. W tym konkretnym przypadku to w żaden sposób nie wpłynęło negatywnie na harmonogram prac, bo liczyliśmy się z tym, że jeżeli robimy badania, jeżeli dokładnie sprawdzamy teren, to możemy coś tam znaleźć, wtedy trzeba będzie to wydobyć. My po prostu pracujemy dalej. Całe te badania na obszarze morskim są kontynuowane i cały czas nadzór nad nimi pełni archeolog.
4: Dla nas, patrzę od strony konserwatora, to bardzo ciekawe. Ciekawa beczka, dlatego że stawia przed nami wyzwania. Irena Rodzik, Dział Konserwacji Muzaliów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Musimy zająć osobno konserwacją drewna i metalu, stąd dla nas to bardzo ciekawe znalezisko. Beczka będzie poddawana badaniom, ona waży ponad 200 kilo, więc przykładamy taką naprawdę dużą uwagę do tego, żeby to drewno nie przeschło. Pierwszym etapem równolegle z toczącymi się badaniami będzie to oddzielenie drewna od metalu, dlatego że wspólna konserwacja drewna i metalu jest niemożliwa i te procesy wykluczają. Drewno zostanie zakonserwowane w taki dość klasyczny sposób, czyli najpierw impregnowane polietylenoglikolem, a później suszone w próżni, poddawane takiemu procesowi liofilizacji. Tak zakonserwowana beczka, ta drewniana część, będzie gotowa do ekspozycji, będzie bezpieczna. Natomiast co będzie się działo ze środkiem, trudno powiedzieć, dlatego że nie wiemy jeszcze tak naprawdę, co jest zawartością. Widzimy w tej chwili bardzo mocno zbitą bryłę z kamieliny, w którym przypuszczamy, że są bryłki osmundu. Trudno w tej chwili ustalić taki proces. Na pewno będziemy musieli usunąć szkodliwe chlorki z tego metalu, ponieważ są to setki lat pod wodą. Żeby proces w ogóle miał sens, to musimy zacząć od tego. Ale dalsze rzeczy okażą się w trakcie. Jest to długi proces. 4, może więcej lat. Zobaczymy, jakie będą efekty.
0: Fascynujące, przyznają Państwo. Artefakt trafi teraz pod lupę archeologów, a potem przejdzie prace konserwatorskie. Materiał zaś przygotował Michał Karcz.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Niby się spotykają, niby obradują, ale co z tych spotkań wynika? Okazuje się, że niewiele. Pat nastąpił, jeśli chodzi o spotkania Rady w Czersku. O co chodzi? Co wydarzyć się może na najbliższej, zaplanowanej na 26 maja sesji? O tym jeszcze przed 17 Państwu opowiemy.
5: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
8: Autopilot Radia Gdańsk.
9: Nie warto zapuszczać się w tej chwili do Oliwy na opata Jacka Rybińskiego. Przejazd krótkim, raptem kilometrowym odcinkiem zajmuje w tej chwili 20 minut. Józefa Czyżewskiego również przytyka się w drodze do skrzyżowania ze spacerową. Sama spacerowa, to nie ma większego znaczenia, czy pod górę, czy w stronę obwodnicy, czy też w dół. Korek w obu relacjach, który utrzymuje się w połowie tej trasy, w tej dolnej połowie. Bardzo ciasno też na Alei Grunwaldzkiej w kierunku centrum. Noga z gazu na wysokości Uniwersytetu Gdańskiego, czyli tam, gdzie zaczyna się buspas, pokonanie kolejnego kilometra z małym okładem zajmuje około kwadransa. W pobliżu stoicie na Chynka, Wojska Polskiego, Chrzanowskiego i na Partyzantów. Wszystko to w drodze do Alei Żołnierzy Wyklętych. Dosyć duże spiętrzenie notujemy też na Kościuszki Wyspiańskiego, potem też na ulicy do Studzienki, Trauguta i Sobieskiego. Spory ścisk utworzył się na Armii Krajowej między Źródlaną a Jabłoniową w stronę Gdańskiego Śródmieścia. Na Armii Krajowej będzie trzeba postać także przed skrzyżowaniem z Łostowicką, tyle że od strony centrum. Przypominamy też o kolizji na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi między węzłami Karczemki i Szadułki. Osobówka wjechała w stalowe bariery. Zablokowany jeden lewy pas.
5: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
10: Do 57 wypadków i prawie 1000 kolizji dochodzi każdego dnia na polskich drogach. Dzisiaj w kontekście Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego państwo pisali, a właściwie wciąż piszą i nagrywają się w sprawie takich małych drogowych irytacji. Pan Krzysztof, temat rzeka, jeśli chodzi o irytacje drogowe. Łostowicka o tej porze pod górę i Cwaniaki, którzy co zjeżdżają niby na parking cmentarza, a potem ile fabryka dała do góry boczną drogą przy kwiaciarniach i u góry wpychają się z powrotem. A rano z kolei Armii Krajowej przez Zebry pobocza zjeżdżają na pas włączający z Jabłoniowej z prawej i lecą do przodu. Tak to wygląda z perspektywy pana Krzysztofa. 603-06-06-06 nasz SMS-owy numer telefonu. Na zegarach za kwadrans 17.

0: Za 12 minut 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Od 2 lat mieszkańcy Czerska przyglądają się niecodziennej dość sytuacji w swoim samorządzie. Obecny burmistrz Daniel Szpręga nie ma większości w Radzie. Były włodarz Czerska Przemysław Biesek-Talewski został przewodniczącym Rady Miasta i jego klub liczy 13 osób w 21-osobowej Radzie. Z łatwością ten klub może zatem blokować uchwały i paraliżować pracę. Co na to mieszkańcy Czerska? Dopytywała nasza reporterka Maria Sowisło.
2: Przed miesiącem większościowy klub radnych zbojkotował sesję Rady Miejskiej Czerska. Nie stawili się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Tematem miały być audyty sztandarowych w poprzedniej kadencji inwestycji, budowy przedszkola w Łęgu i modernizacji Centrum Kultury. Obie kosztowały 26 milionów złotych. W trakcie prac prowadzonych, kiedy burmistrzem był obecny przewodniczący Rady, pojawiały się informacje o licznych nieprawidłowościach, jak pękanie ścian czy wilgoć w salach przedszkolaków. Naprawa tylko w nowym przedszkolu pochłonęła niemal 800 tysięcy złotych. O tym miała być dyskusja, która się nie odbyła. Mieszkańcy Czerska przyglądają się temu i mają swoje zdanie.
3: Mi to wygląda na porachunki osobiste, a nie jestem ani w tę stronę, ani w tą, no ale po prostu jest to niedorzeczne. To jest coś na wzór naszego rządu. No dokładnie jest to samo, także nie jestem po żadnej ze stron, ale bardzo mi się to nie podoba. Szczerze, zaśmiałbym się w twarz i powiedział, że zajmuję się nie tym, co trzeba, bo problemów jest bardzo dużo, a zajmuję się pierdołami dosłownie.
4: Nie śmieszy mnie to, bo jak jest burmistrz, to jest burmistrz, a nie tam przepychanki wielkie. Komu to potrzebne? Szczęścia? Wydaje mi się, że przerost ambicji własnych dominuje byłego burmistrza. Nic nie nowego nie wymyśli. Wszystko zależy od pieniędzy i od sytuacji. Jak się ma, to się da. Jak się nie ma, to się nie da. I niech się pogodzi z losem, kocha Boga i ojczyznę.
5: Młody burmistrz, nie? Jest inny, nasz, kochany. Bardzo go szanuję, bo to jest kolega, dobry człowiek, ale pomimo wszystkiego ma dużo roboty. Posprzątać ten bałagan. A teraz też nie wiem o tym, czy nie błądzi po swojemu, nie? Pomimo wszystkiego myślę, że zawsze kogoś boli, nie? Jeżeli zejdzie z krzesła, nie? Na inny poziom.
6: Według mnie to miałem się równo, czy ten był, czy ten. Jeden diabeł je. Ja tam żadnych zmian specjalnych nie widzę, nie? Żeby aż tak było lepiej dla nas tutaj, nie? No, dziać się dzieje, robią coś tutaj, nie można mówić, że nic nie robią, nie? Ale ja nie wiem, czy to było już zakręcone naprzód, bo to parę lat trzeba naprzód, nie? Czy ten tu coś załatwił, ale ja tu specjalnie różnicy nie widzę.
7: Jestem za starym burmistrzem, bo tęsknię za nim, a ten nowy to tak poza tym dla mnie nic nie robi w Czersku. Nie załatwia dla mieszkańców Czerska na przykład zakładów jakiejś pracy, bo na przykład teraz chiński się spalił. Oni nie mają nigdzie, żeby pracować czy coś. Niektóre zakłady są już produkcje zamknięte. Mi się wydaje, że tam ten starszy, ten co był wcześniejszy burmistrz, był lepszy.
8: Się nie da już nawet oglądać ani słuchać, co to się u nas wyprawia w tej gminie. To jest jednak priorytet naszej gminy, nie? Ich wizerunek. I to, co oni wyprawiają, no to jednak wszystko idzie w świat. Niestety.
0: A emocje sięgają zenitu, jak państwo słyszą. Tymczasem najbliższa sesja zaplanowana jest na 26 maja. Jak przyznał w rozmowie z naszą reporterką przewodniczący Rady Przemysław Biesek-Talewski, na posiedzeniu odbędzie się dyskusja o audytach sztandarowych inwestycji z poprzedniej kadencji.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Na zegarach za 8 minut 17.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
4: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
5: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-raj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
4: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
9: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
14: Sponsor audycji: MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota: Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Autopilot Radia Gdańsk.
18: Kolizja na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi między węzłami Karczemki i Szadułki. Kolejna kolizja na ulicy Małomiejskiej w Gdańsku na wysokości skrzyżowania z ulicą Antoniego Madalińskiego. To na razie wstępne, szczątkowe informacje. Jeżeli jesteście w pobliżu, to uprzejmie prosimy o znak SMS-owy 603-06-06-06. Chociaż mile widziane także głosówki, które przyjmujemy, przypomnę, poprzez aplikację WhatsApp. Sama Małomiejska mocno przytyka się w drodze. drodze do traktu świętego Wojciecha. Zwolnić będzie trzeba kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Platynową. Kolejne 1,5 kilometra pokonacie w dużym ścisku. Jeżeli chodzi o Aleję Armii Krajowej, tutaj bez zmian, przede wszystkim od strony Gdańskiego Śródmieścia, duży ścisk, który zaczyna się na wysokości Alei Sikorskiego. Powoli dojeżdżacie do Łostowickiej. Dobre informacje, powoli chyba ustępuje korek na trakcie świętego Wojciecha w drodze do węzła Lipce od strony Pruszcza Gdańskiego, natomiast spore spowolnienia utrzymują się na Starogardzkiej w Straszynie. Tutaj cały czas noga z gazu na moście nad Radunią. Powoli dojeżdżamy do obwodnicy Trójmiasta.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
0: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
2: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
19: Jest 17.
20: Radio Gdańsk.
21: Wiadomość.
19: Hanna Brzezińska.
22: Kryzys wodociągowy w gminie Żukowo.
23: Płacę wymagam, tak? Bo nie żyjemy w czasach jakichś tam pierwotnych czy coś.
22: 25 lat za zabójstwo 8-letniego Kamilka. Rodzina chce zaskarżyć wyrok. Porażki polskich tenisistów w pierwszej rundzie turniejów na kortach ziemnych w Rzymie. Nie ma perspektywy na zdecydowaną poprawę dostępu do wody w gminie Żukowo. Od majówki zaczęło jej brakować w części Banina, Małkowa, Żukowa i Pępowa. Obecna infrastruktura jest dostosowana do około 30 tysięcy osób. Korzysta z niej dwukrotnie więcej, tłumaczą przedstawiciele spółki komunalnej. Jak mówi Aleksandra Leszczyńska, do końca maja przy stacji uzdatniania w Baninie staną dodatkowe zbiorniki retencyjne, a do końca lipca w Pępowie powinna powstać nowa studnia.
24: Woda będzie, mogą być ograniczenia okresowe, mogą być spadki ciśnienia. Będziemy się starali niwelować to, jak najszybciej będzie to możliwe właśnie poprzez takie nocne wyłączenia, ewentualnie właśnie poprzez zbiorniki retencyjne, które do końca maja już powinny się pojawić.
22: Czy mieszkańcom bardzo przeszkadzają nocne wyłączenia wody?
23: Za 15:23 podali do informacji.

0: Wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przypomnę, prokuratura rejonowa w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo pasierba popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał go dziś na 25 lat więzienia. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się nad dzieckiem ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Przyrodnia siostra chłopca, Magdalena Mazurek, powiedziała, że będzie chciała składać apelację do wyroku. Według niej Dawid B. powinien odpowiadać za zabójstwo i zostać skazany na dożywocie.
1: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
0: Nowoczesne wozy do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej zyskały gminy Kępice i Smołdzino. Specjalistyczne pojazdy pomogą nie tylko w serwisowaniu instalacji wodociągowej, ale również obsłużą mieszkańców, którzy nie są podłączeni do kanalizacji, zaznacza wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski.
2: Zostały zakupione dwa wozy specjalistyczne typu WUKO. Kwota zakupu to niemalże 3 miliony złotych, ale dofinansowanie 95% środków kwalifikowalnych, czyli rewelacyjne dofinansowanie. Zostało nam dosłownie kilka miejscowości, które są nieskanalizowane i to są miejscowości, gdzie jest to totalnie nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż one są na uboczu.
0: Gmina Smołdzino otrzymała prawie 2 miliony złotych dofinansowania. Wójt Arkadiusz Walach podkreśla, że bez rządowego wsparcia taki zakup byłby niemożliwe.
3: Gmina Smołdzino to gmina parkowa, a więc oczyszczalnia, no to jest podstawa. My mamy tylko jedną miejscowość skanalizowaną, a więc miejscowość Smołdzino. Wszystko resztę są szamba, które trzeba oczywiście wypróżniać.
0: Samorządy powiatu słupskiego na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymały łącznie 30 milionów złotych. Poznaliśmy finalistów 5. wojewódzkiego etapu konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna. To konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy sami tworzą drzewa genealogiczne, mówi Grzegorz Kryger, pomorski kurator oświaty.
4: Konkurs fantastyczny, jak co roku wzruszamy się tymi historiami, które słyszymy. Podziwiamy też profesjonalizm, bo to są uczniowie od 4 do 8 klasy, a jednocześnie prace, które widzimy, nie powstydziliby się pracownicy naukowi. Oparte na dokumentacji, rzetelnie przygotowane, profesjonalne, tylko podziwiać.
0: Do finału przeszło 6 uczennic. Do stworzenia pracy zainspirowała mnie moja babcia, mówi honorata z 6 klasy szkoły podstawowej w Karwi.
5: Chciałam się dowiedzieć o swojej rodzinie. Praca była skomplikowana do zrobienia. Było dużo trudu, dużo zdenerwowania, ale było bardzo fajnie. Jestem zadowolona z mojej pracy.
0: Przed laureatkami teraz etap ogólnopolski konkursu. Wyniki poznamy 20 maja.
6: A w Radiu Gdańsk czas na sport. Karol Pius.
7: Hubert Hurkacz odpadł na etapie pierwszej rundy z tenisowego turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. 53 w rankingu ATP Polak uległ klasyfikowanemu 6 pozycji niżej Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Z kortami na Foro Italico również na etapie pierwszej rundy pożegnały się Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich uległa Niemce, Tatianie Marii, 0-6, 3-6. Fręch musiała uznać wyższość Filipinki, Aleksandry Jali, przegrywając 0-6, 6-3, 4-6. Od drugiej rundy rywalizacja na kortach w Rzymie rozpocznie Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka pojawi się na korcie w piątek i zagra z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną lub Amerykanką Katie McNally. W Orlen Basket Lidze poznamy dziś ostateczny układ tabeli sezonu zasadniczego. Jednym z możliwych ćwierćfinałowych scenariuszy jest derbowa potyczka Energii Trefla Sopot z AMW Arką Gdynia. Przed ostatnią serią spotkań z sezonu zasadniczego Sopocianie zajmują 3. miejsce, Gdynianie 6. Dziś oba zespoły zagrają na wyjazdach. Energa Trefl we Włocławku z Anwilem, AMW Arka w Toruniu z Twardymi Piernikami. Chcemy ułatwić sobie grę w playoffach, deklaruje środkowy Energii Trefla Szymon Zapała.
8: Celujemy w jak najlepsze pozycje w playoffach, także Madison Willem jest niesamowicie ważny dla nas. Wiemy, że żeby uklasować się wysoko w tabeli, musimy ten mecz wygrać. Chcemy sobie dać jak największą szansę w playoffach, także na pewno bardzo ważny mecz.
7: Początek wszystkich dzisiejszych spotkań po godzinie 19. W słupskiej hali Gryfia Energa Czarni pożegnają się ze swymi kibicami przy okazji meczów z GTK Gliwice. Siatkarze PGE Projektu Warszawa mogą przypieczętować dziś brązowy medal Mistrzostw Polski. W rywalizacji do 3 zwycięzcy zespół ze stolicy prowadzi z Asseco Resowią 2-1. Początek 4. meczu dziś o 17.30. Drugi z dzisiejszych meczów może wyłonić natomiast najlepszą drużynę w kraju. W walce o złoto zmierzą się zawodnicy Bogdanki Luk Lublin i Aluronu CMC Warty Zawiercie. Po 3 spotkaniach Bogdanka prowadzi 2-1. Początek dzisiejszego meczu w Lublinie.

0: godzinie, o 20:00. Ewentualne piąte spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę w Sosnowcu.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Sporo chmur, deszcz, a na wybrzeżu silne porywy wiatru. Tak też będzie najbliższej nocy. O poranku synoptycy zapowiadają miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W nocy od 4 do 7 stopni. W czwartek też pochmurno, deszczowo i z temperaturą od 8 do 11 stopni. W piątek zacznie nam się delikatnie aura zmieniać, bo synoptycy prognozują oprócz deszczu większe przejaśnienia. Na Półwyspie Helskim w piątek najchłodniej, tam około 8 stopni, poza tym od 10 do 12.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
4: 8,5 minuty po godzinie 17. Od Matarni do Bramek jedziemy bez problemu, informuje nasz słuchacz. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Prawie 9 minut po godzinie 17. Już za chwilę na naszej antenie rozmowa dla tych, którzy planują być może podjęcie pracy sezonowej. Oferty pojawiają się już od kilku miesięcy. Jak je czytać, jak znaleźć pracę w naszym regionie? O tym już za chwilę. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Mateusz Czerwiński, Magda Szpiner, witamy bardzo serdecznie, a przy konsolecie już teraz zmiana. Patryk Schmidt zastąpi Katarzynę Piekło. Dziękujemy bardzo serdecznie, spokojnego popołudnia życząc, a na zegarach 9,5 minuty po piątej.

0: Radio Gdańsk, 13 minut po 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Oferty pracy sezonowej pojawiają się już od marca, a to jest właśnie moment, żeby znaleźć ciekawą pracę na ten sezon, przyznaje w rozmowie z Radiem Gdańsk Katarzyna Chromińska, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Co ciekawe, zmienia się także sezonowy rynek pracy. Oferty na wakacje pojawiają się nawet w branży IT. O tym, jak przybywa ofert w naszym regionie, ale także o tym, dlaczego warto skorzystać z porad doradcy z Katarzyną Chromińską, rozmawiał Kuba Kaługa.
2: Sezon letni powoli się zbliża. Województwo pomorskie jest bardzo specyficzne. Siłą rzeczy będzie przybywało różnych sezonowych ofert pracy. To jest tak, że do was już też na przykład młodzi ludzie, czy ci, którzy z tych prac sezonowych korzystają, zgłaszają się po porady?
3: Tak, to już jest ten czas, bo ruszyły matury. Maturzyści na razie nie interesują się tym, żeby znaleźć pracę, ale za chwilę będą. Są to już uczniowie, którzy kończą 18 lat. Są studenci, którzy albo szukają swojej pierwszej pracy, albo szukają swojej kolejnej pracy, czy praktyk związanych z zawodem. Coraz więcej osób przychodzi młodych, które są zainteresowane bądź ofertami pracy, bądź tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, jak również rozmowami kwalifikacyjnymi, czyli przygotowaniem do tych rozmów.
2: Rynek pracy ten sezonowy nie jest łatwym rynkiem. Tam się różne, tak delikatnie i kolokwialnie trochę mówiąc, szemrane oferty też trafiają. To jest tak, że do was też trafiają ci ludzie, którzy już się gdzieś wcześniej nacięli i wiedzą, że dobrze jest być może po jakąś poradę sięgnąć, żeby po prostu być bardziej pewnym tych działań, które się podejmuje?
3: Bywa i tak, ale coraz więcej jest ofert dobrych, sprawdzonych, rzetelnych. Ludzie bardziej przychodzą po to, żeby znaleźć coś, co im będzie odpowiadało, bo nie mają doświadczenia w szukaniu pracy w ogóle. I wydaje mi się, że jeśli szukają porady zawodowej, mogą trafić do doradcy zawodowego, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jak również do innych urzędów pracy, ponieważ jesteśmy zsieciowani w całym województwie. Każdy doradca zawodowy może pomóc przede wszystkim młodej osobie, bo zazwyczaj w okresie sezonowym młodzi szukają pracy, może pomóc w skonstruowaniu dokumentów, może pomóc odróżnić właśnie oferty pracy, które są bardziej dopasowane do tej osoby lub mniej. No i dopasować takie stanowisko, na którym tej młodej osobie będzie się dobrze pracowało.
2: Pracodawcy też do was się zgłaszają?
3: Rzadziej, ale tak. Mogą do nas zwrócić się pracodawcy, którzy poszukują konkretnych osób i jesteśmy w stanie im również pomóc.
2: A możemy jakoś próbować opisać to, jak ta praca sezonowa na Pomorzu się zmieniła albo zmienia się w ostatnich czasach?
3: To znaczy, praca sezonowa na Pomorzu zawsze była specyficzna, bo jest to przede wszystkim turystyka, jest to przede wszystkim gastronomia, czyli coś, czym Pomorze stoi. Natomiast teraz coraz więcej prac sezonowych mamy również w innych branżach. To są na przykład branże związane z IT. Jest rozwój social mediów i młodzi ludzie szukają ofert przede wszystkim w tym, w czym mają doświadczenie.
2: A to bardzo ciekawe, jak może, czego może dotyczyć taka na przykład oferta pracy sezonowej związanej z branżą IT?
3: To jest przede wszystkim praca w obsłudze Facebooka czy Instagrama. To jest projektowanie postów, to jest programowanie różnych treści.
2: Rozumiem, że dla takich podmiotów, które pojawiają się i funkcjonują tylko sezonowo właśnie.
3: Różnie, bo można znaleźć tę pracę nie tylko na sezon, ale czasem ta praca jest również i po sezonie.
2: Ale rozumiem, że to jest tak, że ten rynek IT też w sezonie przejawia pewne większe zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi.
3: Jak najbardziej, bo skoro i gastronomia potrzebuje takich content creatorów i hotelarstwo, to równie dobrze, łatwiej wtedy znaleźć taką pracę.
2: Dzisiaj nawet smażalnia ryb, stereotypowa smażalnia ryb, rozumiem, też rolki na Instagram wrzucać musi, jeżeli chce istnieć.
3: Dokładnie, a młodzi ludzie się w tym specjalizują.
2: A są też tacy ludzie niestety, którzy się specjalizują w nie zawsze postępowaniu takim fair, zwłaszcza wobec młodych ludzi. Bardzo często przed laty był taki problem, który dotyczył tego, że na przykład ktoś brał młodych ludzi w sezonie na jakiś okres próbny, nie podpisywał z nimi umowy, potem po tym umówionym tygodniowym, dwutygodniowym okresie próbnym mówił, ja ty się jednak nie nadajesz, ja cię nie będę zatrudniał, i nie płacili w ogóle tacy pracodawcy młodym osobom. To jest dalej proceder, który ma miejsce? Jeżeli tak, to jak się chronić przed nim?
3: Całe szczęście bardzo rzadko do nas trafiają takie osoby, ale przy podpisywaniu czy przed podpisaniem umowy doradca zawodowy również może pomóc. Pomoże pomóc sprawdzić ofertę, sprawdzić pracodawcę, powiedzieć, czy ten pracodawca jest rzetelny. Możemy przejrzeć wspólnie z klientem umowę i klient podejmie decyzję, czy ta umowa, czy ta praca akurat mu odpowiada. Także myślę, że jeśli chodzi o wsparcie doradców zawodowych, to jak najbardziej w tym temacie też można uzyskać.
2: Czyli to wsparcie jest nie tylko w szukaniu pracy, ale też takie wsparcie profilaktyczno-informacyjne, tak to można, rozumiem, określić, zdefiniować.
3: Tak, wsparcie w całym procesie podejmowania pracy i zatrudnienia.
2: To wy sezonu ogórkowego tak zwanego nie macie raczej w Urzędzie Pracy, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
3: Bardzo fajnie, że sezon jest cały czas i zapraszamy nie tylko osoby, które są poszukujące pracy, ale zapraszamy, żeby zwracać się do nas z każdym problemem.
2: To tak na koniec jeszcze i na podsumowanie naszej rozmowy, tak jak pani czuje po prostu, no bo danych nie mamy, ale z pani doświadczenia zawodowego, też z obserwacji rynku, no pewnie coś można powiedzieć. Jaki będzie ten sezon pod kątem pracy na Pomorzu? Tej pracy sezonowej nam przybywa, rozrasta się ten rynek pracy sezonowej?
3: Jak najbardziej. Jak najbardziej zmieniają się też branże. I tak, ta praca sezonowa cały czas jest. Oferty pracy sezonowej pojawiają się już od marca, kwietnia, także to jest ten moment, żeby znaleźć fajną, ciekawą pracę sezonową.
2: Jest ich więcej niż przed laty?
3: Myślę, że porównywalnie, bo rozkład zmienia się w zależności od branży.
0: No to może warto podjąć decyzję, póki jeszcze jest w czym wybierać. A z Katarzyną Chromińską, doradcą zawodowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, rozmawiał Kuba Kołga.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Na zegarach 20 minut po godzinie 17, a około 17.40 dziś recenzja Marzeny Bakowskiej książki Twarzą w twarz z diabłem.

0: Reklama.
1: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
2: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
3: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
1: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
4: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
5: Chcę tak dalej.
6: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Buchartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
7: Skończyły się żarty.
6: Mam i Buchartyk.
7: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze, przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
9: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17:30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
0: Reklama.
10: Radio Gdańsk, 27,5 minuty po piątej.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
14: Autopilot Radia Gdańsk.
15: Wiemy, co wydarzyło się na Małomiejskiej w Gdańsku na wysokości skrzyżowania z ulicą Madalińskiego. Służby walczą tam z ogniem po wybuchu piecyka gazowego w jednym z mieszkań. Działają tam w sumie 4 zastępy straży pożarnej, dlatego też kierowcy mają do czynienia z korkami w tym miejscu. Małomiejska przytyka się także w dół przed traktem świętego Wojciecha. Spory ścisk notujemy na Świętokrzyskiej między Aleją Wacława Hawla a ulicą Niepołomicką w kierunku Kowal. Na Armii Krajowej to cały czas między Sikorskiego a Łostowicką. Na leśnym odcinku Słowackiego w kierunku Wrzeszcza na kilometr przed rondem de la Salle. Tutaj strata może wynieść cały czas około kwadransa. Dobre informacje płyną natomiast z obwodnicy Trójmiasta, jak informuje punkt informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Służby uporały się już ze skutkami kolizji między węzłami Karczemki i Szadułki. To w kierunku Łodzi. Przypomnę, że w tamtym miejscu samochód wbił się w stalowe bariery, natomiast dobra informacja była taka, że poszkodowanych nie było. Ulica Starogardzka w Straszynie cały czas mocno przytkana od mostu nad Radunią po wjazd na trójmiejską obwodnicę. 10 minut warto doliczyć w tym miejscu do podróży. Obwodnica Trójmiasta, natomiast tutaj w pobliżu cały czas ciasno między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe w kierunku Gdyni.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Jest 17:30.
13: Radio Gdańsk.
0: Skrót wiadomości.
10: Tomasz Klinger.
14: Będzie unijne dofinansowanie trzeciego etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Na liście 8 zadań znalazły się m.in. remont wałów rzeki Fiszewki, odbudowa wałów przeciwpowodziowych Motławy na terenie Gdańska, a także budowa stacji pomp Gozdawa i Komarówka. W planach jest także przebudowa wałów przeciwpowodziowych Raduni, Kłodawy i Bielawy, ale także odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na wysokości Sadlinek, Kwidzyna, Ryjewa i Sztumo. Zadania o łącznej wartości ponad 281 milionów złotych otrzymać mają 85% dofinansowanie z unijnego budżetu. Jutro rozpoczyna się Gdański Festiwal Muzyczny. Koncerty odbywać się będą m.in. w Akademii Muzycznej, a także w Kościele Świętego Piotra i Pawła w Gdańsku. Festiwal poświęcony jest głównie muzyce poważnej, ale usłyszymy również inne gatunki muzyki, a także występy chórów i śpiewaków. Wydarzenie potrwa do 16 maja, a cały program dostępny jest na stronie gdańskifestiwal.pl. Nie lekceważmy komunikatów o zagrożeniu pożarowym, apelują leśnicy i podają konkretne dane. Tylko na Dolnym Śląsku odnotowano w pierwszym kwartale tego roku już 90 pożarów lasów. Dla porównania, przez cały ubiegły rok doszło w regionie do ponad 200 takich zdarzeń. Mimo to system ochrony działa bardzo dobrze, mówi Maciej Krzak z Lasów Państwowych.
16: Lasy Państwowe wprowadzą całodzienną obserwację lasu, zarówno z wież przeciwpożarowych, jak i z powietrza przy użyciu dronów i samolotów. Patrole naziemne sprawdzają najbardziej zagrożone obszary, a patrole lotnicze pozwalają nam szybko wykrywać pożary na dużych powierzchniach leśnych borów dolnośląskich.
14: W przypadkach, w których ustalono przyczynę zaprószenia ognia, aż 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka.
0: Pogoda.
10: Do weekendu jeszcze deszczowo i dość chłodno. Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym lub całkowitym, opady deszczu raczej przed północą. Z kolei nad ranem pojawiać się mogą silne mgły i zamglenia. Od 4 do 7 stopni będzie najbliższej nocy. Jutro zachmurzenie umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego ze słabym deszczem i temperaturą od 8 do 11 stopni. W piątek też pochmurno, też lokalnie deszcz, ale już większe przejaśnienia i od 8 do 12 stopni.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
10: Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda niezwykłe odkrycie na terenie budowy elektrowni atomowej na Pomorzu, to zapraszam na naszą stronę radiogdańsk.pl. Byliśmy świadkami tego, jak dokonano prezentacji takiej oficjalnej zabytku odkrytego podczas tych prac. Beczka z bryłami żelaza. Co to może oznaczać? Zerknijcie na naszą stronę radiogdańsk.pl.

Całkiem za darmo, a czasami za symboliczną złotówkę. Tak wyglądać będzie Noc Muzeów. Sopot dzisiaj udostępnił listę atrakcji, które będzie można odwiedzić właśnie 16 maja za 10 dni. Wraz z sopocką organizacją turystyczną miasto zaprasza na trzecią edycję Nocy Muzeów w Sopocie. Będzie się, proszę Państwa, działo, bo będziemy mogli między innymi pospacerować po terenie hipodromu, zwiedzić trybuny, stajni, kryte ujeżdżalnie, uczestniczyć w warsztatach, grach terenowych, pokazach na grodzisku. Będzie też można zwiedzić od kulis scenę kameralną Teatru Wybrzeże, wziąć udział w warsztatach plastycznych, organizowanych nie przez byle kogo, bo przez Państwową Galerię Sztuki. Będzie w końcu można zobaczyć pokaz filmowy w Gojki 3 Art Inkubatorze. Bardzo bogaty ten program Nocy Muzeów 2026, bo tak jak wspomniałam, i galeria, Państwowa Galeria Sztuki na Placu Zdrojowym, tam między innymi spotkanie z Natalią Babicz-Bereźnicką połączone z premierą katalogu wystawy Kiejstut Bereźnickich Harmonia Mundana. Będzie strefa plastyczna dla najmłodszych z kolei na Mamuszki w Centrum Kultury Mamuszki 14 od 19:00. Warsztaty rodzinne Nie przeocz, czyli historie ukryte w sopockich detalach architektonicznych. No pięknie to, proszę Państwa, wszystko wygląda. Będzie też spacer z dreszczykiem dla nieco starszych między 18 a 20 i niebo nad Sopotem na fasadzie budynku. To specjalna instalacja multimedialna, która pojawi się przy Gojki 3 Art Inkubator w Sopocie. Za 22 minuty, godzina 18. Planujcie, bo już za 10 dni Noc Muzeów.

0: Prawie za 18 minut 18.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Autopilot Radia Gdańsk.
5: Tym razem zaglądamy do Gdyni. Bardzo leniwie, powoli odpuszcza popołudniowy szczyt komunikacyjny w tym mieście. Ulica Sopocka cały czas przytyka się na dojeździe do ulicy Wielkopolskiej. Cały czas będzie trzeba zdjąć nogę z gazu na ostatnim zakręcie przed tym skrzyżowaniem. To samo miejsce przytyka się na ulicy Wielkopolskiej. Właśnie około kwadransa stracicie na dwukilometrowym odcinku, a zaczyna się to wszystko mniej więcej na skrzyżowaniu z Łowicką. W okolicach Ciapkowa będzie trzeba zwolnić, za to na ulicy Małokackiej. Powolny podjazd czeka Was, rzecz jasna, do skrzyżowania z Rolniczą, która także przytyka się przed tym samym skrzyżowaniem. Wcześniej postoimy na Kieleckiej czy na ulicy Witomińskiej. Jeżeli chodzi o Janka Wiśniewskiego, tutaj powoli odpuszcza jednak ten poranny szczyt komunikacyjny, wbrew temu, co przed chwilą mówiłem. Już bez większych trudności dojeżdżamy do estakady Kwiatkowskiego. Około 5 minut warto jednak do podróży doliczyć. Nieco lepiej wygląda także sytuacja na ulicy Morskiej, to także przed estakadą Kwiatkowskiego.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Na zegarach za 16 minut godzina 18. Już witamy? Już dobrze witamy. Dzień dobry, Marzena Bakowska. Witaj w studio z taką, powiedziałabym, solidną książką. Marzenka się u nas pojawiła.
7: Tak, to prawie 500 stron, ale świetnie się czyta.
0: No, powiedziałabym, tytuł mocno frapujący.
7: Twarzą w twarz z diabłem, prawdziwa historia Anna Golędzinowska. W zasadzie to Ania Golędzinowska. Mm-hmm. I właśnie przeczytałam tą książkę i postanowiłam Państwu polecić. Na początek zadam Państwu takie pytanie. Czy interesują się Państwo egzorcyzmami? Czy oglądają filmy albo czytają książki, gdzie fantazja autora opisuje wydarzenia? No, myślę, że z pewnością wiele osób lubi takie opowieści z dreszczykiem, ale dziś jednak proponuję Państwu prawdziwe przeżycia. Książkę osoby, która przez lata była poddawana egzorcyzmom. To druga książka Ani Golędzinowskiej. Podkreślam, że mówię Ania, dlatego że ona sama tak o sobie mówi. I szanując to, zresztą nie Magdalena Szpiner, tylko Magda Szpiner.
0: A jakżeż?
7: Więc Ania Golędzinowska, tak będę mówić o niej. Dzisiaj ma 42 lata. W dzieciństwie mieszkała na warszawskim Żoliborzu. Po śmierci ojca wychowywała się praktycznie sama i w swojej pierwszej książce, Ocalona z piekła, opisała życie na ulicach Warszawy, kradzieże, narkotyki. No i zwiedziona wizją lepszego życia, mając zaledwie 16 lat, przeprowadziła się do Włoch, a tam padła ofiarą oszustwa, zmuszano ją do pracy w nocnym klubie. Udało jej się uciec i zrobiła oszałamiającą karierę. Była modelką, gwiazdą włoskiej telewizji, ocierała się o premiera Silvio Berlusconiego, ale nie brała udziału w Bunga Bunga. Miała sławę, pieniądze, no ale znowu były w jej życiu narkotyki, alkohol, przypadkowy seks. Odkryła jednak zupełnie inne życie. Z włoskiego Mediolanu przeniosła się do Medjugorje, czyli małej miejscowości w Bośni i Hercegowinie, które znane jest od dziesięcioleci z objawień maryjnych, ale ponieważ one wciąż trwają, Kościół katolicki nie potwierdza ich prawdziwości. Jednak przemiana Ani Golędzinowskiej była prawdziwa. Zupełnie innym życiem zaczęła żyć i właśnie napisała w 2012 roku wydaną książkę Ocalona z piekła. Natomiast książka, o której dzisiaj Państwu mówię, to jest książka, która została wydana w ubiegłym roku i pokazuje, co dalej działo się z jej życiem po tym 2012. Okazało się, że ktoś rzucił na nią zaklęcie i została opętana. Świadomie, wiernie uczestniczyła w życiu Kościoła katolickiego, ale jednak jej ciało przeżywało tortury. Czasem traciła nad nim władzę, czuła obcą obecność, jadowite podszepty, przekleństwa czy drwiący śmiech. Doświadczała realnej rzeczywistości zła. No i okazało się, że konieczne będą egzorcyzmy. Trwało to latami i wymagało wielu godzin modlitw. Kilku egzorcystów jej pomagało. Naprawdę to było co tydzień, co dwa musiała poddać się takiemu egzorcyzmowi. Książka Twarzą w twarz z diabłem jest zapisem, jak twierdzi autorka, prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w jej życiu. Nie jest to fikcja literacka, tylko zapis słów, które zło wypowiadało z jej ust. Ania Golędzinowska prosiła, żeby egzorcyzmy były nagrywane, więc dzieli się ich zapisami. Udowadnia, że poza doświadczalnym życiem, w którym na co dzień uczestniczymy, istnieje sfera ducha. Nie widzimy jej, ale ona jest. Proszę się jednak nie obawiać, że polecam Państwu jakąś straszną, przerażającą lekturę. Sama autorka we wstępie radzi czytać książkę lekko jak powieść i rzeczywiście tak się czyta, bo Ania ma dar lekkiego pióra. Płynie też z tej lektury nadzieja. Ania Golędzinowska została uwolniona. Jest bowiem ktoś, kto zwyciężył diabła, pokonał go i to on dał uwolnienie autorce. Teraz nie jest już znaną modelką i prezenterką telewizyjną, prowadzi życie z dala od fleszy, jednak zdecydowała się napisać książkę, żeby opisać czas zniewolenia i pokazać, że najważniejsze jest być wiernym Chrystusowi. Czasem się mówi, że największym zwycięstwem diabła jest to, że wmówił nam, że nie istnieje. I ja osobiście zgadzam się z taką opinią. I osobom, które uważają, że jest tylko wymysłem, ale także osobom, które chcą zobaczyć, jak wyglądają egzorcyzmy, nie te fikcyjne w filmach, wymyślone czy w prozie, polecam książkę Twarzą w twarz z diabłem Ani Golędzinowskiej.
0: Marzena Bakowska. Dziękuję Ci ślicznie.
4: Książki, które polecamy.

0: I tak Will Smith zakończył nam popołudniowy magazyn reporterów Radia Gdańsk.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: A na najświeższe i najważniejsze wiadomości z regionu dziennikarze Radia Gdańsk zapraszają już jutro po 16:00 nasz magazyn Wydarzenia i Muzyka. Gorąco się Państwu polecamy.

0: Kampania społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Reklama.
3: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz telewizję Gdańsk.
3: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
4: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
3: i Tomasz Sieliwończyk.
4: Telewizja Gdańsk.
3: Jesteśmy dla Was.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Reklama.
6: Za 2,5 minuty będzie 18. Po 18.00 dobry wieczór z kulturą. Marzena Bakowska zaprasza na rozmowę z profesorem Andrzejem Szadejko, a mowa będzie o festiwalu Organy Plus.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
10: Autopilot Radia Gdańsk.
11: Nie chcę odpuścić spiętrzenia między Rusocinem a Straszynem w kierunku Gdyni. To nieco ponad 3,5 km stania na obwodnicy Trójmiasta, na której spędzicie około kwadransa. W pobliżu topnieje chyba ścisk na Starogardzkiej w Straszynie. W tej chwili hamulec pójdzie w ruch jeszcze na skrzyżowaniu z ulicą Pocztową. Powoli dojeżdżacie do obwodnicy Trójmiasta. Nieco gorzej w Kowalach. Tam od strony Bąkowa można stracić jeszcze kilkanaście minut na półkilometrowym fragmencie ulicy Staropolskiej. Niektórzy kierowcy wybierają objazd przez Szadułki. Leśny odcinek Słowackiego sprawi problemy przed rondem De La Salle na zjeździe z Trójmiejskiej Ekspresówki. Natomiast jeżeli chodzi o spacerową, tutaj chyba nieco lepiej w porównaniu do tego, co jeszcze pół godziny temu przeżywali kierowcy. Z każdą kolejną minutą zdaje się odpuszczać spiętrzenie na ulicy Spacerowej, szczególnie na podjeździe pod górę właśnie do Trójmiejskiej Obwodnicy. Jeżeli chodzi o Wrzeszcz, tutaj cały czas postoicie, między innymi na Kościuszki, na Chynka, na Żołnierzy Wyklętych w drodze do ulicy Partyzantów. To samo skrzyżowanie przytkane na ulicy Chrzanowskiego. Jeszcze przez godzinę czekamy na Wasze głosy z dróg Pomorza. 600 306 0606.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Na zegarach 18.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Zaprasza Tomasz Klingar.
2: Policja rozbiła w Trójmieście gang złodziei samochodów. Zatrzymani odpowiadają za kradzież co najmniej 8 pojazdów.
3: Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
2: Trwa 2-letni paraliż w pracach czerskiego samorządu w powiecie chojnickim. Mieszkańcy dostrzegają konflikt między burmistrzem a przewodniczącym Rady Miejskiej.
4: Mi to wygląda na porachunki osobiste, a nie jestem ani w tę stronę, ani w tą.
2: W sporcie koszykarze Energii Trefla Sopot i AMW Arki Gdynia rozegrają dziś ostatnie mecze sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zamieszane w proceder kradzieży samochodów w Niemczech zatrzymali funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji w Trójmieście. Śledczy podejrzewają, że podejrzani ukradli co najmniej 8 samochodów. Znaleźli przy nich część pojazdów, specjalistyczny sprzęt do kradzieży oraz 700 tysięcy złotych w gotówce. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
3: Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu wobec 3 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
2: Za kradzież z włamaniem grozi im 10 lat więzienia. Blokowanie uchwał, a nawet samych obrad Rady Miejskiej Czerska. Tak od 2 lat wygląda sytuacja w tym mieście. Obecny burmistrz Daniel Szpręga nie ma większości w Radzie. Były włodarz Czerska, Przemysław Biesek-Talewski, został przewodniczącym Rady Miejskiej i to jego klub liczy 13 osób. Sytuacja skomplikowała się bardziej, kiedy...

0: klub byłego burmistrza, więc nie było kworum. Wyniki audytów zostały upublicznione, a komentują je mieszkańcy Czerska.
1: Mi to wygląda na porachunki osobiste, a nie jestem ani w tę stronę, ani w tą, no ale po prostu jest to niedorzeczne.
2: Się nie da już nawet oglądać, ani słuchać, co to się u nas wyprawia w tej gminie. To jest jednak priorytet naszej gminy, nie? Ich wizerunek. I to, co oni wyprawiają, no to jednak wszystko idzie w świat.
0: Najbliższa sesja zaplanowana jest na 26 maja. Jak przyznał w rozmowie z Radiem Gdańsk przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Biesek-Talewski, na posiedzeniu odbędzie się dyskusja o audytach.
3: Radio Gdańsk, w centrum wydarzeń.
0: 15-latek z gminy Cewice zabrał samochód rodzicom i doprowadził do wypadku, w wyniku którego auto doszczętnie spłonęło. Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Pieski. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek wybrał się na przejażdżkę bez wiedzy swoich rodziców. Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, uderzając w przydrożne drzewa. Potem samochód stanął w płomieniach, zaznacza rzecznik lęborskiej policji, aspirant sztabowa Marta Szałkowska. 15-latek nie odniósł poważnych ran, teraz będzie odpowiadał nie tylko przed rodzicami, ale także przed sądem rodzinnym. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, oświadczył dziś prezydent Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nausėda obserwowali wspólne manewry wojsk oraz obu krajów w litewskim Kamieniu. Karol Nawrocki powiedział, że świadczą one o dobrej współpracy Polski i Litwy.
4: Z bardzo dużą satysfakcją patrzyłem na polski komponent uczestniczący w manewrach, 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Umiejętność współdziałania z partnerami z Litwy, sprawne przemieszczanie do rejonu działania poza granicami naszego państwa i osiągnięcie efektu tak potrzebnej dzisiaj synergii zasługują na wysokie oceny i pozytywne opinie.
0: Ćwiczenia Brave Griffin trwają na Litwie od końca kwietnia i zakończą się jutro. Ich celem jest przygotowanie pododdziałów do działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, a także planowanie operacji taktycznych, rozpoznawanie i prowadzenie natarcia. W manewrach biorą udział również żołnierze z Portugalii i Stanów Zjednoczonych.
5: Na wiadomości sportowe w Radiu Gdańsk zaprasza Karol Pius.
6: W Orlen Basket Lidze poznamy dziś pary ćwierćfinałowe. W czołowej ósemce znajdą się na pewno Energa Trefl Sopot i AMW Arka Gdynia. Poszczególne wyniki mogą spowodować, że oba zespoły spotkają się ze sobą w ćwierćfinale. Sytuację w tabeli prześledził Paweł Kątnik.
7: Pewne awansu do play-off na tym etapie są King, Legia, Trefl, Śląsk Wrocław, Dziki Warszawa oraz AMW Arka Gdynia. Na ten moment zespół z Sopotu jest trzeci, a Arka szósta. W przypadku wygranej AMW Arki z Twardymi Piernikami i porażki Trefla z Anwilem przy jednoczesnej przegranej Dzików Warszawa, zespoły z Trójmiasta zagrałyby przeciwko sobie w ćwierćfinale, przy czym to Arka zaczęłaby z przewagą parkietu. Wygrana Trefla nad Anwilem da Sopocianom trzecie miejsce po sezonie zasadniczym. Jednoczesna porażka Arki z Twardymi Piernikami spowoduje, że role się odwrócą. Trefl zacznie u siebie derby z Arką i będzie to konfrontacja zespołów z miejsc trzeciego i szóstego. Wygrane obu trójmiejskich ekip spowodują zaś, że Trefl zagra z Dzikami, a AMW Arka bez przewagi parkietu z czwartym po sezonie zasadniczym Śląskiem Wrocław.
6: Początek meczów o godzinie 19:00. Przypomnijmy, AMW Arka zagra z Twardymi Piernikami Toruń, Energa Trefl Sopot z Anwilem Włocławek. Margareta Konkol wygrała zawody Pucharu Europy w kickboxingu K1. Na najwyższym stopniu podium w miniony weekend stanął w Chorwacji także junior Patryk Klamrowski. Oboje reprezentują barwy Rebeli Kartuzy. Dwa tygodnie wcześniej zdobyli Mistrzostwo Polski w Mysłowicach. Margareta, studentka drugiego roku polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, jest miłośniczką archaicznych form fleksyjnych i awangardowej mody, czego wyraz daje także w ringu.
8: Przed każdą walką włosy, cała swoją fryzurą, czy to mam kitka, najczęściej kitka, czy to warkocze, obsypuję brokatem. I jest o tyle to fajne, że jest zgodne z przepisami, bo nie może krzywdy realnej zrobić, czy przeszkodzić walce mi, czy przeciwniczce, ale dodaje takiego właśnie pazura do mojego looku i to jest coś, co uwielbiam.
6: Więcej historii z kolorowego życia Margarety Konkol można posłuchać na radiogdańsk.pl.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
11: Na Pomorzu pochmurno, w nocy podobnie jak w ciągu dnia deszczowo, ale te opady głównie przed północą, potem nad ranem pojawiać się będą silne mgły i

0: zamglenia. Czwartek też pochmurny, z przelotnym deszczem i temperaturą od 8 do 11 stopni. Dopiero w sobotę jest jakieś światełko, właśnie w piątek światełko nadziei na niewielkie przejaśnienia, które prognozują między deszczem synoptycy. W piątek na Półwyspie Helskim ma być 8 stopni, w innych miejscach naszego regionu od 10 do 12 stopni. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie, dziękuję za wszystkie wiadomości, spokojnego popołudnia i wieczora życząc. No i zapraszam już teraz na jutrzejszy poranek z Radiem Gdańsk. Patryk Schmidt tę audycję zrealizował, kłania się Magda Szpinera, już za chwilę Marzena Bakowska i więcej o festiwalu Organy Plus.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk.

0: wieczór z kulturą.
1: Dobry wieczór, Marzena Bakowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy czas w Radiu Gdańsk, który jest poświęcony kulturze. I dziś będzie szczególnie o wysokiej kulturze, o kulturze muzyki organowej. 66 muzyków, 6 koncertów, 3 lokalizacje. Tak w największym skrócie będzie wyglądała zbliżająca się odsłona festiwalu Organy Plus w Gdańsku. Zacznie się 28 maja. W studiu gościmy organizatora, dyrektora artystycznego wydarzenia, profesora Andrzeja Szadajko. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Festiwal odbywa się tradycyjnie wiosną i jesienią. Teraz czekamy na tą wiosenną odsłonę. Ale jaka jest w ogóle myśl przewodnia w tym roku festiwalu Organy Plus?
2: Myślą przewodnią w tym roku będzie premiera. Mamy, akurat tak się złożyło, że zarówno na wiosennej edycji, jak i na jesiennej edycji bardzo dużo koncertów, które będą premierami nie tylko gdańskimi, ale będą premierami polskimi, a nawet premierami światowymi. W tej wiosennej edycji jest ich bardzo dużo, także w jesiennej. W jesiennej będą też premiery dotyczące gdańskiej muzyki. To już teraz mogę zaprosić, nie chcę za wiele zdradzać, bo o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać, ale na tej wiosennej edycji też mamy bardzo wiele koncertów, które specjalnie artyści przygotowali właśnie na potrzeby naszego festiwalu.
1: To te premiery, myślę, że to jest taki też znak charakterystyczny tego festiwalu, bo często pan zaprasza z projektami, które są premierowe do Gdańska.
2: Tak się składa, że ten festiwal nasz, Organy Plus, jest taką formułą, która jest swoistą kapsułą czasu. To znaczy zależy nam na tym, aby jak najwięcej elementów wykonawczych, miejsca, akustyki zgadzało się i żeby słuchacze mogli się tak jakby przenieść w czasie, będąc właśnie w trakcie tego koncertu. Artyści bardzo to doceniają, bo oni też widzą właśnie ten walor, który jest rzadki na innych imprezach muzycznych i pod tym kątem właśnie patrząc, bardzo często proponują nam specjalnie tutaj programy właśnie dopasowane do tych wnętrz, w których my realizujemy ten festiwal, do Kościoła Świętej Trójcy, teraz właśnie też i do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a także do Wielkiej Sali Wety. To będzie też premiera na festiwalu, bo pierwszy raz w trakcie festiwalu właśnie będzie w tych wnętrzach koncert.
1: No właśnie chciałam zapytać, ponieważ Organy Plus, ale w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównomiejskim nie ma organów, tak samo jak w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, więc dlaczego Organy Plus?
2: No właśnie, organy to taki instrument, który się kojarzy z tymi wielkimi organami i rzeczywiście tak jest. No, mamy w Kościele Świętej Trójcy ewidentnie jeden z najwybitniejszych przykładów organów w stylu barokowym. On jest zaliczany do 10 najważniejszych instrumentów w stylu barokowym w Europie. Został zrekonstruowany bardzo pieczołowicie po długoletnim okresie rekonstrukcji i od 2018 roku brzmi. I to jest faktycznie wielkie organy. To widzimy, możemy zobaczyć ten instrument. Ale organy mają swoje inne oblicza, bo są też i mniejsze instrumenty. Są instrumenty przenośne. I właśnie takie instrumenty będą brzmiały w tych przestrzeniach, bo właśnie 28 maja na pierwszym koncercie, na inauguracji festiwalu będziemy kontynuowali pomysł prezentowania barokowych oper. I w tych operach organy również funkcjonują jako instrument zespołowy. I także na tej operze będzie to opera Venus i Adonis Johna Blowa. Organy będą tam obecne właśnie w tym zespole. A koncert ten w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wykona zespół wokalny Polskiej Opery Kameralnej z zespołem instrumentów dawnych, też Polskiej Opery Kameralnej, Kapela Regia Polona pod kierunkiem Krzysztofa Garstki. No i wystąpią naprawdę znamienici artyści, chociażby Olga Pasiecznik, którą mi się wydaje nie trzeba przedstawiać szerzej, ale także Adam Dobek, Jakub Folta, Iwona Lubowicz, Julita Mirosławska, a także Sylwester Smulczyński. I kontynuujemy ten motyw opery na naszym festiwalu, ponieważ okazało się, w zeszłym roku pierwszy raz prezentowaliśmy operę Persla i okazało się, że ta przestrzeń na scenie elżbietańskiej fantastycznie nadaje się do tego właśnie typu wydarzeń, więc zapraszam Państwa, bo to naprawdę będzie coś wyjątkowego, zwłaszcza, że ta opera jeszcze nigdy w Gdańsku i na Pomorzu nie zabrzmiała, więc więc to też będzie właśnie premiera tutaj nasza pomorska.
1: Barok to jest coś, co na tej, na tym koncercie wybrzmi, ale też w innym koncercie barok się pojawi i to jeszcze taki barok miłosny, tak to nazwę. I widzę, że pan się nie obawia takiej rzeczy. Nowożeńcy, którzy są zabobonni, nie biorą ślubu w maju, bo jest, nie ma literki R, ale pan, widzę, się tego nie boi i pieśni barokowe, miłosne chce zaprezentować.
2: Tak, i to jest właśnie jeden z tych koncertów, który był, którego inspiracją między innymi był właśnie Festiwal Organy Plus, bo zespół Hanseatic, European Hanseatic Ensemble pod dyrekcją Manfreda Kordesza, zespół, który przyjedzie do nas z Niemiec, ale tak na dobrą sprawę to jest zespół o międzynarodowym składzie, zaprezentuje utwory oparte na tekstach z pieśni nad pieśniami. To są wszystko teksty o miłości i to czasami wręcz no, wyjęte zupełnie jakby te teksty w tych utworach w taki sposób, że można mówić tutaj nie tylko o miłości duchowej. Natomiast ciekawostką i jakby takim elementem, który właśnie specjalnie jest przygotowywany i u nas wybrzmi, to jest to, że to będą utwory z miast nadbałtyckich, to znaczy z Gdańska, ze Szczecina, z Rostocku, z Lubeki, z Rygi. Te, w tych miastach ta kultura muzyczna kwitła i właśnie zespół przygotował taki wybór utworów opartych na tych pieśniach i wykona go no, właśnie w Kościele Świętej Trójcy, który wydaje się, że najlepiej nadaje się do tego typu muzyki.
1: Ten koncert 2 czerwca?
2: Tak, 2 czerwca o godzinie 20:00 zapraszamy serdecznie do Franciszkańskiego Kościoła Świętej Trójcy. To będzie naprawdę wydarzenie wysokiej rangi.
1: Tak, skaczemy po tym programie, bo chciałabym państwu jakby pokazać, że ten festiwal różnych rzeczy dotyka. Tutaj wybrałam te pierwsze 2 koncerty pod hasłem barok, ale i ten 2 koncert tego 2 czerwca odbędzie się w Kościele Świętej Trójcy właśnie przy organach, ale będzie jeszcze jeden koncert, który będzie właśnie w Kościele Świętej Trójcy i z udziałem tych odbudowanych między innymi przez pana organów.
2: Nawet powiedziałbym, że jeszcze 2 koncerty, bo to będą 2 koncerty stricte organowe. Tak jak te koncerty, sama nazwa Organy Plus mówi, że stawiamy te organy w różnych kontekstach, że one muszą być takim elementem, który łączy to wszystko, ale generalnie chodzi nam o to, żeby pokazać, że te organy pojawiają się w różnych społecznych i muzycznych kontekstach. Tak w tych 2 koncertach, o których teraz powiem, czyli w koncercie 31 maja w niedzielę o 15:30 i w środę 3 czerwca o godzinie 20:00 wystąpią 2 wybitni organiści. Mówię wybitni, chociaż to są organiści, których dzieli, no tak chyba lekko licząc, 50 lat doświadczenia muzycznego, ponieważ 31 maja w niedzielę wystąpi Peter van Dijk z Niderlandów i zaprezentuje nam program, w którym osią tego programu będzie twórczość Paula Zifferta. To jest gdański organista Kościoła Mariackiego. W tym roku obchodzimy okrągłe jubileusze zarówno urodzin, jak i wspomnienie jego śmierci. Z tego też powodu chcieliśmy, aby ta twórczość tego kompozytora zabrzmiała. Ona będzie osadzona w kontekście twórczości jego nauczyciela Jana Petersona Svelinka i jego kolegi Heinricha Scheidemana, który był organistą w tym samym czasie, kiedy Ziffert w Gdańsku, tamten był w Hamburgu, więc ten koncert będzie grany przez artystę, który jest właściwie nestorem świata organowego. A znowuż finałowy koncert, no to będzie brawurowy koncert i polska premiera, polski debiut Jana Libermana. To jest taki bardzo młody człowiek, który w zeszłym roku, można powiedzieć, no, zadziwił świat wykonaniem 6 sonat triowych Bacha na jednym koncercie z pamięci, co jest wyczynem naprawdę, powiem państwu, niemalże cyrkowym, bo to są bardzo technicznie trudne utwory, jednocześnie bardzo trudne muzycznie i wykonać je wszystkie na jednym koncercie jest trudno, a jeszcze wykonać je z pamięci to już jest w ogóle ogromny wyczyn. No i od tego momentu ta jego kariera nabrała rzeczywiście ogromnego rozpędu. On występuje w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, a na naszym festiwalu właśnie będzie po raz pierwszy występował w Polsce i to będzie koncert poświęcony, monograficzny koncert poświęcony twórczości Bacha.
1: Czyli może powtórzy? Nie, to nie będzie ten sam.
2: Będzie na tym koncercie grał też sonatę triową, tak, tak, na tych naszych organach wielkich. No, jestem ciekaw, bo te organy to nie są organy do grania takich wyczynowych utworów, ale myślę, że on tutaj da radę. Oprócz tego, no, jakby ta wiosenna edycja festiwalu zakończy się słynną pasakalią c-moll, więc naprawdę wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy koncert. Zapraszam już teraz.
1: No na pewno, tak jak wiemy, państwo jako organiści, no bo pan jest oczywiście organistą, przygotowują się do koncertu, więc myślę, że on, ten młody człowiek, zasiądzie za pulpitem i na pewno będzie próbował wczuć się w ten franciszkański kościół Świętej Trójcy i rzeczywiście gdzieś poznać, bo nie tylko z pamięci będzie grał, ale musi też przećwiczyć się w tym wnętrzu, bo każde organy brzmią inaczej. To tak, trzeba się nauczyć.
2: Tutaj muszę dodać, że to jest też przykład tego, że ten nasz festiwal przyciąga ludzi, ponieważ, no tak jak wspomniałem, Jan Liberman, właściwie jego kariera bardzo, bardzo mocno wystrzeliła. Jego plan koncertowy jest ogromny. Reprezentuje go świetna agencja artystyczna. Natomiast kiedy ja z nim rozmawiałem właśnie w zeszłym roku po tym wydarzeniu, on wiedział o tych naszych organach i bardzo chciał wystąpić, bardzo chciał przyjechać tutaj do Gdańska, żeby zagrać na tych organach. W związku z tym udało się te wszystkie terminy tak zrobić, takie wycyrklować, żeby to się udało w ramach festiwalu Organy Plus. Bardzo się z tego cieszę. No jestem ciekaw bardzo tego młodego człowieka.
1: A skoro o młodych ludziach, no to jeszcze został nam Dzień Dziecka i koncert 1 czerwca.
2: Tak, ale to będzie raczej dla takiego dorosłego dziecka, wydaje mi się, koncert.
1: Ale każdy z nas jest dzieckiem wewnątrz, tak, więc możemy cieszyć się muzyką jak dziecko.
2: I myślę, że jeżeli przyjdziemy na ten koncert, to zrobimy sobie naprawdę fantastyczny prezent, bo na tym koncercie zaprezentują się znowuż polscy artyści. Będą to artyści, którzy zgrupowali się pod nazwą Fortepiano Atelier. Fantastyczni muzycy specjalizujący się w muzyce dawnej. Tym razem będą grali na instrumentach romantycznych i będą grali właśnie repertuar romantyczny. Zagrają dwa kwartety. Jeden polskiego twórcy, Józefa Władysława Krogulskiego. To jest utwór właściwie nieznany, który oni jakby
1: wydobywają z mroków niepamięci.
2: Tak jest. Znowuż drugi kwartet Roberta Schumana jest znanym utworem, przepięknym i wydaje mi się, że to warto przyjść posłuchać tego utworu, zwłaszcza, że to są kwartety fortepianowe i no, instrumentem, na którym będzie wykonywana partia fortepianu, to będzie oryginalny fortepian stołowy firmy John Broadwood z 1835 roku, a więc mniej więcej z czasu powstania tych utworów. No naprawdę jestem podekscytowany tutaj tą propozycją i tym, że przyjadą tutaj do nas, żeby zagrać te utwory, bo no, brzmienie tego fortepianu będzie naprawdę prawdopodobnie no, świetnie pasowało do wnętrza Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta, gdzie ten koncert właśnie się odbędzie. Oprócz tych dwóch głównych utworów zagrają także słynną szakonę, znaczy zostanie zaprezentowana słynna szakona skrzypcowa Jana Sebastiana Bacha, a także Etiuda Caprys Henryka Wieniawskiego. To jest taki utwór, który jest wykonywany solowo. On zresztą też na konkursie Wieniawskiego teraz też jest w programie i też będzie wykonywany solowo, ale oryginalnie był napisany na dwoje skrzypiec. I właśnie w tej oryginalnej wersji na dwoje skrzypiec będzie zaprezentowany u nas na festiwalu. No, to będzie naprawdę wyjątkowy koncert, który też pokaże nam troszeczkę, jak mogło wyglądać życie muzyczne Gdańska w XIX wieku. Takie życie, w którym przychodzono do jakichś takich większych wnętrz i muzykowano w sposób taki kameralny. No, to będzie chyba taka kameralistyka najwyższej próby.
1: Mnie zawsze wzrusza, kiedy są te oryginalne instrumenty. Tutaj mamy fortepian z 1835 roku, więc możemy naprawdę tą czapkę niewidkę założyć na głowę i przenieść się te 200 lat do tyłu i rzeczywiście poczuć, jak oni słuchali tej muzyki.
2: Tak, bo też jest jest kwestia jakby wnętrza. Chodzi o to, żeby te instrumenty dawne, one nie mają takich ogromnych wolumenów. Wykonywanie muzyki dawnej w jakichś ogromnych koncertowych przestrzeniach troszkę mija się z celem, ponieważ one były budowane do zupełnie innych wnętrz. I teraz jak mamy wielką salę Wedy, to jest taka duża kameralna sala. I akurat ten instrument w połączeniu z tymi romantycznymi wiolonczelą i skrzypcami, wydaje mi się, że i altówką, idealnie będzie tam brzmiał w tej sali.
1: No właśnie chciałabym się odwołać do swoich wspomnień z jednego z koncertów Filharmonii Bałtyckiej, gdzie był rzeczywiście fortepian z czasów, no właśnie gdzieś tam lat 30. XIX wieku i wszyscy musieli... No, nie mogli wręcz oddychać, bo to jest cichszy instrument. One nie grają tak donośnie, jak w tej chwili grają fortepiany. I trzeba było rzeczywiście zachować maksymalną ciszę, żeby wysłyszeć w takiej dużej przestrzeni te dźwięki.
2: No i na naszym festiwalu raczej dobieramy te wszystkie elementy w taki sposób, żeby one ze sobą współgrały. To znaczy, jeżeli na przykład jest właśnie taki koncert z muzyką romantyczną, no to też szukałem takiej przestrzeni, w której rzeczywiście ten romantyzm mógłby być zaprezentowany w takiej formie, w jakiej on rzeczywiście w tym XIX wieku brzmiał. I właśnie sala Wielka Sala Wety wydaje mi się dobrą przestrzenią do tego. Chociaż ta sala też jest, tutaj też warto powiedzieć o tym, bo przecież ratusz powstał dużo, dużo wcześniej.
1: Tak.
2: Natomiast tradycje koncertowe, które były w Gdańsku, no one jakoś tam były kontynuowane. Więc z jednej strony mamy muzykę romantyczną, ale dwa dni wcześniej, czyli 30 maja o godzinie 19:30 usłyszymy muzykę z czasów powstania ratusza, czyli XIV-XV wiek, gdzie wtedy, kiedy ratusz w tej naszej obecnej formie był budowany w Gdańsku, z tego okresu muzyka będzie prezentowana i to też jest muzyka, która dobrze będzie brzmiała w tej sali, ponieważ to nie będzie akurat muzyka kościelna, tylko to będzie muzyka dworska, wykonywana właśnie w takich salach, w takich przestrzeniach. Akurat tutaj powiem trochę więcej może o tym koncercie, bo Katalina Wicens, która jest szwajcarską artystką, wystąpi na naszym festiwalu po raz pierwszy i zagra nam utwory z kodeksów polskich, włoskich, hiszpańskich na przenośnych organach, na portatywie i na klawesynie strojonym w stroju mezotonicznym.
1: Proszę Państwa, warto wziąć czapkę niewidkę i wybrać się na koncerty, żeby przenieść się w te kilka wieków w tył, żeby poczuć tą muzykę podczas festiwalu Organy Plus. A dzisiaj o programie tego festiwalu, który rozpocznie się, przypomnę, 28 maja w Gdańsku, opowiadał organizator, dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Szadejko. Bardzo dziękuję.
2: I proponuję zainteresować się tymi biletami, ponieważ Wielka Sala Wety nie jest dużą salą. Tam jest bardzo ograniczona ilość miejsc. Jeśli ktoś chce przyjść na koncert, radzę kupić te bilety z wyprzedzeniem.
1: Jeszcze jest czas, więc 28 maja proszę śledzić. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dobry wieczór z kulturą. Rezerwa w Baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
3: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
3: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
4: Reklama.
5: Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Biało-zieloni kończą ligowe zmagania na własnym stadionie. W niedzielę 17 maja o 17:30 będą gościć Legię Warszawa. Pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. Kup bilet już dziś na bilety.lechia.pl.
4: Reklama.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot.
4: Autopilot Radia Gdańsk.
9: Co do zasady popołudniowy szczyt komunikacyjny odpuszcza, chociaż są jeszcze takie miejsca, które testują cierpliwość kierowców. To między innymi Aleja Niepodległości w Sopocie. Na wysokości skrzyżowania z Sikorskiego doszło do stłuczki. W związku z tym od strony Gdyni formuje się w tej chwili kilkusetmetrowe spiętrzenie. Około 5 minut warto dodać do podróży. Jeżeli chodzi o Gdynię, tutaj ścisk odpuścił na Sopockiej w drodze do skrzyżowania z Wielkopolską, natomiast Wielkopolska do tej samej krzyżówki przytyka się od strony centrum. Leśny odcinek Słowackiego, coraz mniejszy sznur na dojeździe do Ronda de la Salle od strony obwodnicy. Jeżeli chodzi o Starogardzką w Straszynie, to także był ten jeden z bardziej uciążliwych fragmentów drogowych dla kierowców. Jeszcze na wysokości Pocztowej jest kolejka, która ciągnie się do obwodnicy Trójmiasta. Pół godziny mają Państwo jeszcze na to, żeby się z nami skontaktować i przekazać nam to, co dzieje się na pomorskich drogach. 603 06 06 06.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
3: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: wieczór z kulturą.
1: Druga część naszej audycji. Kątem oka to nowa wystawa, która odbywa się w NOMUS, czyli Nowym Muzeum Sztuki, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ekspozycja prezentowana jest w ramach cyklu Sala Kolekcji. Pokazywane są zbiory Gdańskiej Galerii Fotografii i depozyt Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w NOMUS. W studiu gościmy kuratorkę wystawy, Maję Bieńkowską. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz dwóch artystów, którzy biorą udział w tej wystawie, których pracę można oglądać. Tomek Zerek.
3: Dobry wieczór.
1: I Rafał Placek.
4: Dobry wieczór.
1: Nazwisk bardzo dużo na tej wystawie jest, więc wszystkich nie wymienimy, bo to są zarówno zasłużeni i często już nieżyjący artyści, jak na przykład Bolesława i Edmund Zdanowcy, czy Stefan Figlarowicz, przez fotografów choćby, którzy właśnie goszczą nas w studiu, po nieznane i nierozpoznawalne osoby. Więc pani kurator, jaki był klucz doboru zdjęć? Jaka jest idea tej ekspozycji?
2: Kluczem przede wszystkim były osoby fotografujące i motyw fotografii jako takiej, ale też osób, które oglądają zdjęcia i oglądają wystawy. To są, tak jak już wspomniała pani, to są artyści tutaj znani z imienia i nazwiska, ale też jest bardzo duży zbiór fotografii wernakularnych, fotografii autorów nieznanych, fotografii, które pochodzą z rodzinnych albumów, które też w naszych zbiorach Gdańskiej Galerii Fotografii stanowią bardzo dużą część zbiorów.
1: Jakie zdjęcia panowie prezentują na tej wystawie?
3: Ja na tej wystawie prezentuję fotografię. To jest mój autoportret, który jest mojego autorstwa i trochę autorstwa moich dzieci, bo jest to taki wynik uważnego obserwowania rzeczywistości. Takiej rzeczywistości domowej, która się tam dzieje, coś się w zabawie pojawia i dostrzegam w tym jakiś potencjał właśnie na obraz fotograficzny i wtedy właśnie przy okazji używam aparatu i korzystam z tej takiej zabawy jako formy na tworzenie obrazu.
1: Dzieci bawią się wąsami. To jest tytuł tej fotografii.
3: Tak, dokładnie to jest.
1: Ja zastanawiałam się, gdzie te... Czy to są sztuczne wąsy, czy to
3: tak,
1: prawdziwe?
3: Tak, oczywiście to są takie sztuczne wąsy gdzieś z jakichś takich zestawów z wąsami dla dzieci. Taka zabaweczka jakaś, która gdzieś tam właśnie się nawinęła w dłonie moich synów i stąd pojawiło się to na mojej twarzy, tworząc jakąś tam formę, kompozycję i jakieś też pewnie warstwę znaczeniową.
1: A Rafał Placek, jaką fotografię pan prezentuje?
4: Czarno-białą, kwadratową. Karoliny Bryguły, która stoi tyłem do osoby oglądającej, ale trzyma w rękach tablet ze swoim wizerunkiem. No to taka dość...
1: Taka zabawa.
4: Może nie wiem, czy zabawa wtedy, kiedy tworzyłem te fotografie, one raczej były, bo to jest fotografia z pewnego cyklu, ponad tam 100 fotografii, które wykonałem w ramach współpracy z festiwalem T-Mobile Nowe Horyzonty i to jest taki komentarz w sumie mój do sytuacji, nie wiem, moich relacji ze światem, tak, do tworzenia w ogóle relacji, jak one się budują, że w zasadzie obraz zewnętrzny, obraz wytworzony przez media staje się prawdziwym obrazem człowieka, że nie mamy wielu kontaktów z ludźmi, powstają nasze wyobrażenia o nich poprzez właśnie tablet, urządzenie elektroniczne i to była taka próba spotkania Karoliny Bryguły właściwie jednocześnie w świecie cyfrowym i też na żywo.
1: Pan się specjalizuje w ogóle w portretach, bo kojarzę pana na przykład z festiwalu filmowego w Gdyni, gdzie przygotowuje pan portrety aktorów, aktorek, którzy biorą udział w tym festiwalu.
4: Tak, miałem wielką przyjemność pracować z festiwalem w Gdyni i z festiwalem filmowym w Krakowie. W zasadzie pracowałem przez 15 lat z ponad 10 festiwalami filmowymi w Polsce, realizując tam takie projekty autorskie. No tak, tak, tak to wyglądało.
1: A do kuratorki pytanie, bo chciała pani pokazać, są takie jakby trzy odsłony tej wystawy i między innymi właśnie pokazać fotografów.
2: Tak, ten wątek też mnie bardzo interesował, patrząc też na nasze zbiory fotograficzne, analizując je. też zauważyłam, że jest bardzo wiele takich ukrytych autoportretów czy portretów fotografów i ten wątek wydał mi się bardzo interesujący i też można je ujrzeć na wystawie, ale też bardzo ważne było dla mnie spojrzenie na osoby, które fotografują, jak one siebie widzą, jak one siebie portretują, jak one siebie dokumentują w medium fotograficznym, więc dlatego też zaprosiłam między innymi Tomka Zerka, żeby tutaj swój autoportret pokazał. To jest bardzo też interesujące, żeby właśnie spojrzeć na to, jak osoby, które bardzo często, może nie ukrywają, ale lepiej się czują po tej drugiej stronie aparatu fotograficznego, decydują się pokazać swoje oblicze i to, jak one siebie widzą.
1: No to pan pokazał takie zabawne, nazwijmy to, oblicze.
3: No jakoś, tak, ta zabawność jest tam wniesiona przez ten właśnie współudział moich synów. Stąd się ta jakiś tam taki lekki wątek w tej fotografii się pojawia.
1: Tak. Zdjęcie może być taką artystyczną formą wyrazu, ale może być też takim reporterskim zapisem. I chciałabym zapytać o to, czy zdjęcie w państwa pojęciu jest taką wizją artystyczną, czy to jest bardziej dokument? Na przykład dla pana to był zapis momentu zabawy z dziećmi? Czy to był bardziej właśnie świadomy autoportret?
3: Czy dla mnie fotografia jest takim fenomenalnym medium, które jakby jest językiem, który może być w jednym momencie, może być dokumentem, może być zapisem chwili, może być formą maksymalnej, całkowitej kreacji rzeczywistości, więc jakby jest to coś, co przyjmuje formę i swoją funkcję w zależnie od danej chwili, danej potrzeby, jaką twórca ma, żeby coś wykreować. W tym momencie akurat tej fotografii, którą pokazuję, jest to taki coś pomiędzy. To jest taka fotografia będąca właśnie bazująca na uważności rzeczywistości, na tym, że ta realność się wydarzyła i ona została dostrzeżona i zarejestrowana tym narzędziem, którym jest aparat fotograficzny.
4: Ja? Teraz tak?
1: Tak!
4: No to jest poważny temat, czym jest fotografia artystyczna, a czym nie jest i jaka fotografia jakby zbliża się do tego pojęcia i ja raczej osobiście bym się od tych pojęć trochę odsuwał, ponieważ no one budują taką, wydaje mi się, sztuczną barierę. Chociaż w tej wystawie, na której mamy przyjemność mieć swoje prace, to się to bardzo pięknie pomieszało, bo Maja wzięła po prostu prace, które nazywamy pracami amatorskimi, znalazły się w muzeum, a więc zostały w jakiś sposób ukonstytuowane jako dzieła sztuki. Tak?
1: Muzeum
4: więc,
1: Narodowe.
4: No właśnie, tak. O, jeszcze Narodowe, właśnie ważna nazwa. Tak? także te fotografie, które jeszcze przed chwilą nie były dziełami sztuki, no stały się choćby przez to, że zostały w taki sposób zobaczone. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o fotografię, to ja nie mam pojęcia, jak to jest.
2: Fotografia jest, no właśnie, tutaj jak już moi koledzy wspomnieli, fotografia jest takim niesamowitym medium, bardzo demokratycznym, że właśnie z jednej strony każdy może robić zdjęcia, tak? I te zdjęcia, każde zdjęcie może zostać, no właśnie, uznane za fantastyczną fotografię, niezależnie od tego, czy wykonał ją amator, w moim rozumieniu jest to pasjonat, a nie osoba, która właśnie nie ma takiego wykształcenia, czy właśnie osoba, która ma dorobek artystyczny, która ma wykształcenie artystyczne. I też fotografia jest takim wyjątkowym medium, bo zaciera się ta granica między dokumentem a kreacją, między czymś obiektywnym i subiektywnym. I dlatego właśnie ta fotografia jest dla mnie takim fascynującym i nieustannie inspirującym medium.
1: Dla mnie jednak jest jakimś wyborem, bo jednak fotograf decyduje, bierze, patrzy swoim okiem, później patrzy przez pryzmat kamery i wybiera coś, co chce uwiecznić, coś, co chce pokazać. Więc już samo to, że kieruje swój obiektyw na daną rzecz, jest już subiektywny.
2: Absolutnie, fenomenalnie. To jest właśnie ta kluczowa informacja dla fotografii. Sławomir Magala też proponował, żeby zamiast mówić o obiektywie, używać słowa subiektyw. I to jest też dla mnie taka pewna kwintesencja fotografii i tego właśnie, że ona z jednej strony dokumentuje obiektywną rzeczywistość, no bo ta rzeczywistość jest niezbędna, żeby powstał obraz fotograficzny, ale z drugiej strony, no właśnie, jest ta wizja osoby, która trzyma aparat fotograficzny, ale też jest ta trzecia strona, czyli ten subiektywny odbiór fotografii przez osoby, które będą oglądały później te zdjęcia.
1: Właśnie, porozmawiajmy o odbiorcy. Czy panowie, kierując swój subiektyw, jak to ładnie padło, myślą o odbiorcy? Myślą o tym, kto będzie patrzył na to zdjęcie? Czy jest jednak właśnie ten imperatyw w postaci kreacji, którą mam w tej chwili w swojej głowie i chcę ją uwiecznić?
3: Myślę, że to jest... Znaczy ja myślę gdzieś tam w procesie powstawania zdjęcia o odbiorcy. Może nie w momencie, jak naciskam spust migawki, ale później, jak jakby już robię, dokonuję selekcji, czy myślę o edycji tej fotografii, to zastanawia mnie to jakby na danie skali i na to jakby, jak to zaprezentować, żeby to nawiązało jakiś kontakt z odbiorcą, bo robimy to, żeby to ktoś mógł zobaczyć i żeby właśnie było to odebrane, żeby to nawiązywało jakiś dialog, żeby to tworzyło jakąś nową rzeczywistość, żeby przekazywało coś, ale jakby inspirowało może co, w jakiś sposób potencjalnego odbiorcę, żeby po prostu było w relacji tego kadru do oglądającego.
4: No właściwie, Tomek, poruszyłeś takie dwa tematy. Tematy tworzenia fotografii i wtedy... Ja przynajmniej osobiście się nie zajmuję tym, co powie
1: odbiorca
4: czy osoba, która na to patrzy, bo to nie jest w tym momencie w ogóle dla mnie istotne i nie tworzę po to, żeby ktoś, czy też nie fotografuję, czy nie robię zdjęć po to, żeby jakby czekać na to, że ktoś spojrzy takim, a nie innym okiem. A w momencie, kiedy faktycznie zbliżamy się do wystawy, czy w ogóle do wypuszczenia nawet fotografii na Facebooku, to się wydaje, że ta wypowiedź by była fajna, gdyby była jak najczystsza, jak najbliższa tego, co ja chcę powiedzieć, i wtedy wybieram fotografię oczywiście. Chociaż czasem też tego nie robię.
1: Bardzo podobały mi się zdjęcia na tej wystawie takie historyczne, jak na przykład Zuzanna i Starcy. Muszę przypomnieć, gdzieś zapisałam sobie, kto był...
2: Krystyna Łyczywek.
1: O właśnie, Krystyna Łyczywek. Czy na przykład zdjęcie pokazujące człowieka w ramie, niosącego ramę. To jest pewien komizm, który też myślę, że artysta fotografik miał na myśli, żeby to wywołać właśnie w tym człowieku.
2: Tak, fotografię mężczyznę niosącego ramę wykonał Stefan Kaczorowski. I rzeczywiście to jest też takie, ta część wystawy, bo tak jak wspomniała pani, wystawa jest podzielona na takie trzy rozdziały i to jest właśnie oko oglądającego. I to jest taki trochę też z mojej kuratorskiej strony, taki uśmiech w stronę widza, żeby zwrócić uwagę, że my nie tylko patrzymy na fotografię, czy patrzymy na sztukę w galerii sztuki, czy w ogóle w przestrzeni, ale też jesteśmy, kiedy oglądamy, też możemy być obiektem oglądania przez osoby, które trzymają właśnie aparat fotograficzny, czy przez osoby, które nas obserwują po prostu, bo są z nami w tej samej przestrzeni. I też, żeby właśnie podkreślić ten aspekt tego, że jesteśmy podglądani, na wystawie są umieszczone lustra. I też mają one na celu właśnie zwrócenie uwagi na to, że możemy się też podglądać, ale też zachęcić, żeby wykonywać sobie zdjęcia w przestrzeni wystawy i później też je na przykład publikować w mediach społecznościowych.
1: Tak, zachęcam Państwa do wybrania się do NOMUS, do Nowego Muzeum Sztuki, żeby zobaczyć wystawę kątem oka. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli kuratorka wystawy Maja Bieńkowska oraz dwóch artystów, którzy biorą udział w tej wystawie. A ona to kiedy będzie?
2: Do 26 lipca zapraszamy.
1: To jeszcze tylko przedstawię. Tomek Zerek i Rafał Placek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dobry wieczór z kulturą.
1: W Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku od 11 maja będzie można oglądać nową wystawę malarstwa. Ekspozycja powstaje z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej sopockiej artystki Joanny Ziółkowskiej. O ciekawym pomyśle na wystawie, a także o mistrzach z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku i o swoim dyplomie artystycznym, który wielu pamięta do dziś, Agacie Olszewskiej mówi Joanna Ziółkowska.
5: Dzień dobry, spotykamy się w sopockiej księgarni kameralnej Smak Słowa, gdzie można w otoczeniu książek i sztuki i w spokoju porozmawiać, ale też spotykamy się z panią Joanną tutaj nieprzypadkowo. To bliskie pani miejsce, bo w 2024 roku była pani bohaterką cyklu spotkań Sopocki Wernisaż jednego obrazu.
6: Tak, zostałam zaproszona i od wtedy zaczęło się takie moje świętowanie właśnie 30-lecia mojej pracy twórczej, tak można powiedzieć, bo co prawda był tutaj wyeksponowany jeden mój obraz i to taki dość nowy, to dzięki pomysłowi pana Szymona Świtajskiego zostały puszczane slajdy z moją całą twórczością, więc mogłam też opowiadać o całej swojej drodze artystycznej przez te wszystkie lata od czasu studiów. Ja muszę powiedzieć, że mi bardzo dużo dały studia. Miałam do czynienia z wybitnymi osobowościami, z wielkimi malarzami.
5: Profesor Maciej Świeszewski, tak. Profesor Maria Targońska.
6: Tak, profesor Maciej Świeszewski był moim promotorem dyplomu, ale również ponieważ mnie bardzo interesował rysunek i ja miałam do tego w jakiś sposób predyspozycję, a szczególnie do rysunków wielkogabarytowych. I stworzyłam wówczas takie rysunki, które były w pewnym sensie jakimiś takimi freskami. To była moja własna technika, mój własny pomysł. Byłam również, można powiedzieć, prekursorką wykonania aneksu z rysunku, ponieważ wówczas nie było dopuszczone, żeby na malarstwie dyplom opiewał też na rysunek. Wiem, że wiele osób do dziś mówi, że pamięta mój dyplom. Na pewno też przez formaty, które zaprezentowałam, były to ogromne obrazy, przekraczające 3 metry szerokości, ponad 2 metry wysokości, więc były to takie monumentalne prace.
5: Ile trwała praca nad jednym takim dziełem?
6: Mogę powiedzieć, że to takie było moje pierwsze dziecko, ponieważ praca nad tym całym dyplomem trwała 9 miesięcy. To była praca niesamowicie żmudna. Ja praktycznie nie wychodziłam z uczelni. A pod koniec już, kiedy było tak ciężko z miejscem, bo już tu moja ilość tych prac się powiększała, przeniosłam się do budującego się wówczas mojego domu na Kaszubach i tam w takich surowych, drewnianych pomieszczeniach kończyłam ten dyplom. Tam przyjeżdżał zresztą profesor Świeszewski robić mi korekty, więc to było takie też niesamowite przeżycie, że no gdzieś ta natura, która mnie otaczała, na pewno też mocno wpłynęła na to, w jaki sposób te moje obrazy się dokończyły tam w tych plenerach. I właśnie no ja w swoim malarstwie całkowicie poświęcam, chciałabym bardzo, żeby było otwarte na naturę i człowieka. Poprzez wątki oniryczne, które wprowadzam do malarstwa, otwieram drogę też widzowi do jej własnego przeżywania i postrzegania i tak jakby interpretacji. Daję duże pole do tego, żeby każdy mógł zinterpretować ją na swój sposób, jeszcze zobaczyć głębiej nie tylko to, co się widzi w takim pierwszym spojrzeniu, co jest zresztą zgodne z moją naturą, ponieważ usłyszałam kiedyś, że na mnie to trzeba spojrzeć 2 razy, żeby mnie zobaczyć, bo jestem taką naturą, która nie rzuca się tak bardzo w oczy. I taka to jest też trochę moja twórczość. Nie stronię od odniesień do literatury, do poezji. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby zaznaczać też swoje takie umiłowania do poezji Herberta, Miłosza, Tadeusza Nowaka. Z tego też wyniknęły moje niesamowite kontakty z panem profesorem Kazimierzem Nowosielskim, który mnie w jakiś sposób odkrył. Recenzja, którą napisał o moim malarstwie, jest dla mnie taką myślą przewodnią całej mojej twórczości. I też muszę powiedzieć, że ta moja droga jest to taka trochę, można powiedzieć, droga do źródeł, ale jest to taki kierunek troszeczkę przeciwny niż dyktuje nam życie. Jest to trochę taka droga pod prąd i można powiedzieć, że w pewnym sensie ta moja twórczość jest taka trochę jak płynięcie rzecznej ryby, która płynąc pod prąd efektywniej czerpie tlen i zdobywa pożywienie. Więc dla mnie to płynięcie do źródeł ma głęboki sens.
5: Co zobaczymy na wystawie jubileuszowej? Obrazy, rysunki, gwasze?
6: To będą wyłącznie obrazy i to ponieważ mój ubiegły rok obfitował w dwie takie dosyć potężne wystawy indywidualne, to miałam taką potrzebę ogromną stworzenia zupełnie nowych obrazów, nad którymi pracowałam 3 lata ostatnie i troszeczkę może wbrew takiej utartej tendencji, żeby chcieć pokazać właśnie taki przekrój tej 30-letniej pracy twórczej, ja pokażę same nowe obrazy. Będą to rzeczy zupełnie nigdzie nie wcześniej nie publikowane, także mam nadzieję, że też w jakiś sposób pokażę mój rozwój i taki kolejny etap, bo wiadomo, że ten etap takich moich obrazów sieneńskich, bym powiedziała, on troszeczkę został zmodyfikowany i gdzieś ciągle czerpię inspirację z tego, co po prostu w tej chwili się dzieje, jaki świat w tej chwili jest, jak my się jako artyści w tym znajdujemy i też w jakiś sposób próbuję nawiązać relacje z odbiorcą sztuki, bo to jest przecież dla nas artystów niesamowicie ważne, żeby też ludzie chcieli te obrazy przyjmować do swoich domów, na swoje ściany, żeby te obrazy były świadkami ich życia w spojrzeniach nawet przelotnych, żeby chcieli po prostu z nimi obcować. Więc to będzie też dla mnie ciekawe, w jaki sposób zostanę odebrana.
5: Bardzo dziękuję i zapraszamy na wystawę.
6: Zapraszam serdecznie 11 maja w poniedziałek o godzinie 18 na Mariacką do Galerii Związku Artystów Plastyków.
1: Dodam jeszcze, że jubileuszowa wystawa Joanny Ziółkowskiej potrwa do 3 czerwca. My kończymy już Dobry Wieczór z Kulturą, którą audycję zrealizował Patryk Schmidt i on z Państwem pozostanie do północy, a moje miejsce zajmie po 19 Filip Jędruch, proponując Państwu ucztę muzyczną. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
0: Dobry Wieczór z Kulturą.
7: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. W środę w Radiu Gdańsk.
8: Już pojutrze Dar Młodzieży, żaglowiec Uniwersytetu Morskiego, dopłynie do hiszpańskiego portu. W Kadyksie załoga i praktykanci zostaną do 11 maja. Studenci pracują przy żaglach, zdają codzienne egzaminy z praktyki morskiej, ale ważne są też inne umiejętności, podkreśla pierwszy oficer Tomasz Maracewicz.
9: Najważniejszą naukę, jaką oni odbywają, to jest z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie, więc te tak zwane umiejętności społeczne czy grupowe tutaj są szalenie ważne.
8: Przejście Daru Młodzieży przez Zatokę Biskajską na żaglach zobaczycie Państwo na naszej stronie internetowej, a posłuchacie o tym wszystkim dzisiaj po 21:00. Anna Rębas, do usłyszenia.
0: Ogłoszenia.
10: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely ma akurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
14: Autopilot Radia Gdańsk.
15: Stłuczka na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni w stronę Oksywia, niestety tuż przed Hutniczą, czyli tam, gdzie i tak są komplikacje związane z remontem estakady. W wyniku właśnie tego zdarzenia w kilometrowym ścisku przed Hutniczą stracicie około kwadransa. Niepodległości w Sopocie teraz, tam także stoicie po tym, jak na skrzyżowaniu z Sikorskiego doszło do drobnej kolizji. Formuje się kilometrowa kolejka od strony Gdyni i tam również zgubimy około kwadransa. Dobre informacje płyną z ulicy Spacerowej w Gdańsku oraz z leśnego odcinka Słowackiego. No, te odcinki były dzisiaj dość uciążliwe dla kierowców. Teraz bez większych problemów podjeżdżacie pod górę do obwodnicy, czy zjeżdżacie w dół w stronę miasta do Ronda de la Sal w przypadku leśnego odcinka Słowackiego, czy do Karwieńskiej, jeżeli o Oliwę idzie. Drobne trudności pojawią się jeszcze na Świętokrzyskiej, to między Aleją Wacława Hawla w Gdańsku, a dojazdem do ulicy ulicy Niepołomickiej. Niepołomicka również tradycyjnie przytyka się jeszcze na dojeździe do Świętokrzyskiej właśnie. Drobne komplikacje, ale to wynikające chyba z robót drogowych, pojawiły się w okolicach węzła Kowale na obwodnicy Trójmiasta. Niewielkie trudności, kilka minut można zgubić jadąc w stronę Łodzi. To był popołudniowy autopilot. Za uwagę dziękuję Państwu. Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
14: Punktualnie 19.
13: Radio Gdańsk. Wiadomości.
14: Tomasz Klinger. Tragedia w Gdańsku Wrzeszczu. Nie żyje 82-letni mężczyzna, który zginął pod samochodem, wykonując prace naprawcze. Do lipca potrwają utrudnienia na obwodnicy Witomina w Gdyni.
16: Przede wszystkim trudne warunki zimowe opóźniły pracę.
14: Tego lata do Gdańska przypłynie 30 okazałych wycieczkowców, o tym także w tych wiadomościach. A koszykarze z Gdyni, Sopotu i Słupska rozpoczęli mecze ostatniej kolejki Orlen Basket Ligi, o tym w wiadomościach sportowych. Tragedia na ulicy Dzielnej w Gdańsku Wrzeszczu. Około 17 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez samochód. Działały tam dwa zastępy strażaków. Ratownicy po przybyciu na miejsce odstąpili od dalszych czynności. Jak informuje aspirant sztabowy Mariusz Szanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ze wstępnych ustaleń wynika, że 82-latek samodzielnie wykonywał pracę naprawcze samochodu, który stoczył się i następnie przygniótł mężczyznę. Został znaleziony przez rodzinę. Wstępnie wygląda to na nieszczęśliwy wypadek, dodaje Mariusz Szanowski. W drodze na miejsce zdarzenia jest prokurator, biegły sądowy z zakresu medycyny i technik kryminalistyki. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni policja.
13: To są wiadomości Radia Gdańsk.
14: Kierowcy z zachodnich dzielnic Gdyni do centrum miasta przez Witomino nadal będą mogli dojechać tylko ulicą Małokacką. Jak informują gdyńscy urzędnicy, wprowadzona w ubiegłym roku tymczasowa organizacja ruchu na ulicach Kieleckiej i Witomińskiej zostanie utrzymana. Przypomnijmy, ulicę Kielecką w kierunku centrum zamknięto w związku z budową węzła łączącego ją powstającą obwodnicą Witomina. Jak mówi naczelnik Wydziału Inwestycji w gdyńskim ratuszu Rafał Studziński, utrudnienia potrwają co najmniej do lipca.
16: Przede wszystkim trudne warunki zimowe opóźniły pracę. Na tą chwilę wiemy, że opóźnienie w rejonie ulicy Kieleckiej wyniesie około 2 miesięcy. Wstępnie mówiliśmy, te zmiany na ulicy Kieleckiej miały trwać około pół roku. Potrwają między 7 a 8 miesięcy.
14: Obwodnica Witomina zgodnie z obowiązującym harmonogramem gotowa ma być we wrześniu tego roku. 2,5-kilometrowa długość trasy połączy przez Trójmiejski Park

0: Nowak, menadżer klienta w dziale rynku żeglugowego w Porcie Gdańsk.
1: Jednostki wycieczkowe możemy podziwiać także na innych nabrzeżach. Są to Oliwskie i WOC 2. Będzie dostępne fotografowanie z miejsc publicznych wokół heptaka pomnika Westerplatte.
0: W tym roku sezon wycieczkowców potrwa aż do 17 grudnia. Dzięki temu pasażerowie statków będą mogli zaliczyć niezwykle popularny wśród turystów jarmarkę bożonarodzeniową. Sprawą kryptowalut powinna zająć się komisja śledcza, uważa wicepremier funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Polityk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że gdyby komisja powstała, to opinia publiczna poznałaby więcej szczegółów tej wielowątkowej kwestii, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.
2: Komisja śledcza co do afery związanej z kryptowalutami powinna być, dlatego że jeżeli do byłego ministra sprawiedliwości, to jest ewenement, który uciekł za granicę jak tchórz, płacono prawie 500 tysięcy złotych i ten człowiek ciągle jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent w czasie kampanii wyborczej bierze udział w prywatnie sponsorowanej przez kryptowaluty imprezie, czy też jakiś poseł z Konfederacji dostaje też przelewy z kryptowalut, no to trzeba wyjaśnić.
0: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie jednej z giełd kryptowalut. Chodzi o Zonda Krypto. Chodzi także o podejrzenie oszustwa i utrudnianie ustalenia pochodzenia środków. Straty oszacowano na ponad 350 milionów złotych. O sporcie Paweł Kątnik.
3: Koszykarze z Pomorza rozpoczęli ostatnią kolejkę Orlen Basket Ligi. O jak najwyższe miejsca walczą pewne udziału w play-off Energa Trefle Sopot i AMW Arka Gdynia. Sopocianie grają na wyjeździe z walczącym o rozstawienie w fazie play-in Anwilem Włocławek, a AMW Arka w Toruniu mierzy się z Twardymi Piernikami. I ewentualne zwycięstwo i inne korzystne wyniki mogą dać Gdynianom nawet trzecie miejsce w tabeli. Po trzech minutach pierwszej kwarty w trzech meczach naszych drużyn Trefle Sopot prowadzi z Anwilem Włocławek 9-2. Czarni Słupsk, którzy już nie walczą o nic w tym sezonie, przegrywają po trzech minutach z GTK Gliwice 0-2, a Twarde Pierniki Toruń prowadzą z Arką Gdynia po trzech minutach 9-2. Trudne zadanie czeka futsalistów Wemetu, gmina Sierakowice. Zespół z Kaszub po raz pierwszy awansował do fazy play-off. Fogo futsal ekstraklasy, ale w ćwierćfinałowym debiucie przegrał u siebie z Piastem Gliwice 1-5. Zawodnicy z Sierakowic grali osłabieni brakiem gwiazd Beleu i Mateusza Madziąga, mówi rozgrywający Wemetu Filip Waktor.
4: Wiedzieliśmy, że Piast będzie przygotowany lepiej i też wiedzieliśmy, w jakim składzie, nie? Będziemy grali. Czyli wiedzieliśmy też, że musimy walczyć, ale nie udało się. I co? Kolejną sobotę chyba nas czeka następny mecz i walczyć i coś jeszcze spróbować.
3: Wszystko się zgadza. Drugi mecz w sobotę w Gliwicach, a w przypadku wygranej Wemetu trzeci mecz także odbędzie się w Gliwicach w niedzielę. W przypadku wygranej Piasta to ten zespół zagra w półfinale Fogo Futsal Ekstraklasy. Święto gimnastyki artystycznej od jutra w gdyńskiej Polsat Plus Arenie. Międzynarodowe zawody, największe z odbywających się w naszym kraju, zaczną się jutro i potrwają do niedzieli. O wielkim potencjale gdyńskiej imprezy mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Gimnastycznego Maciej Szafran.
5: Gdynia Rytmik Stars i Baltic Junior Cup to jest 8. edycja. Uczestniczki z 25 krajów, blisko 350. Najwyższej rangi impreza międzynarodowa w gimnastyce artystycznej. Mam nadzieję, aspiruję również do tego, aby stać się tak imprezą rangi Pucharu Świata w przyszłości. Może Mistrzostwami Europy, a nawet świata. Wszelkie tutaj karty do gry w tym zakresie są. Po stronie organizatora głównego, czyli Fundacji Korda, Polski Związek Gimnastyczny wspiera te działania, sponsorzy, partnerzy. Impreza rośnie. Poziom zadowolenia tutaj uczestniczek świadczy o tym, że stać nas na bardzo dużo i wspólnymi siłami możemy aspirować o najważniejsze imprezy światowe.
3: Pomysłodawczynią i do dziś główną organizatorką jest legendarna trenerka Maria Mrozińska, którą wspiera córka olimpijka z Aten Anna Mrozińska.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: To jest pochmurny i deszczowy wieczór na Pomorzu. Wiatr z kierunku północnego umiarkowany w tej chwili na wybrzeżu, a także w głębi lądu. Jego porywy osiągają prędkość 40 km na godzinę. A w tej chwili na termometrach na Pomorzu od 5 stopni w Miastku i Bytowie, 6 stopni wskazują termometry w Lęborku i Słupsku, a najwyższą temperaturę notują

0: Termometr w Trójmieście, w Gdyni i Sopocie, także Gdańsku, 7 stopni. Jak przekazują nam synoptycy, temperatura w nocy maksymalnie od 4 do 6 stopni. To będzie niestety zimna i deszczowa także noc. Zachmurzenie duże. Jeśli chodzi o poranek, temperatura w niektórych miejscach regionu może spaść nawet do 2 stopni Celsjusza. Jutro dzień bardzo podobny do dzisiejszego. W ciągu dnia sporo deszczu, a na termometrach od 9 do 10 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Radio Gdańsk.
4: Strefa Muzyki. Zaprasza Piotr Bonar.

13 minut po godzinie 19. Piotrek Bonar, pięknie się Państwu kłaniam w muzycznej strefie Radia Gdańsk. No i dzisiaj trochę takiego gitarowego, ale nie tylko gitarowego grania do godziny 21 będzie. Generalnie, jeżeli myślimy o muzyce około bluesowej, to bardziej idziemy w stronę tradycji, ale jest też taki nurt, który idzie pod prąd. Oczywiście mając na względzie to, co już było, lecz próbując dorzucić do tego nowe elementy, a czasami nawet to koło na nowo wynaleźć. No i takie poszukiwania dzisiaj przed nami. The Dead Beat Cousins teraz nam zagrają Heaven Help Me. Jak sami mówią, tekst jest dość konkretny. Muzyka potężna i radosna sprawi, że będziesz chciał się ruszać. Jest ciężka i mroczna, przechodząca w coś folkowego, a jednocześnie bluesowego. No więc sprawdźmy, czy te zapowiedzi chłopaków faktycznie mają dźwiękowe odzwierciedlenie.

to Urwisys, The Dead Bad Cousins. A my tymczasem przechodzimy do artysty, który z muzyką miał styczność od samego początku. Ba, poza tym, że zaczął grać w młodym wieku, to później nawet jeszcze studiował. Specjalizował się w grze na gitarze jazzowej, a także sprawdzał, o co chodzi w muzyce bebopowej, również pozostając zatem w krainie jazzu. W 2002 roku rozpoczął kolejne studia, ale już po semestrze je po prostu najzwyczajniej rzucił, aby ruszyć w świat grając swoją muzykę. No i między innymi dotarł do Nowego Orleanu, bo pochodzi z Michigan. No i w tym Nowym Orleanie tak się złożyło, że zostały skradzione instrumenty po koncercie. No i ta kradzież oznaczała, że muzyk musiał trochę czasu w owym Nowym Orleanie spędzić. No i te kilka teoretycznie dni zamieniło się w tygodnie, gdzie w końcu udało się odzyskać skradzioną furgonetkę, ale przede wszystkim, wprawdzie furgonetka była bez instrumentów, natomiast przede wszystkim udało się zebrać inspirację, ponieważ tamto miejsce, Nowy Orlean, słynie z tego, że najróżniejsze muzyczne nurty się przecinają. No i tak właśnie Luke Winslow King zdobył kolejne i kolejne inspiracje, które doprowadziły go między innymi do tej piosenki. Piosenki, która opowiada o tym, że kłopoty to nie jest wieczna sprawa. Cieszę się, tak cieszę się, kochanie, że kłopoty nie trwają wiecznie. I można powiedzieć, że jest to piosenka miłosna. Otóż nie, okazuje się, że to ta pani z owego numeru była kłopotami, a tak się złożyło, że już nie są razem i dlatego można z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Czasami trzeba coś porzucić, aby móc budować coś więcej.

Luke Winslow King. A my teraz trochę będziemy duchy przywoływać. Ghost Hounds to formacja, która generalnie opiera swoją twórczość na dźwiękach country, ale blues także jest mocno silnym tym nurtem, który wpływa do owej rzeki. Przy okazji panowie nie mają skrupułów i pokazują, że te owe gatunki nie tylko żyją, ale się rozwijają dla każdego pokolenia fanów i każde kolejne pokolenie dorzuca coś od siebie. Ghost Hounds to także świetni zawodnicy, jeśli chodzi o scenę, jeśli chodzi o koncerty. Zresztą, jeżeli gra się z takimi legendami jak The Rolling Stones, ZZ Top, Guns N' Roses czy Bob Seger, no to chyba jasno wskazuje, że jeśli tacy wielcy ich dostrzegli, to coś w tych dźwiękach musi być. Zadebiutowali w roku 2019 płytą Roses Are Black. Od tego czasu jeszcze 3 kolejne duże albumy studyjne wydali. No i wszystko wskazuje na to, że ta kariera będzie się rozwijała, ponieważ skrzydeł nie mają zamiaru chować. Chemia na najwyższym poziomie. Jak przyznają, są gotowi na jeszcze więcej blues rockowego grania w przyszłości. Sprawdźmy zatem, jak brzmią na płycie, no i myślę, że możemy wypatrywać kolejnych dźwięków od tej załogi.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
2: Skończyły się żarty.
1: Mam i Bukartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Gdańsk.
5: Strefa muzyki. Zaprasza Piotr Bonar.
6: Na zegarze minuta po wpół do 20, a my wracamy do alternatywnego podejścia do grania około bluesowego. Tak się składa, że ostatnie lata to coraz większa popularność, coraz większy trend tego, aby jeszcze przed nagraniem płyty artyści zbierali od potencjalnych słuchaczy fundusze na to, by móc zarejestrować swoje dźwięki, aby później owi składkowicze mogli cieszyć się tymi dźwiękami często na preferencyjnych warunkach. Tak między innymi działała grupa Delta Saints, która powstała w roku 2007 w Nashville w stanie Tennessee. Szło im naprawdę całkiem nieźle. Wydali sporo materiału. Koncertowali między innymi ze zespołem Blackberry Smoke. Nawet dotarli do Europy w 2011 roku. Natomiast w 2018, mimo tego, że kariera rozwijała się świetnie, to jednak postanowili troszkę sobie odpuścić granie pod tym szyldem, zrobić sobie przerwę od Delta Saints i zająć się między innymi sprawami pozamuzycznymi, dziećmi, rodziną, a przy okazji także i uruchomić inne projekty. Muzycy między innymi poszli w stronę indie rockową, ale także na przykład elektroniczną bądź hip-hopową, więc domyślają się Państwo, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę otwartymi umysłami. A otwarte umysły mają to do siebie, że lubią robić oryginalną muzykę. The Delta Saints z pewnością taką tworzyli i mamy nadzieję, że jeszcze wrócą. A tymczasem sprawdźmy, co udało im się do tej pory zrobić.

z Nashville przenosimy się do Wisconsin, dokładnie do miasta Richland Center, które w 2020 roku według spisu miało 5114 mieszkańców. Stamtąd pochodzi Eric Tesmer, który jednak we wieku 19 lat, umiejąc już co nieco grać na gitarze, przeprowadził się do Austin i chyba wyszło nie najgorzej. Dlaczego? No dlatego, że w 2017 i 2018 roku według lokalnego magazynu został uznany za gitarzystę roku. Inspirował się naprawdę plejadą najlepszych sześciostrunowców: Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, David Gilmour. Generalnie myślę, że można tutaj uznać to za klasykę i myślę, że można spodziewać się dobrych dźwięków. Tyle tylko, że Eric Tesmer nie tylko odwołuje się do tych korzeni, do tego, na czym się wychował, ale także dorzuca sporo od siebie. Swojego czasu śpiewał w chórach gospel, a z racji tego, że na początku jego kariery w Austin po przeprowadzce był za młody, aby chodzić do klubów nocnych, nie stać było go na mieszkanie, zatem spał w swojej sali prób. To się nazywa poświęcenie, ale to też nazywa się hartowanie. Jeżeli ktoś ma takie samozaparcie, aby dążyć do celu, to wiadomo, że możemy spodziewać się tutaj czegoś mocnego. No i tak wyszło, że faktycznie. Na scenie jest od ponad 25 lat, no i rozrabia. Ma na swojej koncie kilka sympatycznych płyt. Myślę, że po fragment jednej z nich możemy sięgnąć. Good so bad. Aż tak dobry jest? Zobaczmy.

to ja proponuję, abyśmy jeszcze trochę obniżyli średnią wieku wśród artystów, którzy pojawiają się dzisiaj w muzycznej strefie Radia Gdańsk. Chociaż stylistycznie pozostajemy blisko. Chase Walker urodził się w 1998 roku. Miał 12 lat, gdy zaczął karierę. Wychowywał się, jeśli chodzi o gitarzystów na tych największych, czyli Muddy Waters, wspomniany już Stevie Ray Vaughan, Albert Collins. Chase Walker pochodzi z Kalifornii, niemniej studiuje obecnie w Nashville, gdzie uczy się jak od najlepszych, jak pisać piosenki, a także co nieco kulisy biznesu muzycznego poznaje. Nie da się go pomylić z nikim innym. Charakterystyczna fryzura, rude, kręcone, bardzo bujne włosy, kapelusz, a także w ogóle taki styl przypominający trochę Jimiego Hendrixa, który zresztą na liście jego inspiracji także się znajduje. Ma już na swoim koncie mnóstwo nagród, ma także nagranych kilka albumów, dokładnie 4, no i wszystko wskazuje na to, że ta historia się rozwija. Mimo że jest młody, to jego ostatni album nosi tytuł, tłumacząc na polski, Dźwięki starej duszy. Jednak zdecydowanie jest to nowa jakość, młode pokolenie i ta świeża energia, która tak bardzo potrzebna jest w muzyce. No dobrze, Chase Walker Band i utwór, który właśnie opowiada trochę o tym spojrzeniu w przyszłość. New State of Mind.

0: You're listening to the Chase Walker Band. If you like what you're hearing, check us out on iTunes, Amazon, CD Baby, and Spotify.
1: Jak Państwo widzą, czasami różnego rodzaju marketing wdziera się również w muzykę. No ale takie mamy czasy. Dobre dźwięki mają to do siebie, że czasami muszą się przebić również i w ten sposób. No, XXI wiek, jakby nie patrzeć. Zespół, który nie miał tego problemu, to z pewnością Breakout. Mowa o polskiej formacji. Dlaczego się do niej odnoszę? Ano, dlatego, że następny utwór nosi tytuł właśnie Breakout. Trudno mi powiedzieć, czy Ash Grunwald tym, co stworzył Tadeusz Nalepa, się jakoś wybitnie inspirował. Niemniej jednak blues ma to do siebie, że główny punkt, gdzie to wszystko się zaczęło, jest mniej więcej w tym samym miejscu. No i dobrze, zatem Ash Grunwald z utworem, który być może jest tributem, nieświadomym tributem dla polskiej legendy blues rocka.

teraz to wywędrowaliśmy aż do Australii, dokładnie do Melbourne, skąd pochodzi Ash Grovold. Dziadek go nauczył grać na gitarze, a także na basie. Razem także nawet nagrali wspólnie piosenkę. Był to cover utworu Howlin' Wolfa. Później pojawiły się audycje w lokalnych stacjach radiowych, a gdy miał 20 lat, bo jak miał 12 lat, to grał już całkiem sprawnie, a gdy miał 20 lat, to ta sprawność była wykorzystywana w kilku zespołach jednocześnie. Jakoś tak się złożyło, że niemal wszystkie z nich miały w swojej nazwie blue albo blues. Pojawiały się także duety, które także mniej więcej w tych około bluesowych klimatach utrzymywały się muzycznie. Przy okazji, jakby nie wyszło z tym bluesem, to Ash Grovold kształcił się na nauczyciela. No i tak wyszło, że w wieku 26 lat udało mu się zdobyć odpowiednie zaświadczenia, udało mu się zdobyć wykształcenie pozwalające na to, aby nauczać innych. Chyba jednak skupił się na muzyce, patrząc po tym, jak przepięknie rozwija się jego kariera. Chociaż kto wie, może gdy zejdzie ze sceny, to na dobre zamieszka w szkole i będzie kolejne pokolenia owej sztuki około bluesowej uczył. To teraz jeszcze The Cold Stirs przed serwisem informacyjnym. Tak się składa, że wydali w tym roku nową płytę. No to może pogramy.

0: Rezerwa w baku?
1: Radio Gdańsk tankuje do pełna.
2: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
1: Ruszamy w trasę.
2: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
3: Punktualnie 20.
4: Radio Gdańsk. Wiadomości.
3: Tragiczny wypadek w centrum Sopotu. Nie żyje młoda kobieta. Szczegóły na początek wiadomości. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wciąż szuka rodzin zastępczych.
5: W placówkach opiekuńczo-wychowawczych niestety nie mamy wolnych miejsc.
3: W Malborku będą organizowane zajęcia żeglarskie dla najmłodszych, o tym także w tych wiadomościach. A w sporcie koszykarska DK Pelplin kompletuje skład na przyszły sezon pierwszej ligi. Tragiczny wypadek w centrum Sopotu po godzinie 18 na Alei Niepodległości w okolicach ulicy Sikorskiego. Zderzyły się dwa samochody. Jak dowiedziało się Radio Gdańsk, jedno z nich włączało się do ruchu. Ofiara to 25-letnia kobieta, która straciła przytomność już po zdarzeniu. Jak informują ratownicy, zasłabła podczas dokumentowania zniszczeń aut. Mimo reanimacji nie udało się uratować jej życia. Trzech pozostałych podróżnych z Daci i Chevroleta nie ucierpiało. Auta nie są mocno zniszczone. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają teraz śledczy. A w Słupsku wciąż brakuje miejsca w pieczy zastępczej. Każde kolejne postanowienie sądu o zapewnieniu opieki dziecku jest dla nas wyzwaniem. W tej chwili na wsparcie i opiekę czeka 12 dzieci ze Słupska, mówi Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
5: Mamy do zabezpieczenia dziecko na przykład 5-miesięczne, 3- i 4-latkę, więc no... Dzieci są w różnym wieku, ale głównie są to dzieci powyżej 10 roku życia. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych niestety nie mamy wolnych miejsc. Do czasu zabezpieczenia miejsca w pieczy nadal przebywa w tym środowisku, w którym dzisiaj być nie może, więc no jest to sytuacja dla nas bardzo trudna. Tendencja w Polsce jest taka sama, myślę, że nawet... gorsza. Natomiast faktycznie bardzo długo sobie radziliśmy. Mam takie wrażenie, wyczerpaliśmy możliwości. Już nie wiem jak, już nie wiem gdzie.
3: Rodziny zastępcze w Słupsku mogą liczyć na zarobki od 5 do 7 tysięcy złotych. Do pensji dochodzą także dodatki, w tym świadczenie 800+. Słupski MOPR partycypuje także w kosztach utrzymania lokalu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej instytucji.
4: Radio Gdańsk, w centrum wydarzeń.
3: A w Malborku rozpoczął się sezon żeglarski na Nogacie. Tamtejszy ośrodek sportu i rekreacji zachęca lokalne szkoły podstawowe do bezpłatnego wypożyczania nowoczesnych żaglówek typu Mariner 19. Łodzie zostały zakupione 3 lata temu w ramach regionalnego projektu pod nazwą 100 żaglówek na stulecie zaślubin Polski z morzem. Obecnie zajęcia na tych jednostkach prowadzą 3 placówki edukacyjne, wyjaśnia dyrektor OSIR-u Piotr Sadowski.
6: Szkoła numer 2 i szkoła numer 6 uczestniczy w tym projekcie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

0: został zawrócony przez Straż Graniczną z Zalewu Wiślanego do portu. Mundurowi stwierdzili podczas wczorajszej kontroli rażące braki i zaniedbania. Szyper i załogant nie posiadali certyfikatów bezpieczeństwa niezbędnych do pracy na morzu. Brak było środków ratunkowych, a dodatkowo silnik zaburtowy nie był zgodny z kartą bezpieczeństwa. Szyprowi nakazano natychmiastowe zaprzestanie czynności połowowych i zawrócenie do portu w Starej Pasłęce. Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej wystąpi teraz do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie wobec Szypra postępowania administracyjnego. Teraz o sporcie. Paweł Kątnik.
1: Koszykarze Energii Trefla Sopot przegrywają w trzeciej kwarcie na wyjeździe San Wilem Włocławek 41-57 w meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Sopocianie dobrze zaczęli mecz w hali mistrzów. Prowadzili w pewnym momencie nawet 21-7, ale drugą kwartę przegrali 14 punktami. No i muszą odrabiać straty. Przypomnę, że gra toczy się o miejsca 3-6 w fazie play-off. Wygrana da Sopocianom trzecią pozycję, a każdy inny wynik w zależności od układu pozostałych spotkań może strącić żółto-czarnych na miejsca piąte lub szóste. O te same pozycje 3-6 gra AMW Arka Gdynia w Toruniu z Twardymi Piernikami na wysokości połowy trzeciej kwarty. Wygrywa 57-53. Gdynianie bardzo słabo zaczęli, przegrywali po pierwszej kwarcie 18-28, ale drugą wygrali 8 punktami, 26-18, a w trzeciej prowadzą 13-7, na co składa się cały wynik 57-53. W koszykarskiej pierwszej lidze etap półfinałów play-off. W sobotę o przedłużenie serii powalczy SKS Funimpex Starogard Gdański, który, przypomnę, przegrywa po meczach wyjazdowych z Astorią już 0-2. Tymczasem po zakończeniu sezonu kadrę na nowy sezon zaczyna kompletować Deka Pelplin. Klub po zajęciu 7 miejsca w pierwszej lidze chce utrzymać większość zawodników. Rozmowy trwają m.in. ze skrzydłowym Filipem Gurtatowskim, który zadeklarował chęć pozostania na Kociewiu.
2: Na 100% nie mogę jeszcze odpowiedzieć, ponieważ nic nie podpisałem, jednak prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z prezesem. Trener raczej mnie widzi w drużynie, rozmawiałem z nim o tym też i chciałbym je na przyszły sezon, więc nie wykluczam w ogóle tej opcji. W Pelplinie się czuję bardzo dobrze, jak na takie małe miasto kibice są fantastyczni, no idealne miejsce do grania tak naprawdę moim zdaniem.
1: Kierownik drużyny Artur Patyk przypomina, co było najważniejszym sukcesem Deki i wskazuje kierunek, w jakim pierwszoligowiec będzie chciał podążać.
3: 13 z 16 trenerów wytypowało Dekę Pelplin jako niespodziankę in plus, czyli objawienie tej ligi. Przed startem ligi nie byliśmy typowani do takiego miejsca, które zajęliśmy. Uzyskaliśmy najwięcej minut grając młodzieżowcami, czyli to nie jest tak, że gdzieś się mówi, że w innych klubach grają młodymi graczami. To właśnie w Pelplinie grali.
1: A rozmowa z przedstawicielami Deki Pelplin jest na radiogdańsk.pl. I na koniec siatkówka. Po raz trzeci z rzędu Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi. W Rzeszowie siatkarze z Warszawy pokonali Resowie 3-0 w setach do 19, 15 i 20 i zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do trzech wygranych. Najlepszym zawodnikiem spotkania był francuski przyjmujący triumfatorów Kevin Tilly, zdobywca 13 punktów. Trzecia pozycja zapewnia grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Przypomnę, że projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej Ligi Mistrzów. Tymczasem trwa walka o złoto. Od 20 w Lublinie rozpoczyna się czwarta odsłona finału, w którym miejscowa Bogdanka prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej tylko jednego zwycięstwa.
4: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
5: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Wciąż w regionie sporo deszczowych chmur, szczególnie na północnym wschodzie naszego województwa. Pada w tej chwili w okolicach Wejherowa, w Trójmieście, a także w Kartuzach, Władysławowie i Łebie. Temperatura maleje. W tej chwili 4 stopnie w Miastku, Bytowie i Kościerzynie. 7 stopni odnotowują termometry w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, a także Gdyni i Sopocie. W nocy będzie jeszcze chłodniej, zdaniem synoptyków, bowiem w niektórych miejscach Pomorza temperatura spadnie nawet do 2 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, zachmurzenie duże, lokalnie przelotne opady deszczu. Wiatr także z kierunku północnego. Jego prędkość może w ciągu dnia przekraczać 30 km na godzinę. A na

0: termometrach jutro od 8 do 10 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk.
5: Strefa Muzyki. Zaprasza Piotr Bonar.

Chcę, żebyś wiedział, że jestem w pełni odpowiedzialny. To ja miałem życie, które sprawiło, że czułeś się tak niekomfortowo. To ja byłem tym, który miał perspektywiczny punkt widzenia. A podróżowałem sam. Tak, proszę państwa, zaczęliśmy, czy raczej William the Conqueror zaczął drugą część naszego spotkania z muzyczną strefą Radia Gdańsk, gdzie dzisiaj, przypomnę trochę, próbujemy to gitarowe brzmienie, około bluesowe brzmienie, wiem, że to określenie pojawiło się już kilkukrotnie i być może się jeszcze gdzieś tam u nas zagości. Natomiast faktycznie, blues jest dla nas oparciem, ale szukamy innego spojrzenia na ten, zdawałoby się, tak bardzo jasno rozpisany styl. Spojrzenie bardziej współczesne i do 21 chyba poeksperymentujemy jeszcze bardziej niż przed serwisem informacyjnym. Teraz na przykład duet Digging Roots. To małżeństwo, które, jak nazwa wskazuje, sięga do korzeni bluesowych, folkowych, folkrockowych, ale łączy to wszystko między innymi z hip-hopem. Przekłada to na brzmienia, które może trochę wypływają z tego bluesa, ale jednak poszły dużo dalej. No i przede wszystkim dzisiaj to one rozdają karty na tych największych rynkach muzycznych. Zresztą zrobiło się teraz już tych gatunków tak dużo, że czasami trudno się połapać, co akurat jest na czasie, a co nie jest na czasie. Niemniej jednak łączymy korzenie z tym, co jest dużo bardziej naszymi czasami. Digging Roots z Kanady, już teraz na falach Radia Gdańsk.

taki nieco mglisty nastrój zabrali nas Digging Roots. A następna formacja, Black River Delta, zabierze nas w okres, kiedy blues dopiero się kształtował, czyli jeszcze sprzed II wojny światowej. Ale spokojnie, będzie także sporo na przykład hipsterskiego fuzu, będą także ukłony w stronę tego, co dokonał Jack White. Będzie też dosyć garażowo. Generalnie panowie bawią się formą, panowie mocno czerpiąc z korzeni, tłumaczą tamte czasy, czyli okres sprzed niemal 100 lat, na współczesny język. Jak wiadomo, pustynne klimaty mają to do siebie, że najlepiej odzwierciedlają je muzycy pochodzący ze Szwecji. Dokładnie tak. Black River Delta. Trio z Szwecji. Co ciekawe, na przykład grają bez basisty. Zatem jeszcze bardziej podkreśla to klimat, który próbują budować, swój oryginalny, jednocześnie bardzo mocno stawiający na retro. Będzie też nieco psychodelicznie, ponieważ lubią używać czasami pogłosu.

Powiedziała, że na wolności ingresuje diabeł. Na pewno niebo mi nie wybaczy. Mężczyzna, którego kochałam, odszedł, powiedziała. I to wszystko przeze mnie. Słyszę go przez las. To nasz dom od 50 lat. Mężczyzna, którego kochałam, odszedł, powiedziała. A to wszystko przeze mnie. Formacja Black River Delta, śpiewająca o tym, że rogaty jest na wolności. Jeżeli mówimy o stylu retro, to między innymi właśnie dla grupy Black River Delta inspiracją byli weterani na tej scenie, grający już od 30 lat. Nazywają się North Mississippi All Stars. Jak Państwo się domyślają, pochodzą właśnie ze stanu Mississippi. No i brzmią tak.

North Mississippi All Stars. Muzyk, który stoi za następnym projektem, nazywa się Jonathan Lineberry. Wychowywał się i dorastał w centralnej części Nowego Jorku. Zaczynał grając w zespołach hardkorowych, punkowych, czyli dosyć dalekich od tego, co dzisiaj brzmieniowo sprawdzamy na falach Radia Gdańsk. Niemniej jednak zafascynowały go nagrania terenowe Alana Lomaxa, który w latach 30., 40. XX wieku podróżował po Ameryce i dokumentował amerykańskich muzyków bluesowych, folkowych, muzyków gospel, przy czym nie byli to ci, którzy wówczas byli u szczytu popularności, tylko ci, którzy albo zostali zapomniani, albo zupełnie nie byli nigdy znani. Oto po prostu byli lokalnymi grajkami, którzy dźwiękami tak naprawdę tylko uprzyjemniali czas innym. To nie był ich zawód. Najczęściej byli to ci, którzy pracowali bardzo ciężko, między innymi w polu. No i zainspirowany szczerością tych klasycznych nagrań, klasycznych występów, Lineberry w 2012 roku wydał album The Bones of J.R. Jones. No i okazało się, że z tego narodzi się nowy, zupełnie niezależny projekt, który pozostawił po sobie już trzy duże albumy. No i przy okazji jeszcze po latach życia w Nowym Jorku w 2021 roku Lineberry gdzieś postanowił kompletnie zmienić swoje otoczenie. On i jego żona przeprowadzili się z Brooklynu do takiego starego domu na farmie zupełnie na odludziu w górach Catskill. No i ta zmiana była satysfakcjonująca, no bo zgiełk wielkiego miasta odszedł w niepamięć, ale także i trudna. Jak sam artysta mówi, to dość odległy wiejski obszar. Takie miejsce, gdzie wiosna jest po prostu kontynuacją zimnej, szarej, błotnistej, brązowej zimy. Byłem wyczerpany porami roku. Te okoliczności z pewnością sprzyjają między innymi tworzeniu takich dźwięków. Właśnie w 2021 roku usłyszeliśmy utwór Stay Wild od projektu The Bones of J.R. Jones.

żebyśmy jeszcze pozostali przy takich intymnych dźwiękach, jednoosobowych projektach i pozostali przy graniu akustycznym. Tu nawet pójdziemy jeszcze dalej. Ten artysta w pewnym talent show zachwycił Gwen Stefani, Blake'a Sheltona, no i było jasne, że kariera muzyka jest dobrą drogą. Jeżeli chodzi o repertuar, to myślę, że jeżeli dobrze się Państwo wsłuchają, to można poznać, szczególnie po refrenie, tę piosenkę. Niemniej aranżacja jest zupełnie inna niż w oryginalnej wersji.

Muszę Państwu przyznać, że oryginalne podejście do piosenki Michaela Jacksona. Na finał będzie taka grupa, która mocno osadzona jest w graniu z południa Stanów Zjednoczonych. Tamta scena ma to do siebie, że najlepiej brzmi właśnie na żywo, właśnie na wspomnianej scenie. I po nagranie koncertowe sięgniemy. Robert John and the Wreck, tak nazywa się ta grupa rozrabiaków. Kompozycja nosi tytuł Cold Night. W kontekście tego, co dzieje się od wczoraj za oknem, myślę, że ten chłód jest jak najbardziej dobrze dopasowany do rzeczywistości. Robert John and the Wreck o zimnej nocy nam co nieco opowiedzą. Piotrek Bonar, pięknie się Państwu kłaniam, wypatrując oczywiście cieplejszych dni i cieplejszych nocy. Patryk Schmidt nasze spotkanie zrealizował, a tymczasem życzę wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia. Couldn't be here because he's stuck in California because he doesn't know what's good for himself, but...

0: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska.
1: Krystyna posłusznie wstała i podeszła do mężczyzny. Szepnęła mu na ucho kilka przyjemnych słów, które połychtały jego ego. Następnie usiadła mu na kolanach i zaczęła całować. Odprężył się i z zadowoleniem przyjmował pieszczoty. Ostatnie spotkanie z Janką wyprowadziło go z równowagi. Kompletnie nie rozumiał, o co jej chodziło. Napadła na niego bez powodu, wrzeszczała coś o zdjęciach. W pierwszej chwili myślał, że może domyśliła się, że to on wybił szybę w jej drukarni. Żałował, że pojechał do tego pelplina. Sam nie wiedział, co go podkusiło. Kiedy zadzwonił do drukarni, podając się nieco zmienionym głosem za potencjalnego klienta, zapytał Antka o Jankę, a ten wyklepał, że wspólniczka w sobotę wyjeżdża do muzeum. Postanowił więc sprawdzić, z kim ta głupia pinda się tam spotyka. Chciał w jakiś sposób jej dopiec, zemścić się, by popamiętała, że takich facetów jak on się nie rzuca. Kryśka podobała mu się zdecydowanie bardziej. Złagodziła ból rozstania. Nie wymądrzała się, słuchała go i przede wszystkim wykonywała jego polecenia. Zaczął od drobiazgów w stylu „przynieś mi piwo z lodówki”. Znali się niedługo, a ona nigdy nie zaprotestowała. Nie tylko przynosiła piwo, lecz także wlewała je do pokala i podawała mu pod nos. Kiedy prosił o pieszczotę, dostawał ją. To właśnie lubił. Czuł się panem sytuacji. Dzięki Krystynie przestawał myśleć o niezrównoważonej Jance. Jedziemy do Paryża? Spytał nagle, odrywając ją od siebie, jakby odklejał glonojada od szyby. Co? Szepnęła przez chwilę, nie rozumiejąc, o co mu chodzi. Do Paryża na 5 dni, powtórzył. Oglądałem dzisiaj w jednym biurze oferty i akurat mają Paryż. Co ty na to? Kiedy? Ożywiła się nagle. Pojutrze wylot, zrobiłem wstępną rezerwację. Lecimy? Nie wiem, zawahała się, muszę załatwić urlop. Ja lecę. Rozpostarł się wygodnie w fotelu, a dłońmi złapał za jej pośladki. Dobra, zdecydowała, jakoś to załatwię. No, możesz kontynuować. Janka otworzyła drzwi drukarni, włączyła światło i komputery. Torebkę rzuciła na fotel i wstawiła wodę na kawę. Usiadła przy biurku, czekając na wrzątek. Kiedy zalała pełny kubek, po pomieszczeniu rozszedł się przyjemny zapach. Sięgnęła do szuflady biurka, wyciągnęła 2 krówki. Od nich postanowiła zacząć dzień. Krówkowy zawrót głowy, przeczytała. Słodką masę popiła gorzką kawą i poczuła się doskonale. Wczorajsze emocje zostały przetrawione i wydalone. Wiedziała, co trzeba robić. Praca była najlepszym lekarstwem na to wszystko. No i krówki. Bez nich życie w ogóle nie byłoby znośne. Uśmiechnęła się do siebie, rozwijając następny cukierek. Nie zapomnij o mnie. Na monitorze pojawiły się ikonki. Można było rozpocząć pracę. Miała do złożenia broszurę dla jednego z zakładów fryzjerskich. Nic, co budziłoby emocje i ciekawość. Dzień dobry, usłyszała nagle. Próg drukarni przekroczyła klientka od łóżek. Znów była ubrana bardzo elegancko. Janka odruchowo zeskanowała ją od głowy po stopy. Uwagę przyciągnęła elegancka czerwona torebka trzymana w dłoni. Wizyta Tirelli bardzo ją zaskoczyła, bo przecież niedawno skończyli jej zlecenie. W tym momencie pani drukarz poczuła nerwowe ukłucie w żołądku, bo pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy, to reklamacja. Dzień dobry, czym mogę służyć? Spytała grzecznie i wskazała kobiecie miejsce przy swoim biurku. Nie ma pana Antoniego? Za chwilę będzie, może pani poczekać albo mnie przedstawić sprawę. To poczekam, powiedziała. Poczęstuje mnie pani kawą? Pięknie pachnie. Oczywiście. Janka podgrzała wodę i po chwili postawiła przed klientką kubek z gorącym napojem. Może krówkę? Zaproponowała. Dziękuję, dbam o linię, odpowiedziała autorka bardzo wnikliwie przyglądając się Jance. Pani ma piękną figurę. Dziękuję. Genetycznie zostałam tak obdarzona, nie oszczędzam się i maniakalnie pożeram słodycze. Zazdroszczę. Może jednak do kawy? Są pyszne. Janka wyłożyła na biurko kilka krówek. Te lubię najbardziej, bo w środku kryją tajemnicę. Klientka uniosła pytająco brew i wzięła do ręki jednego cukierka. Tajemnice? Tak, na papierkach wewnątrz są wypisane zdania. Traktuję je jak chińskie ciasteczka z wróżbą. Nie wiedziałam. Bardzo lubię tajemnice i zagadki. Proszę spróbować, są idealne, bo zawierają tylko optymistyczne zdania. Klientka wymuskanymi dłońmi odwinęła delikatnie krówkę. Odczytała na głos. Bądź moją. O, jest Antek. Janka spojrzała w stronę drzwi, bo właśnie wspólnik pojawił się w drukarni. To ja państwa przeproszę i popracuję w hali drukarskiej. Dziękuję za kawę i cukierka. Słodko się z panią rozmawiało. Klientka uśmiechnęła się życzliwie i po męsku uścisnęła jej dłoń, a następnie zniknęła za drzwiami drugiego pomieszczenia. Janka dziwnie się poczuła po tym spotkaniu. Było w tej kobiecie coś, co ją niepokoiło i lekko onieśmielało. Może to, że zachowywała się bardzo dystyngowanie? Mówiła na Antka Antoni? Zamyśliła się tylko na chwilę, bo włączona maszyna zaczęła wydawać przyjemne pomrukiwania, które odciągnęły Jankę od głowienia się nad wymuskaną damulką.
0: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.
2: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami. Kampania społeczna.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.

0: Na radiowym zegarze punktualnie 21.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Tomasz Klinger. Na jutro rano zaplanowano ewakuację części mieszkańców Harzyków koło Chojnic. W tamtejszym jeziorze znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Zespół Łodzików Warszawa i Śląska Wrocław rywalami pomorskich drużyn koszykarzy w fazie play-off Ekstraklasy. O tym także w tych wiadomościach. 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Trójmiasta będzie remontowany. Obecnie drogowcy prowadzą przetarg na to zadanie. W jeziorze Harzykowskim, niedaleko mostu przy ulicy Jeziornej, znaleziony został niewybuch z czasów II wojny światowej. Dlatego na jutro zarządzono ewakuację mieszkańców z sektora od linii brzegowej do kościoła przy ulicy Żeglarskiej oraz ulicy Długiej, Turystycznej i Stromej. O czym należy pamiętać, mówi rzecznik prasowy policji w Chojnicach, aspirant Aleksandra Drobińska.
2: Do godziny 8 należy opuścić swoje mieszkania i udać się do bezpiecznego miejsca zbiórki, to jest szkoły podstawowej w Harzykowach. Mieszkańcy, wychodząc z domów, powinni zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Ruch kołowy ulicy Długiej i ulicy Turystycznej będzie zamknięty, a policjanci będą kierować na objazdy.
0: Policjanci także przypominają, że przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć zawór gazu i odciąć dopływ wody, wyłączyć prąd, pozamykać okna i drzwi, zabrać także ze sobą dokumenty tożsamości oraz niezbędne leki. Powrót mieszkańców będzie możliwy po wyeliminowaniu zagrożenia. Policja będzie na bieżąco informowała o postępach swojej akcji.
1: Radio Gdańsk. Tym żyje Pomorze.
0: Poznaliśmy rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. Zakończyła się ostatnia, 30. kolejka fazy zasadniczej, po której Energa Trefl Sopot i ANWU Arka Gdynia poznały ćwierćfinałowych rywali. W studiu ze mną Paweł Kątnik. Powiedz, z kim zmierzą się pomorskie zespoły.
3: Trefl mimo porażki utrzymał przewagę parkietu i zająwszy czwarte miejsce zagra z piątymi Dzikami Warszawa. Dwa pierwsze mecze ćwierćfinałów odbędą się w Sopocie. Przypomnę, że gdyby Sopocianie zwyciężyli we Włocławku Anwil, mieliby w ćwierćfinale derby Trójmiasta z ANWU Arką Gdynia. Tak się jednak nie stało. Trefl przegrał, spadł na czwarte miejsce i gra z Dzikami. Przegrała także Arka w Toruniu z Twardymi Piernikami, co powoduje, że dwa pierwsze mecze zagra na wyjeździe. Gdynianie zajęli szóste miejsce po sezonie zasadniczym i jej przeciwnikiem będzie Śląsk Wrocław, czyli trzecia ekipa tej fazy. Dziś sezon zakończyli także Energa Czarni Słupsk. To był kiepski rok dla ekipy z Pomorza Środkowego, która kończy sezon porażką z GTK Gliwice i na 14 miejscu w tabeli.
0: O dwa kolejne miejsca w fazie play-off powalczą zespoły z miejsca 7 i 10 w fazie play-in, a początek play-offów w najbliższą środę. Trwa przetarg na remont obwodnicy Trójmiasta na odcinkach Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Umowa na modernizację blisko 13-kilometrowego fragmentu S6 ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu. Remont będzie polegał na sfrezowaniu starej nawierzchni, oczyszczeniu jej i ułożeniu specjalnej siatki zapobiegającej pękaniu. Na tak przygotowane podłoże trafi nowa warstwa ścieralna. Na koniec odświeżone zostanie oznakowanie poziome. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że same prace zostaną przeprowadzone w trzech.

0: słupskich specjalistów, informuje Marcin Prusak, rzecznik słupskiego szpitala.
1: Takie rozwiązanie to nie tylko podniesienie prestiżu szpitala, ale przede wszystkim szansa na wykształcenie, a potem zatrudnienie lekarzy w naszej placówce. Warto zaznaczyć, że nasz szpital pod względem dosprzętowienia, nowoczesnych technologii i warunków pracy lekarzy w niczym nie odbiega od placówek w Trójmieście. Jest więc bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla medyków. W ostatnich latach jako jedyna uczelnia lekarska w województwie pomorskim GUMET zrobił wiele, by absolwentów było jak najwięcej. Aktualnie jest to około 500 osób na roku. To jest bardzo duża liczba.
0: Pierwsze zajęcia w słupskim szpitalu rozpoczną się prawdopodobnie w kolejnym roku akademickim.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: A przed nami zimna i deszczowa noc, przekazują nam synoptycy. W tej chwili na pomorskich termometrach od 4 stopni w Bytowie, a także Miastku, do 7 stopni w Trójmieście, a także Tczewie. Temperatura będzie malała, szczególnie nad ranem możemy w wielu miejscach Pomorza spodziewać się zaledwie 2 stopni Celsjusza. Jutro podobny dzień do dzisiejszego. W ciągu dnia sporo chmur i deszczu na termometrach od 9 do maksymalnie 11 stopni. Wiatr będzie także umiarkowany. Jego prędkość momentami dzisiejszej nocy, a także jutro, może zbliżać się do 40 km na godzinę.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Radio Gdańsk.

0: Patent na sternika.
1: Witam Państwa, Anna Rębas. Zostajemy dziś oczywiście w świecie żaglowców, w świecie marynarzy, oficerów i żeglarzy. Audycję rozpoczynamy od rozmowy z pierwszym oficerem na Darze Młodzieży, panem Tomaszem Maracewiczem. Kiedyś jeszcze kierując Centrum Wychowania Morskiego, pan Tomasz zajmował się Zawiszą Czarnym, a teraz oczywiście jest oficerem na Darze Młodzieży, zatem trudno dziś o osobę lepiej obeznaną z realiami życia pod żaglami. Kilka dni temu ponownie przeglądałam doskonałą książkę, której autorem jest właśnie pan Tomasz, Symbole naszych marzeń, Stulecie polskich żaglowców. Autor już kiedyś opowiadał o niej w naszej audycji, ale teraz po raz kolejny wypłynął na Darze Młodzieży i tym razem w trasie do Stanów Zjednoczonych. Spytałam go więc przed wypłynięciem o ten czas, gdy pływał na żaglowcu Uniwersytetu Morskiego.
2: Tu na Darze Młodzieży pływam od 12 lat i właściwie wszystkie te najważniejsze rejsy, które odbywał, łącznie z rejsem dookoła świata, miałem przyjemność odbyć właśnie na Darze.
1: Co należy do obowiązków pierwszego oficera?
2: Pierwszym zadaniem jest to samo, czym zajmują się pozostali oficerowie wachtowi, czyli prowadzenie statku w trakcie wachty. Oprócz tego w szczególny sposób pierwszy oficer zajmuje się kwestiami nawigacyjnymi, czyli przygotowuje plan podróży, przygotowuje mapy, sprawdza warunki zarówno dotyczące akwenów, jak i meteorologii.
1: Ma pan to wszystko już w głowie? Pierwszy postój, pierwszy port, odległości pomiędzy portami na tym pierwszym etapie, w tym pierwszym etapie. Czy nie musi pan tego mieć w głowie?
2: Nie muszę mieć w głowie, ale w większości mam. Pierwszym portem będzie Douglas na wyspie Man, ponad 1000 mil morskich w jedną stronę. Następnie jest Cadix, przy czym to nie jest jeszcze jakieś szalone wyzwanie, ponieważ ciągle będzie to żegluga przybrzeżna. I dopiero z Cadixu wykonujemy skok aż na Bahamy. To będzie 4500 mil morskich.
1: Każdy rejs jest inny dla tych studentów, dla tych uczniów, dla tych praktykantów, dla pana?
2: Dla mnie każdy jest inny. Dla nich, dla większości z nich to zwykle jest w ogóle pierwszy rejs, więc trudno mówić, czy inny. To jest taka duża odmiana w ich życiu, że zwykle pozostaje wspomnieniem na całe życie.
1: Pan swoje praktyki pamięta?
2: Ze mną jest sprawa trudna, ponieważ ja kończyłem studia zupełnie na stare lata. Ja chyba miałem 50 lat, jak kończyłem studia i zacząłem praktyki od razu jako asystent starszego oficera tutaj na statku.
1: Czego muszą się nauczyć studenci, czego muszą się nauczyć uczniowie, praktykanci podczas tej podróży do Stanów Zjednoczonych w tych poszczególnych etapach?
2: Uczą się tych podstawowych umiejętności marynarskich. W pierwszym kroku uczą się tych zagadnień, które są związane z konserwacją statku, stukanie rdzy, malowanie, pracy zespołowej, przy linach, pracy przy cumach. Natomiast wbrew pozorom najważniejszą naukę, jaką oni odbywają, to jest z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie, więc te tak zwane umiejętności społeczne czy grupowe tutaj są szalenie ważne. No i druga rzecz, muszą sobie poradzić z własnymi obawami, z własnymi barierami, obawą przed wejściem na maszt, obawą przed trudnymi warunkami i wreszcie przed chorobą morską.
1: No a ci, którzy płyną przez Atlantyk, to pewnie z brakiem zasięgu i z brakiem dostępu do internetu, bo to też dla tych młodych ludzi jest pewien problem i nowa sytuacja. To są wszystko ludzie, którzy są w komórkach i z komórkami bardzo blisko, to znaczy z telefonami, z internetem. Jak pan to do tego podchodzi?
2: Utarło się mówić, że ta dzisiejsza młodzież to jest jakaś zupełnie inna. Powiem więcej, od Cesarstwa Rzymskiego się na młodzież narzeka. A prawda jest taka, my wcale nie musimy wyjść na ocean. Jak oddalamy się od brzegu na kilkanaście mil, tracimy sygnał i nagle ta młodzież staje się dokładnie taka sama, jacy myśmy byli. I to jest piękne.
1: Otwierają książki. Zastanawiają się nad innymi wartościami, rozmawiają ze sobą przede wszystkim.
2: Tak, oczywiście, to prawda.
1: Rejs skończy się pewnie w sierpniu, przypłyniecie tutaj pod koniec sierpnia dopiero. Jak rodzina, jak bliscy podchodzą do pana wypłynięcia?
2: Przyzwyczaili się. A nam czego życzyć? Silnych wiatrów.
1: No to w takim razie, żebyście jak najwięcej tych żagli mogli stawiać i płynąć pod żaglami, bo to tak naprawdę najpiękniejsza rzecz na tym Darze i pływanie pod żaglami, no to taka istota. Chociaż silnik czasami dobrze też jest mieć.
2: Tak, marynarze są przesądnie, więc nie dziękuję.
1: Jeśli chcecie Państwo dłużej posłuchać Tomasza Maracewicza, zachęcam do sięgnięcia po jego książkę, w której opisuje on historię polskich żaglowców. Nie jest to typowa książka, typowa historia typu daty, budowy, przebieg służby. Jest to raczej zbiór opowieści o żaglowcach, o ich rejsach, o dokonaniach oraz o ludziach z tymi dokonaniami związanych. Opowieści mają swoją fabułę, dramaturgię, ale trzymają się mocno faktów. Zawierają też odniesienia do publikacji i wypowiedzi z tamtych czasów. Książka zawiera również liczne zdjęcia, które są dużym jej atutem. Oczywiście oglądam i zachęcam w tym czasie do przeczytania rozdziałów o darze młodzieży, bo śledzimy jego podróż do Stanów Zjednoczonych. I ponownie, jak co tydzień, łączymy się z komendantem Daru Michałem Sadowskim. Dar jest teraz między wyspą Man, którą już opuścił, a hiszpańskim portem Cadix. To jest drugi port, gdzie żaglowiec ma zacumować już pojutrze, 8 maja, i zostanie tam przez 3 dni. Łączymy się z komendantem Daru Młodzieży Michałem Sadowskim.
3: Po wyjściu z Douglas mieliśmy, można powiedzieć, idealne warunki. Wiatr z rufy, dosyć spokojne morze. W dosyć krótkim czasie przepłynęliśmy już praktycznie połowę tego odcinka. Nasza prędkość dochodziła do 14,5 węzła na Douglas. Była piękna żegluga, bo wiatr był od rufy, więc na pokładzie to nie było takie odczuwalne. Można było w komfortowych warunkach pracować.
1: Praktykanci, studenci, uczniowie mogli się wykazać i mogli faktycznie sprawdzić to wszystko, czego uczyli się na zajęciach, i egzamin z tej znajomości żagli mógł być przeprowadzony w praktyce.
3: Tak, dokładnie jak pani mówi. Cały czas realizujemy program, cały czas mamy praktykantów też na mostku, nawigujemy, dlatego też jest dla nas istotne, że jednak się poruszamy, płyniemy, a nie dryfujemy. Z awigacyjnego punktu widzenia, czy praktyki przy sterze, te prace na pokładzie też mają swój element edukacyjny, ponieważ pokazują, uczą praktykantów, jak dbać o ten statek, jakie są procedury, jak należy przygotować powierzchnię do konserwacji, jak ją zakonserwować. Taka wiedza, którą powinni już częściowo ze szkoły wynieść, tutaj w praktyce im realizują. A z drugiej strony, jak to na każdym statku, trzeba pracować. 8 maja planowo rano powinniśmy wejść do portu, także mamy jeszcze sporo czasu, mamy jeszcze do pokonania niecałe 600 mil morskich. W tej chwili średnia wymagana prędkość, żeby być na czas, to są tylko 3 węzły. Staram się tyle, ile się da na żaglach. Od wyjścia z żaglach na razie cały czas na tych żaglach płyniemy. Co prawda teraz wiatry są mniej korzystne, ale zobaczymy, co będzie w dalszych godzinach wieczorem, ponieważ wiatr miał jeszcze bardziej odkręcić na południowe. W tej chwili jesteśmy w takim miejscu, gdzie zasięgu nie ma, więc siłą rzeczy też ten kontakt jest bardzo ograniczony. Nasi praktykanci nie mają dostępu do internetu satelitarnego. Jest to też na szczęście krótki dla nich przelot, więc ten odcięcie od świata nie jest aż tak długie, bo ponieważ zbliżymy się do lądu prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2-3 dni i jest szansa, że ten zasięg złapią. Nie jest źle. To nie jest jeszcze przelot przez ocean. Nie trzeba się specjalnie martwić. Oczywiście jak są sytuacje wyjątkowe, że ktoś musi się z kimś skontaktować, to umożliwiamy takie skontaktowanie się.
0: Patent na sternika.
1: Zachęcam też Państwa do posłuchania rozmowy z komendantem Daru na temat codziennego podnoszenia bandery na jednostce. Ta rozmowa i piękne zdjęcia, które otrzymałam od komendanta, są już na stronie Radia Gdańsk. Zostajemy poniekąd w temacie, bo przecież jednym z komendantów Daru Młodzieży był świętej pamięci kapitan Leszek Wiktorowicz, a kilka dni temu w Gdyni wręczono nagrody jego imienia. Laureatem tej nagrody został w tym roku kapitan Michał Bielski i kapitan Magda Makowska, która uhonorowana została nagrodą specjalną. Nagrody żeglarze odebrali podczas uroczystości w Muzeum Miasta Gdyni.
4: Kapitan Magda Makowska. Ja czuję się totalnie wzruszona. Nie sądziłam, że aż tak emocjonalnie podejdę do tej nagrody. Natomiast jest to zarówno wielkie wyróżnienie, jak i ogromna odpowiedzialność, żeby kontynuować to, co robimy i starać się zmieniać ten świat na lepsze.
5: Kapitan Michał Bielski. Nie mam nic do dodania. Pode mną nogi się uginają. Ja dużo pewniej czuję się, kiedy to pokład pracuje pod moimi nogami, a nie chodząc po stabilnym gruncie i będąc tak wzruszonym jak teraz, dosłownie nie wiem, co mam jeszcze do tego dodać.
6: Jak długo Państwo żeglujecie już? Od kiedy zaczynaliście? Pamięta Pani swoje pierwsze kroki na łódce? Jaka to była łódka? I Pan?
4: Znaczy, ja myślę, że żeglowałam od zawsze. Morsko, żeby było śmieszniej, to właśnie pierwszy rejs morski odbywał się na kapitanie Głowackim jakieś 20 parę lat temu.
5: Ja pierwsze moje kroki żeglarskie stawiałem jako harcerz w okolicach Zielonej Góry. To była oczywiście żegluga śródlądowa, natomiast pierwszy rejs morski w wieku lat 14 rozpoczynał się z Gdyni na jednym z jachtów należących wcześniej do Centrum Wychowania Morskiego ZHP.
6: Pani kapitan, co jest w laudacji? Co jest na dyplomie?
4: Ja ciągle nie mogę w to uwierzyć, bo jest to poniekąd moja praca, natomiast zależy mi na tym, aby ta idea Sail Training była możliwie aktywna, żeby poprzez regaty The Tallship Races wychowanie morskie rosło w siłę.
6: Pracuje Pani z młodzieżą również?
4: Tak, przy organizacji tych regat.
6: Jak Pani ocenia nasze młode pokolenie polskich żeglarzy?
4: Znaczy ja w przeciwieństwie do Waldemara Heflicha, wydaje mi się, że redaktora, wydaje mi się, że wierzę w to pokolenie. Mimo, że TikTok, Instagram jest dość dużym wyzwaniem, na morzu na szczęście internet nie jest za bardzo powszechny, a jak wczorajsza akcja pokazuje, nawet w internecie młodzież potrafi zebrać 250 milionów złotych na szczytne cele, także jak chcą, to potrafią. Ja myślę, że to moje żeglarstwo trochę poniekąd odwisiłam na kołku. Teraz o wiele lepiej sprawdzam się w organizacji. Uwielbiam ten moment, kiedy żaglowcy wystartują i wracam do portu, albo właśnie w następnym porcie czekam, aż dopłyną i zawiną do portu. Także na wszystko jest swój czas. Mi się wydaje, że jednak teraz organizacja żeglarstwa sprawia mi o wiele więcej radości.
6: Śledzi Pani poczynania Daru Młodzieży? Płynie na też regaty i tym razem na uroczystości do Stanów Zjednoczonych.
4: Tak, oczywiście. Ja wspieram załogę Daru Młodzieży jak tylko potrafię. Zarówno jeżeli są u nas na regatach The Tallship Races, ale przez cały rok mocno kibicuję zarówno kapitanowi, komendantowi, jak i całemu biurze Akademii Morskiej.
5: Ja absolutnie wierzę w to pokolenie. Trzeba ich po prostu odseparować od rozpraszaczy, których mają na co dzień aż nadto, pokazać im, jak wygląda świat bez TikToka, o którym wspomniał redaktor Heflich, bez bieżącej łączności z mediami społecznościowymi, tak, które z tego, co zauważyłem, pochłaniają ich uwagę w zasadzie na każdym kroku na co dzień. Jeżeli tylko zabierzemy ich na morze i pokażemy, jak wygląda faktycznie życie, codziennie życie i codzienna praca, absolutnie uważam, że to pokolenie ma bardzo duże szanse.
6: A gdzie teraz jest kapitan Głowacki?
5: Kapitan Głowacki aktualnie stoi w stoczni Szkuner we Władysławowie i również pod moją nieobecność na statku trwają prace, w większości wykonywane przez młodzieżową załogę wolontariacką, która już za miesiąc wyjdzie ze mną w morze.
6: Dokąd popłyniecie? Jakie plany na najbliższe miesiące?
5: Na początek tylko do Szczecina. Natomiast ze Szczecina startujemy w kierunku Aarhus w Danii, gdzie zaczynają się regaty The Tallship Races, dyrygowane oczywiście przez kapitan Makowską.
7: Jestem członkiem jury, nazywam się Waldemar Heflich, jestem dziennikarzem.
6: Był trudny wybór, bo żeglujących i żeglarzy jest mnóstwo, natomiast zawsze co roku wy musicie wybrać też tych, którzy zasługują i na nagrodę specjalną, i na nagrodę główną.
7: Wybór nagrody z głównej jest obwarowany pewnymi czasowymi ramami, a mianowicie to musi być za rzecz, która się wydarzyła w roku kalendarzowym wcześniejszym. Jednym roku kalendarzowym. Więc dlatego dostał kapitan Michał za rejs Głowackim i udział w The Tallship Race w 2025 roku. To wyjątkowy rejs, wyjątkowy kapitan i też i wyjątkowy żaglowiec, który został uratowany ze zgliszcz, a dziś fantastycznie żegluje. A kapitan Michał, który dostał Bielski, który został głównym laureatem, to taka dość legendarna postać w środowisku wielkich żaglowców. 14 lat był bosmanem na Chopinie, aż w końcu dostał ster swojego żaglowca i na tym żaglowcu jest wzorem absolutnym i stąd ta nagroda. Natomiast nagroda specjalna przyznawana jest za wybitne zasługi w edukacji morskiej, działaniu na rzecz środowiska morskiego, żeglarskiego i wszystkiego, co się z tym wiąże, w duchu nagrody kapitana Leszka Wiktorowicza. I nagrodę specjalną dostała Magda Makowska, wyjątkowa postać, która w tym świecie wielkich żaglowców jest dzisiaj sekretarzem generalnym The Tallship Race. No to coś kosmiczny wybór. Dla nas jak gdyby powód do dumy. Co więcej, ona jest synonimem kompetencji żeglarskich i takich ludzi chcemy.
6: Ona powiedziała, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i właściwie czuje się dobrze za sterem i za biurkiem dyrektorskim. Także to też ciekawa umiejętność, prawda, że obie funkcje można połączyć.
7: Zdecydowanie tak. Ja nawet w laudacji zaznaczyłem, że ona dwukrotnie jako kapitan Gdańska i Szarki żeglowała w The Tallship Race. Tylko to żeglowanie i to bycie tym kapitanem to jest jedna gdyby strona medalu. Ta druga przy tej nagrodzie jest jeszcze ważniejsza. Oto w świecie anglosaskim zdominowanym przez mężczyzn pojawia się młoda Polka o takich kompetencjach, że lordowie brytyjscy dżentelmeni zdejmują czapkę, mówią, będziesz naszym szefem. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest zmiana mentalności. Wielkie brawa dla niej.
1: Na wszystkich żaglowcach i jednostkach pływających najważniejszy jest oczywiście kapitan i załoga. Taką opowieść o załodze, o studentach, o oficerach i o komendantach przygotował dla Państwa zespół historyków z Daru Pomorza tym razem. Chcieliśmy pokazać losy załogi, która tworzyła legendę białej fregaty. Podkreślają kustosz Daru, Arleta Gałązka i dr Jędrzej Szerle, współtwórca wystawy od kandydata do komendanta na Darze Pomorza.
8: Arleta Gałązka, kustoszka statku Muzeum Dar Pomorza. Bardzo dokładnie i szczegółowo opisujemy historię Daru Pomorza, osiągnięć morskich statku i oczywiście też załogi, o wyjazd dookoła świata, opłynięcie przełomka Horn i tak dalej, te wszystkie historie tutaj prezentujemy, myślę, że obszernie. Natomiast wydawało nam się, że trochę brakuje takiej historii o ludziach. To przecież oni tworzyli tę legendę statku. To oni właśnie budowali całą tą opowieść o statku bez komendanta Maciejewicza nie byłoby rejsu dookoła świata. Bez Jurkiewicza nie byłoby operacji Żagiel 72. Bez innych członków załogi, na przykład jak radioficera Rękawka, nie byłoby nagrody Katy Sark, którą załoga Daru otrzymała w 80 roku. Więc ci ludzie na różnych stanowiskach, nie tylko komendanci, ale osoby, które zajmowały niższe funkcje, byli bosmanami, cieślami, one też tworzyły legendy, tak jak na przykład bosman Leszczyński. Postać absolutnie legendarna wręcz, obrosła różne anegdoty i historie, natomiast cieszy się bardzo dużym szacunkiem chociażby w literaturze, w tych przekazach, chociażby Borcharda, tak, który bardzo czule wspomina Leszczyńskiego zarówno w pracy na Lwowie, jak później na Darze Pomorza, kiedy razem pływali, kiedy Borchard już był starszym oficerem. My znamy tę historię i bardzo chcieliśmy się tymi historiami podzielić ze zwiedzającymi i myślę, że wyszło nam całkiem bardzo ciekawa opowieść.
6: No tak, bo wszyscy, którzy wchodzą na Dar, a Dar w sezonie jest po prostu oblegany przez i turystów, i przez mieszkańców. Oni chcą zobaczyć, co się tutaj działo, jak pływali kadyci, jak pływała załoga. Chcą zobaczyć, poczuć ten klimat. Ale tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, ten klimat tworzyli ludzie.
8: Zaczynamy przewrotnie właśnie. Od kandydatów kończymy opowieść na komendantach. Zwykle się robiło odwrotnie. Komendanci byli najważniejsi. Natomiast chociażby z tego względu, że sam Jurkiewicz na przykład zaczął swoją przygodę z Darem Pomorza najpierw jako kandydat i później przechodził przez kolejne szczeble kariery i chcieliśmy właśnie pokazać też ten element, że niektóre osoby trafiając tutaj na pokład Daru właściwie zostawały tutaj na lata. Takich osób, które pracowały 20-30 lat na statku, było wiele. I to zarówno w okresie tym pierwszym, lata 30, 40, 50, jak i te osoby pracujące w późniejszych dekadach, one później nawet automatycznie przeszły na Dar Młodzieży, po prostu.
2: Doktor Jędrzej Szerle, członek zespołu kuratorskiego wystawy.
6: Pierwsza taka wystawa chyba nie było do tej pory takiej pokazującej właśnie życie codzienne od kadeta do komendanta.
2: No przez ponad 40 lat historii statku Muzeum Dar Pomorza było wiele różnych wystaw, ale rzeczywiście tego troszeczkę brakowało. Jakby to jest też powód powstania tej wystawy. Często zwiedzający zwracali nam uwagę, że no właśnie jest dużo historii statku, są piękne wnętrza, są zabytkowe przedmioty, ale troszkę brakuje informacji o tych ludziach, którzy tutaj pływali, a było ich blisko 15 tysięcy. To trzeba podkreślić, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo osób przewinęło się przez nasz pokład i chcielibyśmy w ten sposób oddać troszkę im honory, oddać im głos czasami również, pokazać ich przedmioty i przede wszystkim pokazać tą bardzo ważną rolę, jaką pełnili na tym statku przez ponad pół wieku. Możemy zobaczyć wszystkich komendantów, bo było ich tylko pięcioro, więc rzeczywiście to było łatwe. Ja powiem szczerze, że najbardziej się cieszę z tych zdjęć, które pokazują członków załogi stałej, którzy zawsze są troszeczkę na uboczu zainteresowania. No bo kandydaci i uczniowie, rzeczywiście nasza chluba, to oni zawsze byli bardzo często fotografowani. Potem oni często wspominali też te swoje młodzieńcze rejsy na Darze Pomorza. Komendanci to była też ikona. Słusznie przypisywano wszystkie sukcesy dydaktyczne i sportowe jednostki, no ale za tym wszystkim stał cały sztab ludzi, którzy dbali. Maszyniści, czy mechanicy, kucharze, bosmani, marynarze. Mówię, moim ulubionym jest zdjęcie właśnie mechaników, którzy są w maszynowni, bo to jedno z niewielu zdjęć, które rzeczywiście pokazuje ich przy pracy, no bo maszynownia na żeglowcu to nie jest najbardziej taki oczywisty temat zdjęć.
9: Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych. To jest wystawa mówiąca o ludziach, którzy służyli, pracowali na Darze Pomorza, którzy swoją karierę związali właśnie z darem, o ludziach, którzy zaczynali swoją służbę i często kończyli na Darze Pomorza. Także chcemy pokazać na tej wystawie ten tok szkolenia od kandydata do komendanta. To jak ludzie się tym morzem zachwycali, jak łapali tego bakcyla i jak potem w ciągu całego swojego życia byli związani właśnie z morzem, z gospodarką morską, z naszą flotą handlową. No a zaczynali właśnie na Darze Pomorza. No więc ten Dar Pomorza jest takim punktem wyjścia, gdzie pokazujemy tą historię służby na morzu, kto służył, jakie zawody były potrzebne, aby żaglowiec mógł funkcjonować, jak wyglądała nauka na Darze Pomorza, jak wyglądała codzienna służba.
6: Skąd są te fotografie, skąd są te artefakty, skąd wzięliście te wszystkie informacje, którymi się chcecie podzielić?
9: Część tych materiałów to są nasze zasoby archiwalne Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, część pochodzi z sali tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, część z lokalnych, ale także i warszawskich archiwów. Mnie najbardziej podobają się zdjęcia, które pokazują to właśnie życie codzienne poza służbą, wtedy kiedy marynarze, często też i oficerowie świetnie się bawili, konkurowali w różnych dyscyplinach sportowych wraz właśnie z kadetami, wraz z młodymi ludźmi, to pokazuje tą taką niezwykłą codzienność daru, nie tylko służbę, nie tylko jakiś obowiązek, ale też dobrą zabawę.
1: Zachęcam Państwa do odwiedzenia Daru Pomorza i obejrzenia tej wystawy. Obejrzeć tu można na przykład rękawicę bosmańską, lampkę do nauki alfabetu Morsa, zabytkowy sekstant oraz elementy ubioru marynarzy. Są fotografie, przedmioty codziennego użytku, fragmenty wspomnień. Poznajemy ludzi, którzy czuwali nad bezpieczeństwem statku, edukacją, wychowaniem kolejnych roczników, adeptów żeglugi morskiej. Są instruktorzy, bosmani, żaglomistrzowie, cieśle, motorzyści, elektrycy, kucharze, lekarze czy sanitariusze. Każdy z nich miał swoje miejsce w skomplikowanym organizmie statku. To dzięki tym ludziom właśnie Dar Pomorza mógł przez dekady bezpiecznie przemierzać morza i oceany. I na koniec jeszcze informacja o Darze Młodzieży, bo może dopiero teraz niektórzy z Państwa włączyli radio. Dar płynie teraz do Kadyksu. Cumy ma rzucić w Hiszpanii pojutrze. My tradycyjnie będziemy łączyć się z komendantem Daru Michałem Sadowskim i pozostaniemy w świecie naszych polskich żaglowców, także w naszych majowych audycjach. Zawsze po 21 w środę. Dziś audycję zrealizowała Julia Baranowska, a dobranoc mówi Anna Rębas.
0: Patent na sternika. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. Radio Gdańsk. Rozmawiamy, słuchamy, razem.

0: Kleka.
1: Łeka siebsku, łeka sieba.
0: Kleka.
1: Nowinę.
2: Jednorazą.
1: Dania.
3: To by człowiek normalnie.
1: Komentarze.
4: Co namawiać i trzeba.
0: Kleka w Radiu Gdyńsk.
1: Czejesz? Wisz.
5: Nydgroda dle nebelnej sigłe maturainta, gwesny przyndnota, e miłota do jązeka, e tatcieznę. To zachęciwu do mature z kasze pścigłe.
6: Tego kasie pścigłe w dredzi klasy w szkole spłydleczny, czyli to jest tak 10 lat, albo może nawet w wiący. Wiele razy je też była na diktance kasie pścim i też to bywałam różne myle. Tak po prostu tak bardzo kłechą ten język i bardzo mnie to widzi, to taci gdani, czytani, to pisani, spiewani i to tak wszystkie i też weszywki kasie pści.
5: Szkolne muszą podnosiwać swoje kompetencje, dzięki temu nie widzę uczbów rosce.
7: Temu, co gdzie z tampitą, że no a tam co są nieudywy w tej szkole, a tam naprawdę szkolny musi no przynajmniej wpyra tych szkoleniach, wzuć udzyl, świat idzie do przódku, wszystko są zmieniwy i my też musimy do tego co dostosowywać.
5: Rodny wojs z misją dla dzieci, wspomóżka rozkłyscyżani kasie biznę.
8: Inspiracją do tego były moje dzieci, jak to zaczęło pojawiać, to łeki załoso, że ciegły sfeleje. Felowało mnie w internecie piesni kasie pścichterne i mojego prosto płysce dzieci.
5: Robert Grot zacinął me kleka w Radio Gdońsk. Wczoraj była matura z kasze pścigłe, a jak wiemy, było to 28 personów. My chcemy jeś pogadać z dali o motywacjach młodych ledzy, żeby taci egzam do zdrzenia łosce zdawać. W karteścim LO prawie zdawały dwie dzeuse, ja ci tyś podchydają do gąbny maturę. Mają swiąda tego, że kasze bizna dywy wiele możliwotów, a może przedać co w dziecim. My miele dwie te mizne do wybiru, a tam było o młodych, żeby nie błyje co, a robić co zwiący, jak ładna jest o wymygy. To je prawda, a matura z kasze pścigłe to możliwota do becy belny Nydgrodę. Można studiować etnofilologia, a tyś robić swoje projekty. Nie ma ograniczeniów. Gdy latosy maturańtka z kartę ścigłe LO Michalina Stenka.
6: Wiele więcej, jak było trzeba, je napisa. Ja myślę, że to nie było aż taki drądzi. Były dwa tematy do wybrani i pierwszy był młodostce, łyciama poetów, jak ona jest postrzegana, ta młodość, i były dwa wiszte, a drugi temat to był taki sparłęczony ze zwer muzda, ze skrawer nurmuzdowy, i był taki wyimk wpisu pomerani, we tej nadgrodze ja ci dostają ledze, czyli to skrawer muzdowy. Jo, je wybra ten pierwszy.
9: Z wiszta mają?
6: Jo, tak mnie są widziały te wiszte, one były taci przyjemni, myślę, że taci fajnie rozrozumieni, nie taci drądzi, taci, jo, fajnie co to pisało o tym.
9: O młodostce fajnie co pisze, a jak my są dobry przykłady, to czuł, że one były taci rozmaity, taci przyrównania były, bo to była Bożena Ugości i Wasta Hewelta.
6: Jo, było to tych autorów. Tak po prawdzie było to tak rozmaity, bo w pierwszym wiszcie to modus była taci pokazanie je jako taci gonitwa. To jest taci czas, że ci młodzi ledzy, oni chcą tak wszystko chutko mieć, a taci przesłani od ty podmiotu lirycznego. Było to, że czasem aby trzeba było sobie przystanąć i pomyśleć o tym, co je, co teraz, co skupić na tym, co je. My nie wiemy, co będzie dalej. Jeśli będziemy leno myśleć o tym, co będzie, nie skupimy się na tym, co je tery. I co będziemy wtedy, o czym będziemy gadać, o czym będziemy wspominać, a drugi był o tym, że wszystko czegoś minie i że to jest jak taka świeca i ona zgasnie czegoś, nie można się na jedno.
9: Trzeba było wyrto so błejec tej matury z języka kasze pścigłe, bo pewna stresu było na zaciutku, to je widzę.
6: Jo, było, i nie wiedzę, co można spowiedzieć, czy to było za taci bardziej łetaci historię, czy bądze łetaci rzeczowych sprawach, aby tych jakiś bardzo konkretny temat na przykład ksurzątach po mierści. Też zależy od tego, czy my to będziemy pamiętali, czy nie. Bo to tak wiadomo, to przez ten stres, to co można zabyć, nawet co sobie czytało przed chwilą. I to tak. Ale myślę, że nie było tak źle i co cieszę, łebcimy co to było tak w lepińcu.
9: Ty trzymuję kciukce, żeby też się udało, żeby też nadgroda dla najbliższej głowy maturenta też była, żeby na gąbne maturze też szło.
6: Jo, ja to, i te gąbne są bardziej tak, bo ja mogę tak powiedzieć, bo tak jak na pisemny, nie wiadomo, co czego można spodziewać, bo ty się na wezdzi tak jak ta gąbne płeści, że są pytania jawne, a dredzi pytani to je taci do łebryzu, albo do jaci głozwiszte, albo do jaci głozwyimka. Trzeba to tak od razu łepowiedzieć łatim. Jo, to mam nadzieję, że je dostanę to jaci splacjo. Prawie łedwiedno mam taci zamiłowanie do tego języka, do tej kultury. I tak są łycie tego kasie wścigłe dredzi klasy w szkole spłedleczny, czyli to je tak 10 lat, albo może nawet w wiący. Wiele razy je też była na diktance kasie wścim i też dobiwałam różne myle. Tak po prostu tak bardzo kłechom ten język i parę miejsc widzi, to taci gadani, czytani, to pisani, śpiewani i to tak wszystko, i też weszywki, kaszepści, te kwietci, to wszystko jak najkrajna wezdzi.
9: To jest taci zamiłowanie wtedy, jak u ciebie, zamiłowanie do mój tatczyzny, do kaszebizny. To tyś z chęcią może pochyli też to zamiłowanie, czy to bardziej taci cekowostce do tego świata kaszepścigłe?
6: To tak pół, ale ja myślę, że ja tak zaczęła, to tak bardziej mi się to zaczęło widzieć, tak sama z siebie, ale też starci gadają po kaszepści doma i moja z drugiej strony, z mojej mamci strony też gadam po kaszewsku. Mamka tak nie rozumie po kaszewsku, ale je tak rozumie razem z moim brata. I tak to sobie jako wzięło, że je rozumie różni taci języki, to też kaszewści, więc je znaję tak kusyński hiszpański, ja kocham też anielści, też kaszewści, to jest to bardzo coś, że je mam taci tak rozumie, gdy po tych językach i mogę so w nich pisać i so rozwijać i w nich pisać matura.
9: No to jest piękna sprawa, że ta ci poliglotka to jest, że to się ta cykłowość nie całego świata, ale też placu, gdzie żyjemy. No i to jest dla ciebie ten język kaszepści. Sprawdzeni so, czy bardziej ta ci udba, że a może to so przed.
6: Zależy od tego, jak mi to dalej pójdzie te mojej pozostałej maturę. Ale ja myślę o tym, żeby coś może robić dalej z tym językiem związany. Jo, bardzo lubię, to mnie bardzo widzi, żeby to tak czytać i tak słychać jakieś frantówki po tym języku. I ja tak bardzo chciała, jak jest to dowiedza, że jest ta matura z kasie pścigła. I też, no, jedna groda to wszyscy myślą od razu, że chodzę łedeczci. Jo, też chodzi łedeczci, ale nie tak łebulowim, ale też to taci moi zamiłowani, że je są przerechtowiwa do tego, że je czyta różni taci ksuści, taci wiśte. Po tym, jak je widzę, co z kasie wścigłe, to jest o barocesia i to tak z jednej strony, jo, że może coś później woda robić w tym celu, a łebecimy co bodzę.
9: Co bodzę, no bodzę na gwes, baro piokto z tego względu, że jak je taci hąd, żeby coś jednak robić, je to taci myśleni, to na gwes co łydy, może etnofilologia Kasia może ta nadgroda są dobec dla najbliższego maturańta, to tam wioc jak 5000 złotych, to ty się taci fajne gratyfikacje za waj dzejania w karty za 3 personę. No i jak ty gdyś? Może etnofilologia ty się myślisz o tym?
6: Może jo, nawet nie wiem, czy to nie będzie najlepszy taki mój wybór, bo nie wiem, czy w czym tak na poprawdę są, czy ja najlepiej, bo to tak, jak co człowiek robi starsi, to co zmieniają jego, co sobie mu widzi, a jaka szepci, to są widzi mogę tak powiedzieć, ale co wodzę, to łebecimy, jak coś pójdą ty główny mojej matury.
9: I też pytanie, bo wajeś, co Zeusy nie załapały na to, co teraz będzie wprowadzone, stypendium na język kaszepści, na uczbę języka kaszepści w szkołach wezi spodlecznych i to będzie 150 złotych miesięczno. I czy myślita, że wiące wtedy ledzy pudze młodych na ty język kaszepści w szkołach strzydnych.
6: Jo, ja myślę, że to do im ma taką motywację do tego, bo tak poprawdzę je jem tak kusk smutny, że mnie nie zaopele tak, tym bardziej, że je chłodzały te dredzi szkłele spodleczne. Bo to jest taki, można powiedzieć, kusink drądzi, bo my musimy ustawać czasami bardzo długo, bo i czasami tak wraca do domu po 7 wieczór. Tak, jest to taki motywacja, żeby tam ustawać i żeby chłodzić, bo czasami to trudno by było ustać, a jeśli by tak można dostać dać ci za to, to lecę bym bardziej chętno by to robił. Ustawałem.
5: Vitro et bonze so virtualne szkoleni dla szkolnych języka kaszepścigłe z prejotacje dzonka wespółrobłece z GODN. Je to belne możliwota do podnosiwania swoich kompetencjów, a jak ciejeme z tymi rozmaice, jeżdę chłodzy lechon z betnostce na tacich zatkaniach. Widzę się, że mumę tych samych szkolnych z języka kaszepścigłe. Mdze jeden dredzi dzyl, ja ci na co dzień je z młodima ledzama. To nie tak, żeby zatrzymać co, a nikt nie wie wszedcigłe. Świat co miniwy, gdy metodiczka języka kaszepścigłe e organizatorka webinarium Elżbieta Pryczkowska.
7: Musia tyś rzec i to taci moje przemyślenie, że jak webzyrum sobie te moje leste, to w ciksum ty sami szkolny, chterny sorechtyją. A naprawdę tych innych szkolnych jest bardzo wiele, chterny z tego nie korzystają. Płetemu sok ze stampitum, że no a tam co są nieudywy w tej szkole, a tam naprawdę szkolny musi no przynajmniej wpyra tych szkoleniach, wzuc udzyl, bo no świat idzie do przódku, wszystko są zmieniwy i my też musimy do tego so dostosowywać. Przed nama tery bądze zindzeni z nowe podstawy programowe, no to jest coś, co wchydy i musimy też z tym so zapoznać, żeby później dobrze to wprowadzać. Do tego będą potrzebne udźbłewnici kaszepściego języka. No mamy mało tych łesób z całego naszego regionu, chterny BF. To prawie co chcę no, tam jakoś wcygnąć, żeby tworzyć te udźbłewnici. Do ciebie bardzo zachęcywam, bo no, one będą nam bardzo brakłewne i byłoby dobrze, żeby one były dobrze zrobione.
9: Dobrze zrobione, a bez tej taci głębacz skacania tych ledzy, chterne, no też by rozmiele, ale żeby no chcele, no to taci pierwsi kroka, płe kroka je taci szkoleni. Także wyrtno so wybrac, wyrtno posłuchac, zetkac so z lezama i nie bazować. Leno na tym, co so wyniosło ze studiów, czy z jaci głęb tam ciedes zrechtowany głę kursu.
7: Jo, to jest prawda i to, co my dajemy szkolnym, to naprawdę tego jest bardzo wiele i jak idą na wszystkim nie jest nud bec, ale wybrać sobie taci rzeczy, które będą dywały. Mam tyle też wkół nas pojawiły są nowy szkolny język kaszepściego zachęcony przez nas, bo tak to musi funkcjonować. Co bym bidowa dyrektorom, żeby oni westrzut swojego karna, szkolnych, które oni mają, wysiłkele tych, które chcele by iść na egzamin, potem na kurs, a potem na studia podyplomowe i nawet w ramach tam swoich głędzyn dodywkowych prowadzę z kaszepści. Nie brakuje to bez bluz kaszepści. I tacich mamy szkolnych i po prawdzie widzimy, że no, to, co zapylało w nich ta skra, tak bym rzekła, jak my to ostatnio była ta skra wermuzdowy i widzę, że naprawdę z Wenydzi nawet w pierwszym roku dzejani mogą być, ale wsiądzę liczą so chance. Jeśli chance są, te łódby so pojawią i wtedy widzę brzyd, że ci chętno chłodzą i chcą so uciec kaszepściego języka. Ale to nama przede wszystkim chłodzy. To bądzyły 6 wieczór, także online, można powiedzieć, kłeść tego za prysią, ale proszę też, żeby przez starna GODN-u oferta i kursy języka kaszepściego so zapisać, wtedy dostanie so link do tego szkoleni, no i później bądzymy mogli so zetkać.
5: Rodny wojs to rozrywka, ale też nyłka kaszepściłego języka dla wszedcich. Karnel rozwija so emme co rozwiące do kyzów. To jedna emisja, a też dostosowanie so do rozkwestrzania muzyci na nowych karnelach. Chcemy podskacać do nyłci kaszebizne. Widzę ty się, że projekt dodywy wiara w to wszedkłe, co rechtujemy. Ju musiała tyś dozdrzenic do tego. Gdy Weronika cenywa, ja ci prowadzę karnel Rodny Voice.
8: proces, choć muszę rzec, że na studiach ja jeszcze nie była na tym etapie i stok, nawet się zastanawia, bo podzyra derchtatkach teren pisył, nawet pyra melodiów mu się udało swoich jakby no wemeslec powiedzmy, ale te teksty, derchte teksty i przez to moje, że też w jedno te moje teksty mi się wydawały taci niewystarczający, niedobry. Nie siedziałem jej za baro. Tak wstydliwie jest to za to zabiera, bo no jednak taci krytyk, co we mnie wytworzył, no ale myślę, że to jest bardzo dobrze, bo przez to je mam derch taką stara, żeby to, co je robię, było dobre, było przemyślone, nie było taci na kolanie pisane, jak to są gdy, żeby to jednak miało jakąś wartość. Tak poprawdzę największą inspiracją do tego były moje dzece, jak to zaczęło pojawiać, to łeky załoso, że ciegły sfeleje. Felowało mnie w internecie piesni kasiepści, chterne je mojego prosto pusty dzecom, tak jak można pusty gdzieś, nie wiem, śpiewający coś tam.
9: Z Płeska,
8: dokładnie. Ci nawet anielści, w każdym języku można znaleźć playlistę piesniów dla dzytków, a co myślę, jak to będzie, bez, że my mamy tyle piesniów kasiepści dla dzecy i nie mogę tego pusty dzecom. Teraz już do platków nikt nie używa tak poprawdzę, nie ma nawet za ich ład tworzec. No i stąd, co to wszystko wzięło. Ta łydba, żeby rodny voice reaktywować, bo faktycznie był taki epizod dubbingowy. W COVID to co zaczęło, no nie udało się tego na razie kontynuować. Mam nadzieję, że możecie dać sody, ale ta łydba co tak wyrodza, ta płezwa mnie so baro widzę, jakoś tak sedza mnie w głowie, ten rodny voice. I jak już się zaczęła taci piersi tworzeni, baro iście raćkujący, ale co tam so udywało zrobić, to faktycznie na tym kanale to co zaczęło pojawiać.
9: Nowi kompozycje, prosty i fejny też śpiwę z przesłaniem, to poprowadzę język kaszepści baro chutkłe w chydę do głowy, do tego, że możemy sonucać, dobrze wymawiać, dobrze akcentować, uciec co poprywno języka kaszepścigłe i rodny voice, tery ju my coraz wiąksi baza, a tyś ostatnio nawetka za Mikele baro wyżny udetkowiony z Ministerstwa Edukacji Narodny, projekt rodny voice.
8: Tak było, projekt rodny voice udało nas maso zakończyć. No, było to odrądzi działani, bo są jakieś założymy na to mało czasu, tak poprawdzę. Mam wiele do zrobienia 20 nowych dokyzów, ale to co udało wszystko. My przeleźnoce tego projektu poznale pięknych, zdolnych ledzy, młodych ledzy, dzece, chterne, tak jak te gdy, no, mają teraz swoje karna. Mogą korzystać z tego, co już je, co je napisane i korzystają też. No i to było naprawdę piękny dosyć cień. To, że udało nam to zrobić, złączyć sełę, to, że nie plus my musieli nauczyć dzece, ale też inny szkolny prowadzący, co w zole jakby to za cel, żeby dobrze nauczyć, żeby te dzece rozmiały zaśpiewać piękno nowe piesnie. No, przeleźnoce to były taci dla nich piękne dosyć cienie, jak nagrywani w studiu profesjonalnym. A później, no, już nie wydani te placki, bo faktycznie to już tak poprawdzę, no nie w ogóle opłacalne, nawet nigdzie detci, ale po prostu ledzy nie mają ze tego słychać. Temu tery to wszystko co nalazło w internecie. Powstały animacje i myślę, że to je dla nich też najwięksi tak błycha, że ich dokyzy są tery spiwone na lekcjach języka kasiepścigła, łebzyrony, uziwony. Teraz tery możemy rzec, że są wykorzystywane w konkursach i to recytatorskich i też wokalnych. To je najwięksi nytgroda, tak poprawdzę, tego całego projektu i jest to bardzo coś, że to, co je sobie założa, co dzieje. To, że je chce, żeby dzece miały ułatwiony dostęp do tego, żeby one słuchając muzyki, że je uważam, że naprawdę to jest najprostsza droga do nauki, a w ogóle języków, bo no, najlepiej są uczymy ciejąc i to, że oni mogą to widzieć, to im dzece śpiewają, że mogą przeczytać to w tym samym czasie w formie karaoke, to jest naprawdę największy wartość dla tych dzeci.
5: Organizatorzem Maleno Brani na konferencję w Kartezach przedstawila jaci gwiazdem dą na binie łapcia z 27 a 28 czerwinca. Je to wyźny, ale poprowdze rozegracja promuje kasiebskie malena plantatorów e na ich artistów. Te gwiazdy mają leno z cygnąc ledzy. Nwyźni simdze to co bądze zeo so w kół. Tegłe mdze baro wiele. Gdy Natalia Gronda z Karte Ścigłe Centrum Kulturę.
3: Dwa dni wieldzi zabawę, koncertów, gwiazdów, wszelejacich.
9: I kaszepści, te tradycje kaszepści, zabawę, ubawę.
3: Jo, to co inny ważniejsi, bądzę kaszepską influencerka Karolina Serkłewską, to bądzę taką nasza twarz imprezę, bądzę spiwac na binie, ale też bądzę po placu, chłodzec, można so zrobić wedding, także rocimy na Złoty Góra.
9: Wrócimy na Złoty Góra, bądź sodzejac i też konkursy z Maleną, też rozmaite rzeczy, bądź sodzejac.
3: Rozmaite konkursy, bo to jest nasza królowa, kasiebsku Malena. Bądą stoiska plantatorze, płemłego nama przed tym płedr, płemerści łedzą doradztwa rolniczego w Lubaniu. Wrócimy podze ciekawie.
9: I bądź można zjeść, łeżeć zwedzco, zjeść, dobrze sobie wepić, koktajl z Malenę.
3: Z Malenę kaszepści, łed też kaszepści. Cichku gospodyń wieścich.
5: To było wszystko na dzysy. Z tego placa rocia do słuchani na iwitro et i sami głedzenie, a łedzy są te z rena kaszepścigłe daba. Kleka prowadzą dlywa i Robert Grot. Wszedcigłe belny głe. Do uciecy.
0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Punktualnie 22.
3: Radio Gdańsk. Wiadomości.
2: Tomasz Klinger. Korupcja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Policja zatrzymała dwie osoby. Są problemy z wodą w gminie Choczewo. W wodociągu w Słajszewie i Biebrowie wykryto bakterie z grupy coli. A w najbliższy piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie unijnego programu SAFE. Urzędnik z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku oraz 41-letnia kobieta zatrzymani pod zarzutem korupcyjnym. Zdaniem śledczych kobieta pośredniczyła w przekazywaniu łapówki 49-letniemu inspektorowi. Miało to być 10 tysięcy złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Jak mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zatrzymani usłyszeli zarzuty płatnej protekcji i są pod policyjnym dozorem.
4: Dodatkowo wobec urzędnika zastosowano środek w postaci zawieszenia go w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku na czas trwania śledztwa. Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.
2: Sprawa, jak mówią śledczy, jest rozwojowa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
3: To są wiadomości Radia Gdańsk.
2: Są problemy z wodą w Słajszewie i Biebrowie. Jak informuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, w sieci wykryto bakterie z grupy coli. Woda nadaje się do spożycia, mycia owoców i warzyw, ale tylko po dwuminutowym przegotowaniu. Zarządca planuje płukanie sieci w najbliższych godzinach. Rozrasta się rynek pracy sezonowej na Pomorzu. Zmieniają się też sezonowe branże. Bliżej lata jest coraz więcej ofert pracy, o które pytają młodzi ludzie. Dominuje hotelarstwo i gastronomia. Jednak pracę sezonową można znaleźć nawet w branży IT, wskazuje Katarzyna Chromińska, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
5: To jest przede wszystkim praca w obsłudze Facebooka czy Instagrama. To jest projektowanie postów, to jest programowanie różnych treści.
2: To właśnie oferty kierowane szczególnie do młodych osób, a więcej o sezonowej pracy na Pomorzu piszemy na radiogdańsk.pl. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja. Lista kontraktów jest przygotowana, zapewnia wicepremier Radosław Sikorski.
6: Efekty będą już w tym miesiącu. Lista programów, kontraktów już jest. Te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno, no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
2: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. SAFE to unijny mechanizm, z którego Polska może otrzymać 44 miliardy euro pożyczki na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzimym przemyśle. W najbliższy piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w tej sprawie.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
8: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo.

0: Nie chłodniej, bowiem w niektórych miejscach Pomorza termometry mogą odnotować, zdaniem synoptyków, nawet 2 stopnie Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, widzialność dobra. Wiatr z kierunku północnego będzie umiarkowany, jednak w ciągu dnia jego porywy mogą osiągać na wybrzeżu, a także w głębi lądu prędkość 45 km na godzinę. A na termometrach jutro od 9 do maksymalnie 12 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Radio Gdańsk.

cofnąć. Tyle razy chciałem cofnąć dla was. Tyle razy chciałem cofnąć dla was. Tyle razy chciałem cofnąć. Bracie, bądź

9 minut po godzinie 22. Mówimy bardzo serdeczne dobry wieczór. Patryk Schmidt za konsoletą, Paweł Kątnik przed mikrofonem. No i oczywiście Rap na Fali w środy po godzinie 22. A przywitaliśmy się Mediumem, znakomitą płytą Teoria Równoległych Wszechświatów, rok 2011. I Medium, który powoli przechodzi stan przeobrażenia mentalnego, duchowego.

0: całościowego, bo to życie jego bardzo się zmieniło właśnie po tej płycie, co słychać także na numerze Niewidzialna Część. Znakomicie wyprodukowany też przez Mediuma album, bo jak wiemy, Tau, dzisiaj Tau, kiedyś Medium, to człowiek, który potrafił sobie także sam przygotowywać bity i tak też będzie z najnowszą płytą, którą Tau przygotowuje. Na tę płytę składało się 100 dni pracy w procesie oczywiście nagrywania i tworzenia muzyki. No i w najbliższym czasie, a 40 bitów zrobił na tę płytę Tau, zobaczymy i usłyszymy, jak to wszystko będzie wyglądało. My zostajemy przy Tale, ale przeobrazimy się razem z nim. Skoro był Medium i teoria równoległych wszechświatów, to przenosimy się do następnej płyty, którą Tau zrobił. Było to Remedium i rok 2014.
1: Logoland, Logoland, yeah. To jest numer dla wszystkich tych, którzy... Yeah.

0: wewnętrzną pustkę, żadnych emocji, uczuć i trwasz przy życiu tylko aktem woli.
1: To powiedział oczywiście Tao w swoim najnowszym projekcie. Jeśli chodzi o Piotrka, oczywiście on będzie na ukończeniu miał swoją najnowszą płytę. Powiedziałem o tym kilka minut temu, a to wszystko dlatego, że podzielił się znakomitą, radosną nowiną, że to już jest płyta na ukończeniu, że spośród 40 bitów, które Tao sobie wybrał na najnowszą płytę, wyselekcjonował te najważniejsze bity, skończył nagrywanie płyty w 100 dni. No i teraz tylko pytanie, kiedy ta płyta ujrzy światło dzienne. Ja przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać. Apetyty rozbudziła płyta Remedium 2, której premiera miała miejsce już prawie 2 lata temu, bo to było w lipcu 2024 roku. Świetna płyta, bardzo muzykalna, taka właśnie kontynuacja tego, co słyszeliśmy przed momentem, czyli Logoland z pierwszej płyty Remedium wydanej w 2014 roku. No tak, pierwsza płyta zrobiona przez Tao, zamknięcie tematu Mediuma, status złotej płyty w Polsce i Tao, który później ruszył przez całą Polskę. Nie wszyscy wierzyli w tę jego duchową przemianę. Część myślała, że to jest jakaś gra, albo że mu się, modne słowo dzisiaj wśród młodzieży, odkleiło. Ale potem jak patrzyliśmy na kolejne wydawnictwa, na kolejne pokorne nagrywki, na kolejne takie głosy wsparcia, które dawał całej scenie hip-hopowej, ale i nie tylko, głosił Słowo Boże, no to okazało się, że jednak od ponad 10 lat trwa w swoich postanowieniach i całkiem dobrze mu to wychodzi. Ostatnio także mocno wstrząsnęła Tałem śmierć posła Łukasza Litewki. Panowie się znali i no, to też niewątpliwie gdzieś tam wpłynęło na ten proces produkcyjny, na końcówkę produkowania tej płyty. Być może ta płyta w jakiś sposób się jeszcze troszeczkę zmieni pod wpływem właśnie tego przykrego wydarzenia, które niedawno miało miejsce. Tao na początek naszego spotkania, a dalej pędzimy w Stany Zjednoczone. Tak się składa, że w majówkę w Warszawie pojawił się zespół Atmosphere, a w zasadzie duet Atmosphere, no i zrobiło się bardzo gorąco. A że 6 maja 2014 roku, czyli dokładnie 12 lat temu, wyszła jedna z płyt zespołu Atmosphere, to proponuję, żebyśmy sobie ją przypomnieli.

Tak jest, Southsiders, czyli oczywiście płyta, która zdefiniowała w amerykańskim hip-hopie nurt major hip-hop, czyli takiego hip-hopu, który nie opowiada o pieniądzach, narkotykach, relacjach powiedzmy gangsterskich, tylko bardziej relacjach międzyludzkich, strachu przed śmiercią, przynajmniej ta płyta, lojalności wobec swojego miasta i takiej małej społeczności i uwaga, akceptacji siwych włosów. Bo panowie z Atmosphere to już są wiekowi, jak na powiedzmy właśnie, czy w relacji do tych młodych artystów hip-hopowych ludzie. No i zrobili płytę bardzo taką dojrzałą, płytę świadomą, płytę, w której właśnie klasyczny boom-bap łączy się z elementami bluesa, troszeczkę rocka. Fantastycznie to brzmi. No i co ciekawe, mimo że była to płyta zrobiona przez wytwórnię powiedzmy niszową, nie napinającą się także na jakiś wielki sukces komercyjny, to ten album mimo wszystko ten sukces komercyjny osiągnął. W Stanach Zjednoczonych rynek jest bardzo szeroki, rynek jest bardzo trudny do też zdefiniowania, natomiast płyta doszła do 8 miejsca na liście Billboardu 200. Zajęła także pierwsze miejsce na liście hip-hopowych albumów właśnie Billboardu, więc naprawdę znakomicie sobie w 2014 roku poradziła i w pierwszym tygodniu sprzedaży tej płyty 40 tysięcy płyt sprzedanych. Dzisiaj to już by była absurdalna liczba, bo streamingi absolutnie nam wszystko zmieniły, jeśli chodzi o sprzedaże płyt, ale nawet wówczas, te 12 lat temu, to była naprawdę imponująca liczba. Camera Thief to jest numer, który przed momentem na naszej antenie i to jest utwór, który otwiera nam płytę Southsiders. Jest uważany za taką bardzo introspektywny w zasadzie początek tej płyty. Złodziej aparatów, tak byśmy przetłumaczyli sobie ten tekst i ten tytułowy Camera Thief to jest właśnie no, taka mocna metafora, która wybrzmiewa przede wszystkim w refrenie tego utworu. On brzmi: I'm a camera thief, taking pictures of things I don't believe. Czyli jestem złodziejem aparatów, robię zdjęcia rzeczom, w które nie wierzę. Co ma znaczenie, że no, Slug, czyli raper z Atmosphere, obserwuje świat, który wydaje mu się sztuczny, pusty, fałszywy, a mimo to dokumentuje go w swojej twórczości, żeby właśnie stać z boku i żeby nie chłonąć tego wszystkiego, co tak go bardzo mierzi. No dobrze, to numer w takim razie, który wówczas był pierwszym singlem z płyty, chyba mój faworyt z tego krążka, czyli Bitter.

bitter, a w zasadzie you're so bitter, czyli te słowa z refrenu utworu zespołu Atmosphere. Przypomnijmy, że dzisiaj to wszystko pojawia się na naszej antenie z okazji 12-lecia powstania płyty Southsiders, znakomitej płyty właśnie obu panów. No i co nam się tutaj na pierwszy ogień pojawia, a mianowicie to, że no, you're so bitter, czyli jesteś tak zgorzkniały. Później się pojawia tekst you're cold as a river in the winter, czyli jesteś zimny jak rzeka w środku zimy. Twoja zazdrość też potrzebuje swojego hymnu, tam padają takie słowa. Czyli no znowu bardzo dużo ta płyta podejmuje takich postaw, które już są za panami. Już panowie z Atmosphere sobie odpuścili gdzieś tam w jakikolwiek sposób biegnięcia za pieniędzmi, skupiania się na rzeczach takich powiedzmy ulotnych. I da się to na tej płycie wyczuć nie tylko w kontekście tekstów, które się pojawiają, tylko właśnie tempa tych bitów, które nie powiedziałbym, że są minimalistyczne, bo pewnie bym obraził tutaj panów za to. Natomiast to wszystko, co zrobił Ant, czyli właśnie producent zespołu Atmosphere, no, powoduje, że ta płyta jest taka surowa, bym powiedział. To jest chyba dobre określenie. Slack też zadbał o to, żeby zarapować tutaj w taki sposób, no, na tyle wyrazisty, żeby ludzie to słyszeli, ale na tyle też z dystansem, żeby zrozumieli, że ten dystans po prostu w panach obu jest. Southsiders 6 maja 2014 roku ta płyta się pojawiła. Zresztą Southsiders to jest hołd dla Filadelfii, czyli miasta, z którego panowie pochodzą, i dla dzielnicy nazywanej właśnie Southsiders, czyli te południowe strony właśnie Filadelfii, skąd panowie się wywodzą. No to proponuję, abyśmy jeszcze posłuchali jednego numeru. I Love You Like a Brother to kolejna produkcję, którą przygotowałem na dziś.

6 maja 2014 roku powstała ta płyta Southsiders z duetu Atmosphere, czyli rapera Slaga i producenta Anta. Oczywiście nakładem ich własnej niezależnej wytwórni Rymer Sayers Entertainment, z której zresztą bardzo często prezentujemy różne utwory, nie tylko grupy Atmosphere. No cóż, panowie pojawili się w majówkę w Warszawie. Zazdrościmy troszkę stolicy Polski, że nie pojawili się tutaj w Gdańsku. Grali dwa łącznie koncerty w historii swoich występów w Polsce. Lata temu, kilkanaście, dokładnie w 2011 roku pojawili się po raz pierwszy. W tę majówkę pojawili się po raz pierwszy w Warszawie, a ja czekam, aż pojawią się, nie wiem, może kiedyś w klubie B90 albo jakimś innym tu w Trójmieście, bo na pewno chętnych by nie brakowało. Zresztą jak oglądałem filmiki z tego występu, to pojawił się tam na publiczności, na widowni nasz, mogę powiedzieć, chyba niedawny gość, bo kilka miesięcy temu gościliśmy tutaj Kida z kolektywu Square i widziałem, że tam nawet Slag podszedł do niego, zszedł ze sceny i gdzieś tam panowie przerapowali sobie razem to wszystko, co w Warszawie zespół Atmosphere przygotował. No cóż, bardzo fajna energia, świetny album. Życzyłbym sobie, żeby się panowie pojawili także tutaj w Polsce. Polskich raperów też mamy co niemiara i ci, którzy obchodzą swoją kolejną rocznicę powstań swoich płyt, to chociażby Bonson i Matek. I tak w przypadku epki, którą za moment usłyszymy, przypomniałem sobie, że Bonson i Matek od 10 lat ze sobą nie współpracują. 10 lat temu powstała ostatnia płyta duetu, który zawsze kojarzymy ze sobą. Jeżeli Bonson na czymś się wybił, to na bitach Matka. Jeżeli Matek był uznanym producentem, to dlatego, że świetnie na jego produkcjach rapował Bonson. W zasadzie, jakbyśmy spojrzeli na klipy, na to, co panowie robili przez pierwsze lata tej aktywności, kiedy stali się znanymi raperami, czy znanym kolektywem w Polsce, od 2011 roku, no to wszędzie gdzieś ten Matek stał za plecami Bonsona. I co? I nie ma, bo w najnowszej płycie Bonson mówi o tym, że nie ma. No to na razie epka, porozmawiamy sobie o niej chwilę po usłyszeniu pierwszego numeru, a później wrócimy do tych nowych rzeczy, które robi Bonson z Planetem A&M. Ale najpierw Bonson, Matek i nie mów nikomu.

Przybij 5, tak nazywa się ta epka. Epka, która dzisiaj obchodzi dekadę, 10 urodziny, bo dokładnie 6 maja 2016 roku ta płyta powstała. Choć powinienem powiedzieć, była taką przyboczną koleżanką longplaya znany i lubiany Bonsona, który zresztą został wyprodukowany przez innego producenta, czy innych producentów, bo tam się tych producentów troszeczkę pojawiało. Ale to, co najbardziej szokuje, to jest to, że to jest ostatnia płyta Bonsona i matka. Ludzi nierozerwalnie związanych ze szczecińskim hip-hopem, ludzi nierozerwalnie związanych z ekipą Projekt Nasłuch, z całą tą szczecińską bandą skupioną wokół wytwórni 100%, wokół Winiego itp. itd. i w zasadzie cały szczeciński hip-hop opierał się po roku 2010 na tym, co panowie we dwóch stworzyli, czyli historię po pewnej historii, a także O nas się nie martw. No i zresztą ta płyta, czyli Przybij 5, troszeczkę przypomina brzmieniowo to, co się działo na płycie O nas się nie martw. Znakomitej zresztą, często prezentowanej przeze mnie na antenie Radia Gdańsk. Zresztą polecam, kto chciałby, to O nas się nie martw, Bonson Matek, druga płyta tego duetu. Duetu, który już nie istnieje razem, ale do tego jeszcze wrócimy, bo sam Bonson nawinął o tym na najnowszej płycie, skądinąd też świetnej, stworzonej z planetem ANM, no ale jeszcze zostaniemy na chwilę przy tej epce, przy Przybij 5. Zmęczone miasto, to jest kolejny numer dzisiaj na naszej antenie.

Bonson i Matek, Przybij 5, epka, która towarzyszyła płycie Znany i Lubiany, płycie Bonsona, i epka, która osiągnęła właśnie dziesięciolecie powstania. Od tamtego czasu oczywiście Bonson i Matek nie stworzyli żadnego projektu, a przypomina mi się okładka wywołanej przeze mnie płyty kilka minut temu, czyli O nas się nie martw. To był drugi krążek Bonsona i Matka. I w 2014 roku Matek pisał tak we wkładce do tej płyty: ciągle coś się zmienia, nie zmienia się za to moje podejście do ludzi, których kocham i szanuję. Bonson, ponownie ci dziękuję za to, co udało nam się wspólnie osiągnąć i przeżyć. Masa koncertów, tysiące przebytych kilometrów, niemniej kłótni, radości, łajdactwa. To przyjaźń już do deski. Jeszcze nie jedno przed nami, dobre i złe. Jak się okazało, nie były to do końca prorocze słowa. Przynajmniej na to wygląda, bo panowie też, powiedzmy sobie szczerze, nie wywlekają tego na światło publiczne. Nie mówią, dlaczego nie współpracują razem. Może codziennie, nie wiem, biją piątki. No nie, tak nie jest, bo za chwilę to Bonson zdementuje w najnowszym utworze. Fakty są jednak takie, że Matek nie tworzy już bitów, przynajmniej nie w takiej wersji, które podpisuje pseudonimem Matek. Natomiast ma swoje studio i tam zaprasza raperów do zbudowanej przez siebie kabiny i miejsca, w którym inni mogą rzucać swoje wokale, i Matek to masteruje. Przynajmniej na tym się moja wiedza skończyła. No dobrze, ale powiedziałem, że Bonson cały czas jest aktywny na bitach różnych innych producentów. Ostatnio panowie wrócili do koncepcji sprzed też wielu lat, czyli do wspólnej płyty z Planetem ANM. Ja jestem, przyznam szczerze, wielkim fanem tej płyty, i Dzieciak 2 to jest numer, w którym Bonson właśnie odnosi się do relacji z matkiem. Posłuchajmy.

Dzieciak 2, utwór z płyty wspólnej Bonsona i Planeta ANM. Ta płyta nazywa się Kieliszki i Żyletki, miała premierę dosłownie kilka dni temu. Panowie zapowiadali tę płytę pierwotnie jakieś 12 lat temu, to się nie udało i wrócili do tej koncepcji w roku 2026 i na pewno jest to jedna z moich kandydatek, mowa o płycie oczywiście, do płyty roku w tym roku, jeśli chodzi o polski hip-hop. Znakomicie to brzmi. Świetne zwrotki położone przez Bonsona i Planeta ANM i wszyscy ci, którzy lubili tę smutną wersję Bonsona i Planeta, znaleźli na pewno coś dla siebie, bo to jest właśnie taka refleksyjna płyta, w której dużo jest tego smutku i tego, z czego zasłynęli zarówno jeden, jak i drugi gdzieś półtorej dekady temu. No dobrze, to na koniec będą dwa numery od człowieka, który także świętuje rocznicę powstania swojej płyty, bowiem 4 lata temu powstała płyta Michela. Ta płyta nazywa się No Face. Bardzo charakterystyczne takie trapowe brzmienia. Nawet powiedziałbym troszeczkę grunge'owe, no ale to już sobie nasi słuchacze sklasyfikują we własnym zakresie. Na początek Trapsteron, potem Na Dobre i Złe, czyli Michel, reprezentant, który bardzo rzadko pojawia się na naszej antenie, a ma czym się chwalić. No Face, płyta, która obchodzi swoje 4-lecie. My słyszymy się po godzinie 23:00. Będzie dużo i Polski, i Ameryki, i nawet lokalnego trójmiejskiego grania hip-hopowego. Proszę z nami zostać.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Buchartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
2: Skończyły się żarty.
1: Mam i Buchartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
0: Reklama.
3: Na radiowym zegarze 23.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
3: Tomasz Klingier. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Będzie droższa modernizacja linii kolejowej na trasie Słupsk-Lęborg.
4: W aneksie ujęto kwotę 35 milionów złotych netto.
3: A na Nogacie w Malborku rozpoczyna się sezon żeglarski. Uczniowie biorą udział w specjalnych zajęciach.
5: Planujemy też wakacje pod żaglami.
3: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski uważa, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczują efekty wcześniejszych obniżek stóp. Dodaje, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu.
6: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł. A jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
3: Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.
0: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
3: 35 milionów złotych netto więcej będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej Słupsk-Lęborg. PKP PLK podpisały z wykonawcą aneks do umowy, który uwzględnił prace dodatkowe związane z trudnymi warunkami gruntowymi. Całość inwestycji wraz z modernizacją stacji w Słupsku to koszt blisko 1,9 mld złotych, mówi Przemysław Zieliński z PKP PLK.
4: Zawarty został aneks do umowy między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk. W aneksie ujęto kwotę 35 milionów złotych netto dotyczącą dodatkowych prac wynikających z odmiennych warunków gruntowych na przebudowywanej trasie Lęborg-Słupsk.
3: Prace polegające m.in. z dobudowaniem drugiego toru na linii Słupsk-Lęborg miały zakończyć się jesienią tego roku, ale zakończeniem modernizacji zostało przesunięte o rok. Powodem są warunki gruntowe oraz utrudnienia związane z zimą. 10 nowoczesnych żaglówek typu Mariner 19 i bezpłatne zajęcia dla uczniów. Rozpoczyna się sezon żeglarski na Nogacie, a Malborski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca lokalne szkoły podstawowe do wyposażenia, do wypożyczenia sprzętu i wodniackiej edukacji. Łodzie zostały kupione 3 lata temu w ramach regionalnego projektu 100 żaglówek na stulecie zaślubin Polski z morzem. Obecnie w projekcie biorą udział 3 placówki. To szkoły podstawowe numer 2 i 6 oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, wymienia Piotr Sadowski, dyrektor Malborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5: Zachęcamy też inne szkoły, które też brały udział w projekcie szkoleniowym, nauczyciele, żeby też skorzystali, bo mamy 10 żaglówek, więc jeszcze 5 jest wolnych. Zajęcia odbywają się w czwartki. Oczywiście wakacje, jak się nic nie zmieni, to planujemy też wakacje pod żaglami. Jak się trwałość projektu skończy, to około 2 lat jeszcze potrwa, to wtedy będzie możliwość udostępnienia dla mieszkańców dorosłych tych żaglówek.
3: W aktywności biorą udział dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, które uczestniczą w zajęciach spływania na żaglówkach. Wyposażone są w kapoki, a prowadzące zajęcia nauczyciele posiadają patenty żeglarskie i uprawnienia instruktorskie. Jutro rozpoczyna się w Gdańsku festiwal muzyczny. Koncerty odbywać będą się m.in. w Akademii Muzycznej, a także w Kościele Świętego Piotra i Pawła w Gdańsku. Festiwal poświęcony jest głównie muzyce poważnej, ale usłyszymy również inne gatunki muzyki oraz występy chórów i śpiewaków. Wydarzenie potrwa do 16 maja, a cały program dostępny jest na stronie gdańskifestiwal.pl.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
8: sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji.

0: Będzie znacznie chłodniej, bowiem nad ranem w wielu miejscach naszego regionu termometry wskażą, zdaniem synoptyków, tylko 2 stopnie Celsjusza. Przed nami pochmurna noc, jutro także sporo deszczu w ciągu dnia. Jak informują nas synoptycy, wiatr z kierunku północnego będzie umiarkowany. W porywach jego prędkość będzie w ciągu dnia sięgała nawet 45 km na godzinę. A na termometrach zobaczymy jutro od 9 do maksymalnie 12 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk.

dwa tygodnie obchodził 43. urodziny, a 19 lat temu zostawał debiutantem roku magazynu hip-hop DX. Mowa o Johnsonie Burnsie, a w zasadzie Blue, czyli raperze, który w duecie z Exile stworzyli no, najbardziej taki elektryzujący album debiutancki roku 2007. Ten album nazywa się Below the Heavens, a numer, który przed momentem na naszej antenie, to In Remembrance of Me, właśnie wspomnianych panów. No to pozostańmy jeszcze na chwilę przy tej płycie, jednocześnie poprzedzając jej emisję przedstawieniem się. Patryk Schmidt, Paweł Kątnik, zapraszamy na drugą godzinę Rapu na Fali razem z Blue i Exile.

Przerapowane przez cały numer i zaśpiewane na samym końcu. Blue i Exile, czyli Below the Heavens, płyta debiutancka roku w amerykańskim hip-hopie w 2007 roku magazynu Hip Hop DX. A to nie jest sobie tam jakaś gazetka, jakiś magazynik, tylko bardzo poczytne pismo, które w Stanach Zjednoczonych ma bardzo dużą tradycję. Od ponad 20 lat przyznaje takie nagrody hip-hopowe i przygląda się amerykańskiemu hip-hopowi. Ma też swoje bardzo szerokie kanały dostępu na platformach streamingowych. A zatem Blue i Exile, no, panowie, którym, co tu dużo ukrywać, największą popularność przysporzyła właśnie płyta Below the Heavens. Później, co ciekawe, no nie było kontynuacji tego duetu. Exile zajął się swoimi produkcjami, Blue zaczął robić płyty z innymi producentami, albo sam nawet produkował niektóre ze swoich krążków, no ale już takiej popularności ani jeden, ani drugi w innych konceptach muzycznych nie zdobyli. Dużą popularność, nie ma co ukrywać, mają ponownie PZ i Iron. O ile PZ o tę popularność zabiegać nie musiał, bo to jest najpopularniejszy polski raper, patrząc po liczbach, o tyle Iron przypomniał o sobie, a przede wszystkim ludziom, jak znakomitym był producentem przed laty. Słuchamy w takim razie najnowszego konceptu Irona i PZ-a, czyli W moim świecie, przejście 25 EP. Płytka, która skradła moje serce, niewątpliwie.

Przypomina mi, czyli utwór PZ-a i Irona z przejścia 25 EP, czyli jak panowie sami reklamują, wyjątkowego spotkania dwóch kluczowych postaci polskiej sceny hip-hopowej. No nie wiem, czy to oni pisali, raczej ktoś pracujący w wytwórni Coca Beats. No ale fakty są takie, że PZ i Iron po blisko dwóch dekadach, oczywiście od pierwszego muzycznego wspólnego projektu znowu zaczęli współpracować. Jak Iron opowiadał, jest to po części materiał odnaleziony na starych dyskach, został odświeżony, zrekonstruowany i dzisiaj wraca jako... No nie ma co ukrywać. Jedna z najbardziej wyczekiwanych i symbolicznych premier roku w polskim hip-hopie. Tydzień temu prezentowaliśmy kilka numerów, między innymi odświeżone właśnie w moim świecie i przypomina mi, które przed momentem także wybrzmiało na naszej antenie. To proponuję jeszcze numer, który premierowo na naszej antenie, a będzie to rozdział z bardzo fajnymi katami DJ-a Twistera.

Świetne jest to, że w przypadku tej płyty, czyli przejście 25 EP, Iron o każdym z bitów coś powiedział. Po prostu dodał taki opis przy okazji każdego z utworów na tej płycie i o rozdziale, czyli właśnie numerze, który przed momentem na naszej antenie, napisał tak. Ciężkie bębny i krótko cięte sample właściwie nie do poznania. Totalnie spontanicznie powstał. Nigdy nie wiadomo, czy dany sample dobrze się zachowa po pocięciu na kawałki, czy będzie grał. Tu od razu czułem, że działa. Osobno muszę pozdrowić DJ-a Twistera, który wymyślił katy nawiązujące do treści kawałka. Jak zwykle zadzwoniłem na ostatnią chwilę i jak zwykle nie odmówił. Dzieje się to zawsze bardzo szybko i zawsze na najwyższym poziomie. No jak cała płyta, muszę przyznać. Naprawdę znakomite wydawnictwo. Ja aż dziwię się, że PZ nie chciał tego troszeczkę zmonetyzować. Może nie musi, natomiast taką płytę to myślę, że spokojnie kupiłoby kilkanaście tysięcy ludzi. Może nie musi, po prostu. No dobrze, pędzimy za granicę, było spokojnie, to teraz troszeczkę żwawiej nam zagra Yelawolf.

Shady 15, tak nazywała się płyta, która powstała w 2014 roku. Na niej artyści zrzeszeni z wytwórnią Shady Records, czyli wytwórnią założoną przez samego Eminema i artystów przez niego promowanych. Tam można było zawsze usłyszeć. Jednym z takich odkryć Eminema był oczywiście właśnie rzeczony Yellow Wolf i on rzucił tutaj numer Down, który pojawia się właśnie na płycie Shady 15. Mnóstwo znakomitych artystów, przede wszystkim z Detroit, czyli właśnie z miejsca, w którym to wszystko, czyli ta gigantyczna przygoda muzyczna Eminema się zaczęło. A propos gigantycznej przygody, taką ma za sobą Taco Hemingway. Nieprzypadkowo udało się nawet gdzieś dwuznacznie to wszystko powiedzieć. Taco Hemingway, który przyjedzie za kilka dni do Trójmiasta, pojawi się dwukrotnie w Ergo Arenie, konkretnie 15 i 16 maja. Bilety wyprzedały się bardzo, bardzo szybko. Taco ma co grać, bo w grudniu 2025 roku powstała znakomita płyta Latarnie wszędzie dawno zgasły.

Siódmy album studyjny Taco Hemingwaya, 19 grudnia 2025, zaskoczył wszystkich, oczywiście wydając album w wytwórni 2020, kto jak chce może sobie tę wytwórnię nazywać. Oczywiście historię znacznego życia Warszawy, niespełniona miłość, uliczne gawędy, coś z czego naprawdę słynie Taco Hemingway. I mogłem się obawiać, że po 10 ponad latach od czasu, kiedy zawładnął polską sceną muzyczną, czy on jeszcze będzie miał coś do powiedzenia w taki plastyczny sposób i ludzki, nieodklejony od rzeczywistości. Jak sprzedajesz Polsat Plus Arenę w Gdańsku, jak sprzedajesz Stadion Narodowy w Warszawie, jak przychodzą na twoje koncerty po 60-70 tysięcy ludzi, to może ci się troszeczkę rzeczywistość, może ona odjechać. Tak o Hemingwayowi nie odjechała. Przynajmniej na tej płycie tego w ogóle nie słychać. To jest bardzo dobry objaw. No to jeszcze jeden numer z tej płyty, który na pewno też pojawi się w Ergo Arenie i 15 i 16 maja. A będzie to numer Tramwaje.

Pies bez pański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj, co suka ci papla. Twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz, jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu, cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Tramwaje z najnowszej płyty Taco Hemingwaya, czyli z latarni, które wszędzie dawno zgasły. 15-16 maja, Ergo Arena, wówczas to wybrzmi w hali na granicy Gdańska i Sopotu. Kto z naszych słuchaczy się wybiera? Dajcie znać. Fanpage Rapu na Fali na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Daleko, blisko sceny, na co idziecie, na którą płytę, czy liczycie na latarnie wszędzie dawno zgasły, czy też może na te wszystkie wielkie hity, które Taco przez ostatnią dekadę nagrał. 603-06-06-06, tutaj także numer SMS-owy, pod który możecie pisać. A my pędzimy dalej. Był Taco Hemingway, to stylówka dość podobna, a człowiek znacznie mniej znany. Dawid Borysiewicz.

Dawid Borysiewicz, autor tekstów, instrumentalista, wokalista, raper, jak słyszeliśmy przed momentem, kompozytor, producent i co ciekawe, treser kolorowych ptaków. Człowiek orkiestra, można powiedzieć. Bardzo zdolny chłopak w bardzo głębokim podziemiu. Wciąż to wszystko jest takie, powiedziałbym, nieodkryte. Ja przyznam szczerze, że dzięki zaprzyjaźnionemu portalowi Brak Kultury poznałem Dawida Borysiewicza, bo panowie odkopali gdzieś jego twórczość, uznali go za takiego newcomera na polskiej scenie kilka lat temu. No i gdzieś zainteresowałem się jego płytą, jego muzykalnością, jego taką otwartością muzyczną. I dlatego pojawił się także na antenie Radia Gdańsk, natomiast no cały czas to w bardzo głębokiej niszy, co nie jest absolutnie niczym złym, bycie w niszy. Póki jest to dobre, póki człowiek się z tym spełnia, to myślę, to powinien być taki naczelny fundament dla każdego muzyka. No dobrze, dobijamy powolutku do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zaczęliśmy zespołem Atmosphere i zespołem Atmosphere skończymy, tak już zdradzę kilka minut przed tym, jak panowie jeszcze raz się odezwą, tym razem z inną płytą. Natomiast nim Atmosphere, nim dalekie Stany Zjednoczone i Filadelfia, to jeszcze Polska, a w zasadzie powroty do Polski, bo Duchu i jego Atlas Chmur to po prostu powroty z emigracji prosto do Trójmiasta.

wracam do domu. Powroty ducha z emigracji chociażby, czy ze spacerów, kiedy sobie wracał do domu i myślał nad tym wszystkim, co go w życiu dotyka. Świetny raper z Trójmiasta, który zresztą gościł u nas już kilka razy w Radiu Gdańsk i cały czas głodny kolejnych płyt, bo muszę przyznać, że gdzieś tam przyglądam się tym wszystkim poczynaniom muzycznym ducha i wiem, że jeszcze się rzeczy dzieją, tworzą, jeszcze jest głodny, jeszcze szuka nowych stylistyk, bo przecież zaczynał od zupełnie innej stylistyki, kiedy był młodym wilkiem Popkillera, kiedy gdzieś wystąpił w tej jednej z edycji, to był zupełnie inny duch niż ten, który później, mimo różnych ograniczeń głosowych, i podśpiewa sobie, i gdzieś zrobi refren taki melodyjny. No naprawdę fajnie to brzmi. No to teraz kolejny raper z cyklu tych, którzy nic nie muszą, a mogą i potrafią. Profesor Amnezja, tak nazywa się płyta i tak siebie nazywa Green, czyli pędzimy do Łodzi. Na produkcji Salvare, numer nazywa się W mieście jak to, a DJ Cider podłożył tutaj kilka fajnych myczków.

No i tak, 5,5 minuty nam zostało do północy, a o północy wiadomości w Radiu Gdańsk pierwsze w czwartek 7 maja przedstawi Tomasz Klinger, już przygotowany, zwarty i gotowy, a my będziemy żegnać się powoli z Państwem razem z Patrykiem Schmidtem, któremu jak zwykle za perfekcyjną realizację dziękuję, a żegnać się będziemy, obiecałem to, tym, czym zaczęliśmy. Zaczęliśmy atmosferą i świętowaniem 12-lecia powstania płyty, no to teraz proponuję, abyśmy wrócili do albumu Word, ze znakiem zapytania, do roku 2021 i do gościnnego udziału na tym numerze samego Evidence'a i Mudża Message'a. No dobrze. Numer nazywa się Crumbs. Jako się rzekło. Dziękujemy pięknie raz jeszcze. Patryk Schmidt, Paweł Kątnik. Rap na fali dobiega końca. Na początek życzeni. Atmosfera, później jeszcze mały wtrend sygnałowy w rapie na fali. Dobrej nocy, trzymajcie się i jak zwykle do środy do 22:05.

0: Minęła północ, jest czwartek, 7 dzień maja.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Tomasz Klinger. Prawie 20 tysięcy odbiorców w gminie Żółkowo wciąż ma problemy ze stałym dostępem do wody.
2: W poprzednich latach nie dopilnowano do końca tego, aby ta sieć nadążała z rozwojem.
0: Dziś na filatelistycznym rynku pojawi się znaczek pocztowy z okazji setnych urodzin Gdyni.
3: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym.
0: Jest trzeci rządowy projekt ustawy dotyczący kryptoaktywów, o tym także w tych wiadomościach.
4: Rząd jest tym ciałem, które jest najbardziej zdeterminowane, żeby tę ustawę przyjąć.
0: Kryzys wodociągowy w gminie Żółkowo. Od majówki część mieszkańców nie ma stałego dostępu do wody. Problem dotyczy części Banina, Pępowa, ale też Żółkowa i Małkowa. Problem dotyczy w sumie 20 tysięcy odbiorców. W Pępowie woda jest regularnie wyłączana na noc.
5: Trochę ciężko się żyje, nie? Wieczorami jak jest bez wody i tak dalej, chcesz się wykąpać czy cokolwiek zrobić, chcesz sobie zrobić kawę, herbatę, no nie ma tej wody. Trochę kłopot jest tak przy dzieciach.
6: Winni urzędnicy czy sąsiedzi, którzy koniecznie wtedy chcą podlewać ogródki?
5: Ja myślę, że akurat bardziej sąsiedzi, którzy chcą podlewać te ogródki, nie? Ale z drugiej strony ci urzędnicy, którzy no nie zapewnili tej wody, tak? Tak jest co roku tak naprawdę.
0: Przedstawiciele spółki komunalnej przyznają, że obecna infrastruktura jest niewystarczająca. Wydajność stacji uzdatniania to 2,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę, a zapotrzebowanie jest dwukrotnie większe, wskazuje rzeczniczka Aleksandra Leszczyńska.
2: Mieszkańców przybywa, bardzo dynamicznie się rozwijamy. Niestety w poprzednich latach nie dopilnowano do końca tego, aby ta sieć nadążała z rozwojem. My będziemy starali się już w tej chwili podchodzić do sytuacji zawsze dwutorowo, doraźnie. Zrobimy teraz wszystko, co możemy, żeby mieszkańcy odczuli poprawę jak najszybciej. Nie obiecujemy, że ta woda będzie przez całe lato, cały czas, ponieważ na to potrzebujemy czasu. Potrzebujemy wybić nowe studnie, potrzebujemy zmodernizować sieci.
0: Do końca maja w Baninie mają stanąć tymczasowe zbiorniki retencyjne. Do końca lipca z kolei w Pępowie powstać ma nowa studnia. Nowe planowane ujęcie w Żółkowie i Przyjaźni zasilą gminę dopiero za kilka lat.
1: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
0: Nie lada gratka dla filatelistów oraz mieszkańców Gdyni została przygotowana przez Pocztę Polską. Dziś wyemitowany zostanie znaczek pocztowy poświęcony setnym urodzinom miasta. Jego nakład to 76 tysięcy sztuk. To jednak nie wszystko. W skład urodzinowej kolekcji wejdą też m.in. kartki okolicznościowe i kartki Maximum. A kolekcję przygotowaliśmy we współpracy z miastem, mówi dyrektor zarządzający regionem dystrybucji Poczty Polskiej Sławomir Kondracki.
3: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
0: Jubileuszowy znaczek pocztowy, a także pozostałe elementy kolekcji będzie można kupić w najważniejszych urzędach pocztowych w kraju. W Gdyni, w Urzędzie Pocztowym nr 1 przy ulicy 10 lutego. Pomorze przygotowuje się na sezon letni. Urząd Wojewódzki ogłosił konkurs Ratownictwo Wodne. Ma on wesprzeć finansowo podmioty zajmujące się na przykład szkoleniami ratowników, mówi Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej.
7: Kolejny rok z dofinansowaniem dla pomorskich 500 000 zł na wsparcie działań WOPR-u na terenie naszego województwa. W zakresie mamy utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie tych działań ratowniczych, utrzymanie sprzętu. Na wnioski czekamy do 18 maja.
0: Jak zapewnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu, który odpowiada za bezpieczeństwo kąpielisk, Gdańsk jest już gotowy na sezon.
8: W nadchodzącym sezonie Gdański Ośrodek Sportu będzie zarządzał 9 kąpieliskami, tak jak w minionych latach, od Jelitkowa po Świbno. Zatrudnimy ponad 70 ratowników. Sezon letni w Gdańsku rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do końca sierpnia.
0: Na terenie województwa pomorskiego jest ponad 100 kąpielisk strzeżonych, morskich i śródlądowych. Trzeci rządowy projekt ustawy dotyczący kryptoaktywów ma w tym tygodniu trafić do Sejmu. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Szmyrcha uważa, że brak podpisu prezydenta pod kolejną ustawą regulującą rynek kryptowalut byłby ogromnym błędem i przypomina, że rząd od ubiegłego roku pracuje nad regulacją rynku kryptowalut.
4: Ustawa pierwsza, która została przedłożona, była jeszcze w ubiegłym roku, nad którym były prace. Więc widać na każdym kroku, że rząd jest tej całej politycznej konstelacji tym ciałem, które jest najbardziej zdeterminowane, żeby tę ustawę przyjąć.
0: Tymczasem prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, który

0: poznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
2: No, przed nami zimna i deszczowa noc. W tej chwili pada w okolicach Łeby, Wejherowa, Gdyni, a także Sopotu. Sporo chmur na pomorskim niebie. Temperatura maksymalna dziś w nocy od 2 do 6 stopni. Zachmurzenie duże, lokalnie przelotne opady deszczu. Wiatr z kierunku północnego umiarkowany. Nad ranem jego porywy mogą osiągać 45 km na godzinę. A czwartek pochmurny i niestety deszczowy, na termometrach od 9 do maksymalnie 12 stopni.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Radiowo, naukowo.
1: Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich w tej uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, autorka podręczników do nauki matematyki w wyższych uczelniach technicznych. Witam panią rektor, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią.
1: Pani
2: witam
1: profesor,
2: słuchacz.
1: No właśnie, my tak się spotykamy w okresie maturalnym i tak sobie myślę, będziemy rozmawiać dzisiaj o matematyce, o królowej nauk, a dla wielu osób ta matematyka to jest tylko taki zbiór wzorów, jakichś teorii, które trzeba przełożyć na zadania. Kompletnie niezrozumiała rzecz. Jak pani zdefiniowałaby matematykę dzisiaj komuś, kto twierdzi, że nie ma ona nic wspólnego z jego codziennością, że ona jest w ogóle mu niepotrzebna? Rzeczywiście jest

0: potrzebna, czy jest gdzieś tam, przebija jednak w tym życiu, chociaż możemy być tego kompletnie nieświadomi?
1: W zasadzie pani redaktor sama odpowiedziała na to pytanie, bo my często kojarzymy matematykę właśnie z tym zbiorem reguł, z tą umiejętnością liczenia, podstawienia do wzoru. A tak naprawdę matematyka dla mnie to jest sposób myślenia. To jest pewne wnioskowanie, analizowanie. To jest to wszystko, co stoi gdzieś właśnie za tymi wzorami, tą umiejętnością liczenia, która daje nam jakiś trening, oczywiście, dla mózgu.
0: Taka gimnastyka dla mózgu.
1: Dokładnie, taka gimnastyka dla mózgu. I można powiedzieć tak, że jak mamy telefon komórkowy, to przecież w nim jest pewien system operacyjny, którego nie widzimy. I moim zdaniem dokładnie tak jest z matematyką, że my nawet nieświadomie jej używamy, przewidując coś, wyciągając właśnie jakieś wnioski, szacując, analizując, czy mamy na coś szansę, czy nie. Więc my używamy tej matematyki właśnie w tym sposobie myślenia.
0: A informatyka nie zastępuje dzisiaj matematyki na tym pierwszym miejscu, na tym podium? Czy ona jest też zależna w jakiś sposób od matematyki? My na przykład, korzystając z mediów społecznościowych, słyszymy algorytmy. No mi się kojarzy to jednak z matematyką też, prawda?
1: No tak, no to bym powiedziała w ten sposób, że właśnie te algorytmy, to pozycjonowanie chociażby, wyszukiwarka Google jest oparte na matematyce, na takim pojęciu, tutaj nie chciałabym przestraszyć słuchaczy, ale pojęciu właśnie wektorów własnych. I rzeczywiście za tym wszystkim stoi już wtedy bardzo, powiedzmy, zaawansowana matematyka i te programy informatyczne, one bazują, algorytmy bazują właśnie na matematyce.
0: No wiele osób nie rozumie, jak to działa, prawda? Jak działają te algorytmy, że one wiedzą, nie wiem, gdzie ja jestem, co ja robię, co ja lubię i z kim się tam komunikuję i po co właściwie te dane są zbierane.
1: No, to jest... Ale nawet jak popatrzymy sobie na wyszukiwarkę Google, przecież każdy z nas zetknął się z tym, że chcemy dojechać do jakiegoś punktu, no i mamy wskazane ileś tras. I teraz, która z tych tras jest wskazana dla nas jako ta optymalna?
0: Najlepsza.
1: Najlepsza, ale ona nie zawsze jest najkrótsza, tak? Albo
0: bez problemu,
1: najszybciej,
0: albo płatnych odcinków, tak?
1: Tak, więc tutaj za tym stoi optymalizacja. A optymalizacja to też matematyka.
0: Ja się zastanawiam, jak dzisiaj wygląda to z punktu widzenia was, naukowców, nauczycieli akademickich w uczelniach technicznych, takich jak Politechnika Gdańska. Ten taki kandydat na studenta, który przychodzi po liceum, po technikum, po maturze ogólnie rzecz biorąc, tak?
1: Z matematyki.
0: Z matematyki. I jak pani ocenia to, co dzisiaj potrafią młodzi ludzie w zakresie tej nauki, jaką jest matematyka? Czy to w przeciągu lat pani pracy jakoś się zmieniało, inaczej wygląda dziś niż kiedyś, czy właściwie jest na podobnym poziomie? Co można na ten temat powiedzieć, na temat poziomu wiedzy matematycznej wśród dzisiejszej młodzieży?
1: No niestety wygląda to inaczej i bym powiedziała in minus. To znaczy mam świadomość tego, że obecni kandydaci na studia, te osoby, które przyjmujemy, one przychodzą do nas tak globalnie z innym zestawem kompetencji, umiejętności. I to jest jakby taka kwestia tych czasów, w których żyjemy. Natomiast teraz patrząc na samą matematykę, no matematyka na tym cierpi. Bo
0: nie ma... Ale czy to jest jakoś inaczej uczona, jak w szkołach, niż kiedyś?
1: Wydaje mi się, że tak. Też pojęciowo, patrząc z punktu widzenia potrzeb uczelni technicznej, pojęciowo jest dużo uboższa. My już wiele lat temu, Politechnika Gdańska wprowadziła takie różne zajęcia uzupełniające jakby potrzeby, oczekiwania uczelni wyższej, technicznej w zakresie aparatu matematycznego, a tym, z czym wychodzi absolwent szkoły średniej, czy to liceum, czy technikum.
0: Bo zastanawiam się, czy to jest problem tylko matematyki. Może fizyka, chemia, w ogóle przedmioty ścisłe tak zwane, są w jakimś odwrocie teraz, jeśli chodzi o nauczanie inne i nie związane konkretnie, no to są trudniejsze pewnie przedmioty dla wielu osób.
1: Tak, dla przeciętnego ucznia z pewnością. Bezwzględnie, to zgadzam się z panią redaktor, że cierpią też na tym inne przedmioty, w szczególności właśnie fizyka, chemia.
0: Dlaczego tak jest? Że,
1: no proszę zauważyć, że zmieniają się ciągle podstawy programowe nauczania przedmiotów w szkole, zmieniają się siatki godzin, dochodzą nowe przedmioty, gdzieś obcinane są też godzinowo właśnie zajęcia, lekcje z matematyki i to powoduje taki efekt, że właśnie na te przemyślenia, które budują w nas właśnie to w naszych głowach, tą matematykę, to myślenie matematyczne, na te właśnie analizowanie problemu jest coraz mniej czasu. I w zasadzie ta matematyka, nauczanie matematyki często sprowadza się pod presją czasu do takiego postępowania, masz wzór podstaw.
0: No właśnie, ludziom się młodym nie tłumaczy właściwie po co to jest, do czego to może służyć, tak? Tylko podstaw, tak. Zrób, wykonaj polecenie i zrób zadanie, a nie mają wiedzy właściwie po co ja to robię, do czego mi się to może przydać.
1: Tak, bo tak naprawdę jakby idealnie byłoby to wprowadzane w ten sposób, że mamy problem, do tego problemu dopasowujemy jakiś wzór. Model. Mhm. Model. Tutaj pojawia się wzór, liczymy. I to nam daje takie zrozumienie matematyki, które jest kluczem później do właśnie jej opanowania. Natomiast my zaczynamy dokładnie od końca. Mamy wzór, mamy podstawić i to, co wyjdzie, będzie może mieć zastosowanie tutaj. A moim zdaniem to jest no niedobre dla naszych mózgów. Nie? To takie obcina tą matematykę, pozbawia jej takiego sensu zastosowań.
0: Matematyka uczy logicznego myślenia?
1: O tak, bezwzględnie. Ona pozwala tak uporządkować świat, bym powiedziała. Zdjąć tą warstwę chaosu i zobaczyć pewne właśnie te logiczne relacje gdzieś tam.
0: Bo tak jak już się wgłębiamy w ten temat, to ja sobie tak myślę, że z jednej strony mamy logiczne myślenie i matematykę, z drugiej strony mamy emocje, prawda? I tak. Które często rządzą, a ta logika gdzieś ucieka. I tak. Emocje, impulsywność kierują ludźmi, prawda? I...
1: Mhm. Ale ja bym powiedziała też w ten sposób, że ta logika, logiczne myślenie jest bardzo dobre, ale też najlepszym chyba rozwiązaniem jest taki miks tego logicznego myślenia plus emocje właśnie, bo żeby te nasze decyzje nie były aż tak racjonalne i nie uwzględniały naszych potrzeb, które wyrażają się też gdzieś w postaci emocji.
0: To pozwala nam też te decyzje lepsze podejmować, takie bardziej racjonalne w takim życiu osobistym, jak ktoś jest niezłym matematykiem, albo nawet może nie nazwałby siebie niezłym matematykiem, ale gdzieś ta matematyka pozwala mu no, racjonalizować pewne rzeczy i funkcjonować w takiej codzienności, nawet trochę nieświadomie.
1: Dokładnie. Właśnie o to chodzi. Tak jak mówiłam z tym telefonem komórkowym, że my nie wiemy, że za tym stoi matematyka, więc to logiczne myślenie pozwala nam nawet po pierwsze racjonalnie podejść do problemu, tak? Ale też po drugie jakby zoptymalizować sobie też ten kierunek, w którym chcemy iść, tą decyzję, którą chcemy teraz podjąć. Więc moim zdaniem, jeżeli my wejdziemy na ten poziom takiego matematycznego myślenia, tutaj logicznego myślenia, to naprawdę dużo łatwiej i bezpieczniej nam się żyje, bo też nie dajemy się zmanipulować, nie dajemy się tak łatwo oszukać, wciągnąć w jakieś takie wydumane teorie.
0: Skoro ta matematyka jest tak bliska logice, to wracając do tych naszych maturzystów, uczniów, licealistów i studentów, dlaczego tak wielu, dla wielu osób ona staje się takim synonimem, jest synonimem stresu, taką czarną magią, którą trudno zrozumieć, bo ona po prostu trudna jest? Czy my popełniamy gdzieś błędy w edukacji już na początku, że ktoś przyklejoną ma łatkę, no on jest, nie jest umysłem ścisłym, tak? Nie, ma, no niezdolny do pojęcia takich rzeczy, czy to jest nieprawda, bo mózg jest plastyczny i można go kształtować od początku.
1: Tak, to jest takie etykietowanie. Ja nie wierzę po prostu w to, że ktoś mówi, że nie ma uzdolnień matematycznych, nigdy nie rozumią matematyki.
0: Często się mówi, że dziewczyny nie mają,
1: o, tak, prawda? A to już w ogóle stereotypy. Mm-hmm. To jest, no, dla mnie takie straszne myślenie. Ale wracając jakby do początku, do tego, od czego pani redaktor zaczęła, to no jednak pokutuje tutaj ten sposób nauczania matematyki od samego początku. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tego kontekstu zastosowań.
0: Przedmiot jest abstrakcyjny, trzeba powiedzieć, tak? No, przedmiot matematyka.
1: Ale abstrakcja sama w sobie też nie jest zła. Tylko oczywiście nie można przedstawiać całej matematyki tylko w sposób abstrakcyjny.
0: Właśnie, bo tak sobie myślę, pani profesor, czy dziecko w przedszkolu, czy na początku edukacji w wczesnych klasach szkoły podstawowej ma rozwinięte to takie myślenie abstrakcyjne na tyle, żeby zrozumieć i polubić ten przedmiot na tyle właśnie, czy w jaki sposób on jest nauczany. Mhm. Że tam gdzieś może ten błąd już jest. Że
1: na samym początku.
0: Tak. Rodzice później siedzą, włosy z głowy rwą i robią te zadania z tymi swoimi dziećmi.
1: I te słupki wszystkie. Tak. Powtarzają ciągle te same
0: to
1: zadania.
0: Jak uczyć? Co powinno się zmienić? Mhm. To jest pewnie trudne pytanie, prawda?
1: Tak, jak trudne pytanie. Ja bym powiedziała coś takiego, że tak, żeby to jakby objęło te wszystkie etapy edukacyjne, to matematyki należałoby uczyć zadając pytanie dlaczego w zamian za pytanie jak, czyli nie jak to policzyć, ale dlaczego to liczymy.
0: No, na pewno państwo słuchacze mieliście kiedyś może w życiu albo słyszeliście taką historię, że ktoś dostał jedynkę albo reprymendę od nauczyciela, bo nie tak policzył, chociaż wynik ostateczny był prawidłowy, ale jest jakaś metoda, którą szkoła uczy, tak, która jest według...
1: Ale z drugiej strony też ten wynik nie powinien być najważniejszy, tylko właśnie tok rozumowania, tylko tutaj oczywiście.
0: Czyli dlatego ta reprymenda czasami jest w porządku, tak?
1: Że... Być może tak, aczkolwiek bym tutaj podkreśliła, że potrzebna jest też taka wolność w przeprowadzeniu tego rozumowania. Czyli nie to podążanie jedynie słuszną jedną ścieżką, tak? Ale taka wolność dojścia do tego wyniku, tak, na swój sposób, byle oczywiście tak. Poprawny.
0: Są takie wyzwania nawet w mediach społecznościowych, gdzie są pokazane równania i ludzie mają policzyć wynik i nie wiedzą, jak coś jest w nawiasie, czy powinno być pierwsze liczone, czy poza nawiasem, czy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. To jest podstawowa
1: kolejność
0: działań szkoła podstawowa, prawda?
1: Tak.
0: Czyli dorośli ludzie z tym problem mają, który gdzieś tam pozostaje. A czy nowoczesne technologie, od których my teraz tyle mówimy, sztuczna inteligencja, one pomogą zobaczyć tą matematykę, zobaczyć w cudzysłowie, tak? Czyli osiągnąć jakiś, no to jest szansa dla nas, żebyśmy jakiś postęp zrobili właśnie w podejściu do nauczania matematyki.
1: To jest bardzo dobre narzędzie właśnie do wizualizowania matematyki. I nowoczesne technologie mogą nam jakby odzyskać to znaczenie matematyki w życiu codziennym. Bo ale one mogą właśnie zilustrować różne pojęcia, tylko z nowoczesnymi technologiami trzeba bardzo ostrożnie, bo one nie mogą zastąpić nam myślenia.
0: No właśnie to nie? chciałam powiedzieć. Czy to nie jest zagrożenie?
1: Mózgu, tak. To znaczy, jak ze wszystkim, nowoczesne technologie muszą być używane w sposób wyważony i
0: mądry. Są takie teorie, że powinno się nowoczesne technologie, media społecznościowe, AI i wszystko wprowadzać dopiero w pewnym momencie życia dziecka. Tak. Teraz nie podam wieku, ale gdzieś około 10-12 roku życia chyba tak, to
1: tak,
0: powinno
1: też,
0: być.
1: Też o tym słyszałam,
0: żeby dziecko najpierw ten mózg swój jakoś ukształtowało i pewne mechanizmy tam zaczęły działać, a nie żeby po prostu robiła to za nas sztuczna inteligencja.
1: Tak. Także w wielu systemach nauczania matematyki na tym poziomie właśnie wczesnego nauczania matematyki odchodzi się od wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz właśnie tego treningu samodzielnego myślenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz to co powiedziałam, że mądre używanie nowoczesnych technologii pozwala bardzo ładnie zwizualizować różne pojęcia matematyczne, gdzieś jakieś tam suwaki takie, no to wszystko można zobaczyć. Nie? Zobaczyć, jak działa matematyka.
0: Ja chciałam jeszcze wrócić na koniec tej części naszej rozmowy do tej przepaści między matematyką maturalną, tak ją nazwę, a tą matematyką wymaganą na studiach inżynierskich. Mówiła pani, że robicie takie wyrównawcze zajęcia
1: które, uzupełniające.
0: Bo tak sobie myślę, że pewnie też poziom wśród studentów jest różny. Jedni mają większą wiedzę matematyczną, inni mają tą wiedzę mniejszą. Pewnie też zależy, kto jaki profil klasy kończył.
1: Możemy też popatrzeć na studentów kończących licea, a kończących
0: ale
1: wcześniej technika.
0: Tak, ale nasunęło mi się takie pytanie o tych wszystkich inżynierów, którzy później pracują. Czy oni rzeczywiście kończąc studia, mając licencjat, robiąc studia inżynierskie, tak? Rozumiem, że już powinni ten poziom mniej więcej równy mieć, tak? W zakresie tego, jak będą później z tej matematyki korzystali. A wielu korzysta później z jakichś programów konkretnych. Już nie muszą w zeszycie, prawda, równań robić, tylko liczy za nich to właśnie albo sztuczna inteligencja i te programy. Czy w związku z tym rozwojem tej sztucznej inteligencji, my też, wy jako naukowcy, jako władze uczelni, ludzie, którzy przygotowują programy studiów, no myślicie o tym, żeby jednak też zmienić program studiów i tam mniejszy nacisk kłaść, czy to nieprawda? Ta matematyka będzie ważna jeszcze przez długi czas i tu się w tym zakresie nic nie zmieni. Nie będzie odpuszczenia i prawda, zejścia na niższy poziom, bo przecież gdzieś tam są programy.
1: Jeżeli myślimy o matematyce jako właśnie tym sposobie myślenia, a nie umiejętności liczenia, to ona będzie ciągle tak samo ważna, bo tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj tych naszych studentów, później inżynierów wyręczy w tych podstawowych obliczeniach albo jakiś program, albo sztuczna inteligencja. I jakby nie takie umiejętności tak naprawdę są teraz inżynierowi potrzebne, ale to jest tylko maszyna, która wykonuje te obliczenia. I teraz rolą tego inżyniera jest zweryfikować poprawność, czy wcześniej jeszcze dobrze dobrać model obliczeniowy, żeby dać właściwy zakres obliczeń temu programowi. Więc wydaje mi się, że nawet my tutaj wchodzimy na wyższy poziom umiejętności matematycznych w kontekście właśnie tego, co powiedziałam wcześniej, tego myślenia matematycznego, bo tutaj jest dużo większa odpowiedzialność ze strony inżyniera, żeby teraz zweryfikować to, co policzyła, można powiedzieć, bezmyślnie jednak maszyna.
0: Dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej jest moim Państwa gościem. Zapraszam teraz na chwilę przerwy, po której wracamy do rozmowy.
2: Radiowo, naukowo.
0: Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji poświęconej nauce. Dziś rozmawiamy o matematyce, a naszą ekspertką jest dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej i prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej. Na początek zadałabym takie pytanie związane cały czas z tą matematyką, którą tak tutaj na czynniki pierwsze rozkładamy w audycji. Gdyby mogła Pani zmienić jakąś jedną rzecz w systemie nauczania matematyki w szkołach, na przykład podstawowych, zejdźmy na ten najniższy poziom edukacji, to co by to było na dziś? Czy to jest zmiana, którą można przeprowadzić szybko dość? Czy to, nie wiem, zmiana pokoleniowa, a może dotycząca nauczania w ogóle nauczycieli, prawda, którzy tej matematyki potem uczą. I chodzi mi o taką zmianę, którą wy, naukowcy w uczelniach wyższych technicznych, odczulibyście na pewno, że no, uległa poprawie, uległ poprawie ten poziom wiedzy studentów, kandydatów na studentów, który dzisiaj no, jest, tak jak pani powiedziała, no, niewystarczający.
1: Patrząc na cały system nasz edukacji i to nauczanie od szkoły podstawowej, to myślę, że wprowadziłabym taką zmianę, która jednakowoż wymagałaby więcej czasu poświęconego matematyce, to znaczy
0: więcej godzin, krótko
1: więcej,
0: mówiąc,
1: tak? Więcej godzin, więcej uwagi też poświęconej matematyce, bo myślę, że takim czymś, co mogłoby skutkować u nas na studiach w podejściu do matematyki, byłoby od samego początku zadawanie takiego pytania, nie jak coś policzyć, tylko dlaczego to liczymy. I gdybyśmy nadali właśnie taki kontekst temu nauczaniu matematyki, przy wprowadzaniu każdego najdrobniejszego jakiegoś kolejnego narzędzia matematycznego, to spowodowałoby to, skutkowałoby to na studiach właśnie takim krytycznym, myślę, podejściem w ogóle do traktowania problemów inżynierskich, czyli nie bezmyślne takie, nie?
0: Jak liczę to i nie policzyć? Wiem po co właściwie.
1: Tak, dokładnie, tylko podstawiam, liczę. Co, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, może przecież za nas zrobić AI, mogą za nas zrobić nowoczesne technologie, ale właśnie dlaczego my to liczymy? Dlaczego jest nam to potrzebne? Czyli moim zdaniem takie podejście budowałoby w uczniach od samego początku krytyczne myślenie. A to w szczególności w dobie AI jest nam najbardziej potrzebne.
0: Ja się zastanawiam, czy na studiach, gdzie kształcą się przyszli nauczyciele matematyki, te programy również nie powinny ulec jakiejś, programy studiów, ich nauczania nauczycieli nie powinny ulec zmianie. Właśnie chociażby w jakimś stopniu pewnie to się tam jest modyfikowane, no bo mamy, prawda, AI i inne możliwości, o których na pewno ci nauczyciele wiedzą. Dzieci używają przecież sztucznej inteligencji. Ona jest dostępna. I pytanie, czy powinniśmy zaczynać od szkoły, od dzieciaków, czy jednak powinniśmy zaczynać te reformowanie od programu studiów i nauczania i wpuścić na rynek edukacyjny nauczycieli zupełnie inaczej przygotowanych niż ci, którzy pracują obecnie, żeby oni troszkę inaczej podeszli do sprawy. Tutaj była kiedyś gościem szefowa pani profesor Joanna Mytnik, która zajmuje się nowoczesną edukacją na Politechnice Gdańskiej też między innymi. Mówiła, że to jest okres 10 lat, kiedy powinna zajść ta zmiana i ona będzie widoczna, że to pokolenie kolejne dzieciaków, które pójdzie do szkoły, nie będzie już chciało się uczyć tak, jak w tej chwili jest nauczana matematyka. Pani się zgadza z tym?
1: Bezwzględnie zgadzam się z tym i dużo się mówi generalnie o tym, że zmianie powinny też ulec standardy kształcenia nauczycieli, programy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.
0: Bo mamy taką, jesteśmy przed dzień takiej rewolucji, jak rewolucją był w pewnym momencie wprowadzenie internetu, tak, prawda? To teraz mamy tą sztuczną inteligencję, która jest jeszcze bardziej zaawansowaną technologią, a szkoła jest jakby cały czas w XX albo nawet XIX wieku.
1: Tak, mamy tak zwaną szkołę pruską, prawda, w naszym systemie edukacji. I tutaj jak najbardziej zgadzam się z opinią pani profesor Mytnik, dyrektorki Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, że to kształcenie nauczycieli, a później to, o czym ja mówiłam, sposób kształcenia uczniów i też uwzględnienie ich obecnych sposobów uczenia się muszą ulec zmianie.
0: Pani profesor, korzystając z pani obecności w studiu, chciałam zapytać troszkę o plany Politechniki Gdańskiej, o strategię uczelni do 2030 roku. Jakie są najważniejsze filary, na których opierać się będzie rozwój uczelni i to, w jakim kierunku wy chcecie iść? Właśnie też w kontekście może właśnie nie tylko badań naukowych, ale też kształcenia tej dydaktyki.
1: Tak, no przede wszystkim zależy nam na tym, aby być uczelnią badawczą o międzynarodowej rozpoznawalności. Ale oczywiście mówimy tutaj o badaniach. Zresztą też, jak pani redaktor pewnie wie, jesteśmy w programie IDUB, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Teraz przystępujemy do kolejnego konkursu. Będziemy chcieli oczywiście utrzymać ten status uczelni badawczej, ale dla nas równie ważne jak te badania jest także nowoczesne kształcenie.
0: Proszę przypomnieć słuchaczom, jakie tam były obszary badawcze wskazane w tym pierwszym projekcie, bo on się kończy chyba, tak? Teraz drugi konkurs. Czy będą nowe obszary nauki, które będziecie chcieli rozwijać w taki sposób właśnie z większym naciskiem?
1: Mamy oczywiście zostały określone w pierwszym IDUB-ie priorytetowe obszary badawcze, ale tutaj jakby nie widujemy wielu zmian, ani też nie widzimy potrzeby wprowadzania czegoś zupełnie nowego. Bardziej zależy nam na tym, aby pojawiały się badania na styku różnych dziedzin, na styku tych różnych obszarów i ciągle ważna jest dla nas i zresztą obserwujemy też, jakie są potrzeby ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, tak? Czyli mamy energetykę jądrową, tak, mamy inżynierię biomedyczną, mamy odnawialne źródła energii i tak dalej. I no
0: to są te kierunki istotne też z punktu widzenia gospodarki, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast dużo może się też zadzieć nowego na styku właśnie tych wszystkich, no nie tylko tych, ale też różnych obszarów.
0: Myślałam, że pani powie coś o naukach podstawowych właśnie, o matematyce, o fizyce.
1: No jak sama nazwa wskazuje, nauki podstawowe leżą jakby u podstaw tego wszystkiego. Czyli jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, energetyce jądrowej, to tam tą podstawą piramidy wiedzy, powiedzmy, jest właśnie ta matematyka i fizyka.
0: Czy ten projekt, inicjatywa badawcza, on się w jakiś sposób w pani opinii z doświadczenia tych ubiegłych już lat, no i na przyszłość przekłada na przykład na jakość kształcenia studentów?
1: Bezwzględnie. To dla mnie, dla nas na Politechnice Gdańskiej to jest takie sprzężenie, bo jeśli prowadzimy nowoczesne badania, to nasi naukowcy, nauczyciele akademiccy dysponują tą nowoczesną wiedzą i mogą aktualne trendy, aktualną wiedzę przekazywać studentom, więc wtedy to, czego uczymy, jest aktualne i no, odpowiada też na potrzeby rynku pracy, tak, gdy wypuszczamy takich absolwentów.
0: Czyli też praktyka przez taką działalność naukową, tak? Uczenie się
1: tak.
0: Później.
1: My staramy się też naszych studentów wciągać w takie działania naukowe, projekty badawcze. Mamy na Politechnice Gdańskiej zespołowe projekty badawcze, czyli też staramy się kształtować w nich te kompetencje.
0: Słynne już projekty dotyczące chociażby tych urządzeń marsjańskich, prawda?
1: Tak, to pewnie pani redaktor ma na myśli też działalność kół naukowych, tak. Być może. Mamy też różne projekty typu dual use, Też o nich ostatnio głośno było w mediach, więc ale tam wszędzie są też nasi studenci. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że oni od samego początku studiów w zasadzie mogą już zostać gdzieś wciągnięci w tą taką działalność badawczą, naukową, czy to gdzieś w konkretnych projektach prowadzonych przez pracowników naukowych, czy też po prostu działając w kołach naukowych ze swoimi rówieśnikami.
0: Pytając panią o studentów, o kształcenie studentów, o ich działalność naukową, o ich aktywność w tym zakresie. Chciałabym też wrócić do tematu sztucznej inteligencji. Czy student dzisiaj wychodząc z Politechniki Gdańskiej, kończąc edukację, kończąc studia, będzie potrafił współpracować z AI? Czy może powinien się bać, że ta sztuczna inteligencja go w pewnym momencie po prostu zastąpi? Czy to jest, jakie pani zdanie jest na ten temat i czy uczelnie w ogóle podejmuje się taki dialog w ramach uczelni? No co tutaj powinniśmy zrobić, czy zmieniać programy nauczania, wprowadzać więcej właśnie tych nowoczesnych technologii również w programy nauczania?
1: Ja bym powiedziała w ten sposób, że my chcemy oswoić przede wszystkim studentów.
0: Bo jest dużo lęku, prawda?
1: Tak.
0: Że coś się zadzieje za 5-10 lat, ja mogę być niepotrzebny, bo będzie po prostu sztuczna inteligencja za mnie pracować.
1: Moim zdaniem kluczowe jest mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji jako właśnie takiego narzędzia. I my na Politechnice Gdańskiej mamy też przygotowane pewne zasady stosowania, wykorzystania sztucznej inteligencji. My tego nie zabraniamy, bo to przecież byłoby bez sensu. Ale kluczowe jest nauczenie studentów takiego mądrego wykorzystania i też krytycznego podejścia do tego, co otrzymujemy jako tą odpowiedź, jako ten efekt wykorzystania sztucznej inteligencji. Czyli oczywiście sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka na poziomie tych podstawowych,
0: powtarzalnych jakichś
1: powtarzalnych,
0: czynności,
1: rutynowych, czynności, ale zależy nam na tym, żeby właśnie ten absolwent Politechniki Gdańskiej miał te kompetencje na wyższym poziomie, gdzie potrafi krytycznie podejść właśnie do otrzymanych wyników.
0: On kontroluje sztuczną inteligencję, a nie odwrotnie, ona kontroluje jego, tak?
1: Dokładnie tak, w tą stronę.
0: Chciałam panią zapytać o rekrutację tegoroczną, bo mamy w tej chwili matury. Rekrutacja rozpoczyna się pewnie jakoś w lipcu, tak?
1: Nie,
0: wcześniej.
1: Rekrutację, system już uruchamiamy w maju.
0: Wyniki matur będą później, tak?
1: Tak, a później już absolwenci szkół średnich wprowadzają pozostałe dane, już gdy znane są wyniki matur. Natomiast konta w naszym systemie rekrutacyjnym będą mogli już wkrótce zakładać.
0: Dla kogo to jest uczelnia Politechnika Gdańska? Jaki jest ten taki wasz wymarzony student i kogo zapraszacie do siebie?
1: Powiedziałabym w ten sposób, że czekamy na Politechnice Gdańskiej nie tyle na te osoby, które znają już odpowiedzi na wszystkie pytania, ale takie osoby, które nie boją się ich szukać. I jeszcze nie mówiliśmy wcześniej właśnie o popełnianiu błędów, bo to też jest kluczowe w matematyce. I tutaj też bym chciała dodać, że takie osoby...
0: Nie chcecie
1: osoby,
0: perfekcyjnych, tak?
1: No właśnie. Nie to, że nie chcemy, ale fajnie jest, jak pozwalamy młodym ludziom samodzielnie szukać.
0: Uczyć się na własnych błędach.
1: Popełniać błędy, uczyć się na własnych błędach, bo to, co chcemy właśnie zagwarantować na Politechnice Gdańskiej, to możliwość poznania tego świata, jaki teraz jest, ale też kreowania go na przyszłość.
0: Ale także jeżeli... nie gwarantujecie, że jak będzie kończył uczelnię, to tych błędów popełniać nie będzie, bo my się uczymy całe życie przecież, prawda?
1: Uczymy się całe życie i mamy prawo przez całe życie na popełnianie błędów. Tylko kluczowe jest oczywiście to, na ile się na nich uczymy. Bo ja też powtarzam moim studentom, nawet ucząc ciągle matematyki, że jeżeli zrobiłeś teraz ten błąd, ty więcej będziesz pamiętał właśnie z tego zrobionego teraz błędu, aniżeli jakby z takiego procesu, gdzie nic się nie
0: zadziewa.
1: Wszystko
0: idzie gładko.
1: Tak, dokładnie. Czyli także pozwólmy sobie na
0: te nowe kierunki, ta rekrutacja, jak to będzie w tym roku wyglądało na pierwszy rok? Wiadomo już, ile osób będzie przyjętych, tyle co w poprzednich latach, czy może zwiększacie gdzieś na któryś kierunkach nabór?
1: Raczej porównywalnie w stosunku do ubiegłego roku. Także to będzie ponad 4000 studentów będziemy chcieli przyjąć na pierwszy rok studiów. Mamy bogatą ofertę kierunków na pierwszym stopniu. To jest około 40 kierunków studiów.
0: Coś nowego w tym roku?
1: Zapraszamy.
0: Nowości?
1: Staramy się zawsze coś nowego zaproponować. W tym roku mamy bodajże technologie kosmetyczne, jeśli dobrze pamiętam, na Wydziale Chemicznym. Także też obserwujemy rynek pracy, potrzeby.
0: Chyba kandydaci i liczba tych kandydatów na niektóre z kierunków, bo są takie, które się cieszą popularnością od wielu lat. Tak? Chociażby tam się nic nie zmieniło, prawda? Tam te najbardziej oblegane kierunki to które są?
1: To trochę się rotuje w ostatnich latach, bo do tej grupy takiej najpopularniejszych kierunków studiów od zawsze należała informatyka, automatyka, robotyka i systemy sterowania, automatyka, cybernetyka, robotyka, budownictwo i zarządzanie. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy spadek popularności informatyki. Być może jest to związane oczywiście ze sztuczną inteligencją i z taką obawą, że...
0: I też chyba sytuacja na rynku pracy tam się troszkę zmieniła, jeśli chodzi o branżę informatyczną.
1: Tak mi się wydaje, ale to też może być właśnie spowodowane pojawieniem się tego nowego narzędzia, który może, tak jak mówiliśmy, w tych prostych obliczeniach zastąpić człowieka. Ale budownictwo. Budownictwo w ubiegłym roku było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o popularność.
0: Dużo się w kraju buduje. Więc
1: tak.
0: Są
1: i to chyba wygląda optymistycznie.
0: Bardzo dziękuję pani profesor. Dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, była moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
2: Radiowo, naukowo. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Dobry wieczór z kulturą.
2: Dobry wieczór, Marzena Bakowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy czas w Radiu Gdańsk, który jest poświęcony kulturze. I dziś będzie szczególnie o wysokiej kulturze, o kulturze muzyki organowej. 66 muzyków, 6 koncertów, 3 lokalizacje. Tak w największym skrócie będzie wyglądała zbliżająca się odsłona festiwalu Organy Plus w Gdańsku. Zacznie się 28 maja. W studiu gościmy organizatora, dyrektora artystycznego wydarzenia, profesora Andrzeja Szadajko. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Festiwal odbywa się tradycyjnie wiosną i jesienią. Teraz czekamy na tą wiosenną odsłonę. Ale jaka jest w ogóle myśl przewodnia w tym roku festiwalu Organy Plus?
3: Myślą przewodnią w tym roku będzie premiera. Mamy, akurat tak się złożyło, że zarówno na wiosennej edycji, jak i na jesiennej edycji bardzo dużo koncertów, które będą premierami nie tylko gdańskimi, ale będą premierami polskimi, a nawet premierami światowymi. W tej wiosennej edycji jest ich bardzo dużo, także w jesiennej. W jesiennej będą też premiery dotyczące gdańskiej muzyki. To już teraz mogę zaprosić, nie chcę za wiele zdradzać, bo o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać, ale na tej wiosennej edycji też mamy bardzo wiele koncertów, które specjalnie artyści przygotowali właśnie na potrzeby naszego festiwalu.
2: To te premiery, myślę, że to jest taki też znak charakterystyczny tego festiwalu, bo często pan zaprasza z projektami, które są premierowe do Gdańska.
3: Tak się składa, że ten festiwal, nasz Organy Plus, jest taką formułą, która jest swoistą kapsułą czasu. To znaczy zależy nam na tym, aby jak najwięcej elementów wykonawczych, miejsca, akustyki zgadzało się i żeby słuchacze mogli się tak jakby przenieść w czasie, będąc właśnie w trakcie tego koncertu. Artyści bardzo to doceniają, bo oni też widzą właśnie ten walor, który jest rzadki na innych imprezach muzycznych i pod tym kątem właśnie patrząc, bardzo często proponują nam specjalnie tutaj programy właśnie dopasowane do tych wnętrz, w których my realizujemy ten festiwal, do Kościoła Świętej Trójcy, teraz właśnie też i do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a także do Wielkiej Sali Wety. To będzie też premiera na festiwalu, bo pierwszy raz w trakcie festiwalu właśnie będzie w tych wnętrzach koncert.
2: No właśnie chciałam zapytać, ponieważ Organy Plus, ale w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównomiejskim nie ma organów, tak samo jak w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, więc dlaczego Organy Plus?
3: No właśnie, organy to taki instrument, który się kojarzy z tymi wielkimi organami i rzeczywiście tak jest. No, mamy w Kościele Świętej Trójcy ewidentnie jeden z najwybitniejszych przykładów organów w stylu barokowym. On jest zaliczany do 10 najważniejszych instrumentów w stylu barokowym w Europie. Został zrekonstruowany bardzo pieczołowicie po długoletnim okresie rekonstrukcji i od 2018 roku brzmi. I to jest faktycznie wielkie organy. To widzimy, możemy zobaczyć ten instrument. Ale organy mają swoje inne oblicza, bo są też i mniejsze instrumenty, są instrumenty przenośne. I właśnie takie instrumenty będą brzmiały w tych przestrzeniach, bo właśnie 28 maja na pierwszym koncercie, na inauguracji festiwalu, będziemy kontynuowali pomysł prezentowania barokowych oper. I w tych operach organy również funkcjonują jako instrument zespołowy. I także na tej operze, będzie to opera Venus i Adonis Johna Blowa, organy będą tam obecne właśnie w tym zespole. A koncert ten w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wykona zespół wokalny Polskiej Opery Kameralnej z zespołem instrumentów dawnych, też Polskiej Opery Kameralnej, Kapela Regia Polona pod kierunkiem Krzysztofa Garstki. No i wystąpią naprawdę znamienici artyści, chociażby Olga Pasiecznik, którą mi się wydaje nie trzeba przedstawiać szerzej, ale także Adam Dobek, Jakub Folta, Iwona Lubowicz, Julita Mirosławska, a także Sylwester Smulczyński. I kontynuujemy ten motyw opery na naszym festiwalu, ponieważ okazało się, w zeszłym roku pierwszy raz prezentowaliśmy operę Persla i okazało się, że ta przestrzeń na scenie elżbietańskiej fantastycznie nadaje się do tego właśnie typu wydarzeń, więc zapraszam Państwa, bo to naprawdę będzie coś wyjątkowego, zwłaszcza, że ta opera jeszcze nigdy w Gdańsku i na Pomorzu nie zabrzmiała, więc więc to też będzie właśnie premiera tutaj nasza pomorska.
2: Barok to jest coś, co na tym koncercie wybrzmi, ale też w innym koncercie barok się pojawi i to jeszcze taki barok miłosny, tak to nazwę. I widzę, że pan się nie obawia takiej rzeczy. Nowożeńcy, którzy są zabobonni, nie biorą ślubu w maju, bo jest nie ma literki R, ale pan, widzę, się tego nie boi i pieśni barokowe, miłosne chce zaprezentować.
3: Tak, i to jest właśnie jeden z tych koncertów, którego inspiracją między innymi był właśnie festiwal Organy Plus, bo zespół Hanseatic, European Hanseatic Ensemble pod dyrekcją Manfreda Kordesza, zespół, który przyjedzie do nas z Niemiec, ale tak na dobrą sprawę to jest zespół o międzynarodowym składzie, zaprezentuje utwory oparte na tekstach z Pieśni nad Pieśniami. To są wszystko teksty o miłości i to czasami wręcz wyjęte zupełnie jakby te teksty w tych utworach w taki sposób, że można mówić tutaj nie tylko o miłości duchowej. Natomiast ciekawostką i jakby takim elementem, który właśnie specjalnie jest przygotowywany i u nas wybrzmi, to jest to, że to będą utwory z miast nadbałtyckich, to znaczy z Gdańska, ze Szczecina, z Rostocku, z Lubeki, z Rygi. W tych miastach ta kultura muzyczna kwitła i właśnie zespół przygotował taki wybór utworów opartych na tych pieśniach i wykona go właśnie w Kościele Świętej Trójcy, który wydaje się, że najlepiej nadaje się do tego typu muzyki.
2: Ten koncert 2 czerwca.
3: Tak, 2 czerwca o godzinie 20 zapraszamy serdecznie do Franciszkańskiego Kościoła Świętej Trójcy. To będzie naprawdę wydarzenie wysokiej rangi.
2: Tak, skaczemy po tym programie, bo chciałabym państwu jakby pokazać, że ten festiwal różnych rzeczy dotyka. Tutaj wybrałam te pierwsze 2 koncerty pod hasłem Barok, ale i ten 2 koncert tego 2 czerwca odbędzie się w Kościele Świętej Trójcy właśnie przy organach, ale będzie jeszcze jeden koncert, który będzie właśnie w Kościele Świętej Trójcy i z udziałem tych odbudowanych między innymi przez pana organów.
3: Nawet powiedziałbym, że jeszcze 2 koncerty, bo to będą 2 koncerty stricte organowe. Tak jak te koncerty, sama nazwa Organy Plus mówi, że stawiamy te organy w różnych kontekstach, że one muszą być takim elementem, który łączy to wszystko, ale generalnie chodzi nam o to, żeby pokazać, że te organy pojawiają się w różnych społecznych i muzycznych kontekstach. Tak w tych 2 koncertach, o których teraz powiem, czyli w koncercie 31 maja w niedzielę o 15:30 i w środę 3 czerwca o godzinie 20 wystąpią 2 wybitni organiści. Mówię wybitni, chociaż to są organiści, których dzieli, tak chyba lekko licząc, 50 lat doświadczenia muzycznego, ponieważ 31 maja w niedzielę wystąpi Peter van Dijk z Niderlandów i zaprezentuje nam program, w którym osią tego programu będzie twórczość Paula Zifferta, to jest gdański organista Kościoła Mariackiego. W tym roku obchodzimy okrągłe jubileusze zarówno urodzin, jak i wspomnienie jego śmierci. Z tego też powodu chcieliśmy, aby ta twórczość tego kompozytora zabrzmiała. Ona będzie osadzona w kontekście twórczości jego nauczyciela Jana Petersona Svelinka i jego kolegi Heinricha Scheidemana, który był organistą w tym samym czasie, kiedy Ziffert w Gdańsku, w tamten był w Hamburgu, więc ten koncert będzie grany przez artystę, który jest właściwie nestorem świata organowego. A znowuż finałowy koncert, to będzie brawurowy koncert i polska premiera, polski debiut Jana Libermana. To jest taki bardzo młody człowiek, który w zeszłym roku, można powiedzieć, zadziwił świat wykonaniem 6 sonat triowych Bacha na jednym koncercie z pamięci, co jest wyczynem naprawdę, powiem państwu, niemalże cyrkowym, bo to są bardzo technicznie trudne utwory, jednocześnie bardzo trudne muzycznie i wykonać je wszystkie na jednym koncercie jest trudno, a jeszcze wykonać je z pamięci to już jest w ogóle ogromny wyczyn. No i od tego momentu ta jego kariera nabrała rzeczywiście ogromnego rozpędu. On występuje w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, a na naszym festiwalu właśnie będzie po raz pierwszy występował w Polsce i to będzie koncert poświęcony, monograficzny koncert poświęcony twórczości Bacha.
2: Czyli może powtórzy? Nie, to nie, będą, nie będzie ten sam.
3: Będzie na tym koncercie grał też sonatę triową, tak, tak, na tych naszych organach wielkich. No, jestem ciekaw, bo te organy to nie są organy do grania takich wyczynowych utworów, ale myślę, że on tutaj da radę. Oprócz tego, no, jakby ta wiosenna edycja festiwalu zakończy się słynną pasakalią C-moll, więc naprawdę wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy koncert. Zapraszam już teraz.
2: No na pewno, tak jak wiemy, państwo jako organiści, no bo pan jest oczywiście organistą, przygotowują się do koncertu, więc myślę, że on, ten młody człowiek, zasiądzie za pulpitem i na pewno będzie próbował wczuć się w ten franciszkański kościół Świętej Trójcy i rzeczywiście gdzieś poznać, bo nie tylko z pamięci będzie grał, ale musi też przećwiczyć się w tym wnętrzu, bo każde organy brzmią inaczej. To tak, trzeba się nauczyć.
3: Tutaj muszę dodać, że to jest też przykład tego, że ten nasz festiwal przyciąga ludzi, ponieważ, no tak jak wspomniałem, Jan Liberman, właściwie jego kariera bardzo, bardzo mocno wystrzeliła. Jego plan koncertowy jest ogromny. Reprezentuje go świetna agencja artystyczna. Natomiast kiedy ja z nim rozmawiałem właśnie w zeszłym roku po tym wydarzeniu, on wiedział o tych naszych organach i bardzo chciał wystąpić, bardzo chciał przyjechać tutaj do Gdańska, żeby zagrać na tych organach. W związku z tym udało się te wszystkie terminy tak zrobić, takie wycyrklować, żeby to się udało w ramach festiwalu Organy Plus. Bardzo się z tego cieszę. No jestem ciekaw bardzo tego młodego człowieka.
2: A skoro o młodych ludziach, no to jeszcze został nam Dzień Dziecka i koncert 1 czerwca.
3: Tak, ale to będzie raczej dla takiego dorosłego dziecka, wydaje mi się, koncert.
2: Ale każdy z nas jest dzieckiem wewnątrz, tak, więc możemy cieszyć się muzyką jak dziecko.
3: I myślę, że jeżeli przyjdziemy na ten koncert, to zrobimy sobie naprawdę fantastyczny prezent, bo na tym koncercie zaprezentują się znowuż polscy artyści. Będą to artyści, którzy zgrupowali się pod nazwą Fortepiano Atelier. Fantastyczni muzycy specjalizujący się w muzyce dawnej. Tym razem będą grali na instrumentach romantycznych i będą grali właśnie repertuar romantyczny. Zagrają dwa kwartety. Jeden polskiego twórcy Józefa Władysława Krogulskiego. To jest utwór właściwie nieznany, który oni jakby
2: wydobywają z mroków niepamięci.
3: Tak jest. Znowuż drugi kwartet Roberta Schumana jest znanym utworem, przepięknym i wydaje mi się, że to warto przyjść posłuchać tego utworu, zwłaszcza, że to są kwartety fortepianowe i no, instrumentem, na którym będzie wykonywana partia fortepianu, to będzie oryginalny fortepian stołowy firmy John Broadwood z 1835 roku, a więc mniej więcej z czasu powstania tych utworów. No naprawdę jestem podekscytowany tutaj tą propozycją i tym, że przyjadą tutaj do nas, żeby zagrać te utwory, bo no, brzmienie tego fortepianu będzie naprawdę prawdopodobnie no, świetnie pasowało do wnętrza Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta, gdzie ten koncert właśnie się odbędzie. A oprócz tych dwóch głównych utworów zagrają także słynną szakonę, znaczy zostanie zaprezentowana słynna szakona skrzypcowa Jana Sebastiana Bacha, a także Etiuda Caprys Henryka Wieniawskiego. To jest taki utwór, który jest wykonywany solowo. On zresztą też na konkursie Wieniawskiego teraz też jest w programie i też będzie wykonywany solowo, ale oryginalnie był napisany na dwoje skrzypiec. I właśnie w tej oryginalnej wersji na dwoje skrzypiec będzie zaprezentowany u nas na festiwalu. No, to będzie naprawdę wyjątkowy koncert, który też pokaże nam troszeczkę, jak mogło wyglądać życie muzyczne Gdańska w XIX wieku. Takie życie, w którym przychodzono do jakichś takich większych wnętrz i muzykowano w sposób taki kameralny. No, to będzie chyba taka kameralistyka najwyższej próby.
2: Mnie zawsze wzrusza.

0: zupełnie innych wnętrz. I teraz jak byłam... mamy wielką salę Wedy, to jest taka duża kameralna sala. I akurat ten instrument w połączeniu z tymi romantycznymi wiolonczelą i skrzypcami, wydaje mi się, że i altówką idealnie będzie tam brzmiał w tej sali.
1: No właśnie chciałabym się odwołać do swoich wspomnień z jednego z koncertów Filharmonii Bałtyckiej, gdzie był rzeczywiście fortepian z czasów, no właśnie gdzieś tam lat 30. XIX wieku. I wszyscy musieli, no nie mogli wręcz oddychać, bo to jest cichszy instrument. One nie grają tak donośnie, jak w tej chwili grają fortepiany. I trzeba było rzeczywiście zachować maksymalną ciszę, żeby wysłyszeć w takiej dużej przestrzeni te dźwięki.
0: No i na naszym festiwalu raczej dobieramy te wszystkie elementy w taki sposób, żeby one ze sobą współgrały. To znaczy, jeżeli na przykład jest właśnie taki koncert z muzyką romantyczną, no to też szukałem takiej przestrzeni, w której rzeczywiście ten romantyzm mógłby być zaprezentowany w takiej formie, w jakiej on rzeczywiście w tym XIX wieku brzmiał. I właśnie sala Wielka Sala Wety wydaje mi się dobrą przestrzenią do tego. Chociaż ta sala też jest, tutaj też warto powiedzieć o tym, bo przecież ratusz powstał dużo, dużo wcześniej.
1: Tak.
0: Natomiast tradycje koncertowe, które były w Gdańsku, no one jakoś tam były kontynuowane. Więc z jednej strony mamy muzykę romantyczną, ale dwa dni wcześniej, czyli 30 maja o godzinie 19:30 usłyszymy muzykę z czasów powstania ratusza, czyli XIV-XV wiek, gdzie wtedy, kiedy ratusz w tej naszej obecnej formie był budowany w Gdańsku, z tego okresu muzyka będzie prezentowana i to też jest muzyka, która dobrze będzie brzmiała w tej sali, ponieważ to nie będzie akurat muzyka kościelna, tylko to będzie muzyka dworska, wykonywana właśnie w takich salach, w takich przestrzeniach. Akurat tutaj powiem trochę więcej może o tym koncercie, bo Katalina Wicens, która jest szwajcarską artystką, wystąpi na naszym festiwalu po raz pierwszy i zagra nam utwory z kodeksów polskich, włoskich, hiszpańskich na przenośnych organach, na portatywie i na klawesynie strojonym w stroju mezotonicznym.
1: Proszę Państwa, warto wziąć czapkę niewidkę i wybrać się na koncerty, żeby przenieść się w te kilka wieków w tył, żeby poczuć tą muzykę podczas festiwalu Organy Plus. A dzisiaj o programie tego festiwalu, który rozpocznie się, przypomnę, 28 maja w Gdańsku, opowiadał organizator, dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Szadejko. Bardzo
0: dziękuję i proponuję zainteresować się tymi biletami, ponieważ Wielka Sala Wety nie jest dużą salą, tam jest bardzo ograniczona ilość miejsc. Jeśli ktoś chce przyjść na koncert, radzę kupić te bilety z wyprzedzeniem.
1: Jeszcze jest czas, więc 28 maja proszę śledzić. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dobry wieczór z kulturą.
1: Druga część naszej audycji. Kątem oka to nowa wystawa, która odbywa się w NOMUS, czyli Nowym Muzeum Sztuki, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ekspozycja prezentowana jest w ramach cyklu Sala Kolekcji. Pokazywane są zbiory Gdańskiej Galerii Fotografii i depozyt Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w NOMUS. W studiu gościmy kuratorkę wystawy Maję Bieńkowską. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Oraz dwóch artystów, którzy biorą udział w tej wystawie, których pracę można oglądać. Tomek Zerek.
4: Dobry wieczór.
1: I Rafał Placek.
5: Dobry wieczór.
1: Nazwisk bardzo dużo na tej wystawie jest, więc wszystkich nie wymienimy, bo to są zarówno zasłużeni i często już nieżyjący artyści, jak na przykład Bolesława i Edmund Zdanowcy, czy Stefan Figlarowicz, przez fotografów choćby, którzy właśnie goszczą nas w studiu, po nieznane i nierozpoznawalne osoby. Więc, pani kurator, jaki był klucz doboru zdjęć? Jaka jest idea tej ekspozycji?
3: Kluczem przede wszystkim były osoby fotografujące i motyw fotografii jako takiej, ale też osób, które oglądają zdjęcia i oglądają wystawy. To są, tak jak już wspomniała pani, to są artyści tutaj znani z imienia i nazwiska, ale też jest bardzo duży zbiór fotografii wernakularnych, fotografii autorów nieznanych, fotografii, które pochodzą z rodzinnych albumów, które też w naszych zbiorach Gdańskiej Galerii Fotografii stanowią bardzo dużą część zbiorów.
1: Jakie zdjęcia panowie prezentują na tej wystawie?
4: Ja na tej wystawie prezentuję fotografię. To jest mój autoportret,

0: jest mojego autorstwa i trochę autorstwa moich dzieci, bo jest to taki wynik uważnego obserwowania rzeczywistości. Takiej rzeczywistości domowej, która się tam dzieje, coś się w zabawie pojawia i dostrzegam w tym jakiś potencjał właśnie na obraz fotograficzny i wtedy właśnie przy okazji używam aparatu i korzystam z tej takiej zabawy jako formy na tworzenie obrazu.
1: Dzieci bawią się wąsami, to jest tytuł tej fotografii.
0: Tak, dokładnie to jest.
1: Ja zastanawiałam się, gdzie te, czy to są sztuczne wąsy, czy to
0: tak,
1: prawdziwe?
0: Tak, oczywiście, to są takie sztuczne wąsy, gdzieś z jakichś takich zestawów z wąsami dla dzieci. Taka zabaweczka jakaś, która gdzieś tam właśnie się nawinęła w dłonie moich synów i stąd pojawiło się to na mojej twarzy, tworząc jakąś tam formę, kompozycję i jakieś też pewnie warstwę znaczeniową.
1: A Rafał Placek, jaką fotografię pan prezentuje?
2: Czarno-białą, kwadratową. Karoliny Bryguły, która stoi tyłem do osoby oglądającej, ale trzyma w rękach tablet ze swoim wizerunkiem. No to taka dość...
1: Taka zabawa.
2: Może nie wiem, czy zabawa wtedy, kiedy tworzyłem te fotografie, one raczej były, bo to jest fotografia z pewnego cyklu, ponad tam 100 fotografii, które wykonałem w ramach współpracy z festiwalem T-Mobile Nowe Horyzonty i to jest taki komentarz w sumie mój do sytuacji, nie wiem, moich relacji ze światem, tak, do tworzenia w ogóle relacji, jak one się budują, że w zasadzie obraz zewnętrzny, obraz wytworzony przez media staje się prawdziwym obrazem człowieka, że nie mamy wielu kontaktów z ludźmi, no i powstają nasze wyobrażenia o nich poprzez właśnie tablet, urządzenie elektroniczne i to była taka próba spotkania Karoliny Bryguły właściwie jednocześnie w świecie cyfrowym i też na żywo.
1: Pan się specjalizuje w ogóle w portretach, bo kojarzę pana na przykład z festiwalu filmowego w Gdyni, gdzie przygotowuje pan portrety artystów, aktorek, którzy biorą udział w tym festiwalu.
2: Tak, miałem wielką przyjemność pracować z festiwalem w Gdyni i z festiwalem filmowym w Krakowie. W zasadzie pracowałem przez 15 lat z ponad 10 festiwalami filmowymi w Polsce, realizując tam takie projekty autorskie. No tak to wyglądało.
1: A do kuratorki pytanie, bo chciała pani pokazać, są takie jakby trzy odsłony tej wystawy i między innymi właśnie pokazać fotografów.
3: Tak, ten wątek też mnie bardzo interesował, patrząc też na nasze zbiory fotograficzne, analizując je. Też zauważyłam, że jest bardzo wiele takich ukrytych autoportretów czy portretów fotografów i ten wątek wydał mi się bardzo interesujący i też można je ujrzeć na wystawie, ale też bardzo ważne było dla mnie spojrzenie na osoby, które fotografują, jak one siebie widzą, jak one siebie portretują, jak one siebie dokumentują w medium fotograficznym, więc dlatego też zaprosiłam między innymi Tomka Zerka, żeby tutaj swój autoportret pokazał. To jest bardzo też interesujące, żeby właśnie spojrzeć na to, jak osoby, które bardzo często, może nie ukrywają, ale lepiej się czują po tej drugiej stronie aparatu fotograficznego, decydują się pokazać swoje oblicze i to, jak one siebie widzą.
1: No tu pan pokazał takie zabawne, nazwijmy to, oblicze.
0: No jakoś, tak, ta zabawność jest tam wniesiona przez ten właśnie współudział moich synów. Stąd się ta jakiś tam taki lekki wątek w tej fotografii się pojawia.
1: Tak. Zdjęcie może być taką artystyczną formą wyrazu, ale może być też takim reporterskim zapisem. I chciałabym zapytać o to, czy zdjęcie w państwa pojęciu jest taką wizją artystyczną, czy to jest bardziej dokument? Na przykład dla pana to był zapis momentu zabawy z dziećmi? Czy to był bardziej właśnie świadomy autoportret?
0: Czy dla mnie fotografia jest takim fenomenalnym medium, który jakby jest językiem, który może być w jednym momencie, może być dokumentem, może być zapisem chwili, może być formą maksymalnie całkowitej kreacji rzeczywistości, więc jakby jest to coś, co przyjmuje formę i swoją funkcję w zależnie od danej chwili, danej potrzeby, jaką twórca ma, żeby coś wykreować. W tym momencie akurat tej fotografii, którą pokazuję, jest to taki coś pomiędzy. To jest taka fotografia będąca właśnie bazująca na uważności rzeczywistości, na tym, że ta realność się wydarzyła i ona została dostrzeżona i zarejestrowana tym narzędziem, którym jest aparat fotograficzny.
2: Ja? Teraz tak?
1: Tak!
2: No to jest poważny temat, czym jest fotografia artystyczna, a czym nie jest i jaka fotografia jakby zbliża się do tego pojęcia i ja raczej osobiście bym się od tych pojęć trochę odsuwał, ponieważ one budują taką, wydaje mi się, sztuczną barierę. Chociaż w tej wystawie, na której mamy przyjemność mieć swoje prace, to bardzo pięknie pomieszało, bo Maja wzięła po prostu prace, które nazywamy pracami amatorskimi, znalazły się w muzeum, a więc zostały w jakiś sposób ukonstytuowane jako dzieła sztuki. Tak?
1: Muzeum
2: więc,
1: Narodowe.
2: No właśnie, tak, o jeszcze Narodowe, właśnie ważna nazwa. Tak? także te fotografie, które jeszcze przed chwilą nie były dziełami sztuki, no stały się choćby przez to, że zostały w taki sposób zobaczone. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o fotografię, to ja nie mam pojęcia, jak to jest.
3: Fotografia jest, no właśnie, tutaj jak już moi koledzy wspomnieli, fotografia jest takim niesamowitym medium, bardzo demokratycznym, że właśnie z jednej strony każdy może robić zdjęcia, tak? I te zdjęcia, każde zdjęcie może zostać, no właśnie, uznane za fantastyczną fotografię, niezależnie od tego, czy wykonał ją amator, w moim rozumieniu jest to pasjonat, a nie osoba, która właśnie nie ma takiego wykształcenia, czy właśnie osoba, która ma dorobek artystyczny, która ma wykształcenie artystyczne. I też fotografia jest takim wyjątkowym medium, bo zaciera się ta granica między dokumentem a kreacją, między czymś obiektywnym i subiektywnym. I dlatego właśnie ta fotografia jest dla mnie takim fascynującym i nieustannie inspirującym medium.
1: Dla mnie jednak jest jakimś wyborem, bo jednak fotograf decyduje, bierze, patrzy swoim okiem, później patrzy przez pryzmat kamery i wybiera coś, co chce uwiecznić, coś, co chce pokazać. Więc już samo to, że kieruje swój obiektyw na daną rzecz, jest już subiektywny.
3: Absolutnie, fenomenalnie. To jest właśnie ta kluczowa informacja dla fotografii. Sławomir Magala też proponował, żeby zamiast mówić o obiektywie, używać słowa subiektyw. I to jest też dla mnie taka pewna kwintesencja fotografii i tego właśnie, że ona z jednej strony dokumentuje obiektywną rzeczywistość, no bo ta rzeczywistość jest niezbędna, żeby powstał obraz fotograficzny, ale z drugiej strony, no właśnie, jest ta wizja osoby, która trzyma aparat fotograficzny, ale też jest ta trzecia strona, czyli ten subiektywny odbiór fotografii przez osoby, które będą oglądały później te zdjęcia.
1: No właśnie, porozmawiajmy o odbiorcy. Czy panowie, kierując swój subiektyw, jak to ładnie padło, myślą o odbiorcy? Myślą o tym, kto będzie patrzył na to zdjęcie? Czy jest jednak właśnie ten imperatyw w postaci kreacji, którą mam w tej chwili w swojej głowie i chcę ją uwiecznić?
0: Myślę, że to jest. Znaczy, ja myślę gdzieś tam w procesie powstawania zdjęcia o odbiorcy. Może nie w momencie, jak naciskam spust migawki, ale później, jak jakby już robię, dokonuję selekcji, czy myślę o edycji tej fotografii, to zastanawia mnie to jakby nadanie skali i na to, jakby jak to zaprezentować, żeby to nawiązało jakiś kontakt z odbiorcą, bo robimy to, żeby to ktoś mógł zobaczyć i żeby właśnie było to odebrane, żeby to nawiązywało jakiś dialog, żeby to tworzyło jakąś nową rzeczywistość, żeby przekazywało coś, ale jakby inspirowało może co w jakiś sposób potencjalnego odbiorcę, żeby po prostu było w relacji tego kadru do oglądającego.
2: No właściwie, Tomek, poruszyłeś takie dwa tematy. Temat tworzenia fotografii i wtedy ja przynajmniej osobiście się nie zajmuję tym, co powie
1: odbiorca
2: czy osoba, która na to patrzy, bo to nie jest w tym momencie w ogóle dla mnie istotne i nie tworzę po to, żeby ktoś, czy też nie fotografuję, czy nie robię zdjęć po to, żeby jakby czekać na to, że ktoś spojrzy takim, a nie innym okiem. A w momencie, kiedy faktycznie zbliżamy się do wystawy, czy w ogóle do wypuszczenia nawet fotografii na Facebooku, to się wydaje, że ta wypowiedź by była fajna, gdyby była jak najczystsza, jak najbliższa tego, co ja chcę powiedzieć, i wtedy wybieram fotografię oczywiście. Chociaż czasem też tego nie robię.
1: Bardzo podobały mi się zdjęcia na tej wystawie takie historyczne, jak na przykład Zuzanna i Starcy. Muszę przypomnieć, gdzieś zapisałam sobie, kto był...
3: Krystyna Łuczywek.
1: O właśnie, Krystyna Łuczywek. Czy na przykład zdjęcie pokazujące człowieka w ramie, niosącego ramę. To jest pewien komizm, który też myślę, że artysta fotografik miał na myśli, żeby to wywołać właśnie w tym człowieku.
3: Tak, fotografię mężczyznę niosącego ramę wykonał Stefan Kaczorowski. I rzeczywiście to jest też takie, ta część wystawy, bo tak jak wspomniała pani, wystawa jest podzielona na takie trzy rozdziały i to jest właśnie oko oglądającego. I to jest taki trochę też z mojej kuratorskiej strony, taki uśmiech w stronę widza, żeby zwrócić uwagę, że my nie tylko patrzymy na fotografię, czy patrzymy na sztukę w galerii sztuki, czy w ogóle w przestrzeni, ale też jesteśmy, kiedy oglądamy, też możemy być obiektem oglądania przez osoby, które trzymają właśnie aparat fotograficzny, czy przez osoby, które nas obserwują po prostu, bo są z nami w tej samej przestrzeni. I też, żeby właśnie podkreślić ten aspekt tego, że jesteśmy podglądani, na wystawie są umieszczone lustra. I też mają one na celu właśnie zwrócenie uwagi na to, że jesteśmy, że możemy się też podglądać, ale też zachęcić, żeby wykonywać sobie zdjęcia w przestrzeni wystawy i później też je na przykład publikować w mediach społecznościowych.
1: Tak, zachęcam Państwa do wybrania się do NOMUS, do Nowego Muzeum Sztuki, żeby zobaczyć wystawę kątem oka. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli kuratorka wystawy Maja Bieńkowska oraz dwóch artystów, którzy biorą udział w tej wystawie. A ona to kiedy będzie?
3: Do 26 lipca zapraszamy.
1: To jeszcze tylko przedstawię, Tomek Zerek i Rafał Placek. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dobry wieczór z kulturą.
1: W Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku od 11 maja będzie można oglądać nową wystawę malarstwa. Ekspozycja powstaje z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej sopockiej artystki Joanny Ziółkowskiej. O ciekawym pomyśle na wystawie, a także o mistrzach z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku i o swoim dyplomie artystycznym, który wielu pamięta do dziś, Agacie Olszewskiej mówi Joanna Ziółkowska.
5: Dzień dobry, spotykamy się w sopockiej księgarni kameralnej Smak Słowa, gdzie można w otoczeniu książek i sztuki i w spokoju porozmawiać, ale też spotykamy się z panią Joanną tutaj nieprzypadkowo. To bliskie pani miejsce, bo w 2024 roku była pani bohaterką cyklu spotkań Sopocki Wernisaż Jednego Obrazu.
6: Tak, zostałam zaproszona i od wtedy zaczęło się takie moje świętowanie właśnie 30-lecia mojej pracy twórczej, tak można powiedzieć, bo co prawda był tutaj wyeksponowany jeden mój obraz i to taki dość nowy, to dzięki pomysłowi pana Szymona Świtajskiego zostały puszczane slajdy z moją całą twórczością, więc mogłam też opowiadać o całej swojej drodze artystycznej przez te wszystkie lata od czasu studiów. Ja muszę powiedzieć, że mi bardzo dużo dały studia. Miałam do czynienia z wybitnymi osobowościami, z wielkimi malarzami.
5: Profesor Maciej Świeszewski, tak. Profesor Maria Targońska.
6: Tak, profesor Maciej Świeszewski był moim promotorem dyplomu, ale również ponieważ mnie bardzo interesował rysunek i ja miałam do tego w jakiś sposób predyspozycję, a szczególnie do rysunków wielkogabarytowych. I stworzyłam wówczas takie rysunki, które były w pewnym sensie jakimiś takimi freskami. To była moja własna technika, mój własny pomysł. Byłam również, można powiedzieć, prekursorką wykonania aneksu z rysunku, ponieważ wówczas nie było dopuszczone, żeby na malarstwie dyplom opiewał też na rysunek. Wiem, że wiele osób do dziś mówi, że pamięta mój dyplom. Na pewno też przez formaty, które zaprezentowałam, były to ogromne obrazy, przekraczające 3 metry szerokości, ponad 2 metry wysokości, więc były to takie monumentalne prace.
5: Ile trwała praca nad jednym takim dziełem?
6: Mogę powiedzieć, że to takie było moje pierwsze dziecko, ponieważ praca nad tym całym dyplomem trwała 9 miesięcy. To była praca niesamowicie żmudna. Ja praktycznie nie wychodziłam z uczelni, a pod koniec już, kiedy było tak ciężko z miejscem, bo już tu moja ilość tych prac się powiększała, przeniosłam się do budującego się wówczas mojego domu na Kaszubach i tam w takich surowych, drewnianych pomieszczeniach kończyłam ten dyplom. Tam przyjeżdżał zresztą profesor Świeszewski robić mi korekty, więc to było takie też niesamowite przeżycie, że no i gdzieś ta natura, która mnie otaczała, na pewno też mocno wpłynęła na to, w jaki sposób te moje obrazy się dokończyły tam w tych plenerach. I właśnie no ja w swoim malarstwie całkowicie poświęcam, chciałabym bardzo, żeby było otwarte na naturę i człowieka. Poprzez wątki oniryczne, które wprowadzam do malarstwa, otwieram drogę też widzowi do jej własnego przeżywania i postrzegania i tak jakby interpretacji. Daję duże pole do tego, żeby każdy mógł zinterpretować ją na swój sposób, jeszcze zobaczyć głębiej nie tylko to, co się widzi w takim pierwszym spojrzeniu, co jest zresztą zgodne z moją naturą, ponieważ usłyszałam kiedyś, że na mnie to trzeba spojrzeć dwa razy, żeby mnie zobaczyć, bo jestem taką naturą, która nie rzuca się tak bardzo w oczy. I taka to jest też trochę moja twórczość. Nie stronię od odniesień do literatury, do poezji. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby zaznaczać też swoje takie umiłowania do poezji Herberta, Miłosz, Tadeusza Nowaka. Z tego też wyniknęły moje niesamowite kontakty z panem profesorem Kazimierzem Nowosielskim, który mnie w jakiś sposób odkrył. Recenzja, którą napisał o moim malarstwie, jest dla mnie taką myślą przewodnią całej mojej twórczości. I też muszę powiedzieć, że ta moja droga jest to taka trochę, można powiedzieć, droga do źródeł, ale jest to taki kierunek troszeczkę przeciwny niż dyktuje nam życie. Jest to trochę taka droga pod prąd i można powiedzieć, że w pewnym sensie ta moja twórczość jest taka trochę jak płynięcie rzecznej ryby, która płynąc pod prąd efektywniej czerpie tlen i zdobywa pożywienie. Więc dla mnie to płynięcie do źródeł ma głęboki sens.
5: Co zobaczymy na wystawie jubileuszowej? Obrazy, rysunki, gwasze?
6: To będą wyłącznie obrazy i to ponieważ mój ubiegły rok obfitował w dwie takie dosyć potężne wystawy indywidualne, to miałam taką potrzebę ogromną stworzenia zupełnie nowych obrazów, nad którymi pracowałam 3 lata ostatnie i troszeczkę może wbrew takiej utartej tendencji, żeby chcieć pokazać właśnie taki przekrój tej 30-letniej pracy twórczej, ja pokażę same nowe obrazy. Będą to rzeczy zupełnie nigdzie nie wcześniej nie publikowane, także mam nadzieję, że też w jakiś sposób pokażę mój rozwój i taki kolejny etap, bo wiadomo, że ten etap takich moich obrazów sieneńskich, bym powiedziała, on troszeczkę został zmodyfikowany i gdzieś ciągle czerpię inspirację z tego, co po prostu w tej chwili się dzieje, jaki świat w tej chwili jest, jak my się jako artyści w tym znajdujemy i też w jakiś sposób próbuję nawiązać relacje z odbiorcą sztuki, bo to jest przecież dla nas artystów niesamowicie ważne, żeby też ludzie chcieli te obrazy przyjmować do swoich domów, na swoje ściany, żeby te obrazy były świadkami ich życia w spojrzeniach nawet przelotnych, żeby chcieli po prostu z nimi obcować. Więc to będzie też dla mnie ciekawe, w jaki sposób zostanę odebrana.
5: Bardzo dziękuję i zapraszamy na wystawę.
6: Zapraszam serdecznie 11 maja w poniedziałek o godzinie 18 na Mariacką do Galerii Związku Artystów Plastyków.
1: Dodam jeszcze, że jubileuszowa wystawa Joanny Ziółkowskiej potrwa do 3 czerwca. My kończymy już Dobry Wieczór z Kulturą, którą audycję zrealizował Patryk Schmidt i on z Państwem pozostanie do północy, a moje miejsce zajmie po 19 Filip Jędruch, proponując Państwu ucztę muzyczną. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
4: Dobry Wieczór z Kulturą. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. Radio Gdańsk. Zawsze tam, gdzie ty.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Ludzie i pieniądze.
1: Prawie 13 minut po godzinie 9, to już najwyższa pora, aby rozpocząć dzisiaj Morską Środę, bo taka tradycja w Radiu Gdańska. Dziś w audycji Ludzie i Pieniądze skupimy się na tematyce dotyczącej przyszłości europejskich portów oraz ich konkurencyjności. Postaramy się odpowiedzieć, jak skutecznie budować bezpieczeństwo portów w obliczu globalnych zagrożeń, jakie najważniejsze zadania stoją przed zarządcami portów w zakresie logistyki, a także transformacji energetycznej. Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie dotyczące europejskiej polityki portowej. Jakie wnioski wypracowano podczas tych dyskusji, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji? Czy w zakresie modernizacji portów powinniśmy prowadzić zrównoważoną politykę, tak zwanej zielonej transformacji, która powinna przebiegać równolegle oczywiście z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej, pogłębianiem torów wodnych czy budową terminali intermodalnych? Jak pieniądze z Unii Europejskiej wpływają na konkretne projekty rozbudowy portów w naszym regionie? W audycji poruszymy zapewne tematy dotyczące budowy portu zewnętrznego w porcie Gdynia, bowiem w czerwcu, pod koniec tego miesiąca, planowane jest otwarcie ofert w postępowaniu na wybór prywatnego partnera. Ma on zbudować port zewnętrzny. Przypomnę, że inwestycja warta jest ponad 5 miliardów złotych, a jej finał zaplanowano wstępnie na 2031 rok. I jeśli czas nam na to pozwoli, powiemy o tym, że jutro w Gdańsku rozpoczyna się konferencja ESPO, czyli Europejskiej Organizacji Portów Morskich. To jedno z ważniejszych wydarzeń branży portowej w Europie, które w tym roku upłynie pod hasłem konkurencyjność jako siła napędowa odporności. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tego spotkania, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. A moimi i Państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk są dzisiaj Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia, oraz profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Witam serdecznie, panowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Żyjemy oczywiście. Dzień dobry. Witam serdecznie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, tak bym to określił. Geopolityka, niespokojnie na świecie, cały czas niestabilność gospodarcza, która jest związana z tą sytuacją, i z tym boryka się wiele państw europejskich, także na świecie. Jak wiemy, sytuacja wymusza wręcz działania, które no, są swoistym zabezpieczeniem w bardzo ważnych obszarach życia. Dziś skupiamy się na portach morskich. Jak je chronić, panie prezesie, i prowadzić oczywiście konkurencyjną politykę portową w zakresie przeładunków? Piotr Gorzeński, prezes portu.
2: Tak, to pytanie o charakterze zasadniczym. Oczywiście to, co jest kluczowe, zawsze było, jest i będzie dla portów europejskich, również portów polskich, to jest to, że musimy utrzymywać swoją konkurencyjność, poprawiać ją oczywiście, pracować nad tym, żeby nasze rozwiązania logistyczne były przynajmniej tak samo dobre jak konkurencji, a oczywiście zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby one wykraczały poza te, którymi posługuje się nasza konkurencja, ale w chwili obecnej, tak jak pan redaktor wspomniał, na te wszystkie elementy, które zawsze były dla nas normalnością, nakładają się dodatkowe wyzwania, jakimi przede wszystkim są sytuacja za naszą wschodnią granicą, czyli konflikt oczywiście, który się toczy za naszą wschodnią granicą, oraz wyzwania zielonej transformacji. Tak? I teraz oczywiście z różnego punktu widzenia możemy te priorytety różnie rozkładać. Dla jednych portów europejskich ważniejsza może być zielona transformacja, dla innych portów ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa, odporności i tego, żeby po prostu móc prowadzić swoją działalność w bezpiecznych warunkach. I to tak naprawdę w dużej mierze dominuje obecnie dyskusję na temat strategii portów morskich, europejskich portów morskich na przyszłość. Tak? Ja przypomnę tylko, że jesteśmy na ostatniej prostej, jak chodzi o formułowanie tej strategii. No i te wszystkie kwestie, o których wspomniałem, są teraz mocno dyskutowane, tak aby w sposób taki zrównoważony mogły się w tej strategii znaleźć.
1: Panie profesorze, jak znaleźć tą równowagę, o której mówi prezes Piotr Gorzeński, profesor Marek Grzybowski?
3: Bezpieczeństwo portów to dwa aspekty. Jedno to bezpieczeństwo fizyczne, drugie bezpieczeństwo gospodarcze i uczestniczenie w sieciach globalnych, bo nasze porty funkcjonują w sieciach globalnych. I tu jest jedna istotna rzecz. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, to porty łączą się w klastry lub funkcjonują w klastrach. Przykładem tego chociażby są porty, które francuskie, które skupiły się w takiej organizacji, nazywa się Haropa, dokładnie tak mówiąc po polsku, bo to jest Le Havre, Rouen i port paryski. One funkcjonują w grupie i w tej grupie funkcjonują. Zresztą podobnie funkcjonuje na południu Francji port marsylski, który tam zgrupował kilka portów i operatorów. I działanie w grupie daje przewagę konkurencyjną z graczami logistycznymi. Bo teraz gracze logistyczni, operatorzy statków, wykupują lub przejęli już dawno zarówno terminale, jak i operatorów, którzy zarządzają towarami. To cała właściwie noga logistyczna wspiera operatorów statków. Mamy te przypadki, na przykład w dobrze znanym, bo widzimy na ulicach kontenery Maerska, który zarządza jednocześnie jeszcze dodatkowo połączeniami intermodalnymi, a więc cały łańcuch dostaw jest opanowany przez globalnych operatorów. I jeśli tylko zostaniemy przy kontenerach, to globalni operatorzy kontenerów, trzech globalnych operatorów zarządza w tej chwili ponad 60-70% rynku. I oni dyktują o tym, jakie są warunki funkcjonowania na końcu tych połączeń oceanicznych albo w środku między połączeniami oceanicznymi a połączeniami lądowymi. I tutaj bardzo istotne jest, żebyśmy mieli wspólne działania, które pozwolą na to, żeby być odpornym na warunki ekonomiczne narzucane przez te duże organizacje globalne. Ratuje się tutaj porty w różny sposób. Najczęściej dzieje się tak, że jak włączy się terminal w globalną sieć połączeń, to ten globalny operator terminalowy też będzie tutaj określał nam warunki funkcjonowania i będzie kierował ładunki. Jeśli nie będziemy w globalnej sieci, to nie mamy żadnej siły przetargowej i globalny operator reguluje według swojego uznania strumieniami ładunków, a w ten sposób zmniejsza odporność portu na globalne wahania w przeładunkach.
1: Dotyczy to nieprzewidywalność gospodarczą.
3: Pytanie... To dotyczy kontenerów, pamiętajmy o kontenerach, ale także terminali paliwowych i terminali masowych. Ziarno można skierować czy zboża, gdzie się chce, w zależności od tego, jak będzie uważał operator globalny.
1: Panie prezesie, jaka jest nieprzewidywalność tych globalnych przewoźników, o których mówi profesor Grzybowski?
2: No to już ta nieprzewidywalność jest ostatnio obserwowana w wielu aspektach. Ja przypomnę, że jakiś czas temu mieliśmy zablokowany kanał Suezki, tak, który wywrócił właściwie do góry nogami połączenia żeglugowe między Dalekim Wschodem a Europą.
3: Ale właściwie do dzisiaj jest zablokowany.
2: Właściwie do dzisiaj jest zablokowany z innej przyczyny jak wówczas, tak. Oczywiście, ale przypomnę tylko, że najwięksi armatorzy świata musieli decydować się na opływanie kontynentu afrykańskiego, zamiast przepływać przez kanał Suezki, co oczywiście w sposób zrozumiały bardzo mocno skomplikowało niejako siatkę połączeń międzynarodowych. Tych takich czarnych łabędzi, tak to nazwę, mamy oczywiście więcej. No, cieśnina Ormus obecnie jest kolejnym przykładem. Może ona nie ma tak dużego wpływu na rynek kontenerowy, tak jak to miało w przypadku kanału Suezkiego, ale z kolei tutaj mamy ogromne zawirowania na rynku transportu surowców, tak? Więc to są rzeczy, które w ostatnim czasie występują w ogromnym nasileniu. I cóż, no niestety, z wielkim bólem muszę powiedzieć, że niestety należy się spodziewać podobnych przypadków również w najbliższej przyszłości.
3: Panowie, tu jeszcze jest jedna uwaga. Marek Grzybowski. Dodatkowo, to do czego nawiązał pan prezes, że mamy blokadę w cieśninie Ormus. Tam co prawda jest niewiele statków kontenerowych, ale wyłączenie 10 statków kontenerowych z globalnych linii to wprowadziło niesamowite zamieszanie. A poza tym te towary, które miały dotrzeć na przykład do Polski na wystarczy, że na 30 kontenerach, tak? To nie dotarły elementy do produkcji jakichś części, urządzeń.
1: I łańcuch dostaw przerwany.
3: Tak?
1: Panowie, w jakim miejscu my jesteśmy, jeśli chodzi oczywiście o nasze porty tutaj trójmiejskie? Mam na myśli bliskość obwodu królewieckiego, jakie zagrożenia cały czas płyną ze strony Rosji, no, która kształtuje po części naszą logistykę morską. Czy przewoźnicy w tym zakresie zgłaszają swoje jakieś obawy? Pan prezes Piotr Gorzeński.
2: No to już ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oczywiście zarówno operatorzy portowi, zarządy portów, jak i armatorzy obserwują tę sytuację i wyciągają wnioski właściwe dla siebie niejako, tak? Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy właściwie do czynienia już obecnie z działaniami takimi, które wpływają na naszą bieżącą działalność. Ja przypomnę tylko, że komunikowaliśmy jakiś czas temu zakłócenia, jeśli chodzi o odbieranie sygnału GPS, tak? To jest dość newralgiczna sprawa, szczególnie w kontekście portu gdyńskiego, gdzie my dysponujemy systemem nawigacji precyzyjnej, bazującej na podstawowym sygnale GPS-u, i ten system nawigacji precyzyjnej jest decydujący dla manewrowania czy operowania dużymi statkami wewnątrz portu. W wypadku zakłócania sygnału GPS oczywiście mamy pewien zasadniczy problem z operowaniem tymi dużymi statkami, tak więc już doświadczamy, niejako odpowiadając na pańskie pytanie, już doświadczamy w pewien sposób konsekwencji działań naszego wschodniego sąsiada. Oczywiście my się nad tego typu działania również przygotowujemy. Pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami. Szczególnie powiedziałbym o tym, że tak naprawdę porty, w szczególności port Gdynia, bo przypomnę, że on jest jedynym polskim portem, który jest uznawany za dual use port. Port gdyński właściwie od dłuższego czasu pracuje w takim trybie inwestycji dual use niejako. Tak? To znaczy każda z naszych inwestycji, którą rozważamy, jest rozpatrywana również pod kątem militarnym, wykorzystania militarnego, takiego, które potencjalnie może wzmocnić odporność naszego portu. Ja wspomnę tylko przykładowo o inwestycji, która już się toczy, to jest budowa terminala intermodalnego, terminala kolejowego, który to terminal właśnie jest terminalem dual use, jest współfinansowany z komponentu Military Mobility CEF, uwzględnia wszelkie aspekty wykorzystania militarnego, więc jest takim, który jednocześnie buduje konkurencyjność portu gdyńskiego i aplikuje nam lepsze rozwiązania logistyczne, ale jednocześnie pozwala na znaczne wzmocnienie obronności czy też bezpieczeństwa portu Gdynia.
1: Panie profesorze, jak możemy w kontekście także opracowywanego budżetu Unii Europejskiej do 2035 roku zadbać i wspierać strategię portów w zakresie oczywiście bezpieczeństwa, aby radziły sobie z głównymi wyzwaniami, no, przed którymi stoją, one są bardzo poważne i będą rosły być może.
3: Zarządy portów muszą być wsparte przez działania rządu, bo to są na szczeblu państwowym. Pan prezes tutaj bardzo wyraźnie podkreślił, że są zakłócenia GPS-u, które zakłócają pracę portu, ale to jest operowanie statkami, ale także operowanie systemem. I no chociażby na przykład samolot może spaść, jak zakłócony system. Może jakiś dron, który tu będzie leciał, spaść. Odporność portu fizyczna to nie tylko odporność na zakłócenia GPS-u, ale jak będą zakłócenia radiowe, to w ogóle nie będzie kontaktu ze statkami. W ogóle kontaktu ze sobą nie będą mieli. Mamy sieć komórkową, sieć telefonii komórkowej też można zakłócić. Więc trzeba zbudować całe sieci odporne dla portów, bo porty teraz są bardzo ważnym elementem łączności Polski z gospodarką światową i bezpieczeństwa gospodarczego, nie tylko energetycznego. To nie tylko ropa i paliwa są ważne. To, co przewozi się w kontenerach, jest niezwykle ważne. Ważne jest też zaopatrzenie w surowce, jak na przykład w nawozy. 30% nawozów było eksportowanych z regionu Zatoki Perskiej. Także w rejon Polski lub komponenty były wysyłane do nas. Ale co jeszcze istotne, porty muszą być wsparte, zarządy portu muszą mieć wsparcie w ochronie fizycznej portu przeciwdronowej, to przeciw dronom nawodnym, powietrznym i podwodnym, bo teraz takie systemy się używa w regionie Morza Bałtyckiego. To nie jest od nas daleko. Przy pomocy dronów zniszczono instalacje w 3 portach rosyjskich, ale zniszczono. Musimy patrzeć, co tam się dzieje, bo to samo może dziać się niedługo u nas. Przypadkowo lub nie, ale może się dziać. Rafineria, jedna z największych rafinerii, została uszkodzona pod Sankt Petersburgiem dronami z Ukrainy i możemy obliczyć sobie, ile kilometrów jest z Ukrainy do Sankt Petersburga. Rafineria w Gdańsku jest bardzo ważnym punktem. To jest element otoczenia portowego i 10 milionów ropy przerabianych jest w tej rafinerii corocznie, a niedawno, bo jak była rafineria uruchamiana, to z 20 kilka lat temu, to było tylko 2 miliony ton, teraz jest 10 milionów ton. 10 milionów ton produktów z ropy może nie dotrzeć na rynek, jeśli zakłócone będą działania rafinerii poprzez unieruchomienie na przykład terminali.
0: Ludzie i pieniądze.
1: A dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie portów naszych, regionalnych, ale też polskich w kontekście zagrożeń globalnych. Przypomnę, że gośćmi w studiu Radia Gdańsk są panowie Piotr Gorzyński, prezes Portu Gdynia, a także profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Panowie, jak skutecznie chronić porty i miejsca newralgiczne gospodarczo i kto powinien to robić? Czy to powinna być rola państwa, czy rola państwa wspólnie z zarządami portów? Prezes Piotr Gorzyński.
2: Jak skutecznie chronić? Pytanie znowu o charakterze zasadniczym. Ja odwołam się tylko do słów, do tego, co już mówiłem, do kwestii strategii portów morskich na najbliższe lata, strategii dla portów europejskich. I oczywiście wedle mojej opinii kluczowym elementem jest to, że w tej strategii właśnie powinny się zawierać elementy bezpieczeństwa. Powinniśmy położyć zdecydowanie większy nacisk, jak czyniliśmy to wcześniej, na kwestie budowania przez porty ich odporności, elementów bezpieczeństwa, ale również nadania tej strategii pewnej elastyczności, bo zrozumiałą rzeczą jest, że porty zachodniej Europy mogą mieć akcenty czy też priorytety w nieco innych obszarach, będąc oddalonymi od tych bardzo niebezpiecznych obszarów europejskich. Porty bałtyckie oczywiście mogą mieć również inne priorytety, więc ta pewna elastyczność w realizowaniu swojej strategii powinna być zapewniona. Jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za bezpieczeństwo infrastruktury, no cóż, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości jak jeszcze kilka lat temu. Musimy przejść w tryb myślenia takiego obronnego właśnie, o którym troszeczkę wcześniej zapomnieliśmy. W moim przekonaniu to nie są pojedyncze instytucje, które miałyby odpowiadać za takie bezpieczeństwo. To powinien być cały system odpowiedzialności fizycznego bezpieczeństwa portów, cyberbezpieczeństwa, wszelkich innych elementów. Tak więc każdy niejako w zakresie swoich kompetencji powinien wypracować metody, które byłyby skuteczne dla budowania odporności i bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, na jakim my jesteśmy etapie budowy tego systemu bezpieczeństwa, o którym mówi prezes Piotr Gorzyński?
3: Kontynuując to, co powiedział pan prezes, bardzo istotna rzecz jest ochrona portów i infrastruktury, tak? Ale powinniśmy mieć kontrolę nad całymi łańcuchami logistycznymi. Po przeładunkach portów widać, rosnących systematycznie, że nasza łączność z gospodarką światową odbywa się poprzez porty, bo porty zwiększają przeładunki. Ale my mówimy tutaj o ochronie punktowym. A gdzie cały łańcuch wartości, flota pod polską banderą? Gdzie cały łańcuch związany z transportem, transport i logistyka od portów do odbiorców, do fabryk, do producentów, do konsumentów. To wszystko jest bardzo istotne. I kolejna rzecz, musimy patrzeć się całościowo. Nie ochronimy tylko portów, ale i miasta portowe, bo one też, ich funkcjonowanie, infrastruktura miast musi być, jeśli ma zapewnić nam bezpieczeństwo, podporządkowana zapewnieniu ciągłości dostaw ładunków, także ładunków wojskowych w jedną i w drugą stronę. Mamy bardzo dobrą i nowoczesną stację przeładunkową w Gdyni, ale droga alternatywna, bo musi być kilka dróg teraz, i które pozwolą nam na to, żeby Gdynia funkcjonowała jako port w systemie całej gospodarki. Chwali się Gdańsk, ale proszę zobaczyć, do Gdańska wszystkie połączenia prowadzą przez estakady. No sobie wyobraźcie, że tych estakad nie ma.
1: No tak, ale tunel chwalimy. Mamy już zapowiedź modernizacji Drogi Czerwonej, to akurat dobra wiadomość. Ponad 5 miliardów środków rządowych. Co prawda nie padł ostateczny termin zakończenia tej inwestycji, tego jeszcze nie wiemy.
3: No ale taką drogę w Chinach buduje się w ciągu pół roku.
1: No tak, ale tu o tej drodze mówimy pewnie od dwóch dekad i w momencie, kiedy jej stan jest, no panowie, zaryzykujmy to stwierdzenie, krytyczne, no to wiemy, że musimy to jak najszybciej zrealizować. Panie prezesie, Droga Czerwona to też kolejny element jakby w rozwoju portu Gdynia. Państwo stoicie przed ważną inwestycją. Chodzi oczywiście o port zewnętrzny. Pod koniec czerwca chcecie zajrzeć do ofert złożonych przez podmioty zewnętrzne. Inwestycja za 5 miliardów złotych. Panie prezesie, to się uda w kontekście tego, że już dzisiaj inwestorzy wiedzą, że ta infrastruktura drogowa w najbliższych latach ma się poprawić?
2: Otóż tak, no Droga Czerwona to jest element, o którym, jak pan wspomniał, dyskutuje się od wielu, właściwie dziesiątków lat, ale mamy na szczęście, mamy sygnały czy dowody na to, że ten projekt już się rozpoczął. Ja przypomnę tylko, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wystąpiła na początku tego roku o pozwolenie środowiskowe, co jest bardzo jasnym sygnałem, że ten projekt budowy Drogi Czerwonej rozpoczynamy. I tu małe sprostowanie, panie redaktorze, budowy, a nie modernizacji. Drogi Czerwonej nie ma. My jej nie będziemy modernizować. Droga Czerwona będzie budowana, modernizowana będzie estakada Kwiatkowskiego.
1: Kwiatkowskiego, tak, to poprawka z
2: mojej strony. Te dwie, budowa Drogi Czerwonej i zmodernizowana estakada Kwiatkowskiego, to będzie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o połączenia drogowe dla portu Gdynia. I teraz tak, oczywiście kontekst portu zewnętrznego jest bardzo ważny, ale ja wielokrotnie podkreślałem, że Droga Czerwona jest potrzebna portowi Gdynia już teraz, bez portu zewnętrznego. Mhm. Natomiast funkcjonowanie portu zewnętrznego bez Drogi Czerwonej trudno sobie w ogóle wyobrazić.
1: Ale tak? nie mamy wciąż terminu podanego.
2: Tak jak powiedziałem, jeżeli proces, że tak powiem, budowy się rozpoczął, główna dyrekcja wystąpiła o pozwolenie środowiskowe, to ten projekt się rozpoczął. Można zakładać, że przewidując pewne okresy trwania każdego z jego etapów, my jesteśmy przekonani, że on będzie niejako sfazowany, powstanie Drogi Czerwonej będzie sfazowane z powstaniem portu zewnętrznego.
1: Tak? Panie profesorze, myśli pan, że ta droga w ciągu 3, maksymalnie 5 lat powstanie?
3: Znaczy, z tymi terminami to trudno ustalić, bo tą drogę powinno się zbudować w ciągu roku maksymalnie, ale istotna jest sprawa, że Droga Czerwona jest w programach związanych z obronnością państwa. I no, to daje priorytet. Ja uważam, że ten priorytet trzeba wykorzystać i musimy robić takie naciski. No, ja cały czas na ten temat piszę i popularyzuję tą sprawę, że to jest element sieci europejskich dróg. My wzmacniamy sieć połączenia Bałtyk-Adriatyk, ale nie tylko, bo ten połączenie Bałtyk-Adriatyk łączy się z innymi ważnymi połączeniami logistycznymi w Unii Europejskiej. I ta droga wzmacnia nasze połączenie z gospodarką światową i jednocześnie zapewnia, podkreślam po raz kolejny, my nie myślmy tylko o bezpieczeństwie militarnym, zapewnia bezpieczeństwo i militarne, i gospodarcze. Przecież nasze regiony, które są w okolicy położone, Gdyni, mówimy o Dolinie Logistycznej, jak Dolina Logistyczna się może rozwijać, jak nie będziemy mieli drożnych połączeń? I tu jeszcze, gdy mówimy o bezpieczeństwie portów, chciałem podkreślić jedną sprawę. Strategicznymi portami są już nie tylko porty duże, które zostały, to jest zapisane, że to są porty o podstawowym znaczeniu gospodarki, ale wszystkie porty, teraz nawet te małe, mają znaczenie strategiczne. Od Elbląga poprzez Władysławowo i Ustkę zaczynają być portami o znaczeniu strategicznym, ponieważ tam będzie można rozśrodkować w razie czego firm, okręty, które będą broniły naszego wybrzeża i szlaków komunikacyjnych, na których niestety nie będą pływały polskie statki. I tu jest problem.
1: Tu już mówiliśmy w audycji Ludzie i Pieniądze przed chwileczką o intermodalności inwestycji, które powstają w porcie Gdynia. Jak wiemy, port bez drogi czerwonej no, ma wstrzymany jakby większy rozwój, ale państwo też wewnętrznie się nie zatrzymujecie. Ostatnia przebudowa Nabrzeża Chylskiego jasno wskazuje na to, że no, od tej pory będziecie też przyjmować w porcie jednostki. No, o największym zanurzeniu, jeżeli chodzi o statki wpływające, to oczywiście będzie przekładało się na moc przeładunkową. Panie prezesie, jak ta inwestycja no, wpływa na rozwój portu?
2: Zasadniczo. Otóż naszym docelowym modelem obsługi dużych statków kontenerowych jest oczywiście port zewnętrzny, o którym już wspominaliśmy. Inwestycja realizowana na zewnątrz naszego portu, która będzie pozwalała na obsługę właściwie statków bez ograniczeń. Wszystkie statki, które będą w stanie wejść na Bałtyk, będą mogły być obsługiwane na tym terminalu. W chwili obecnej i do momentu wybudowania portu zewnętrznego, oczywiście tak jak pan redaktor wspominał, my nie czekamy na tę docelową inwestycję, tylko zapewniamy obsługę dużych statków już w ramach infrastruktury, którą posiadamy. I w tym celu przeprowadziliśmy czy zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na pogłębieniu toru podejściowego do portu Gdynia, który
1: 15,5 metra.
2: Nie, tor podejściowy ma 17 metrów głębokości.